0: Super Express. Zaczynamy!
1: Generał Roman Polko ostro krytykuje polityków za cyniczne podejście do kwestii bezpieczeństwa Polski. Podkreśla, że zagrożenie ze strony Rosji jest realne i wymaga zdecydowanych działań. Polko zwraca uwagę na blokowanie programu SAFE, który miałby wspierać polski przemysł zbrojeniowy. Apeluje o jedność polityczną w obliczu zagrożeń, zamiast wykorzystywania ich do walki politycznej. Wizyta ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza w Stanach Zjednoczonych została przełożona z powodu konfliktu terminów. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski podkreśla, że to normalna sytuacja i nie ma powodów do spekulacji. Polska wzmacnia swoje działania obronne w odpowiedzi na eskalację ze strony Rosji. Tymczasem premier Słowacji, Robert Fico, kwestionuje zasadę solidarności państw NATO, co budzi kontrowersje.
2: Włoscy karabinierzy odkryli ponad 3 miliony euro ukryte w ścianach i pod podłogą mieszkania niedaleko Neapolu. Pieniądze należały do mafii Angelino, kontrolującej obszar między Kajwano a Kasorią. Gotówka, pochodząca głównie z handlu narkotykami, była tak obfita, że funkcjonariusze wynosili ją wiadrami. To jedna z najbardziej spektakularnych akcji przeciwko mafii we Włoszech.
1: Na parkingu przy autostradzie A10 pod Berlinem doszło do zuchwałej kradzieży w ciężarówce. Policjanci zatrzymali 20-letniego Polaka, który próbował uciec z miejsca zdarzenia busem wypełnionym skradzionymi produktami do pielęgnacji ciała. To kolejny incydent na parkingu Sebergost, gdzie wcześniej również dochodziło do prób kradzieży. Policja Brandenburgii podkreśla, że problem kradzieży na tym obszarze narasta.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Biedronki azjatyckie masowo wkraczają do polskich domów, szukając ciepła w chłodniejsze dni. Ich ugryzienia mogą być niebezpieczne, dlatego warto zabezpieczyć okna i drzwi. Skutecznym sposobem jest użycie roztworu z olejku cytrusowego i wody, którym spryskujemy ramy okienne. Alternatywnie można użyć świeżych skórek cytrusów lub skorzystać z usług profesjonalnej firmy dezynsekcyjnej. Dla osób zmagających się z przetłuszczającymi się włosami fryzjerka Taylor radzi zwrócić uwagę na technikę mycia. Kluczowe jest dwukrotne mycie włosów, używanie letniej wody i odpowiednie nakładanie szamponu oraz odżywki. Szampon należy aplikować głównie na skórę głowy, a odżywkę na długości i końce włosów. Te proste zmiany mogą pomóc w utrzymaniu świeżości włosów na dłużej.
1: Kultowe kapcie wywrotki z czasów PRL wracają do łask i stają się hitem tej jesieni. Te materiałowe buciki, znane z gumowej podeszwy, były niegdyś symbolem masowej produkcji i nosiła je niemal każda gospodyni. Dziś, choć ich cena wzrosła, znów cieszą się popularnością. Eksperci radzą, by przy wyborze kapci zwracać uwagę na naturalne materiały i antypoślizgową podeszwę. Dziś w Pruszkowie policja zatrzymała dwóch mężczyzn podejrzanych o posiadanie prawie 2 kg narkotyków, w tym marihuany, kokainy i mefedronu. W ich mieszkaniu i samochodzie znaleziono także gotówkę oraz wagi elektroniczne. Jeden z zatrzymanych złamał sądowy zakaz prowadzenia pojazdu. Obaj mężczyźni trafili do aresztu na 3 miesiące i grozi im do 10 lat więzienia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Policjanci z Wałbrzycha zatrzymali 20-letniego mieszkańca powiatu świdnickiego, podejrzanego o udział w serii oszustw metodą na wypadek. Mężczyzna usłyszał 4 zarzuty dotyczące przestępstw popełnionych w kilku miastach, w tym w Wałbrzychu, Głogowie i Krakowie. Grozi mu kara do 8 lat więzienia. Zatrzymany pełnił rolę odbieraka, przejmując gotówkę od zmanipulowanych osób.
1: Kurz na listwach przypodłogowych to problem wielu domów, ale jest na to prosty sposób. Wystarczy użyć papieru do pieczenia, który dzięki swojej powłoce zapobiega osadzaniu się kurzu. Wystarczy przetrzeć nim czyste listwy, by stworzyć niewidzialną barierę ochronną. Dzięki temu kurz osadza się wolniej, a my możemy cieszyć się czystszym wnętrzem przez dłuższy czas.
2: Masz problem z ciągłym podlewaniem roślin doniczkowych? Jest na to prosty sposób. Wystarczy umieścić zwykłą gąbkę na dnie doniczki. Gąbka wchłania nadmiar wody, a następnie stopniowo uwalnia ją do podłoża, co pomaga utrzymać wilgoć na dłużej. Dzięki temu rośliny mają stały dostęp do wody, a ty mniej pracy.
1: Jesień to trudny czas dla zamszowych butów, ale istnieje prosty sposób, by je chronić. Wystarczy użyć zwykłej świecy woskowej, która tworzy niewidzialną barierę odpychającą wodę. Przed woskowaniem upewnij się, że buty są czyste i suche. Po nałożeniu wosku użyj suszarki, aby wosk wniknął w materiał, a twoje buty będą gotowe na jesienną pogodę.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Żółte plamy na poduszkach to częsty problem, wynikający z absorpcji potu i kosmetyków podczas snu. Aby je usunąć, warto spryskać poduszkę roztworem wody i octu przed praniem. Ważne jest szybkie działanie przy świeżych zabrudzeniach oraz dokładne wysuszenie poduszki po praniu. Regularna wymiana poszewek i odpowiednie pranie mogą pomóc w utrzymaniu poduszek w lepszym stanie.
2: Marianna Schreiber potwierdziła zakończenie związku z młodszym o 10 lat Szymonem. Informację przekazała podczas interakcji.

0: interakcji z internautami na platformie społecznościowej. Celebrytka zaznaczyła, że zmienia swoje preferencje dotyczące wieku partnerów, stwierdzając, że woli starszych. Jeszcze w sierpniu publicznie wyrażała miłość do Szymona, co czyni tę zmianę zaskakującą.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1026 hektopaskali. W Szczecinie bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 10 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 12 stopni. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Andrzej Lampert, niegdyś gwiazda popu z hitem Niekochanie, teraz błyszczy na scenach operowych. Zamiast podbijać listy przebojów, zdobywa prestiżowe nagrody operowe i współpracuje z największymi teatrami w Polsce i Europie. Choć jego kariera muzyczna zmieniła kierunek, Lampert nie zapomina o rodzinie i wie, że będąc dumnym ojcem czworga dzieci i praktykującym katolikiem. Kto by pomyślał, że ten sam głos, który kiedyś rozbrzmiewał w radiu, teraz zachwyca w operze?
2: Julia Kuczyńska, znana jako Ma Fashion, znowu zaskakuje swoją kreatywnością. Tym razem, zamiast tradycyjnych urodzin, zorganizowała imprezę w stylu weselnym, rzucając welonem i ogłaszając ostatni kalendarzowy dzień Panny. Jej fani z niecierpliwością czekają na kolejne niespodzianki, zwłaszcza zbliżające się Halloween. Ciekawe, co jeszcze wymyśli ta nieprzewidywalna influencerka.
1: Kolejny odcinek Tańca z Gwiazdami za nami, a z parkietu musiał zejść Matteo Brunetti. Włoski kucharz z polskimi korzeniami, który marzył o kryształowej kuli, musiał obejść się smakiem. Choć dał z siebie wszystko, emocje sięgnęły zenitu, a marzenia o finale prysły jak bańka mydlana. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Matteo zyskał nowych przyjaciół i wspomnienia, które, jak twierdzi, są bezcenne. Helena Englert, która nie była faworytką Tańca z Gwiazdami, teraz błyszczy jak diament. W trzecim odcinku, przebrana za Marylę Rodowicz, zdobyła najwyższą notę wieczoru, a Iwona Pawlowicz nazwała ją swoim objawieniem. Englert nie tylko tańczy, ale i śpiewa, co czyni ją prawdziwą gwiazdą parkietu. Wygląda na to, że konkurenci muszą zacząć się bać, ponieważ Helena nie zamierza zwalniać tempa.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Jesień to czas, kiedy natura sama podsuwa nam pomysły na dekoracje, a my, zamiast wydać fortunę na sztuczne ozdoby, możemy po prostu schylić się po liście. Klonowe, brzozowe, dębowe. Te naturalne cuda mogą stać się eleganckimi ozdobami, które nie przypominają szkolnych prac plastycznych. Wystarczy odrobina umiaru i kreatywności, by stworzyć coś, co wygląda jak z katalogu wnętrzarskiego. A więc, zamiast biegać po sklepach, lepiej wybrać się na spacer i pozwolić naturze zainspirować do stworzenia własnych, niepowtarzalnych dekoracji. Ach, polska jesień w piosenkach. To nie tylko liście, ale i całe morze emocji. Skaldowie i Łucja Prus w żółtych płomieniach liści ukrywają dramatyczne historie pod kolorowymi liśćmi. A Niemen w wspomnieniu przenosi nas do czasów młodzieńczych uniesień. Czerwone gitary przypominają o wakacyjnej miłości, która przeminęła szybciej niż lato. A Sława Przybylska zabiera nas do hotelu pełnego tęsknoty. Nawet Manam w krakowskim Splinie pokazuje, że jesień to nie tylko złote parki, ale i szara codzienność. Polska jesień. Pełna nostalgii, dramatów i niekończonych się wspomnień. Czy ktoś kiedyś pomyślał, że Zbigniew Wodecki zaśpiewa Peję? Projekt Albo Inaczej wraca po 3 latach przerwy, a Dominika Płonka otwiera nowy rozdział, interpretując Po co mi to? Hubert. Wodecki zamienił hip-hopowy hit w swingowy przebój, a teraz młodzi artyści biorą na warsztat utwory swoich rówieśników. Czyżby jazz i rap były nowym duetem idealnym? Czekamy na kolejne zaskakujące premiery i koncerty w 2027 roku.
1: Slipknot, po roku ciszy i pożegnaniu z Sidem Wilsonem, w końcu daje o sobie znać. Zespół wypuścił pierwszy od 3 lat singiel, ale to nie koniec niespodzianek. Fani z niecierpliwością czekają na 28 września, kiedy to kapela ma ogłosić coś wielkiego. Czyżby nowa trasa koncertowa? Plotki i plakaty z różnych zakątków świata wskazują, że tak. Czas pokaże, co jeszcze Slipknot ma w zanadrzu.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Poniedziałek przyniósł fanom muzyki prawdziwą bombę. Organizatorzy Open Air Festiwalu ogłosili, że na scenie w Gdyni w 2027 roku zagra sama Patti Smith, legendarna matka chrzestna muzyki punk. To nie koniec niespodzianek, bo wśród gwiazd pojawią się także Tame Impala, The Neighborhood i Ray. Bilety na to muzyczne święto wciąż dostępne, ale uwaga, ceny rosną jak grzyby po deszczu. Steve Howe, legendarny gitarzysta Yes, w końcu przerwał milczenie i opowiedział o swojej poważnej operacji, która zmusiła zespół do przełożenia trasy koncertowej. Choć powrót do formy zajmie mu trochę czasu, Howe nie traci optymizmu i już planuje przyszłoroczne koncerty. Zespół Yes, mimo zdrowotnych zawirowań, nie zwalnia tempa i w czerwcu wydał nowy album Aurora. Jak widać, duch Yes wciąż żyje, a muzyka płynie dalej, niezależnie od przeszkód. Judas Priest, zespół, który zdaje się nie znać słowa odpoczynek, zaskoczył swoich fanów podczas ostatniego koncertu trasy Faith Keepers Tour. Na scenie w Londynie zabrakło kluczowego basisty, Iana Hilla, który z powodu kontuzji ramienia musiał ustąpić miejsca Dave'owi Rimmerowi z Uriah Heep. Cóż, nawet metalowe legendy muszą czasem uznać wyższość zdrowia nad muzyką. Na szczęście dzięki dobremu przyjacielowi zespołu koncert się odbył, a fani mogli cieszyć się występem, choć w nieco zmienionym składzie. Martin Popow, znany dziennikarz muzyczny, postanowił wytknąć Metalice ich syndrom Iron Maiden. Chodzi o to, że ich utwory są tak długie, że można by nimi obdzielić kilka albumów. Choć Metallica wróciła do thrashowych korzeni i wciąż zachwyca riffami, to fani czasem czują się przytłoczeni. Mimo to zespół nie zwalnia tempa i w 2027 roku rusza w trasę koncertową M72, gdzie znów pokaże, kto rządzi na scenie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 9 stopni w Katowicach, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Toruniu natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 12 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na trasie S8 w pobliżu węzła Lucynów doszło do bójki między dwoma kierowcami. Incydent miał miejsce 19 września około godziny 17:09 i został uwieczniony na filmie, który szybko trafił do sieci. Policja z Wyszkowa apeluje o pomoc w ustaleniu przebiegu zdarzenia i poszukuje świadków oraz nagrań z wideorejestratorów. Każda informacja może pomóc w wyjaśnieniu okoliczności tego zajścia. Drogowcy wracają na ulicę Szaserów, by dokończyć modernizację. Już w czwartek, 24 września o 22:00 rozpocznie się asfaltowanie odcinka od Kłopickiego do Makowskiej. Prace potrwają do poniedziałku rano, a kierowcy muszą przygotować się na objazdy ulicami Chłopickiego, Grochowską i Olszynki Grochowskiej. Zmiany dotkną także pasażerów komunikacji miejskiej, szczególnie linii 188 i 202, które będą miały skrócone trasy.
2: Policjanci z Wilanowa rozbili grupę zajmującą się kradzieżami samochodów i ich legalizacją. W dwóch akcjach zatrzymano 7 mężczyzn i odzyskano 25 aut o wartości blisko 1,5 miliona złotych. Większość skradzionych pojazdów to Toyoty, a 5 podejrzanych trafiło do tymczasowego aresztu. Śledztwo rozpoczęło się po kradzieży samochodu z parkingu, a tropy prowadziły do posesji w Zielonce.
1: Zmarł Jerzy Baranowski, PSA Nurt, uczestnik Powstania Warszawskiego i działacz polonijny we Francji. Miał 97 lat. Walczył na Żoliborzu jako żołnierz 4. Batalionu OFPPS. Po wojnie osiadł we Francji, gdzie angażował się w pomoc polskim emigrantom i weteranom. W 2021 roku otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Województwo mazowieckie, największe w Polsce pod względem powierzchni i liczby mieszkańców, bije rekordy w liczbie wsi. Na jego terenie znajduje się aż 8530 wiejskich miejscowości. To ogromna różnica w porównaniu z województwem opolskim, gdzie jest ich tylko 1169. Warto dodać, że w mazowieckiej wsi Józefosław mieszka ponad 14 800 osób, co czyni ją największą wsią w Polsce pod względem liczby ludności. W śledztwie dotyczącym platformy Zonda Krypto zatrzymano byłego funkcjonariusza. Prokuratura nie ujawnia szczegółów zatrzymania, ale potwierdza, że to kolejny etap szeroko zakrojonego postępowania. Wcześniej zatrzymano już kilka osób, a działania służb nadal trwają. Śledztwo obejmuje również wątek zaginięcia Sylwestra Suszka, założyciela poprzedniczki Zonda Krypto.
2: W Bielsku Białej doszło do niebezpiecznego incydentu. Nagi mężczyzna z maczetą biegał po ulicy Cieszyńskiej, uszkadzając 2 pojazdy, w tym karetkę pogotowia. Policja szybko zareagowała, obezwładniając 31-latka za pomocą paralizatora. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a sprawca trafił do szpitala na obserwację.
1: Wczoraj w Nakle nad Notecią doszło do tragicznego wypadku. 13-letni chłopiec, jadąc elektryczną hulajnogą, wjechał na przejście dla pieszych i zderzył się z autobusem. Mimo szybkiej interwencji ratowników, jego życia nie udało się uratować. Policja pod nadzorem prokuratury bada okoliczności tego zdarzenia. W Bydgoszczy trwa budowa nowego torowiska tramwajowego na Szwederowie, co powoduje duże utrudnienia w ruchu. Od 12 września wprowadzono nową organizację ruchu. Zamknięto wloty ulic Ugory i Lenartowicza, a ruch przeniesiono na jezdnię południową. Zmieniono także trasę autobusu linii 61, wyłączając kilka przystanków z obsługi pasażerskiej. Inwestycja obejmuje również wyburzenie kilku budynków, a zakończenie prac planowane jest na drugą połowę 2028 roku.
2: W okolicach Wlenia na Dolnym Śląsku mieszkańcy zgłosili 2 przypadki możliwej obecności niedźwiedzia. Pierwsze zgłoszenie pochodziło od rowerzysty, który zauważył zwierzę przypominające niedźwiedzia. Kolejne zgłoszenie dotyczyło zwierzęcia, które miało pojawić się na prywatnej posesji w Łupkach. Policja nie znalazła jednak żadnych śladów potwierdzających te obserwacje. Służby apelują o ostrożność i zgłaszanie podobnych sytuacji.
1: Tragiczny wypadek na drodze wojewódzkiej nr 426 w Opolskim. Zginął ksiądz Wojciech Drab, proboszcz parafii świętej Barbary w Wałbrzychu. Duchowny miał 54 lata. Wierni są wstrząśnięci jego nagłym odejściem i zapraszają na modlitewne czuwanie oraz mszę świętą dziś o 18:00. Szczegóły dotyczące pogrzebu zostaną podane wkrótce. Na wrocławskim lotnisku doszło dziś rano do niebezpiecznego incydentu. Mężczyzna sforsował ogrodzenie i dostał się na pokład samolotu lecącego do Palermo. Został zatrzymany przez Straż Graniczną, zanim maszyna wystartowała. Władze lotniska natychmiast zaostrzyły środki bezpieczeństwa, a sprawą zajmuje się teraz Straż Graniczna.
2: We Wrocławiu do sądu trafiła sprawa 47-letniego mężczyzny, który w maju zaatakował studentów na statku wycieczkowym. Uzbrojony w nóż, groził uczestnikom imprezy i wywołał panikę. Mężczyzna został szybko zatrzymany, a teraz grozi mu do 8 lat więzienia. Prokuratura podkreśla, że jego zachowanie miało charakter chuligański.
1: Coraz więcej turystów rezygnuje z Zakopanego na rzecz Beskidu Śląskiego. Miejscowości takie jak Szczyrk, Wisła i Ustroń przyciągają gości doskonałymi warunkami do wypoczynku i mniejszym tłokiem. Region ten oferuje bogatą infrastrukturę, zarówno zimą, jak i latem, co czyni go atrakcyjną alternatywą dla Podhala. Beskid Śląski zyskuje na popularności i może stać się turystycznym hitem najbliższych lat.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1026 hektopaskali. Temperatura dla Wrocławia wyniesie 10 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Białegostoku termometry ukażą 12 stopni i zachmurzenie całkowite. W nocy dzisiaj w obydwóch miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: FC Porto pokonało Benfice 3-1 w siódmej kolejce portugalskiej Ekstraklasy, umacniając się na pozycji lidera. W barwach Porto pełne spotkanie rozegrali Polacy Jan Bednarek i Jakub Kiwior, a po kontuzji na boisko wrócił Oskar Pietuszewski. Benfica, mimo wyrównania w drugiej połowie, nie zdołała utrzymać remisu. Dla Benfiki była to pierwsza ligowa porażka od stycznia zeszłego roku.
2: Jan Urban musi dokonać zmian w składzie reprezentacji przed nadchodzącymi meczami Ligi Narodów. Kamil Grabara zerwał więzadło krzyżowe i zastąpi go Bartłomiej Drągowski z Widzewa Łódź. Z powodu kontuzji zgrupowanie opuści także Adrian Benedyczak, a jego miejsce zajmie Marcel Reguła z Zagłębia Lubin. Urban ogłosił listę powołanych w piątek, a zmiany są wynikiem urazów kluczowych zawodników. Reprezentacja Polski intensywnie przygotowuje się do meczów Ligi Narodów. Wczoraj na treningu w Międzylesiu doszło do zabawnej sytuacji, gdy Karol Świderski popchnął Jana Bednarka, a Robert Lewandowski śmiał się z całej sytuacji. Atmosfera w drużynie jest świetna, co dobrze wróży przed spotkaniami z Bośnią i Hercegowiną, Szwecją oraz Rumunią. Celem Polaków jest powrót do dywizji A Ligi Narodów.
1: Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn awansowała do ćwierćfinału Mistrzostw Europy, pokonując w 1/8 finału Niemców 3-0. Atmosfera w drużynie jest znakomita, co potwierdza lider zespołu, Tomasz Fornal. Siatkarze spędzają czas wolny na grach i żartach, co pokazuje ich świetne relacje. Kolejny mecz już wkrótce, a kibice z niecierpliwością czekają na dalsze sukcesy.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: Julia Szeremeta, wicemistrzyni olimpijska, odpadła z Mistrzostw Europy w boksie po pierwszej walce. Polka przegrała z Bułgarką Stanimirą Petrową, co wywołało kontrowersje. Szeremeta nie zgadza się z decyzją sędziów i uważa, że była lepsza w pierwszej rundzie. Mimo porażki traktuje ten rok jako przygotowanie do igrzysk w Los Angeles. Tragiczny wypadek we Francji. Zginął 16-letni skoczek narciarski Nathan Gehin. Do zdarzenia doszło w miejscowości Ventron, gdzie samochód zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Gehin zmarł na miejscu, a 3 inne osoby zostały poważnie ranne. Francuska Federacja Narciarska potwierdziła te smutne informacje i złożyła kondolencje rodzinie. Maja Chwalińska zwyciężyła w pierwszym meczu turnieju WTA 500 w Singapurze, pokonując Rebeckę Sramkową 6-4, 6-2. Spotkanie obfitowało w efektowne zagrania, a jedno z nich przyciągnęło uwagę oficjalnego profilu WTA. Polka zagrała mocno rotowaną piłkę, która po odbiciu wróciła na jej stronę, co wywołało frustrację Słowaczki. To zwycięstwo jest kolejnym sukcesem Chwalińskiej po jej spektakularnym występie na Roland Garros.
1: Joanna Jędrzejczyk zachwyciła w trzecim odcinku Tańca z Gwiazdami. Była mistrzyni UFC zdobyła uznanie jurorów, w tym Maryli Rodowicz, dzięki znakomitemu występowi do utworu Ludzie gadają. Jej odważna kreacja, odsłaniająca plecy, również wzbudziła entuzjazm publiczności. W tym odcinku zmieniono zasady punktacji, a uczestnicy tańczyli do największych przebojów Rodowicz.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Przed polskimi siatkarzami kluczowy ćwierćfinał Mistrzostw Europy przeciwko Niemcom. Mimo wcześniejszych zwycięstw nad tym zespołem, biało-czerwoni podchodzą do meczu z dużym respektem. Niemcy zaskoczyli, eliminując Bułgarię, co pokazuje ich potencjał. Trener Nikola Grbić podkreśla, że kluczem do sukcesu będzie pełne skupienie i odporność psychiczna.
2: Reprezentacja Polski siatkarzy przygotowuje się do ćwierćfinałowego meczu z Niemcami na Mistrzostwach Europy. Po zwycięstwie nad Łotwą 3-0 Polacy są gotowi na decydujący pojedynek w Sofii. Zwycięzca tego spotkania poleci do Włoch, by walczyć o medale. Mecz rozpocznie się dziś o godzinie 18 czasu polskiego.
1: Robert Lewandowski, mimo 38 lat, nie zamierza kończyć kariery w reprezentacji Polski. Napastnik podkreśla, że wciąż ma zapał do gry i nie brakuje mu motywacji. Już w ten piątek Polacy zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Lewandowski liczy na zdobycie bramek i punktów w nadchodzących meczach.
2: Reprezentacja Polski w siatkówce zagra dziś o półfinał Mistrzostw Europy z Niemcami. Polacy pod wodzą Nikoli Grbicia imponują formą, nie przegrywając ani jednego seta w 4 meczach grupowych. Trener niemieckiej kadry, Massimo Botti, wyraził uznanie dla biało-czerwonych, podkreślając ich zespołowy potencjał i wymieniając kluczowych zawodników. Spotkanie zapowiada się emocjonująco, a Polska jest faworytem tego starcia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Fanny Stolar, węgierska tenisistka, zdobywa serca fanów na całym świecie. Po zakończeniu kariery Eugenie Bouchard to właśnie ona stała się nową ulubienicą kibiców. Stolar zachwyca nie tylko na korcie, ale i w mediach społecznościowych, gdzie jej zdjęcia cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Obecnie skupia się na grze podwójnej, osiągając sukcesy w deblu, w tym udział w US Open. Polskim Związku Piłki Nożnej doszło do ważnych zmian. 21 września zakończono współpracę z dotychczasowym sponsorem PKN Orlen, a nowym partnerem strategicznym została firma STS. Umowa z bukmacherem będzie obowiązywać do 2030 roku. Dodatkowo uwagę mediów przyciągnęła nowa fryzura prezesa PZPN, Cezarego Kuleszy, która stała się tematem licznych komentarzy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będzie niewielkie zachmurzenie. Bydgoszcz to miasto przywita nas temperaturą 12 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 3 metry na sekundę. W Warszawie natomiast termometry także pokażą 12 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nadchodzącym 4258 odcinku serialu Pierwsza Miłość Melka otrzyma niepokojący telefon od zaginionej podopiecznej Emi. Dziewczyna poprosi o pomoc, podając adres pustostanu. Melka, nieświadoma zagrożenia, natychmiast ruszy na miejsce. Niestety, wezwanie okaże się pułapką, a Melka znajdzie się w niebezpiecznej sytuacji. To wydarzenie rzuci nowe światło na wcześniejsze zniknięcia osób w kryzysie bezdomności. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 2 października o godzinie 18 na Polsacie. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o tej samej porze, a także w streamingu na Polsat Box Go.
2: La Promesa w 484 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Kuro, zdeterminowany i pełen odwagi, postanawia uwolnić Martinę z zakładu psychiatrycznego, gdzie jest niesłusznie przetrzymywana. Tymczasem w Pałacu Cruz nie przepuści okazji, by publicznie upokorzyć Adriana podczas uroczystej uczty. Maria Antonia odważnie sprzeciwia się Alonsowi, odmawiając opuszczenia pałacu. Z kolei Simona wpada na pomysł, jak uratować finanse Virtud, planując ponowne uruchomienie domowej manufaktury dżemów. Najnowszy odcinek będzie można obejrzeć już w czwartek, 24 września o godzinie 15:05 na TVP2 oraz na platformie TVP VOD.
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący moment. W odcinku 1038, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 28 września o godzinie 16 na TVP1, Aynur podejmie odważną decyzję. Po tygodniach zbierania dowodów zdecyduje się powiedzieć Sinanowi, że jego narzeczona Ezgi go okłamuje. Czy prokurator wreszcie przejrzy na oczy i zacznie kwestionować wersję wydarzeń przedstawianą przez Ezgi? Aynur od dawna podejrzewa, że historia Ezgi o próbie samobójczej i utracie szansy na macierzyństwo jest sfabrykowana. Czy jej determinacja wystarczy, by przekonać Sinana do prawdy? Serial Dziedzictwo to opowieść pełna miłości, tragedii i walki o rodzinę. A każdy odcinek przynosi nowe emocje i zaskakujące zwroty akcji. W 1039 odcinku tureckiego serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Ezgi odwiedza Sinana z szokującą informacją, która może zmienić jego spojrzenie na Isil. Twierdzi, że Isil od dawna go oszukuje, udając paraliż. Sinan postanawia sprawdzić te rewelacje na własną rękę. Tymczasem Sahin zaczyna odzyskiwać pamięć, co przeraża Kansel. Poyraz zastawia pułapkę na Semicha, który w końcu zostaje zdemaskowany jako winny podrzucenia narkotyków. Odcinek zostanie wyemitowany 29 września o godzinie 16 na antenie TVP1. To będzie pełen napięcia dzień, w którym prawda wyjdzie na jaw, a bohaterowie staną przed trudnymi wyborami.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic zaprasza na emocjonujący 487 odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek 29 września o godzinie 15:05 na TVP2. Vera nie może przestać myśleć o niespodziewanym przyjeździe swojej matki i podejrzewa, że za wszystkim stoi Santos. Tymczasem Cruz organizuje uroczysty koncert na powitanie Manuela. Służba w tajemnicy zaczyna produkować dżemy, a Romulo, dostrzegając ich determinację, zgadza się zalegalizować tę działalność. Vera rozmawia z Lopem, próbując przekonać go, że w miłości najważniejsze są szczerość i odwaga, a nie tytuły i pieniądze. Serial przenosi nas do początku XX wieku w południowej Hiszpanii, gdzie miłość, intrygi i rodzinne sekrety splatają się w fascynującą opowieść. W 1948 odcinku M jak Miłość rusza emocjonujące dochodzenie w sprawie śmierci Aleksandra Sowińskiego. Detektyw Jakub Karski, przeszukując mieszkanie zmarłego, odkrywa naszyjnik swojej byłej żony Kasi, co budzi jego podejrzenie. Jak ten przedmiot znalazł się na miejscu zbrodni? Kasia, która była szantażowana przez Sowińskiego, staje przed poważnym problemem. Jej najpilniej strzeżona tajemnica może wyjść na jaw. Dochodzenie nabiera tempa, a relacje między bohaterami stają się coraz bardziej napięte. Odcinek pełen zaskakujących zwrotów akcji już wkrótce na ekranach. W 211 odcinku serialu Panna Młoda emocje sięgną zenitu. Cichan podejmie drastyczne kroki wobec Bejzy, przykuwając ją kajdankami do rury. Nusret, zdesperowany, planuje ucieczkę, ale Mukader ma dla niego propozycję, która może wszystko zmienić. Czy Nusret zdecyduje się na układ? W tle tych dramatycznych wydarzeń Sila zaczyna łączyć fakty, a Deria umiera ze strachu. Odcinek zostanie wyemitowany 30 września o godzinie 17:20 na TVP2. Serial opowiada o Hunter, sierocie, która zmaga się z życiowymi trudnościami i zgadza się na aranżowane małżeństwo z Cichanem. W obsadzie zobaczymy m.in. Talię Czelebi i Turkasze Cichana. Szpital Świętej Anny wkracza w emocjonujący moment. W 152 odcinku, który zostanie wyemitowany 30 września o godzinie 16.50 na antenie TVN, Asia Wrońska zaskoczy Łukasza decyzją o wyjeździe do Kanady. Łukasz, zszokowany możliwością rozstania z dziećmi, będzie musiał zmierzyć się z trudnymi emocjami. Tymczasem Kaja nie zgodzi się z ultimatum ordynatora i podejmie rozmowę z Wiktorem, który postanowi odejść ze stażu. Doktor Orłowicz zajmie się pacjentką z podejrzeniem chłoniaka, a Zyta odwiedzi Tadeusza, który przechodzi badania. Serial Szpital Świętej Anny to nie tylko medyczne wyzwania, ale także skomplikowane relacje i emocjonalne zawirowania. W obsadzie zobaczymy m.in. Jolantę Fraszyńską, Joannę Liszowską i Julię Kamińską.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Poznania przewidywana temperatura wynosi 10 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Gdańska zaś termometry pokażą 12 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Ceny paliw w Polsce osiągnęły rekordowe poziomy. Litr benzyny 95 kosztuje co najmniej 7 zł i 99 groszy, a oleju napędowego niecałe 9 zł. Trwa spór między rządem a Pałacem Prezydenckim o sposoby obniżenia stawek. Prezydent Karol Nawrocki proponuje ustawę ograniczającą marże i zwalniającą sprzedaż paliw z podatku, co ma być alternatywą dla rządowego podatku od nadzwyczajnych zysków. Tymczasem wojna Stanów Zjednoczonych z Iranem nadal wpływa na wzrost cen ropy.
1: Rząd pod przewodnictwem premiera Donalda Tuska ogłosił wprowadzenie 5 projektów ustaw mających na celu uszczelnienie systemu finansowania Narodowego Funduszu Zdrowia. Nowe przepisy mają ograniczyć nieuzasadnione wydatki, w tym wysokie pensje niektórych lekarzy. Lekarze w publicznym systemie będą mogli pracować maksymalnie na 2 etatach, a ich roczne wynagrodzenie z NFZ nie przekroczy 900 tysięcy złotych. Termin na dostosowanie istniejących umów do nowych przepisów skrócono do 6 miesięcy.
0: Robert Winnicki, były poseł Konfederacji, w rozmowie z Wiktorem Świetlikiem stwierdził, że w Polsce prawo ustępuje miejsca politycznej sile. Jego zdaniem konstytucja jest traktowana wybiórczo, a państwo prawa przestało funkcjonować. Winnicki ostrzega, że obecny sposób sprawowania władzy może prowadzić do odejścia od demokracji i zmian ustrojowych. Wskazał również na możliwe siłowe działania wokół Trybunału Konstytucyjnego.
2: Słuchacie Radia Super Ekspres.
1: Wizyta Władysława Kosiniaka-Kamysza w Pentagonie, planowana na środę, została przełożona z powodu konfliktu terminów. W jego miejsce do Waszyngtonu polecą wiceministrowie Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski. Ich zadaniem będzie kontynuowanie rozmów z amerykańskimi partnerami i przygotowywanie kolejnych umów. Nowy termin spotkania ministra obrony narodowej jest obecnie ustalany. W Australii, w Górach Błękitnych, doszło do tragicznego zdarzenia. W samochodzie znaleziono zakrwawioną 40-letnią kobietę i 3 jej dzieci, z których 1 zmarło. Pozostała 2 dzieci walczy o życie w szpitalu. Kobieta, podejrzana o próbę zabójstwa swoich dzieci i siebie, jest w stanie krytycznym, co uniemożliwia jej przesłuchanie. Śledztwo w tej sprawie trwa. Wojsko Polskie prowadzi kluczowe ćwiczenia Czarny Obrońca 26, testując najnowsze technologie i koncepcje pola walki. Centralnym punktem jest Model 44, nowatorska organizacja batalionu zmotoryzowanego, która integruje drony i zaawansowane systemy bezzałogowe. Ćwiczenia odbywają się na zachodzie Polski, a ich celem jest dostosowanie armii do współczesnych wyzwań, inspirowanych doświadczeniami z wojny w Ukrainie. Testowane są m.in. systemy antydronowe i nowe technologie, które mogą znaleźć zastosowanie także poza wojskiem. Czarny nalot na fugach w łazience to nie tylko problem estetyczny, ale i zdrowotny. Można go jednak usunąć bez użycia agresywnej chemii. Wystarczy przygotować pastę z sody oczyszczonej, wody utlenionej i płynu do mycia naczyń. Taka mieszanka w 30 minut zlikwiduje grzyba i wybieli spoiny.
2: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
1: Brak nowych pąków u anturium to znak, że roślina nie ma odpowiednich warunków do wzrostu. Kluczowe jest zapewnienie jej odpowiedniej ilości światła, szczególnie jesienią. Przestawienie doniczki bliżej okna może pobudzić kwitnienie. Ważne jest także unikanie bezpośredniego słońca, które może uszkodzić liście. Policjanci z Olsztyna zatrzymali 3 mężczyzn w związku z korupcją na stacji kontroli pojazdów w Morągu. 2 diagności przyjmowali łapówki za fałszywe wpisy w dokumentacji technicznej, a 3 mężczyzna wręczał korzyści majątkowe. Wszystkim podejrzanym grozi do 10 lat więzienia. Sprawa jest rozwojowa, a prokuratura w Ostródzie prowadzi dalsze śledztwo.
0: Zazdrość może pojawić się w każdym związku, niezależnie od imienia partnera. Stereotypy przypisują niektórym imionom, jak Michał, Kamil, Patryk czy Łukasz, większą skłonność do zazdrości. Jednak to zaufanie, rozmowa i wzajemny szacunek są kluczowe w relacjach. Warto pamiętać, że imię nie decyduje o charakterze człowieka.
1: PKP Intercity ponownie obniża ceny biletów z okazji 25-lecia spółki. Od jutra do piątku można kupić bilety na krajowe trasy z 35% zniżką. Promocja obejmuje popularne pociągi Intercity, TLK oraz składy Express Intercity i Pendolino. Warto się pospieszyć, bo liczba biletów jest ograniczona.
2: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
1: Sąd rejonowy w Rzeszowie zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 23-letniego mężczyzny na 3 miesiące. Mężczyzna ten 18 września spowodował wypadek na ulicy Staroniwskiej, w którym zderzyły się 3 samochody, a 8 osób zostało rannych. Kierował Volkswagenem Golfem, mimo zakazu prowadzenia pojazdów i będąc pod wpływem alkoholu. 5 z poszkodowanych osób opuściło już szpital.
2: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1026 hektopaskali. W Krakowie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 12 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można

0: oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 13 stopni. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
1: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
2: Reklama.
3: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
2: I po reklamie.
1: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Filip Heiser, świeżo upieczony mąż, zamiast na podróż poślubną, wyrusza w podróż po kalendarzu pełnym obowiązków. Bianka, jego 20-letnia żona, musi uzbroić się w cierpliwość, bo zamiast romantycznych spacerów po Nowym Jorku, czeka ją wspieranie męża w jego projektach. Filip, znany z promowania kebabów, teraz skupia się na rozwijaniu swojego programu na YouTube. Może kiedyś znajdzie czas na tę wymarzoną podróż do Ameryki, ale na razie praca nie zna litości.
2: Helena Englert. Objawienie tańca z gwiazdami. Nie przestaje zaskakiwać jurorów swoimi występami, zdobywając najwyższe noty. Choć wielu zarzuca jej korzystanie ze sławy rodziców, Jan Englert stanowczo broni córki, podkreślając jej niezależność i talent. Helena z dyplomem nowojorskiej Tisch School of the Arts udowadnia, że nazwisko to tylko dodatek do jej umiejętności. Jan Englert przyznaje, że w tańcu córka go przewyższa, a jej determinacja i ciężka praca zasługują na ogromny szacunek. Polska lalka podbija świat. Serial, który zaledwie kilka dni temu miał swoją premierę, już znalazł się w top 10 Netflixa w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. To nie lada wyczyn, bo te rynki to prawdziwe pole bitwy dla serialowych gigantów. Wygląda na to, że historia Wokulskiego i Łęckiej, opowiedziana w nowoczesny sposób, zdobywa serca widzów od Brazylii po Ukrainę. Kto by pomyślał, że klasyka Prusa stanie się hitem na całym globie?
1: Maria Prokop, znana joginka, zaskoczyła wszystkich, stając się nową twarzą Polsatu, jako prowadząca reality show Wielka Miłość w Małym Mieście. Program, który rozgrywa się na malowniczych Mazurach, ma być prawdziwym festiwalem emocji i relacji. Prokop, choć nie zamierza bawić się w swatkę, zapewnia, że miłość powinna pojawić się naturalnie, a ona sama jest tylko wspierającą ciocią. Ciekawe, czy uczestnicy znajdą prawdziwe uczucie, czy może tylko chwilowe zauroczenie przed kamerami.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Maryla Rodowicz, niezłomna królowa polskiej sceny, nie zamierza zwalniać tempa i planuje kolejną trasę koncertową na 2027 rok. Tym razem na scenie towarzyszyć jej będzie Julia Wieniawa, której taneczne umiejętności Maryla ocenia wyżej niż umiejętności samej Iwony Pawlowicz. Trasa Ostatni tak wielki bal ma być prawdziwym widowiskiem, choć słowo ostatni nie oznacza końca kariery artystki. Maryla zapowiada, że oprócz wielkich hal nie zabraknie też kameralnych koncertów, gdzie publiczność będzie mogła poczuć się jak na intymnym spotkaniu z legendą. Roxy Węgiel, nasza niezmordowana gwiazda, znów podbija Nowy Jork, tym razem w kusych shortach i czerwonym swetrze. Na Instagramie dzieli się zdjęciami z muzeów, sauny i promu z widokiem na Statuę Wolności, a wszystko to w towarzystwie ukochanego męża. Oczywiście nie mogło zabraknąć błyszczącej ozdoby dekoltu, która przyciągnęła uwagę fanów. Roxy, jak zawsze, łączy przyjemne z pożytecznym, bo przecież kto by nie chciał odpoczywać jednocześnie pracując.
1: Piotr Gumulec, znany kabareciarz i uczestnik Tańca z Gwiazdami, zaskoczył wszystkich, opowiadając o swojej miłości z czasów liceum. Okazuje się, że jego związek z żoną Martą przetrwał 5 lat rozłąki, kiedy studiowali w różnych miastach. W świecie show biznesu, gdzie związki często kończą się szybciej niż zaczynają, taka historia to prawdziwa rzadkość. A teraz, mimo że spędza mnóstwo czasu na treningach w Warszawie, nadal czuje motyle w brzuchu na myśl o spotkaniu z ukochaną. Sandra Drzymalska, aktorka, która zmienia się jak kameleon, podbija ekrany. W jednym roku wcieliła się w rolę Izabeli Łęckiej w lalce Netflixa i Violety Villas w biograficznym filmie. Choć jej twarz jest wszędzie, sama unika blasku fleszy i nie zdradza szczegółów swojego życia prywatnego. Mimo to pozostaje na szczycie, udowadniając, że wszechstronność to jej drugie imię.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Beata Ścibakówna, mimo że zbliża się do 60, wciąż zachwyca swoją figurą, co nie umyka uwadze jej fanów. Aktorka, znana z licznych ról w serialach i filmach, zdradziła, że jej sekret to regularne ćwiczenia i zdrowa dieta. Jak sama mówi, żołądek to nie śmietnik, a warzywa mogłaby jeść bez końca. Owoce? Tylko maliny i marakuja. Reszta mogłaby dla niej nie istnieć. W świecie, gdzie gitarzyści prześcigali się w szybkości i hałasie, Brian May, gitarzysta Queen, zaskoczył wszystkich swoim wyborem idola. Zamiast podziwiać demonów prędkości, oddał hołd George'owi Harrisonowi, mistrzowi jednej idealnie postawionej nuty. May, znany z operowego rozmachu, docenił prostotę i czystość dźwięku Harrisona, który wolał, by jego gitara płakała, a nie krzyczała. To przypomnienie, że w muzyce, jak w życiu, czasem mniej znaczy więcej.
1: Polska legenda ciężkiego grania, zespół Illusion, wraca z nowym albumem Illusion 9. Premiera już 23 października, a na płycie 10 świeżutkich kawałków, w tym singiel Świata Skraj. Zespół rusza także w trasę koncertową po Polsce, obiecując, że na scenie nie będzie brał jeńców. Czyżby szykowała się muzyczna apokalipsa?
2: Open Air Festival 2027 zapowiada się na prawdziwą muzyczną ucztę. Organizatorzy postanowili zaszaleć i zwiększyć liczbę gwiazd na scenie głównej do 3 każdego dnia. Wśród ogłoszonych artystów znaleźli się Tame Impala, Somber, Ray, The Neighborhood oraz legendarna Patti Smith. Festiwal odbędzie się tradycyjnie na lotnisku Gdynia-Kosakowo od 30 czerwca do 3 lipca. Czekamy na kolejne ogłoszenia, które mają pojawić się już za 3 tygodnie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 9 stopni. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą 13 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1025 hektopaskali. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Drogowcy kończą pracę na ulicy Szaserów w Warszawie. Od czwartku, 24 września, od godziny 22, odcinek między Chłopickiego a Makowską będzie zamknięty. Kierowcy muszą korzystać z objazdów przez Chłopickiego, Grochowską i Olszynkę Grochowską. Zmiany dotyczą także tras autobusów linii 188 i 202, które będą skrócone do pętli PKP Olszynka Grochowska. Prace mają zakończyć się w poniedziałek, 28 września, przed porannym szczytem. Policja z Wilanowa rozbiła szajkę złodziei samochodów, odzyskując 25 pojazdów o wartości 1,5 miliona złotych. Wśród zatrzymanych jest 7 osób, z czego 5 trafiło do aresztu. Złodzieje kradli auta z Polski i Holandii, a większość odzyskanych pojazdów to Toyoty. Funkcjonariusze zabezpieczyli także specjalistyczny sprzęt do łamania zabezpieczeń. W centrum Warszawy, na skrzyżowaniu ulic Kruczej i Chorzej, doszło do zderzenia radiowozu z samochodem osobowym marki Smart. Policyjne auto jechało na interwencję na sygnale, a w wyniku kolizji ucierpiał 27-letni funkcjonariusz, który trafił do szpitala na badania kontrolne. 80-letni kierowca Smarta nie odniósł obrażeń. Policja bada okoliczności zdarzenia, w tym kto miał zielone światło. W Starawsi pod Węgrowem emerytka z Warszawy, pani Elżbieta Sztybur, zmaga się z problemem dzikiego rowu z wodą, który dzieli jej działkę na pół. Podczas opadów woda podmywa nasyp, na którym stoi jej dom, co budzi obawy o jego stabilność. Nikt nie przyznaje się do odpowiedzialności za ten rów, a sprawa pozostaje nierozwiązana od lat. Urzędnicy przyznają, że problem był zaniedbywany, a pani Elżbieta obawia się o przyszłość swojej posesji.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Na drodze ekspresowej S8 doszło do bójki między dwoma kierowcami. Zdarzenie miało miejsce 19 września przy węźle Lucynów. Nagranie z incydentu trafiło do internetu, a policja z Wyszkowa szuka świadków i kierowców z wideorejestratorami. Funkcjonariusze apelują o pomoc w wyjaśnieniu przebiegu całej sytuacji.
0: Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę dotyczącą ograniczenia populacji dzików w Warszawie. Decyzja ta wynika z rosnącej liczby zgłoszeń o obecności dzików w mieście. Uchwała przewiduje odstrzał redukcyjny lub odłów z uśmierceniem, ale tylko w przypadku zwierząt stanowiących zagrożenie. Podczas sesji pojawił się też pomysł zmiany prawa, by umożliwić strzelanie do dzików z łuków.
1: Dziś wieczorem rozpoczyna się kolejna faza remontu obwodnicy Krakowa między węzłami Modlnica i Modlniczka. Prace będą prowadzone nocami na jezdni w kierunku Katowic, co wiąże się z zamknięciem trasy i koniecznością korzystania z objazdów. Remont potrwa do 10 października, a jego koszt to 10,5 miliona złotych.
0: W Bukownie doszło do tragicznego zdarzenia. 52-letni mężczyzna otworzył ogień do dwóch osób, z czego jedna zmarła. Sprawca, Grzegorz K., został zatrzymany przez policję i przyznał się do winy. Prokuratura prowadzi śledztwo, a mężczyźnie grozi dożywocie.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Rozpoczyna się nowy rok akademicki, a koszty studiowania na niektórych kierunkach mogą przyprawić o zawrót głowy. Szczególnie wysokie opłaty dotyczą studiów medycznych, gdzie czesne na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu wynosi 53 tysiące złotych rocznie, a na Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego aż 68 tysięcy. Na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym za kierunek lekarsko-dentystyczny trzeba zapłacić niemal 84 tysiące złotych za rok. Studia te to inwestycja na 5 lub 6 lat, co oznacza, że całkowity koszt może przekroczyć 400 tysięcy złotych. W Bielsku Białej doszło do niecodziennego incydentu. Nagi 31-letni mężczyzna biegał po ulicach z ostrym narzędziem, uszkadzając samochody, w tym karetkę pogotowia. Policjanci musieli użyć paralizatora, by go obezwładnić. Mężczyzna przebywa teraz w szpitalu pod nadzorem funkcjonariuszy, a jego stan zdrowia uniemożliwia przesłuchanie.
0: Na Stargardzkim cmentarzu doszło do kradzieży, ale dzięki sprytowi właściciela grobu złodziej został szybko zatrzymany. W figurce aniołka ukryto lokalizator GPS, który pomógł policji namierzyć sprawcę. W samochodzie podejrzanego znaleziono skradzione figurki i znicze. Policja przypomina o czujności, zwłaszcza przed Dniem Wszystkich Świętych, kiedy ruch na cmentarzach jest większy. W piłkarskiej ekstraklasie trwa dwutygodniowa przerwa, ale Jagiellonia Białystok nie odpoczywa. Trener Adrian Siemieniec zapowiedział intensywne treningi oraz dwa mecze sparingowe. Jagiellonia zmierzy się z Suduwą Mariampol i Polonią Warszawa na swoim ośrodku treningowym. Szczegóły dotyczące spotkań klub poda wkrótce.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: W okolicach Wlenia na Dolnym Śląsku mieszkańcy dwukrotnie zgłaszali obecność zwierzęcia przypominającego niedźwiedzia. Ostatnie zgłoszenie dotyczyło zwierzęcia, które miało wejść na podwórko jednego z domów w nocy. Policja przeszukała teren, ale nie znalazła żadnych śladów. Służby przypominają, by w przypadku zauważenia niedźwiedzia nie zbliżać się do niego i zgłosić to pod numer 112. Tragiczna wiadomość z diecezji świdnickiej. W wypadku motocyklowym zginął ksiądz Wojciech Drab, proboszcz parafii świętej Barbary w Wałbrzychu. Miał 54 lata. Wierni są wstrząśnięci jego nagłą śmiercią i wspominają go jako wspaniałego kapłana. Dziś o 17.30 odbędzie się różaniec, a o 18.00 msza święta w jego intencji.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1026 hektopaskali. We Wrocławiu odnotujemy 12 stopni, a niebo przyniesie małe zachmurzenie. W Białymstoku zobaczymy 13 stopni i zachmurzenie całkowite. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
7: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Główny inspektor sanitarny ostrzega przed partią pestołowicz, która może zawierać niebezpieczny jad kiełbasiany. Chodzi o pesto alla genovese w 180-gramowych słoikach, które mogą być skażone toksyną botulinową. Spożycie tego produktu grozi ciężkim zatruciem pokarmowym, znanym jako botulizm. GIS zaleca natychmiastowe sprawdzenie etykiet w domach i unikanie spożycia, jeśli numer partii to L605193FEA. Botulizm to poważne zagrożenie dla zdrowia, dlatego apelujemy o ostrożność. Prezydent Karol Nawrocki podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych powołał Justynę Orłowską na specjalnego ambasadora do spraw innowacji i nowych technologii. Jej zadaniem będzie budowanie relacji z amerykańskim biznesem technologicznym oraz dostarczanie informacji o potrzebach polskich przedsiębiorców. Orłowska z doświadczeniem w GovTech ma wspierać rozwój krajowych innowacji. Prezydent podkreślił znaczenie odsłuchu od polskiego biznesu, co ma pomóc w lepszym zrozumieniu kierunków rozwoju firm. W ramach tej wizyty Nawrocki wręczył także odznaczenia osobom zasłużonym dla nauki i technologii. Niemiecka sieć dyskontów Woolworth wycofuje się z Polski, a jej sklepy przejmie Teddy. Proces zmiany szyldów rozpocznie się już 24 września w Gdańsku. Decyzja o rebrandingu wynika z chęci uproszczenia struktury biznesowej w ramach tej samej grupy kapitałowej. Dla klientów oznacza to nowy wygląd sklepów i zmiany w asortymencie. Pracownicy Woolworth mogą spać spokojnie, ponieważ nowy właściciel zadeklarował przejęcie całego personelu. Teddy planuje zwiększyć liczbę swoich placówek w Polsce do 400 do końca roku, co wzmocni jego pozycję na rynku dyskontów niespożywczych.
2: Dino Polska, sieć sklepów kontrolowana przez Tomasza Biernackiego, zmienia strategię i stawia na ekspansję w dużych miastach. Kluczowym elementem nowego podejścia jest współpraca z Krzysztofem Stanowskim i Kanałem Zero. Celem jest dotarcie do młodszych klientów i zmiana wizerunku z prowincjonalnej sieci na nowoczesną markę miejską. Dotychczas Dino unikało głośnych kampanii, skupiając się na rozwoju w małych miejscowościach. Teraz, by utrzymać tempo wzrostu, firma wkracza do metropolii. Nowa strategia to odpowiedź na potrzebę zdobycia nowych rynków i klientów.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Przejęcie InPostu przez konsorcjum z Advent International i FedEx jest na ostatniej prostej. Akcjonariusze masowo zaakceptowali ofertę wartą miliardy euro, co spełnia kluczowy warunek transakcji. Teraz czekamy na decyzję oferenta, która ma zapaść do 23 września. Rafał Brzoska pozostanie prezesem InPostu, a firma zachowa swoją nazwę i centralę w Polsce. Przejęcie ma umożliwić dalszą ekspansję zagraniczną, a udział FedEx zapewni dostęp do doświadczenia w branży logistycznej. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, InPost zostanie wycofany z giełdy Euronext Amsterdam. Rząd przyjął kluczowe zmiany w ochronie zdrowia. Nowa ustawa wprowadza limity wynagrodzeń dla medyków oraz zasady przejrzystości zatrudnienia. Placówki medyczne mają 6 miesięcy na dostosowanie umów do nowych przepisów. Premier Donald Tusk podkreślał potrzebę szybkiego wdrożenia zmian, by uporządkować system opieki zdrowotnej. Nowe regulacje mają zwiększyć transparentność i racjonalizację wydatków w ochronie zdrowia. Ustawy wejdą w życie miesiąc po ogłoszeniu.
2: Biedronka wprowadza istotną zmianę w systemie kaucyjnym. Od 21 września vouchery z recyklomatów tej sieci będą ważne aż 120 dni, zamiast dotychczasowych 30. To odpowiedź na niezadowolenie konsumentów, którzy często tracili środki z powodu krótkich terminów. Wydłużenie czasu na realizację bonów ma zwiększyć komfort klientów. Inne sieci również dostosowują swoje zasady, a Ministerstwo Klimatu pracuje nad ujednoliceniem przepisów. Celem jest wydłużenie minimalnego czasu ważności bonów do co najmniej 3 miesięcy.
1: Wyciek danych medycznych z systemu MyDoctor wywołał duże zamieszanie. Mieszkaniec Kostrzyna nad Odrą domaga się 30 tysięcy złotych odszkodowania od firmy MyDoctor za utratę kontroli nad swoimi danymi. Mężczyzna otrzymał ostrzeżenie o wycieku miesiąc po incydencie i zastrzegł swój numer PESEL. Jeśli firma nie spełni jego żądań, sprawa może trafić do sądu. Wyciek danych medycznych budzi szczególne obawy, ponieważ mogą one być wykorzystane do szantażu lub presji.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Amerykańskie niedobory pocisków opóźniają dostawy systemów obrony powietrznej dla sojuszników NATO. Problemy dotyczą głównie rakiet Patriot i Tomahawk, co wpływa na planowanie obronne w Europie. Szwajcaria już odczuwa skutki, szukając alternatyw dla opóźnionych dostaw. Niemcy planują zakup systemu Typhon z pociskami Tomahawk, co ma być rozwiązaniem tymczasowym. NATO intensyfikuje produkcję w Europie, by zmniejszyć zależność od Stanów Zjednoczonych. Pierwsza europejska fabryka pocisków Patriot ma ruszyć już we wrześniu. Stohit Technology zakończyła kluczowe testy poligonowe bezzałogowej platformy WIL. Ćwiczenia odbyły się pod Opolem z udziałem żołnierzy 10. Opolskiej Brygady Logistycznej. WILK, bazujący na doświadczeniach z Ukrainy, ma zrewolucjonizować wojskową logistykę, dostarczając zaopatrzenie i chroniąc życie. Firma planuje kolejne testy oraz prezentację wersji medycznej jeszcze w tym roku. Komercjalizacja rozwiązania ma ruszyć w przyszłym roku. Platforma WILK ma wspierać logistykę na najniższym szczeblu, transportując m.in. amunicję i środki medyczne.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie niewielkie zachmurzenie. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 14 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą również 14 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W najnowszym 1945 odcinku M jak miłość Marysia Rogowska stanie w obliczu dramatycznych zmian. Po latach spokoju odkryje zdradę męża Artura z Joanną. W przychodni, nieświadoma obecności rywalki, Marysia stanie się świadkiem intymnej sceny między Arturem a Joanną. To, co dotąd było tylko podejrzeniem, stanie się bolesną rzeczywistością. Wściekłość Marysi wybuchnie, gdy zniszczy gramofon z miłosną dedykacją od Joanny. Po tym emocjonalnym wstrząsie Marysia postanowi wyjechać na Mazury, by odnaleźć spokój i przemyśleć swoje życie. Tam czekają nowe spotkanie z Jerzym Wielickim, które może otworzyć nowy rozdział w jej życiu. Czy Marysia odnajdzie szczęście po zdradzie? M jak miłość wkracza w emocjonujący 1942 odcinek, który zostanie wyemitowany dziś o 20.50 na TVP2. Marcin podczas treningu z Jakubem zauważy brak Martyny, co wzbudzi jego niepokój. Ich rozmowa na siłowni przypomni mu o wspólnej przeszłości z Martyną, która kiedyś była dla niego bardzo ważna. Tymczasem Martyna oddala się od Jakuba, co ma swoje głębsze powody. W końcu wyzna mu, że się w nim zakochała, co tłumaczy jej nagłe unikanie kontaktu. Martyna nie chce angażować się w relację, która może przynieść jej ból, wiedząc o uczuciach Jakuba do Kasi. Ten odcinek z pewnością dostarczy widzom wielu wzruszeń i niespodzianek. Melania Grzesiewicz żegna się z rolą Anity Laskowskiej w M jak miłość. Aktorka, która wcielała się w tę postać przez 6 lat, zdecydowała się na przerwę, by poszukać nowych wyzwań zawodowych. Anita pozostanie na ekranie do końca obecnego sezonu, a jej dalsze losy są na razie zawieszone. W nadchodzących odcinkach widzowie będą świadkami trudnych chwil w związku Anity i Kamila Gryca, którzy starają się o dziecko. Niestety, niespełnione oczekiwania prowadzą do kryzysu w ich relacji. Melania Grzesiewicz nie wyklucza powrotu do serialu w przyszłości. Stawiając sobie otwartą furtkę. Jej pożegnalny wpis w mediach społecznościowych brzmi jak ciepłe do zobaczenia. Na Wspólnej zaprasza na emocjonujący 4286 odcinek, który zostanie wyemitowany w środę, 30 września, o godzinie 20.15 na antenie TVN. Kalski odzyska przytomność i zażąda spotkania z córką, co dla Jagody okaże się wyjątkowo trudnym przeżyciem. Dziewczyna wybiegnie z sali zapłakana, a później wyzna Weronice prawdę o dramatycznych wydarzeniach w domu. Tymczasem Seba zacznie śledzić Tomka i odkryje jego niebezpieczne tajemnice. Na Wspólnej zaginą materiały budowlane, a Kluskowa podejrzewa o zemstę Jolantę. W serialu, jak zawsze, nie zabraknie emocji i zaskakujących zwrotów akcji.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W odcinku 4258 serialu Pierwsza miłość Jadzia stanie przed trudnym wyborem. Waldek, jej niewierny mąż, pojawi się niespodziewanie z kwiatami, próbując odzyskać jej zaufanie. Jadzia jednak szybko zorientuje się, że jego nagła przemiana ma ukryty cel. Tymczasem Jurek, który od dawna wspiera Jadzie i jej córkę Anusię, staje się coraz ważniejszą osobą w jej życiu. Waldek zauważy, że ma poważnego rywala. Czy Jadzia wybierze Jurka? Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 2 października o godzinie 18 na Polsacie. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o tej samej porze, a także w streamingu na Polsat Box Go. Akacjowa 38 wkracza w emocjonujący 967 odcinek. Już w środę, 30 września, o godzinie 18.40 na TVP1 widzowie będą mogli śledzić nowe zawirowania w życiu bohaterów. Rosina zacznie zachowywać się nietypowo, zakazując domownikom opuszczania domu, co wzbudzi niepokój Suzany. Pod presją Rosina wyzna, że jej przeszłość wiąże się z Marią, służącą doktora. Tymczasem w mieście pojawiły się plakaty ośmieszające Serwanda, które Lolita postanowiła usunąć. Liberto odkryje, że nikt nie zna doktora Baeza, a Ramon zirytuje Trini swoją nadopiekuńczością. Serial Akacjowa 38 to pełna emocji hiszpańska telenowela, której akcja toczy się w Madrycie na początku XX wieku.
2: W 484 odcinku serialu La Promesa, Pałac Tajemnic, Kuro podejmie odważną decyzję o wyprowadzeniu Martiny z kliniki psychiatrycznej. Martina trafiła tam po oskarżeniu o otrucie hrabiego de Ayali, a Kuro nie zamierza dłużej czekać na rozwój wydarzeń. Tymczasem w pałacu Catalina i Adrian pojawią się na uroczystej kolacji, gdzie Cruz ponownie upokorzy młodego mężczyznę. Maria Antonia stanowczo odmówi opuszczenia La Promesy, co może zaostrzyć napięcia w pałacu. Simona znajdzie sposób, by pomóc Virtus, planując wznowienie produkcji dżemów, z których dochód ma wesprzeć dziewczynę. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 24 września o godzinie 15.05 w TVP2 i będzie dostępny w TVP VOD. To emocjonujący epizod, pełen dramatycznych decyzji i napięć.
1: 999 odcinku serialu Na dobre i na złe emocje sięgną zenitu. Mario w końcu odbierze telefon, na który czekał od dawna. Nieznajomy podający się za porywacza Niny zażąda wysokiego okupu. Blanka, zrozpaczona zniknięciem Niny, postanowi nagłośnić sprawę, mimo zaleceń policji. Tymczasem w Leśnej Górze lekarze będą walczyć o życie dwojga młodych pacjentów, ofiar wypadku motocyklowego. Falkowicz i Wilczewski zrobią wszystko, by ich uratować. Profesor Falkowicz zacznie podejrzewać, że jego córka Matylda może być w ciąży. Odcinek zostanie wyemitowany 30 września o godzinie 20:50 na TVP2.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1025 hektopaskali. Dla Poznania przewiduje się 12 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Gdańsku termometry pokażą 13 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Najnowsze informacje w Radiu Super Express. Super Express.
1: Minęła czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
2: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
3: Możliwa zmiana właściciela TVN może uruchomić w Polsce procedury administracyjne. Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun podkreślił, że rząd monitoruje sytuację, ale na razie nie podjęto żadnych decyzji. Przyszłość stacji zależy od strategii nowego właściciela, Paramount, wobec swoich globalnych aktywów medialnych. TVN jest uznawany za podmiot istotny z punktu widzenia państwa polskiego.
1: Wizyta ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza w Stanach Zjednoczonych została przełożona z powodu konfliktu terminów. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski podkreśla, że to normalna sytuacja i nie ma powodów do spekulacji. Polska wzmacnia swoje działania obronne w odpowiedzi na eskalację ze strony Rosji. Tymczasem premier Słowacji, Robert Fico, kwestionuje zasadę solidarności państw NATO, co budzi kontrowersje.
3: Włoscy karabinierzy odkryli ponad 3 miliony euro ukryte w ścianach i pod podłogą mieszkania niedaleko Neapolu. Pieniądze należały do mafii Angelino, kontrolującej obszar między Kajwano a Kasorią. Gotówka, pochodząca głównie z handlu narkotykami, była tak obfita, że funkcjonariusze wynosili ją wiadrami. To jedna z najbardziej spektakularnych akcji przeciwko mafii we Włoszech.
1: Na parkingu przy autostradzie A10 pod Berlinem doszło do zuchwałej kradzieży w ciężarówce. Policjanci zatrzymali 20-letniego Polaka, który próbował uciec z miejsca zdarzenia busem wypełnionym skradzionymi produktami do pielęgnacji ciała. To kolejny incydent na parkingu Severgost, gdzie wcześniej również dochodziło do prób kradzieży. Policja Brandenburgii podkreśla, że problem kradzieży na tym obszarze narasta.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Biedronki azjatyckie masowo wkraczają do polskich domów, szukając ciepła w chłodniejsze dni. Ich ugryzienia mogą być niebezpieczne, dlatego warto zabezpieczyć okna i drzwi. Skutecznym sposobem jest użycie roztworu z olejku cytrusowego i wody, którym spryskujemy ramy okienne. Alternatywnie można użyć świeżych skórek cytrusów lub skorzystać z usług profesjonalnej firmy dezynsekcyjnej. Dla osób zmagających się z przetłuszczającymi się włosami fryzjerka Taylor radzi zwrócić uwagę na technikę mycia. Kluczowe jest dwukrotne mycie włosów, używanie letniej wody i odpowiednie nakładanie szamponu oraz odżywki. Szampon należy aplikować głównie na skórę głowy, a odżywkę na długości i końce włosów. Te proste zmiany mogą pomóc w utrzymaniu świeżości włosów na dłużej.
1: Kultowe kapcie Wywrotki z czasów PRL wracają do łask i stają się hitem tej jesieni. Te materiałowe buciki, znane z gumowej podeszwy, były niegdyś symbolem masowej produkcji i nosiła je niemal każda gospodyni. Dziś, choć ich cena wzrosła, znów cieszą się popularnością. Eksperci radzą, by przy wyborze kapci zwracać uwagę na naturalne materiały i antypoślizgową podeszwę. Dziś w Pruszkowie policja zatrzymała dwóch mężczyzn podejrzanych o posiadanie prawie 2 kg narkotyków, w tym marihuany, kokainy i mefedronu. W ich mieszkaniu i samochodzie znaleziono także gotówkę oraz wagi elektroniczne. Jeden z zatrzymanych złamał sądowy zakaz prowadzenia pojazdu. Obaj mężczyźni trafili do aresztu na 3 miesiące i grozi im do 10 lat więzienia.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Od 1 września w szkołach i przedszkolach obowiązują nowe zasady żywienia dzieci. Sklepiki i automaty oferują teraz zdrowsze produkty, eliminując słodycze, chipsy i napoje gazowane. W stołówkach zwiększono liczbę warzyw i wprowadzono dania na bazie roślin strączkowych. Dietetyczka Roxana Środa ocenia te zmiany jako krok w dobrym kierunku, ale podkreśla, że nawyki żywieniowe z domu są nadal kluczowe.
3: Policjanci z Wałbrzycha zatrzymali 20-letniego mieszkańca powiatu świdnickiego, podejrzanego o udział w serii oszustw metodą na wypadek. Mężczyzna usłyszał 4 zarzuty dotyczące przestępstw popełnionych w kilku miastach, w tym

0: pychającą wodę. Przed woskowaniem upewnij się, że buty są czyste i suche. Po nałożeniu wosku użyj suszarki, aby wosk wniknął w materiał, a Twoje buty będą gotowe na jesienną pogodę.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Żółte plamy na poduszkach to częsty problem, wynikający z absorpcji potu i kosmetyków podczas snu. Aby je usunąć, warto spryskać poduszkę roztworem wody i octu przed praniem. Ważne jest szybkie działanie przy świeżych zabrudzeniach oraz dokładne wysuszenie poduszki po praniu. Regularna wymiana poszewek i odpowiednie pranie mogą pomóc w utrzymaniu poduszek w lepszym stanie.
2: Marianna Schreiber potwierdziła zakończenie związku z młodszym o 10 lat Szymonem. Informację przekazała podczas interakcji z internautami na platformie społecznościowej. Celebrytka zaznaczyła, że zmienia swoje preferencje dotyczące wieku partnerów, stwierdzając, że woli starszych. Jeszcze w sierpniu publicznie wyrażała miłość do Szymona, co czyni tę zmianę zaskakującą.
0: Minęła czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy!
2: Możliwa zmiana właściciela TVN może uruchomić w Polsce procedury administracyjne. Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun podkreślił, że rząd monitoruje sytuację, ale na razie nie podjęto żadnych decyzji. Przyszłość stacji zależy od strategii nowego właściciela, Paramount, wobec swoich globalnych aktywów medialnych. TVN jest uznawany za podmiot istotny z punktu widzenia państwa polskiego.
0: Wizyta ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza w Stanach Zjednoczonych została przełożona z powodu konfliktu terminów. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski podkreśla, że to normalna sytuacja i nie ma powodów do spekulacji. Polska wzmacnia swoje działania obronne w odpowiedzi na eskalację ze strony Rosji. Tymczasem premier Słowacji, Robert Fico, kwestionuje zasadę solidarności państw NATO, co budzi kontrowersje.
2: Włoscy karabinierzy odkryli ponad 3 miliony euro ukryte w ścianach i pod podłogą mieszkania niedaleko Neapolu. Pieniądze należały do mafii Angelino, kontrolującej obszar między Kajwano a Kasorią. Gotówka, pochodząca głównie z handlu narkotykami, była tak obfita, że funkcjonariusze wynosili ją wiadrami. To jedna z najbardziej spektakularnych akcji przeciwko mafii we Włoszech.
0: Na parkingu przy autostradzie A10 pod Berlinem doszło do zuchwałej kradzieży w ciężarówce. Policjanci zatrzymali 20-letniego Polaka, który próbował uciec z miejsca zdarzenia busem wypełnionym skradzionymi produktami do pielęgnacji ciała. To kolejny incydent na parkingu Sebergost, gdzie wcześniej również dochodziło do prób kradzieży. Policja Brandenburgii podkreśla, że problem kradzieży na tym obszarze narasta.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Biedronki azjatyckie masowo wkraczają do polskich domów, szukając ciepła w chłodniejsze dni. Ich ugryzienia mogą być niebezpieczne, dlatego warto zabezpieczyć okna i drzwi. Skutecznym sposobem jest użycie roztworu z olejku cytrusowego i wody, którym spryskujemy ramy okienne. Alternatywnie można użyć świeżych skórek cytrusów lub skorzystać z usług profesjonalnej firmy dezynsekcyjnej. Dla osób zmagających się z przetłuszczającymi się włosami fryzjerka Taylor radzi zwrócić uwagę na technikę mycia. Kluczowe jest dwukrotne mycie włosów, używanie letniej wody i odpowiednie nakładanie szamponu oraz odżywki. Szampon należy aplikować głównie na skórę głowy, a odżywkę na długości i końce włosów. Te proste zmiany mogą pomóc w utrzymaniu świeżości włosów na dłużej.
0: Kultowe kapcie Wywrotki z czasów PRL wracają do łask i stają się hitem tej jesieni. Te materiałowe buciki, znane z gumowej podeszwy, były niegdyś symbolem masowej produkcji i nosiła je niemal każda gospodyni. Dziś, choć ich cena wzrosła, znów cieszą się popularnością. Eksperci radzą, by przy wyborze kapci zwracać uwagę na naturalne materiały i antypoślizgową podeszwę. Dziś w Pruszkowie policja zatrzymała dwóch mężczyzn podejrzanych o posiadanie prawie 2 kg narkotyków, w tym marihuany, kokainy i mefedronu. W ich mieszkaniu i samochodzie znaleziono także gotówkę oraz wagi elektroniczne. Jeden z zatrzymanych złamał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Obaj mężczyźni trafili do aresztu na 3 miesiące i grozi im do 10 lat więzienia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Od 1 września w szkołach i przedszkolach obowiązują nowe zasady żywienia dzieci. Sklepiki i automaty oferują teraz zdrowsze produkty, eliminując słodycze, chipsy i napoje gazowane. W stołówkach zwiększono liczbę warzyw i wprowadzono dania na bazie roślin strączkowych. Dietetyczka Roxana Środa ocenia te zmiany jako krok w dobrym kierunku, ale podkreśla, że nawyki żywieniowe z domu są nadal kluczowe.
2: Policjanci z Wałbrzycha zatrzymali 20-letniego mieszkańca powiatu świdnickiego, podejrzanego o udział w serii oszustw metodą na wypadek. Mężczyzna usłyszał 4 zarzuty dotyczące przestępstw popełnionych w kilku miastach, w tym w Wałbrzychu, Głogowie i Krakowie. Grozi mu kara do 8 lat więzienia. Zatrzymany pełnił rolę odbieraka, przejmując gotówkę od zmanipulowanych osób.
0: Kurz na listwach przypodłogowych to problem wielu domów, ale jest

0: na to prosty sposób. Wystarczy użyć papieru do pieczenia, który dzięki swojej powłoce zapobiega osadzaniu się kurzu. Wystarczy przetrzeć nim czyste listwy, by stworzyć niewidzialną barierę ochronną. Dzięki temu kurz osadza się wolniej, a my możemy cieszyć się czystszym wnętrzem przez dłuższy czas. Jesień to trudny czas dla zamszowych butów, ale istnieje prosty sposób, by je chronić. Wystarczy użyć zwykłej świecy woskowej, która tworzy niewidzialną barierę odpychającą wodę. Przed woskowaniem upewnij się, że buty są czyste i suche. Po nałożeniu wosku użyj suszarki, aby wosk wniknął w materiał, a twoje buty będą gotowe na jesienną pogodę.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Żółte plamy na poduszkach to częsty problem, wynikający z absorpcji potu i kosmetyków podczas snu. Aby je usunąć, warto spryskać poduszkę roztworem wody i octu przed praniem. Ważne jest szybkie działanie przy świeżych zabrudzeniach oraz dokładne wysuszenie poduszki po praniu. Regularna wymiana poszewek i odpowiednie pranie mogą pomóc w utrzymaniu poduszek w lepszym stanie.
2: Marianna Schreiber potwierdziła zakończenie związku z młodszym o 10 lat Szymonem. Informację przekazała podczas interakcji z internautami na platformie społecznościowej. Celebrytka zaznaczyła, że zmienia swoje preferencje dotyczące wieku partnerów, stwierdzając, że woli starszych. Jeszcze w sierpniu publicznie wyrażała miłość do Szymona, co czyni tę zmianę zaskakującą.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 12 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 15 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1025 hektopaskali. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Andrzej Lampert, niegdyś gwiazda popu z hitem Niekochanie, teraz błyszczy na scenach operowych. Zamiast podbijać listy przebojów, zdobywa prestiżowe nagrody operowe i współpracuje z największymi teatrami w Polsce i Europie. Choć jego kariera muzyczna zmieniła kierunek, Lampert nie zapomina o rodzinie i wie, że będąc dumnym ojcem czworga dzieci i praktykującym katolikiem. Kto by pomyślał, że ten sam głos, który kiedyś rozbrzmiewał w radiu, teraz zachwyca w operze? Kolejny odcinek Tańca z Gwiazdami za nami, a z parkietu musiał zejść Matteo Brunetti. Włoski kucharz z polskimi korzeniami, który marzył o kryształowej kuli, musiał obejść się smakiem. Choć dał z siebie wszystko, emocje sięgnęły zenitu, a marzenia o finale prysły jak bańka mydlana. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Matteo zyskał nowych przyjaciół i wspomnienia, które, jak twierdzi, są bezcenne. Polski showbiznes znów zaskakuje. Justyna Wasilewska, znana z Heweliusza i Sztuki Kochania, potwierdziła związek z Gretą Burzyńską, aktorką zna wspólnej. Pod filmikiem z ich wspólnymi zdjęciami napisała propaganda miłości, co wywołało lawinę gratulacji. Czyżby miłość była teraz najnowszym trendem wśród gwiazd? Kto by pomyślał, że przed erą Instagrama nasze gwiazdy już paradowały w bikini na imprezach show biznesowych? Kasia Cichopek, Joanna Liszowska czy Małgorzata Socha chętnie pozowały do zdjęć w skąpych strojach, a teraz te zdjęcia wracają jak bumerang. Choć dzisiaj to norma, kiedyś było to prawdziwe wydarzenie. Cóż, lata lecą, ale jedno się nie zmienia. Nasze gwiazdy wciąż potrafią przyciągnąć uwagę.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: W najnowszej edycji Rolnik szuka żony. Emocje sięgają zenitu, a wszystko za sprawą Zuzi, która zdaje się być specjalistką od telewizyjnych romansów. Wiktor, 30-letni rolnik, jest nią zauroczony, choć widzowie mają wątpliwości co do jej intencji. Zuzia, która wcześniej szukała miłości w grach małżeńskich, nie zyskała tam najlepszej opinii. Internauci zastanawiają się, czy jej serce bije dla Wiktora, czy może dla kamer. Jesień to czas, kiedy natura sama podsuwa nam pomysły na dekoracje, a my, zamiast wydać fortunę na sztuczne ozdoby, możemy po prostu schylić się po liście. Klonowe, brzozowe, dębowe. Te naturalne cuda mogą stać się eleganckimi ozdobami, które nie przypominają szkolnych prac plastycznych. Wystarczy odrobina umiaru i kreatywności, by stworzyć coś, co wygląda jak z katalogu wnętrzarskiego. A więc, zamiast biegać po sklepach, lepiej wybrać się na spacer i pozwolić naturze zainspirować do stworzenia własnych, niepowtarzalnych dekoracji. Ach, polska jesień w piosenkach. To nie tylko liście, ale i całe morze emocji. Skaldowie i Łucja Prus w żółtych płomieniach liści ukrywają dramatyczne historie pod kolorowymi liśćmi. A Niemen w wspomnieniu przenosi nas do czasów młodzieńczych uniesień. Czerwone gitary przypominają o wakacyjnej miłości, która przeminęła szybciej niż lato. A Sława Przybylska zabiera nas do hotelu pełnego tęsknoty. Nawet Manam w krakowskim Splinie pokazuje, że jesień to nie tylko złote parki, ale i szara codzienność. Polska jesień. Pełna nostalgii, dramatów i niekończących się wspomnień. Czy ktoś kiedyś pomyślał, że Zbigniew Wodecki zaśpiewa Peję? Projekt Albo Inaczej wraca po 3 latach przerwy, a Dominika Płonka otwiera nowy rozdział, interpretując Po co mi to? Hubert. Wodecki zamienił hip-hopowy hit w swingowy przebój, a teraz młodzi artyści biorą na warsztat utwory swoich rówieśników. Czyżby jazz i rap były nowym duetem idealnym? Czekamy na kolejne zaskakujące premiery i koncerty w 2027 roku.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Misia Furtak powraca po 5 latach z nowym albumem Otuchy, ale tym razem nie bije na alarm o kondycję świata. Zamiast tego artystka postanowiła zanurzyć się w swoje lęki i poszukiwania wewnętrznego spokoju, a towarzyszą jej w tym Katarzyna Nosowska i Daria ze Śląska. Brytyjski producent Fink pomógł przekształcić niemal gotowy materiał, wprowadzając zmiany, które zaskoczyły nawet samą Furtak. Otuchy to nie poradnik pozytywnego myślenia, ale raczej subtelna podróż przez akceptację własnych słabości.
1: Czy Velvet Revolver wróci na scenę? Matt Sorum, perkusista zespołu, nie wyklucza takiej możliwości, ale z pewnym twistem. Wyobraźcie sobie, że na czele supergrupy miałaby stanąć wokalistka Lzy Hale z Hailstorm. Sorum zachwyca się jej talentem, a nawet Geezer Butler z Black Sabbath przyznał, że to najlepsza wokalistka od czasów Tiny Turner. Ciekawe, czy Slash i Duff McKagan podzielają ten entuzjazm. Może czas na telefon do starych kumpli? Steve Howe, legendarny gitarzysta Yes, w końcu przerwał milczenie i opowiedział o swojej poważnej operacji, która zmusiła zespół do przełożenia trasy koncertowej. Choć powrót do formy zajmie mu trochę czasu, Howe nie traci optymizmu i już planuje przyszłoroczne koncerty. Zespół Yes, mimo zdrowotnych zawirowań, nie zwalnia tempa i w czerwcu wydał nowy album Aurora. Jak widać, duch Yes wciąż żyje, a muzyka płynie dalej, niezależnie od przeszkód. Martin Popow, znany dziennikarz muzyczny, postanowił wytknąć Metalice ich syndrom Iron Maiden. Chodzi o to, że ich utwory są tak długie, że można by nimi obdzielić kilka albumów. Choć Metallica wróciła do thrashowych korzeni i wciąż zachwyca riffami, to fani czasem czują się przytłoczeni. Mimo to zespół nie zwalnia tempa i w 2027 roku rusza w trasę koncertową M72, gdzie znów pokaże, kto rządzi na scenie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1025 hektopaskali. W Katowicach lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 10 stopni. Z drugiej strony kraju w Toruniu na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 14 stopni. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na trasie S8 w pobliżu węzła Lucynów doszło do bójki między dwoma kierowcami. Incydent miał miejsce 19 września około godziny 17:09 i został uwieczniony na filmie, który szybko trafił do sieci. Policja z Wyszkowa apeluje o pomoc w ustaleniu przebiegu zdarzenia i poszukuje świadków oraz nagrań z wideorejestratorów. Każda informacja może pomóc w wyjaśnieniu okoliczności tego zajścia.
2: W Gostyninie ukończono mural poświęcony podpułkownikowi pilotowi Maciejowi Krakowianowi, wybitnemu pilotowi F-16. Malowidło powstało z inicjatywy burmistrza miasta z okazji pierwszej rocznicy jego śmierci. Oficjalne odsłonięcie muralu planowane jest na najbliższy czas, jednak dokładna data nie została jeszcze podana. Maciej Krakowian zginął tragicznie w sierpniu 2025 roku podczas ćwiczeń przed pokazami airshow w Radomiu.
1: Drogowcy wracają na ulicę Szaserów, by dokończyć modernizację. Już w czwartek, 24 września, o 22:00 rozpocznie się asfaltowanie odcinka od Chłopickiego do Makowskiej. Prace potrwają do poniedziałku rano, a kierowcy muszą przygotować się na objazdy ulicami Chłopickiego, Grochowską i Olszynki Grochowskiej. Zmiany dotkną także pasażerów komunikacji miejskiej, szczególnie linii 188 i 202, które będą miały skrócone trasy.
2: Policjanci z Wilanowa rozbili grupę zajmującą się kradzieżami samochodów i ich legalizacją. W dwóch akcjach zatrzymano 7 mężczyzn i odzyskano 25 aut o wartości blisko 1,5 miliona złotych. Większość skradzionych pojazdów to Toyoty, a 5 podejrzanych trafiło do tymczasowego aresztu. Śledztwo rozpoczęło się po kradzieży samochodu z parkingu, a tropy prowadziły do posesji w Zielonce.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Zmarł Jerzy Baranowski, PSA Nurt, uczestnik Powstania Warszawskiego i działacz polonijny we Francji. Miał 97 lat. Walczył na Żoliborzu jako żołnierz 4. Batalionu OFPPS. Po wojnie osiadł we Francji, gdzie angażował się w pomoc polskim emigrantom i weteranom. W 2021 roku otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Województwo mazowieckie, największe w Polsce pod względem powierzchni i liczby mieszkańców, bije rekordy w liczbie wsi. Na jego terenie znajduje się aż 8530 wiejskich miejscowości. To ogromna różnica w porównaniu z województwem opolskim, gdzie jest ich tylko 1169. Warto dodać, że w mazowieckiej wsi Józefosław mieszka ponad 14 800 osób, co czyni ją największą wsią w Polsce pod względem liczby ludności. W śledztwie dotyczącym platformy Zonda Krypto zatrzymano byłego funkcjonariusza. Prokuratura nie ujawnia szczegółów zatrzymania, ale potwierdza, że to kolejny etap szeroko zakrojonego postępowania. Wcześniej zatrzymano już kilka osób, a działania służb nadal trwają. Śledztwo obejmuje również wątek zaginięcia Sylwestra Suszka, założyciela poprzedniczki Zonda Krypto. W wieku 84 lat zmarł Alojzy Lysko, znany pisarz i kronikarz historii Górnego Śląska. Jego najważniejszym dziełem była 10-tomowa saga Duchy Wojny, dokumentująca losy Ślązaków wcielonych do Wehrmachtu. Lysko był również autorem monodramu Mianują mnie Hanka, który zdobył uznanie na scenach teatralnych i w telewizji. Przez lata angażował się w życie kulturalne i społeczne regionu, pozostając związanym z rodzinnymi Bojszowami.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Bydgoszczy trwa budowa nowego torowiska tramwajowego na Szwederowie, co powoduje duże utrudnienia w ruchu. Od 12 września wprowadzono nową organizację ruchu. Zamknięto wloty ulic Ugory i Lenartowicza, a ruch przeniesiono na jezdnię południową. Zmieniono także trasę autobusu linii 61, wyłączając kilka przystanków z obsługi pasażerskiej. Inwestycja obejmuje również wyburzenie kilku budynków, a zakończenie prac planowane jest na drugą połowę 2028 roku. Dramatyczne wydarzenia w szkole podstawowej w Ptakach pod Kolnem. Wczoraj rano 11-letni chłopiec zaatakował toporkiem 10-letnią Nikolę na szkolnym korytarzu. Dziewczynka z obrażeniami głowy trafiła do szpitala w Białymstoku, ale jej stan jest stabilny. Napastnik został zatrzymany, a o jego dalszym losie zadecyduje sąd rodzinny. Motywy ataku pozostają nieznane. Tragiczny wypadek na drodze wojewódzkiej numer 426 w Opolskim. Zginął ksiądz Wojciech Drab, proboszcz parafii świętej Barbary w Wałbrzychu. Duchowny miał 54 lata. Wierni są wstrząśnięci jego nagłym odejściem i zapraszają na modlitewne czuwanie oraz mszę świętą dziś o 18:00. Szczegóły dotyczące pogrzebu zostaną podane wkrótce. Na wrocławskim lotnisku doszło dziś rano do niebezpiecznego incydentu. Mężczyzna sforsował ogrodzenie i dostał się na pokład samolotu lecącego do Palermo. Został zatrzymany przez Straż Graniczną, zanim maszyna wystartowała. Władze lotniska natychmiast zaostrzyły środki bezpieczeństwa, a sprawą zajmuje się teraz Straż Graniczna.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Coraz więcej turystów rezygnuje z Zakopanego na rzecz Beskidu Śląskiego. Miejscowości takie jak Szczyrk, Wisła i Ustroń przyciągają gości doskonałymi warunkami do wypoczynku i mniejszym tłokiem. Region ten oferuje bogatą infrastrukturę, zarówno zimą, jak i latem, co czyni go atrakcyjną alternatywą dla Podhala. Beskid Śląski zyskuje na popularności i może stać się turystycznym hitem najbliższych lat.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Wrocław za oknem małe zachmurzenie z temperaturą 12 stopni. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 14 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1026 hektopaskali. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Jan Urban musi dokonać zmian w składzie reprezentacji przed nadchodzącymi meczami Ligi Narodów. Kamil Grabara zerwał więzadło krzyżowe i zastąpi go Bartłomiej Drągowski z Widzewa Łódź. Z powodu kontuzji zgrupowanie opuści także Adrian Benedyczak, a jego miejsce zajmie Marcel Reguła z Zagłębia Lubin. Urban ogłosił listę powołanych w piątek, a zmiany są wynikiem urazów kluczowych zawodników. Reprezentacja Polski intensywnie przygotowuje się do meczów Ligi Narodów. Wczoraj na treningu w Międzylesiu doszło do zabawnej sytuacji, gdy Karol Świderski popchnął Jana Bednarka, a Robert Lewandowski śmiał się z całej sytuacji. Atmosfera w drużynie jest świetna, co dobrze wróży przed spotkaniami z Bośnią i Hercegowiną, Szwecją oraz Rumunią. Celem Polaków jest powrót do dywizji A Ligi Narodów.
2: Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn awansowała do ćwierćfinału Mistrzostw Europy, pokonując w 1/8 finału Niemców 3-0. Atmosfera w drużynie jest znakomita, co potwierdza lider zespołu, Tomasz Fornal. Siatkarze spędzają czas wolny na grach i żartach, co pokazuje ich świetne relacje. Kolejny mecz już wkrótce, a kibice z niecierpliwością czekają na dalsze sukcesy.
1: Przed nami ćwierćfinał Mistrzostw Europy w siatkówce, w którym Polska zmierzy się z Niemcami. W centrum uwagi znalazł się Kamil Semeniuk, który mimo sukcesów w klubie Perugia w reprezentacji pełni rolę rezerwowego. Semeniuk przyznał, że czasem trudno mu pogodzić się z decyzjami trenera, ale zawsze jest gotów wspierać drużynę. Jego postawa budzi szacunek kibiców, którzy liczą na sukces biało-czerwonych.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Julia Szeremeta, wicemistrzyni olimpijska, odpadła z Mistrzostw Europy w boksie po pierwszej walce. Polka przegrała z Bułgarką Stanimirą Petrową, co wywołało kontrowersje. Szeremeta nie zgadza się z decyzją sędziów i uważa, że była lepsza w pierwszej rundzie. Mimo porażki traktuje ten rok jako przygotowanie do igrzysk w Los Angeles. Tragiczny wypadek we Francji. Zginął 16-letni skoczek narciarski Nathan Gehin. Do zdarzenia doszło w miejscowości Ventron, gdzie samochód zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Gehin zmarł na miejscu, a 3 inne osoby zostały poważnie ranne. Francuska Federacja Narciarska potwierdziła te smutne informacje i złożyła kondolencje rodzinie. Maja Chwalińska zwyciężyła w pierwszym meczu turnieju WTA 500 w Singapurze, pokonując Rebeckę Sramkową 6-4, 6-2. Spotkanie obfitowało w efektowne zagrania, a jedno z nich przyciągnęło uwagę oficjalnego profilu WTA. Polka zagrała mocno rotowaną piłkę, która po odbiciu wróciła na jej stronę, co wywołało frustrację Słowaczki. To zwycięstwo jest kolejnym sukcesem Chwalińskiej po jej spektakularnym występie na Roland Garros.
2: Joanna Jędrzejczyk zachwyciła w trzecim odcinku Tańca z Gwiazdami. Była mistrzyni UFC zdobyła uznanie jurorów, w tym Maryli Rodowicz, dzięki znakomitemu występowi do utworu Ludzie gadają. Jej odważna kreacja, odsłaniająca plecy, również wzbudziła entuzjazm publiczności. W tym odcinku zmieniono zasady punktacji, a uczestnicy tańczyli do największych przebojów Rodowicz.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Przed polskimi siatkarzami kluczowy ćwierćfinał Mistrzostw Europy przeciwko Niemcom. Mimo wcześniejszych zwycięstw nad tym zespołem, biało-czerwoni podchodzą do meczu z dużym respektem. Niemcy zaskoczyli, eliminując Bułgarię, co pokazuje ich potencjał. Trener Nikola Grbić podkreśla, że kluczem do sukcesu będzie pełne skupienie i odporność psychiczna.
1: Reprezentacja Polski siatkarzy przygotowuje się do ćwierćfinałowego meczu z Niemcami na Mistrzostwach Europy. Po zwycięstwie nad Łotwą 3-0 Polacy są gotowi na decydujący pojedynek w Sofii. Zwycięzca tego spotkania poleci do Włoch, by walczyć o medale. Mecz rozpocznie się dziś o godzinie 18:00 czasu polskiego.
2: Robert Lewandowski mimo 38 lat nie zamierza kończyć kariery w reprezentacji Polski. Napastnik podkreśla, że wciąż ma zapał do gry i nie brakuje mu motywacji. Już w ten piątek Polacy zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Lewandowski liczy na zdobycie bramek i punktów w nadchodzących meczach.
1: Reprezentacja Polski w siatkówce zagra dziś o półfinał Mistrzostw Europy z Niemcami. Polacy pod wodzą Nikoli Grbicia imponują formą, nie przegrywając ani jednego seta w 4 meczach grupowych. Trener niemieckiej kadry, Massimo Botti, wyraził uznanie dla biało-czerwonych, podkreślając ich zespołowy potencjał i wymieniając kluczowych zawodników. Spotkanie zapowiada się emocjonująco, a Polska jest faworytem tego starcia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Fanny Stolar, węgierska tenisistka, zdobywa serca fanów na całym świecie. Po zakończeniu kariery Eugenie Bouchard, to właśnie ona stała się nową ulubienicą kibiców. Stolar zachwyca nie tylko na korcie, ale i w mediach społecznościowych, gdzie jej zdjęcia cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Obecnie skupia się na grze podwójnej, osiągając sukcesy w deblu, w tym udział w US Open. Polskim Związku Piłki Nożnej doszło do ważnych zmian. 21 września zakończono współpracę z dotychczasowym sponsorem PKN Orlen, a nowym partnerem strategicznym została firma STS. Umowa z bukmacherem będzie obowiązywać do 2030 roku. Dodatkowo uwagę mediów przyciągnęła nowa fryzura prezesa PZPN, Cezarego Kuleszy, która stała się tematem licznych komentarzy.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Bydgoszczy odczujemy temperaturę 14 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Warszawy będą mieć odczuwalną temperaturę, też wynoszącą 14 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3419 odcinku Barw Szczęścia Amelia wprowadzi zamieszanie w małżeństwie Bruna i Karoliny. Po aresztowaniu synowej Amelia nie będzie miała dla niej litości, nazywając ją mściwą i bezwzględną. Bruno, pod wpływem słów matki, zacznie patrzeć na Karolinę z dystansem. Po wyjściu Karoliny z aresztu, Bruno podejmie zaskakującą decyzję dotyczącą jej przyszłości w hotelu. Zeznania specjalisty od technologii deepfake obciążą Karolinę, a Bruno zrozumie, jak daleko była gotowa się posunąć. Amelia ostrzeże syna, że Karolina może być niebezpieczna dla każdego, kto stanie jej na drodze. Premiera odcinka już 14 października o 20.50 w TVP2. W nadchodzącym 4258 odcinku serialu Pierwsza Miłość Melka otrzyma niepokojący telefon od zaginionej podopiecznej Emi. Dziewczyna poprosi o pomoc, podając adres pustostanu. Melka, nieświadoma zagrożenia, natychmiast ruszy na miejsce. Niestety wezwanie okaże się pułapką, a Melka znajdzie się w niebezpiecznej sytuacji. To wydarzenie rzuci nowe światło na wcześniejsze zniknięcia osób w kryzysie bezdomności. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 2 października o godzinie 18 na Polsacie. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o tej samej porze, a także w streamingu na Polsat Box Go.
0: Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4256 odcinka, który zostanie wyemitowany 30 września o godzinie 18 na Polsacie. Tomek wraca do domu po rozmowie z Jolką i próbuje dogadać się z Kingą, ale oboje stawiają twarde warunki. Krystian zaczyna podejrzewać, że Ewa coś ukrywa i odkrywa niepokojący ślad w jej rzeczach. Ilona, mimo początkowego braku chęci, daje się namówić na wyjście na miasto z Mają, ale ich plany krzyżuje telefon od Emilki. Tymczasem Piotrek próbuje przekonać Melkę, by zrezygnowała z pracy w terenie. Lecz ona pozostaje nieugięta. Serial, który od 2004 roku przyciąga widzów, łączy w sobie wątki rodzinne, miłosne i kryminalne. A jego akcja toczy się głównie we Wrocławiu i Wadlewie. La Promesa w 484 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Kuro, zdeterminowany i pełen odwagi, postanawia uwolnić Martinę z zakładu psychiatrycznego, gdzie jest niesłusznie przetrzymywana. Tymczasem w Pałacu Cruz nie przepuści okazji, by publicznie upokorzyć Adriana podczas uroczystej uczty. Maria Antonia odważnie sprzeciwia się Alonsowi, odmawiając opuszczenia pałacu. Z kolei Simona wpada na pomysł, jak uratować finanse Virtud, planując ponowne uruchomienie domowej manufaktury dżemów. Najnowszy odcinek będzie można obejrzeć już w czwartek, 24 września o godzinie 15.05 na TVP2 oraz na platformie TVP VOD.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
0: Akacjowa 38 zbliża się do emocjonującego 966 odcinka. Telmo stanie przed trudnym zadaniem przekonania Lucji do przekazania odziedziczonej kolekcji sztuki sakralnej zakonowi Chrystusa Leżącego. Tymczasem Lolita zrobi wszystko, by Servando nie zobaczył kompromitujących plakatów, które pojawiły się w mieście. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 29 września o godzinie 18.40 na antenie TVP1. Serial przenosi nas do Madrytu początku XX wieku, gdzie losy bohaterów splatają się w kamienicy przy tytułowej ulicy. W obsadzie zobaczymy m.in. Amparo Fernandez, Arantxe Aranguren i Marka Parejo. Każdy z mieszkańców skrywa swoje tajemnice i marzenia, co czyni tę telenowelę pełną napięcia i emocji.
1: W 1039 odcinku tureckiego serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Ezgi odwiedza Sinana z szokującą informacją, która może zmienić jego spojrzenie na Isil. Twierdzi, że Isil od dawna go oszukuje, udając paraliż. Sinan postanawia sprawdzić tę rewelację na własną rękę. Tymczasem Sahin zaczyna odzyskiwać pamięć, co przeraża Kansel. Poyraz zastawia pułapkę na Semicha, który w końcu zostaje zdemaskowany jako winny podrzucenia narkotyków. Odcinek zostanie wyemitowany 29 września o godzinie 16 na antenie TVP1. To będzie pełen napięcia dzień, w którym prawda wyjdzie na jaw, a bohaterowie staną przed trudnymi wyborami. W 1947 odcinku M jak miłość Maria Rogowska staje przed trudnym wyborem po odkryciu zdrady męża Artura. Artur, chcąc ratować małżeństwo, proponuje terapię, ale sytuację komplikuje jego kochanka Joanna, która odwiedza Marię i żąda, by ta pozwoliła Arturowi odejść. To emocjonujące starcie wstrząśnie całą rodziną, a Maria usłyszy coś, czego się nie spodziewała. Paweł, syn Marii, nie potrafi opanować emocji i niemal dochodzi do rękoczynów z Arturem. Premiera tego pełnego napięcia odcinka odbędzie się w poniedziałek, 12 października o godzinie 20.50 na antenie TVP2. W 211 odcinku serialu Panna Młoda emocje sięgną zenitu. Cihan podejmie drastyczne kroki wobec Bejzy, przykuwając ją kajdankami do rury. Nusret, zdesperowany, planuje ucieczkę, ale Mukader ma dla niego propozycję, która może wszystko zmienić. Czy Nusret zdecyduje się na układ? W tle tych dramatycznych wydarzeń Sila zaczyna łączyć fakty, a Deria umiera ze strachu. Odcinek zostanie wyemitowany 30 września o godzinie 17.20 na TVP2. Serial opowiada o Hunter, sierocie, która zmaga się z życiowymi trudnościami i zgadza się na aranżowane małżeństwo z Cichanem. W obsadzie zobaczymy m.in. Talię Celebi i Turkasze Cichana.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie tak samo 14 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1025 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła piąta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Polska wzmacnia obronę graniczną i przeciwlotniczą w odpowiedzi na eskalację działań Rosji. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński ogłosili rozmieszczenie baterii Patriot w województwach lubelskim i mazowieckim oraz zwiększenie gotowości na przejściach granicznych. Polska zadeklarowała również pomoc Litwie w razie potrzeby ewakuacji ludności i zapowiedziała wnioskowanie o uruchomienie artykułu 5 NATO w przypadku agresji na państwa bałtyckie. Współpraca z sojusznikami, w tym z Czechami i Słowacją, ma kluczowe znaczenie dla wzmocnienia obrony. Rząd pod przewodnictwem premiera Donalda Tuska ogłosił wprowadzenie 5 projektów ustaw mających na celu uszczelnienie systemu finansowania Narodowego Funduszu Zdrowia. Nowe przepisy mają ograniczyć nieuzasadnione wydatki, w tym wysokie pensje niektórych lekarzy. Lekarze w publicznym systemie będą mogli pracować maksymalnie na 2 etatach, a ich roczne wynagrodzenie z NFZ nie przekroczy 900 tysięcy złotych. Termin na dostosowanie istniejących umów do nowych przepisów skrócono do 6 miesięcy.
2: Robert Winnicki, były poseł Konfederacji, w rozmowie z Wiktorem Świetlikiem stwierdził, że w Polsce prawo ustępuje miejsca politycznej sile.

0: Nowe ćwiczenia Czarny Obrońca 26, testując najnowsze technologie i koncepcje pola walki. Centralnym punktem jest model 44, nowatorska organizacja batalionu zmotoryzowanego, która integruje drony i zaawansowane systemy bezzałogowe. Ćwiczenia odbywają się na zachodzie Polski, a ich celem jest dostosowanie armii do współczesnych wyzwań, inspirowanych doświadczeniami z wojny w Ukrainie. Testowane są m.in. systemy antydronowe i nowe technologie, które mogą znaleźć zastosowanie także poza wojskiem. Czarny nalot na fugach w łazience to nie tylko problem estetyczny, ale i zdrowotny. Można go jednak usunąć bez użycia agresywnej chemii. Wystarczy przygotować pastę z sody oczyszczonej, wody utlenionej i płynu do mycia naczyń. Taka mieszanka w 30 minut zlikwiduje grzyba i wybieli spoiny. Brak nowych pąków u anturium to znak, że roślina nie ma odpowiednich warunków do wzrostu. Kluczowe jest zapewnienie jej odpowiedniej ilości światła, szczególnie jesienią. Przestawienie doniczki bliżej okna może pobudzić kwitnienie. Ważne jest także unikanie bezpośredniego słońca, które może uszkodzić liście. Policjanci z Olsztyna zatrzymali trzech mężczyzn w związku z korupcją na stacji kontroli pojazdów w Morągu. Dwaj diagności przyjmowali łapówki za fałszywe wpisy w dokumentacji technicznej, a trzeci mężczyzna wręczał korzyści majątkowe. Wszystkim podejrzanym grozi do 10 lat więzienia. Sprawa jest rozwojowa, a prokuratura w Ostródzie prowadzi dalsze śledztwo.
1: Zazdrość może pojawić się w każdym związku, niezależnie od imienia partnera. Stereotypy przypisują niektórym imionom, jak Michał, Kamil, Patryk czy Łukasz, większą skłonność do zazdrości. Jednak to zaufanie, rozmowa i wzajemny szacunek są kluczowe w relacjach. Warto pamiętać, że imię nie decyduje o charakterze człowieka.
0: Policjant z Węgrowa, będący poza służbą, zatrzymał nietrzeźwego kierowcę w Starym Opolu. 37-letni obywatel Białorusi prowadził Citroena, mając ponad 1,5 promila alkoholu we krwi i nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariusza udało się uniknąć potencjalnego zagrożenia na drodze. Policja apeluje o zgłaszanie podejrzanych zachowań kierowców. PKP Intercity ponownie obniża ceny biletów z okazji 25-lecia spółki. Od jutra do piątku można kupić bilety na krajowe trasy z 35% zniżką. Promocja obejmuje popularne pociągi Intercity, TLK oraz składy Express Intercity i Pendolino. Warto się pospieszyć, bo liczba biletów jest ograniczona. Wanny często pokrywają się matowym nalotem i smugami po kosmetykach. Zamiast używać silnych detergentów, można wypróbować domowy sposób z maślanką. Wystarczy rozprowadzić ją na zabrudzenia, zostawić na 20 minut, a potem delikatnie przetrzeć. To prosta i naturalna metoda na świeże osady.
1: Masz problem z ciągłym podlewaniem roślin doniczkowych? Jest na to prosty sposób. Wystarczy umieścić zwykłą gąbkę na dnie doniczki. Gąbka wchłania nadmiar wody, a następnie stopniowo uwalnia ją do podłoża, co pomaga utrzymać wilgoć na dłużej. Dzięki temu rośliny mają stały dostęp do wody, a ty mniej pracy.
0: Sąd rejonowy w Rzeszowie zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 23-letniego mężczyzny na 3 miesiące. Mężczyzna ten 18 września spowodował wypadek na ulicy Staroniwskiej, w którym zderzyły się 3 samochody, a 8 osób zostało rannych. Kierował Volkswagenem Golfem, mimo zakazu prowadzenia pojazdów i będąc pod wpływem alkoholu. 5 z poszkodowanych osób opuściło już szpital.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Krakowie lekkie opady deszczu i temperatura 12 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Szczecinie małe zachmurzenie i temperatura 15 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1025 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarni.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Filip Heiser, świeżo upieczony mąż, zamiast na podróż poślubną, wyrusza w podróż po kalendarzu pełnym obowiązków. Bianka, jego 20-letnia żona, musi uzbroić się w cierpliwość, bo zamiast romantycznych spacerów po Nowym Jorku, czeka ją wspieranie męża w jego projektach. Filip, znany z promowania kebabów, teraz skupia się na rozwijaniu swojego programu na YouTube. Może kiedyś znajdzie czas na tę wymarzoną podróż do Ameryki, ale na razie praca nie zna litości.
2: Polska lalka podbija świat. Serial, który zaledwie kilka dni temu miał swoją premierę, już znalazł się w top 10 Netflixa w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. To nie lada wyczyn, bo te rynki to prawdziwe pole bitwy dla serialowych gigantów. Wygląda na to, że historia Wokulskiego i Łęckiej opowiedziana w nowoczesny sposób zdobywa serca widzów od Brazylii po Ukrainę. Kto by pomyślał, że klasyka Prusa stanie się hitem na całym globie? Maryla Rodowicz, niezłomna królowa polskiej sceny, nie zamierza zwalniać tempa i planuje kolejną trasę koncertową na 2027 rok. Tym razem na scenie towarzyszyć jej będzie Julia Wieniawa, której taneczne umiejętności Maryla ocenia wyżej niż umiejętności samej Iwony Pawlowej. Trasa Ostatni tak wielki bal ma być prawdziwym widowiskiem, choć słowo ostatni nie oznacza końca kariery artystki. Maryla zapowiada, że oprócz wielkich hal nie zabraknie też kameralnych koncertów, gdzie publiczność będzie mogła poczuć się jak na intymnym spotkaniu z legendą.
1: Patricia Cazadi, znana z tego, że potrafi zaskoczyć, tym razem postanowiła uciec przed jesiennym deszczem do ciepłych krajów. Na Instagramie pochwaliła się zdjęciami w bikini, które, jak się okazuje, więcej odkrywają niż zasłaniają. Internauci są zachwyceni jej sylwetką, a komentarze typu gorąca kobieta w ciepłym miejscu mówią same za siebie. Cóż, niektórzy mają talent do przyciągania uwagi, nawet gdy chodzi o kilka sznureczków i kawałek materiału.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Piotr Gumulec, znany kabareciarz i uczestnik Tańca z Gwiazdami, zaskoczył wszystkich, opowiadając o swojej miłości z czasów liceum. Okazuje się, że jego związek z żoną Martą przetrwał 5 lat rozłąki, kiedy studiowali w różnych miastach. W świecie show biznesu, gdzie związki często kończą się szybciej niż zaczynają, taka historia to prawdziwa rzadkość. A teraz, mimo że spędza mnóstwo czasu na treningach w Warszawie, nadal czuje motyle w brzuchu na myśl o spotkaniu z ukochaną. Sandra Drzymalska, aktorka, która zmienia się jak kameleon, podbija ekrany. W jednym roku wcieliła się w rolę Izabeli Łęckiej w lalce Netflixa i Violety Villas w biograficznym filmie. Choć jej twarz jest wszędzie, sama unika blasku fleszy i nie zdradza szczegółów swojego życia prywatnego. Mimo to pozostaje na szczycie, udowadniając, że wszechstronność to jej drugie imię.
2: Beata Ścibakówna, mimo że zbliża się do 60, wciąż zachwyca swoją figurą, co nie umyka uwadze jej fanów. Aktorka, znana z licznych ról w serialach i filmach, zdradziła, że jej sekret to regularne ćwiczenia i zdrowa dieta. Jak sama mówi, żołądek to nie śmietnik, a warzywa mogłaby jeść bez końca. Owoce? Tylko maliny i marakuja. Reszta mogłaby dla niej nie istnieć. Helena Englert, która nie była faworytką Tańca z Gwiazdami, teraz błyszczy jak diament. W trzecim odcinku, przebrana za Marylę Rodowicz, zdobyła najwyższą notę wieczoru, a Iwona Pawlowicz nazwała ją swoim objawieniem. Englert nie tylko tańczy, ale i śpiewa, co czyni ją prawdziwą gwiazdą parkietu. Wygląda na to, że konkurenci muszą zacząć się bać, ponieważ Helena nie zamierza zwalniać tempa.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Jan Benedek, znany z tworzenia hitów dla T-Love, postanowił nie spoczywać na laurach i założył zespół BNDK z synem Gaborem. Ich debiutancki album Vintage zadebiutuje 1 października, a najnowszy singiel Glamstone już teraz podbija serca fanów glamrockowymi riffami. Ojciec i syn łączą klasyczne rockowe brzmienia z nowoczesną energią, tworząc muzykę, która nie boi się konfrontacji z rzeczywistością. Czy to początek nowej ery w polskim rocku? Czas pokaże, a trasa koncertowa po Polsce z pewnością dostarczy odpowiedzi. Polska legenda ciężkiego grania, zespół Illusion, wraca z nowym albumem Illusion 9. Premiera już 23 października, a na płycie 10 świeżutkich kawałków, w tym singiel Świata Skraj. Zespół rusza także w trasę koncertową po Polsce, obiecując, że na scenie nie będzie brał jeńców. Czyżby szykowała się muzyczna apokalipsa?
2: Judas Priest, zespół, który zdaje się nie znać słowa odpoczynek, zaskoczył swoich fanów podczas ostatniego koncertu trasy Faith Keepers Tour. Na scenie w Londynie zabrakło kluczowego basisty, Iana Hilla, który z powodu kontuzji ramienia musiał ustąpić miejsca Dave'owi Rimmerowi z Uriah Heep. Cóż, nawet metalowe legendy muszą czasem uznać wyższość zdrowia nad muzyką. Na szczęście dzięki dobremu przyjacielowi zespołu koncert się odbył, a fani mogli cieszyć się występem, choć w nieco zmienionym składzie. Open Air Festival 2027 zapowiada się na prawdziwą muzyczną ucztę. Organizatorzy postanowili zaszaleć i zwiększyć liczbę gwiazd na scenie głównej do 3 każdego dnia. Wśród ogłoszonych artystów znaleźli się Tame Impala, Somber, Ray, The Neighborhood oraz legendarna Patti Smith. Festiwal odbędzie się tradycyjnie na lotnisku Gdynia-Kosakowo od 30 czerwca do 3 lipca. Czekamy na kolejne ogłoszenia, które mają pojawić się już za 3 tygodnie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 10 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 14 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1025 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Drogowcy kończą pracę na ulicy Szaserów w Warszawie. Od czwartku, 24 września, od godziny 22, odcinek między Chłopickiego a Makowską będzie zamknięty. Kierowcy muszą korzystać z objazdów przez Chłopickiego, Grochowską i Olszynkę Grochowską. Zmiany dotyczą także tras autobusów linii 188 i 202, które będą skrócone do pętli PKP Olszynka Grochowska. Prace mają zakończyć się w poniedziałek, 28 września, przed porannym szczytem. Policja z Wilanowa rozbiła szajkę złodziei samochodów, odzyskując 25 pojazdów o wartości 1,5 miliona złotych. Wśród zatrzymanych jest 7 osób, z czego 5 trafiło do aresztu. Złodzieje kradli auta z Polski i Holandii, a większość odzyskanych pojazdów to Toyoty. Funkcjonariusze zabezpieczyli także specjalistyczny sprzęt do łamania zabezpieczeń. W Starawsi pod Węgrowem emerytka z Warszawy, pani Elżbieta Sztybur, zmaga się z problemem dzikiego rowu z wodą, który dzieli jej działkę na pół. Podczas opadów woda podmywa nasyp, na którym stoi jej dom, co budzi obawy o jego stabilność. Nikt nie przyznaje się do odpowiedzialności za ten rów, a sprawa pozostaje nierozwiązana od lat. Urzędnicy przyznają, że problem był zaniedbywany, a pani Elżbieta obawia się o przyszłość swojej posesji. Na drodze ekspresowej S8 doszło do bójki między dwoma kierowcami. Zdarzenie miało miejsce 19 września przy węźle Lucynów. Nagranie z incydentu trafiło do internetu, a policja z Wyszkowa szuka świadków i kierowców z wideorejestratorami. Funkcjonariusze apelują o pomoc w wyjaśnieniu przebiegu całej sytuacji.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę dotyczącą ograniczenia populacji dzików w Warszawie. Decyzja ta wynika z rosnącej liczby zgłoszeń o obecności dzików w mieście. Uchwała przewiduje odstrzał redukcyjny lub odłów z uśmierceniem, ale tylko w przypadku zwierząt stanowiących zagrożenie. Podczas sesji pojawił się też pomysł zmiany prawa, by umożliwić strzelanie do dzików z łuków. Stacja metra Stadion Narodowy w Warszawie kryje w sobie tajemniczy peron widmo. Choć wyposażony w windy i schody ruchome, nigdy nie został udostępniony pasażerom. Miał służyć przyszłej trzeciej linii metra, której realizacja wciąż jest odległa. Tymczasem peron wykorzystywany jest jako miejsce odstawcze dla składów metra i plan filmowy.
1: Dziś wieczorem rozpoczyna się kolejna faza remontu obwodnicy Krakowa między węzłami Modlnica i Modlniczka. Prace będą prowadzone nocami na jezdni w kierunku Katowic, co wiąże się z zamknięciem trasy i koniecznością korzystania z objazdów. Remont potrwa do 10 października, a jego koszt to 10,5 miliona złotych. Na stacji paliw w Oświęcimiu doszło do groźnego wypadku. 82-letni kierowca Mazdy zjechał z drogi, uderzając w stojak z butlami gazowymi i automat paczkowy. Rozszczelniła się jedna z butli z gazem, co stworzyło poważne zagrożenie. Na szczęście, dzięki szybkiej interwencji strażaków i ratowników, sytuację udało się opanować, a kierowca i jego żona otrzymali pomoc medyczną.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Rozpoczyna się nowy rok akademicki, a koszty studiowania na niektórych kierunkach mogą przyprawić o zawrót głowy. Szczególnie wysokie opłaty dotyczą studiów medycznych, gdzie czesne na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu wynosi 53 tysiące złotych rocznie, a na Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego aż 68 tysięcy. Na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym za kierunek lekarsko-dentystyczny trzeba zapłacić niemal 84 tysiące złotych za rok. Studia te to inwestycja na 5 lub 6 lat, co oznacza, że całkowity koszt może przekroczyć 400 tysięcy złotych. W Bielsku Białej doszło do niecodziennego incydentu. Nagi 31-letni mężczyzna biegał po ulicach z ostrym narzędziem, uszkadzając samochody, w tym karetkę pogotowia. Policjanci musieli użyć paralizatora, by go obezwładnić. Mężczyzna przebywa teraz w szpitalu pod nadzorem funkcjonariuszy, a jego stan zdrowia uniemożliwia przesłuchanie.
2: Na stargardzkim cmentarzu doszło do kradzieży, ale dzięki sprytowi właściciela grobu złodziej został szybko zatrzymany. W figurce aniołka ukryto lokalizator GPS, który pomógł policji namierzyć sprawcę. W samochodzie podejrzanego znaleziono skradzione figurki i znicze. Policja przypomina o czujności, zwłaszcza przed Dniem Wszystkich Świętych, kiedy ruch na cmentarzach jest większy. W szkole podstawowej w Ptakach pod Kolnem doszło do dramatycznego incydentu. 11-letni uczeń zaatakował toporkiem 10-letnią Nikolę, zadając jej ciosy w głowę. Dziewczynka została przewieziona do szpitala w Białymstoku. Jej stan jest stabilny. Sprawą chłopca zajmie się sąd rodzinny, a przyczyny ataku pozostają nieznane.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W piłkarskiej ekstraklasie trwa dwutygodniowa przerwa, ale Jagiellonia Białystok nie odpoczywa. Trener Adrian Siemieniec zapowiedział intensywne treningi oraz dwa mecze sparingowe. Jagiellonia zmierzy się z Suduwą Mariampol i Polonią Warszawa na swoim ośrodku treningowym. Szczegóły dotyczące spotkań klub poda wkrótce. Tragiczna wiadomość z diecezji świdnickiej. W wypadku motocyklowym zginął ksiądz Wojciech Drab, proboszcz parafii świętej Barbary w Wałbrzychu. Miał 54 lata. Wierni są wstrząśnięci jego nagłą śmiercią i wspominają go jako wspaniałego kapłana. Dziś o 17.30 odbędzie się różaniec, a o 18.00 msza święta w jego intencji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: We Wrocławiu małe zachmurzenie i temperatura 12 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Białymstoku lekkie opady deszczu i temperatura 14 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1026 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują na możliwe podwyżki emerytur. Prognozowany wskaźnik waloryzacji wynosi około 4,5%. Oznacza to, że emerytury mogą wzrosnąć od 93 do nawet 281 zł miesięcznie. Na przykład emerytura w wysokości 3006 zł wzrosłaby o 136 zł, a przy 4043 zł podwyżka wyniosłaby 183 zł. Zmiany obejmą także dodatki dla seniorów, takie jak dodatek pielęgnacyjny czy kombatancki. Ostateczne kwoty waloryzacji poznamy w przyszłym roku, gdy dostępne będą pełne dane za 2026 rok. Ceny węgla w Polsce rosną przed nowym sezonem grzewczym, osiągając nawet 300 zł więcej za tonę. To efekt globalnego kryzysu na Bliskim Wschodzie, który zmusza świat do powrotu do węgla. Konflikt między Stanami Zjednoczonymi a Iranem oraz problemy z dostawami gazu wpływają na wzrost cen. W niektórych składach opałowych ceny węgla typu orzech sięgają już 1800 zł za tonę. Eksperci ostrzegają przed zbyt szybkim odchodzeniem od węgla w Unii Europejskiej na rzecz niestabilnego rynku gazu. Mimo to globalne zapotrzebowanie na węgiel w 2026 roku ma osiągnąć rekordowy poziom.
2: Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ujawniła nieprawidłowości w niemal połowie skontrolowanych firm produkujących oleje roślinne. W wielu przypadkach skład olejów różnił się od tego, co deklarowano na etykietach. Niektóre produkty, sprzedawane jako tłoczone na zimno, były poddawane obróbce w wysokiej temperaturze. Na półkach znaleziono również przeterminowane oleje oraz te z fałszywymi informacjami o kraju pochodzenia. W związku z tymi odkryciami nałożono na firmy odpowiednie kary finansowe. Dziś na rynku paliwowym w Polsce odnotowano znaczące obniżki cen hurtowych, co jest dobrą wiadomością dla kierowców. Aramco Poland, Orlen i BP Europa obniżyły ceny benzyny i oleju napędowego. Największe cięcia wprowadziło Aramco, gdzie olej napędowy potaniał aż o 88 zł na metr sześcienny. Mimo to analitycy ostrzegają przed zbyt dużym optymizmem ze względu na trudną sytuację geopolityczną i słabą kondycję złotego. Ceny detaliczne wciąż są wysokie, a olej napędowy przekracza 9 zł za litr. Obniżki hurtowe mogą jednak przynieść ulgę przy dystrybutorach jeszcze w tym tygodniu.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Masowy import nawozów z Rosji do Polski trwał mimo wojny z Ukrainą, co doprowadziło do poważnych problemów finansowych grupy Azoty. Dopiero pod koniec 2025 roku rząd wprowadził CIła na rosyjskie nawozy, co miało ograniczyć ich napływ. Rosyjskie koncerny, takie jak Uralchem i Eurochem, czerpały zyski z taniego surowca, co pozwalało im na konkurencyjne ceny. Polski rynek został zalany tanim rosyjskim mocznikiem, co spowodowało spadek udziału grupy Azoty z 80% do poniżej 50%. Dodatkowo polskie służby ostrzegały przed zagrożeniem terrorystycznym związanym z niekontrolowanym importem nawozów. Sytuację komplikuje także Białoruś, która omija sankcje, oraz plany Donalda Trumpa dotyczące białoruskiego potażu. PKP Intercity wprowadza specjalną promocję dla seniorów. 20 października osoby powyżej 60 roku życia będą mogły podróżować pociągami krajowymi za jedyne 10 zł. Oferta obejmuje wszystkie pociągi, w tym EIP, ale dotyczy tylko drugiej klasy i podróży bez przesiadek. Bilety można kupić do 15 października, a ich liczba jest ograniczona. Seniorzy muszą okazać dokument tożsamości podczas kontroli. Bilety są dostępne online, w aplikacji, kasach i biletomatach.
1: Rząd wprowadza istotne zmiany w wynagrodzeniach medyków. Maksymalne zarobki lekarzy zostaną ograniczone do 76 800 zł brutto miesięcznie, a czas pracy do 2 etatów. Wzrośnie także VAT na piwa i wina bezalkoholowe do 23%. Podwyżki akcyzy obejmą alkohol, a dodatkowe wpływy zasilą Narodowy Fundusz Zdrowia. Zmiany dotkną również opłaty cukrowej, która obciąży producentów i importerów. Nowe przepisy mają wejść w życie w ciągu 30 dni od publikacji ustawy. Rossmann wprowadził serię nowych promocji, które obowiązują tylko przez ograniczony czas. Klienci mogą skorzystać z akcji 1 plus 1 gratis na produkty Dr. Beckman, ale oferta ta zakończyła się już 21 września. Do 23 września trwa promocja na produkty Babylon i Babico, również w formule 1 plus 1 gratis. Osoby planujące zakup kapsułek Finish mogą liczyć na zniżkę 10 zł aż do końca miesiąca. Dodatkowo przy zakupie kosmetyków Dove, Rossmann dorzuca w prezencie Dove Body Lotion. Warto pamiętać, że warunki promocji różnią się, więc najlepiej sprawdzić szczegóły w aplikacji Rossmana.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Na polskim rynku pracy coraz częściej pojawiają się tak zwane oferty widmo. To ogłoszenia, które pozostają aktywne, mimo że firma nie planuje zatrudnienia. Eksperci radzą, by zwracać uwagę na sygnały ostrzegawcze, takie jak wielokrotne odświeżanie tego samego ogłoszenia czy brak konkretnych informacji o stanowisku. Często firmy zbierają CV na przyszłość lub badają rynek, nie informując o tym kandydatów. Szacuje się, że nawet co piąta oferta może nie prowadzić do zatrudnienia. Ważne jest, by przed wysłaniem aplikacji dokładnie sprawdzić firmę i jej rekrutacyjne intencje.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1023 hektopaskali. Dla Bydgoszczy prognozowana temperatura to 14 stopni, a widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. W Warszawie termometry pokażą również 14 stopni i małe zachmurzenie. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość wkracza w emocjonujący 1942 odcinek, który zostanie wyemitowany dziś o 20.50 na TVP2. Marcin podczas treningu z Jakubem zauważy brak Martyny, co wzbudzi jego niepokój. Ich rozmowa na siłowni przypomni mu o wspólnej przeszłości z Martyną, która kiedyś była dla niego bardzo ważna. Tymczasem Martyna oddala się od Jakuba, co ma swoje głębsze powody. W końcu wyzna mu, że się w nim zakochała, co tłumaczy jej nagłe unikanie kontaktu. Martyna nie chce angażować się w relację, która może przynieść jej ból, wiedząc o uczuciach Jakuba do Kasi. Ten odcinek z pewnością dostarczy widzom wielu wzruszeń i niespodzianek. W 1947 odcinku M jak miłość Paweł Zduński stanie w obliczu ogromnych emocji. Odcinek zostanie wyemitowany 12 października o 20.50 w TVP2. Paweł dowie się, że Dominik Wala, odpowiedzialny za śmierć Franki, znów jest na wolności. Ta wiadomość wywoła w nim wściekłość i pragnienie zemsty. Agnes, córka Artura, będzie próbowała powstrzymać Pawła przed popełnieniem błędu, który mógłby zniszczyć jego życie. Sytuacja stanie się szczególnie napięta, gdy Paweł dowie się o romansie Artura z Joanną i dramacie Marysi. Agnes będzie przy Pawle w najtrudniejszych chwilach, starając się go uspokoić i nie dopuścić do tragedii. Na wspólnej zaprasza na emocjonujący 4286 odcinek, który zostanie wyemitowany w środę, 30 września, o godzinie 20.15 na antenie TVN. Kalski odzyska przytomność i zażąda spotkania z córką, co dla Jagody okaże się wyjątkowo trudnym przeżyciem. Dziewczyna wybiegnie z sali zapłakana, a później wyzna Weronice prawdę o dramatycznych wydarzeniach w domu. Tymczasem Seba zacznie śledzić Tomka i odkryje jego niebezpieczne tajemnice. Na wspólnej zaginą materiały budowlane, a Pluskowa podejrzewa o zemstę Jolantę. W serialu, jak zawsze, nie zabraknie emocji i zaskakujących zwrotów akcji. W odcinku 4258 serialu Pierwsza miłość Jadzia stanie przed trudnym wyborem. Waldek, jej niewierny mąż, pojawi się niespodziewanie z kwiatami, próbując odzyskać jej zaufanie. Jadzia jednak szybko zorientuje się, że jego nagła przemiana ma ukryty cel. Tymczasem Jurek, który od dawna wspiera Jadzie i jej córkę Anusię, staje się coraz ważniejszą osobą w jej życiu. Waldek zauważy, że ma poważnego rywala. Czy Jadzia wybierze Jurka? Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 2 października o godzinie 18 na Polsacie. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o tej samej porze, a także w streamingu na Polsat Box Go. Akacjowa 38 wkracza w emocjonujący 967 odcinek. Już w środę, 30 września, o godzinie 18.40 na TVP1 widzowie będą mogli śledzić nowe zawirowania w życiu bohaterów. Rosina zacznie zachowywać się nietypowo, zakazując domownikom opuszczania domu, co wzbudzi niepokój Suzany. Pod presją Rosina wyzna, że jej przeszłość wiąże się z Marią, służącą doktora. Tymczasem w mieście pojawiły się plakaty ośmieszające Serwanda, które Lolita postanowiła usunąć. Liberto odkryje, że nikt nie zna doktora Baeza, a Ramon zirytuje Trini swoją nadopiekuńczością. Serial Akacjowa 38 to pełna emocji hiszpańska telenowela, której akcja toczy się w Madrycie na początku XX wieku.
0: W 484 odcinku serialu La Promesa, Pałac Tajemnic, Kuro podejmie odważną decyzję o wyprowadzeniu Martiny z kliniki psychiatrycznej. Martina trafiła tam po oskarżeniu o otrucie hrabiego de Ayali, a Kuro nie zamierza dłużej czekać na rozwój wydarzeń. Tymczasem w pałacu Catalina i Adrian pojawią się na uroczystej kolacji, gdzie Cruz ponownie upokorzy młodego mężczyznę. Maria Antonia stanowczo odmówi opuszczenia La Promesy, co może zaostrzyć napięcia w pałacu. Simona znajdzie sposób, by pomóc Virtus, planując wznowienie produkcji dżemów, z których dochód ma wesprzeć dziewczynę. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 24 września o godzinie 15.05 w TVP2 i będzie dostępny w TVP VOD. To emocjonujący epizod, pełen dramatycznych decyzji i napięć.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic zaprasza na emocjonujący 487 odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek, 29 września o godzinie 15.05 na TVP2. Vera nie może przestać myśleć o niespodziewanym przyjeździe swojej matki i podejrzewa, że za wszystkim stoi Santos. Tymczasem Cruz organizuje uroczysty koncert na powitanie Manuela. Służba w tajemnicy zaczyna produkować dżemy, a Romulo, dostrzegając ich determinację, zgadza się zalegalizować tę działalność. Vera rozmawia z Lopem, próbując przekonać go, że w miłości najważniejsze są szczerość i odwaga, a nie tytuły i pieniądze. Serial przenosi nas do początku XX wieku w południowej Hiszpanii, gdzie miłość, intrygi i rodzinne sekrety splatają się w fascynującą opowieść. W 1948 odcinku M jak miłość rusza emocjonujące dochodzenie w sprawie śmierci Aleksandra Sowińskiego. Detektyw Jakub Karski, przeszukując mieszkanie zmarłego, odkrywa naszyjnik swojej byłej żony Kasi, co budzi jego podejrzenia. Jak ten przedmiot znalazł się na miejscu zbrodni? Kasia, która była szantażowana przez Sowińskiego, staje przed poważnym problemem. Jej najpilniej strzeżona tajemnica może wyjść na jaw. Dochodzenie nabiera tempa, a relacje między bohaterami stają się coraz bardziej napięte. Odcinek pełen zaskakujących zwrotów akcji już wkrótce na ekranach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1025 hektopaskali. W Gdańsku bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 14 stopni. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła szósta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Książę Harry i Meghan Markle mogą ponownie opuścić Wielką Brytanię i wrócić do Kalifornii. Decyzja zależy od przyznania im policyjnej ochrony w kraju. Sussexowie, którzy wrócili do Wielkiej Brytanii po 6 latach, mogą podjąć decyzję o wyjeździe już w październiku. Na razie para nie skomentowała tych doniesień.
3: Włoscy karabinierzy odkryli ponad 3 miliony euro ukryte w ścianach i pod podłogą mieszkania niedaleko Neapolu. Pieniądze należały do mafii Angelino, kontrolującej obszar między Caivano a Kasorią. Gotówka, pochodząca głównie z handlu narkotykami, była tak obfita, że funkcjonariusze wynosili ją wiadrami. To jedna z najbardziej spektakularnych akcji przeciwko mafii we Włoszech.
2: Na parkingu przy autostradzie A10 pod Berlinem doszło do zuchwałej kradzieży w ciężarówce. Policjanci zatrzymali 20-letniego Polaka, który próbował uciec z miejsca zdarzenia busem wypełnionym skradzionymi produktami do pielęgnacji ciała. To kolejny incydent na parkingu Sebergost, gdzie wcześniej również dochodziło do prób kradzieży. Policja Brandenburgii podkreśla, że problem kradzieży na tym obszarze narasta.
3: W Nowym Jorku, w kościele świętego Stanisława Kostki na Greenpointie, odbyły się uroczystości z udziałem prezydenta Polski. Polonia świętowała 250-lecie Stanów Zjednoczonych, 130-lecie parafii oraz 300-lecie kanonizacji świętego Stanisława Kostki. Wydarzenie uświetnił koncert Polskie Serce Ameryki oraz msza święta, w której uczestniczyła polska para prezydencka. Po zakończeniu liturgii odsłonięto pamiątkową tablicę, a prezydent spotkał się z Polonią na Queensie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: W niedzielę w lesie na terenie gminy Przywidz doszło do niebezpiecznego zdarzenia. 66-letnia mieszkanka Tczewa utknęła w bagnie podczas zbierania grzybów. Dzięki szybkiej reakcji jej córki oraz sprawnej akcji policji i strażaków, kobieta została bezpiecznie wydobyta i przekazana ratownikom medycznym. Służby

0: końce włosów. Te proste zmiany mogą pomóc w utrzymaniu świeżości włosów na dłużej.
1: Drewniane deski do krojenia, choć piękne i trwałe, często chłoną zapachy i przebarwienia z produktów takich jak czosnek czy buraki. Istnieje jednak prosty sposób na ich odświeżenie. Wystarczy użyć cytryny i grubej soli, które skutecznie usuwają nieprzyjemne zapachy i plamy. To naturalne rozwiązanie pozwala zachować higienę i estetykę deski bez użycia chemicznych detergentów.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Od 1 września w szkołach i przedszkolach obowiązują nowe zasady żywienia dzieci. Sklepiki i automaty oferują teraz zdrowsze produkty, eliminując słodycze, chipsy i napoje gazowane. W stołówkach zwiększono liczbę warzyw i wprowadzono dania na bazie roślin strączkowych. Dietetyczka Roxana Środa ocenia te zmiany jako krok w dobrym kierunku, ale podkreśla, że nawyki żywieniowe z domu są nadal kluczowe. Kurz na listwach przypodłogowych to problem wielu domów, ale jest na to prosty sposób. Wystarczy użyć papieru do pieczenia, który dzięki swojej powłoce zapobiega osadzaniu się kurzu. Wystarczy przetrzeć nim czyste listwy, by stworzyć niewidzialną barierę ochronną. Dzięki temu kurz osadza się wolniej, a my możemy cieszyć się czystszym wnętrzem przez dłuższy czas. Jesień to trudny czas dla zamszowych butów, ale istnieje prosty sposób, by je chronić. Wystarczy użyć zwykłej świecy woskowej, która tworzy niewidzialną barierę odpychającą wodę. Przed woskowaniem upewnij się, że buty są czyste i suche. Po nałożeniu wosku użyj suszarki, aby wosk wniknął w materiał, a twoje buty będą gotowe na jesienną pogodę. Żółte plamy na poduszkach to częsty problem, wynikający z absorpcji potu i kosmetyków podczas snu. Aby je usunąć, warto spryskać poduszkę roztworem wody i octu przed praniem. Ważne jest szybkie działanie przy świeżych zabrudzeniach oraz dokładne wysuszenie poduszki po praniu. Regularna wymiana poszewek i odpowiednie pranie mogą pomóc w utrzymaniu poduszek w lepszym stanie.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Marianna Schreiber potwierdziła zakończenie związku z młodszym o 10 lat Szymonem. Informację przekazała podczas interakcji z internautami na platformie społecznościowej. Celebrytka zaznaczyła, że zmienia swoje preferencje dotyczące wieku partnerów, stwierdzając, że woli starszych. Jeszcze w sierpniu publicznie wyrażała miłość do Szymona, co czyni tę zmianę zaskakującą.
1: Pierwsza dama, Marta Nawrocka, zaskoczyła podczas wizyty w Nowym Jorku, rezygnując z oficjalnych kreacji na rzecz sportowego stroju. W towarzystwie polonijnej grupy na rowerze US przejechała 10 km przez miasto. Trasa wiodła z Greenpointu na Long Island, m.in. przez most Kazimierza Pułaskiego. Po zakończeniu wyprawy Nawrocka podziękowała Polakom za wspólną trasę i rozmowy.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1025 hektopaskali. W Krakowie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie. Na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 17 stopni. Wrześniowe słońce dziś łagodne, jakby chciało przedłużyć lato o jeszcze jeden dzień.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Helena Englert. Objawienie tańca z gwiazdami. Nie przestaje zaskakiwać jurorów swoimi występami, zdobywając najwyższe noty. Choć wielu zarzuca jej korzystanie ze słaby rodziców, Jan Englert stanowczo broni córki, podkreślając jej niezależność i talent. Helena z dyplomem nowojorskiej Tisch School of the Arts udowadnia, że nazwisko to tylko dodatek do jej umiejętności. Jan Englert przyznaje, że w tańcu córka go przewyższa, a jej determinacja i ciężka praca zasługują na ogromny szacunek. Andrzej Lampert, niegdyś gwiazda popu z hitem Niekochanie, teraz błyszczy na scenach operowych. Zamiast podbijać listy przebojów, zdobywa prestiżowe nagrody operowe i współpracuje z największymi teatrami w Polsce i Europie. Choć jego kariera muzyczna zmieniła kierunek, Lampert nie zapomina o rodzinie i wie, że będąc dumnym ojcem czworga dzieci i praktykującym katolikiem. Kto by pomyślał, że ten sam głos, który kiedyś rozbrzmiewał w radiu, teraz zachwyca w operze. Polski showbiznes znów zaskakuje. Justyna Wasilewska, znana z Hebeliusza i Sztuki Kochania, potwierdziła związek z Gretą Burzyńską, aktorką zna wspólnej. Pod filmikiem z ich wspólnymi zdjęciami napisała propaganda miłości, co wywołało lawinę gratulacji. Czyżby miłość była teraz najnowszym trendem wśród gwiazd?
2: W najnowszej edycji Rolnik szuka żony emocje sięgają zenitu, a wszystko za sprawą Zuzi, która zdaje się być specjalistką od telewizyjnych romansów. Wiktor, 30-letni rolnik, jest nią zauroczony, choć widzowie mają wątpliwości co do jej intencji. Zuzia, która wcześniej szukała miłości w grach małżeńskich, nie zyskała tam najlepszej opinii. Internauci zastanawiają się, czy jej serce bije dla Wiktora, czy może dla kamer.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express. Oliwia i Kuba, jeszcze niedawno wzór idealnej pary w Hotel Paradise, teraz stają przed prawdziwym testem. W tajskiej willi emocje sięgają zenitu, a nowe twarze tylko dolewają oliwy do ognia. Oliwia desperacko tłumaczy swoje intencje, ale każde jej słowo tylko pogłębia przepaść między nią a Kubą. Czy ich związek przetrwa ten emocjonalny rollercoaster? Czy też widmo rozstania stanie się rzeczywistością? Odpowiedź już w 16 odcinku. Ach, polska jesień w piosenkach. To nie tylko liście, ale i całe morze emocji. Skaldowie i Łucja Prus w żółtych płomieniach liści ukrywają dramatyczne historie pod kolorowymi liśćmi. A Niemen w wspomnieniu przenosi nas do czasów młodzieńczych uniesień. Czerwone gitary przypominają o wakacyjnej miłości, która przeminęła szybciej niż lato. A Sława Przybylska zabiera nas do hotelu pełnego tęsknoty. Nawet Manam w krakowskim Splinie pokazuje, że jesień to nie tylko złote parki, ale i szara codzienność. Polska jesień. Pełna nostalgii, dramatów i niekończonych się wspomnień. Czy ktoś kiedyś pomyślał, że Zbigniew Wodecki zaśpiewa Peję? Projekt Albo Inaczej wraca po 3 latach przerwy, a Dominika Płonka otwiera nowy rozdział, interpretując Po co mi to? Hubert. Wodecki zamienił hip-hopowy hit w swingowy przebój, a teraz młodzi artyści biorą na warsztat utwory swoich rówieśników. Czyżby jazz i rap były nowym duetem idealnym? Czekamy na kolejne zaskakujące premiery i koncerty w 2027 roku. Misia Furtak powraca po 5 latach z nowym albumem Otuchy, ale tym razem nie bije na alarm o kondycję świata. Zamiast tego artystka postanowiła zanurzyć się w swoje lęki i poszukiwania wewnętrznego spokoju, a towarzyszą jej w tym Katarzyna Nosowska i Daria ze Śląska. Brytyjski producent Fink pomógł przekształcić niemal gotowy materiał, wprowadzając zmiany, które zaskoczyły nawet samą Furtak. Otuchy to nie poradnik pozytywnego myślenia, ale raczej subtelna podróż przez akceptację własnych słabości.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W świecie, gdzie gitarzyści prześcigali się w szybkości i hałasie, Brian May, gitarzysta Queen, zaskoczył wszystkich swoim wyborem idola. Zamiast podziwiać demonów prędkości, oddał hołd George'owi Harrisonowi, mistrzowi jednej idealnie postawionej nuty. May, znany z operowego rozmachu, docenił prostotę i czystość dźwięku Harrisona, który wolał, by jego gitara płakała, a nie krzyczała. To przypomnienie, że w muzyce, jak w życiu, czasem mniej znaczy więcej. Slipknot, po roku ciszy i pożegnaniu z Sidem Wilsonem, w końcu daje o sobie znać. Zespół wypuścił pierwszy od 3 lat singiel, ale to nie koniec niespodzianek. Fani z niecierpliwością czekają na 28 września, kiedy to kapela ma ogłosić coś wielkiego. Czyżby nowa trasa koncertowa? Plotki i plakaty z różnych zakątków świata wskazują, że tak. Czas pokaże, co jeszcze Slipknot ma w zanadrzu. Steve Howe, legendarny gitarzysta Yes, w końcu przerwał milczenie i opowiedział o swojej poważnej operacji, która zmusiła zespół do przełożenia trasy koncertowej. Choć powrót do formy zajmie mu trochę czasu, Howe nie traci optymizmu i już planuje przyszłoroczne koncerty. Zespół Yes, mimo zdrowotnych zawirowań, nie zwalnia tempa i w czerwcu wydał nowy album Aurora. Jak widać, duch Yes wciąż żyje, a muzyka płynie dalej, niezależnie od przeszkód. Martin Popow, znany dziennikarz muzyczny, postanowił wytknąć Metalice ich syndrom Iron Maiden. Chodzi o to, że ich utwory są tak długie, że można by nimi obdzielić kilka albumów. Choć Metallica wróciła do thrashowych korzeni i wciąż zachwyca riffami, to fani czasem czują się przytłoczeni. Mimo to zespół nie zwalnia tempa i w 2027 roku rusza w trasę koncertową M72, gdzie znów pokaże, kto rządzi na scenie.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 10 stopni w Katowicach, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Toruniu natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 16 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W centrum Warszawy, na skrzyżowaniu ulic Kruczej i Chorzej, doszło do zderzenia radiowozu z samochodem osobowym marki Smart. Policyjne auto jechało na interwencję na sygnale, a w wyniku kolizji ucierpiał 27-letni funkcjonariusz, który trafił do szpitala na badania kontrolne. 80-letni kierowca Smarta nie odniósł obrażeń. Policja bada okoliczności zdarzenia, w tym kto miał zielone światło.
2: W Gostyninie ukończono mural poświęcony podpułkownikowi pilotowi Maciejowi Krakowianowi, wybitnemu pilotowi F-16. Malowidło powstało z inicjatywy burmistrza miasta z okazji pierwszej rocznicy jego śmierci. Oficjalne odsłonięcie muralu planowane jest na najbliższy czas, jednak dokładna data nie została jeszcze podana. Maciej Krakowian zginął tragicznie w sierpniu 2025 roku podczas ćwiczeń przed pokazami airshow w Radomiu.
1: Drogowcy wracają na ulicę Szaserów, by dokończyć modernizację. Już w czwartek, 24 września o 22 rozpocznie się asfaltowanie odcinka od Kłopickiego do Makowskiej. Prace potrwają do poniedziałku rano, a kierowcy muszą przygotować się na objazdy ulicami Chłopickiego, Grochowską i Olszynki Grochowskiej. Zmiany dotkną także pasażerów komunikacji miejskiej, szczególnie linii 188 i 202, które będą miały skrócone trasy.
2: Policjanci z Wilanowa rozbili grupę zajmującą się kradzieżami samochodów i ich legalizacją. W dwóch akcjach zatrzymano 7 mężczyzn i odzyskano 25 aut o wartości blisko 1,5 miliona złotych. Większość skradzionych pojazdów to Toyoty, a 5 podejrzanych trafiło do tymczasowego aresztu. Śledztwo rozpoczęło się po kradzieży samochodu z parkingu, a tropy prowadziły do posesji w Zielonce.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Zmarł Jerzy Baranowski, PSA Nurt, uczestnik Powstania Warszawskiego i działacz polonijny we Francji. Miał 97 lat. Walczył na Żoliborzu jako żołnierz 4. Batalionu OFP PPS. Po wojnie osiadł we Francji, gdzie angażował się w pomoc polskim emigrantom i weteranom. W 2021 roku otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Województwo mazowieckie, największe w Polsce pod względem powierzchni i liczby mieszkańców, bije rekordy w liczbie wsi. Na jego terenie znajduje się aż 8530 wiejskich miejscowości. To ogromna różnica w porównaniu z województwem opolskim, gdzie jest ich tylko 1169. Warto dodać, że w mazowieckiej wsi Józefosław mieszka ponad 14 800 osób, co czyni ją największą wsią w Polsce pod względem liczby ludności.
2: Na stacji paliw przy ulicy Konopnickiej w Oświęcimiu doszło do groźnego wypadku. 82-letni kierowca Mazdy stracił panowanie nad pojazdem, uderzając w stojak z butlami gazowymi i automat paczkowy. W wyniku zdarzenia rozszczelniła się butla gazowa, ale dzięki szybkiej reakcji służb udało się uniknąć większej tragedii. Kierowca i jego żona są pod opieką medyczną, a policja bada przyczyny wypadku. W Bukownie doszło do tragicznego zdarzenia. 52-letni mężczyzna otworzył ogień do 2 osób, z czego jedna zmarła. Sprawca, Grzegorz K., został zatrzymany przez policję i przyznał się do winy. Prokuratura prowadzi śledztwo, a mężczyźnie grozi dożywocie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na Kasprowym Wierchu zima zaskoczyła wszystkich, pojawiając się już we wrześniu. Obfite opady śniegu pokryły szczyt grubą warstwą białego puchu, a załoga polskich kolei linowych musiała sięgnąć po ciężki sprzęt do odśnieżania. Internauci są zdumieni, ponieważ podczas gdy w górach panują zimowe warunki, na nizinach wciąż cieszymy się letnią aurą. To kolejny dowód na nieprzewidywalność górskiej pogody. W wieku 84 lat zmarł Alojzy Lysko, znany pisarz i kronikarz historii Górnego Śląska. Jego najważniejszym dziełem była 10-tomowa saga Duchy Wojny, dokumentująca losy Ślązaków wcielonych do Wehrmachtu. Lysko był również autorem monodramu Mianują mnie Hanka, który zdobył uznanie na scenach teatralnych i w telewizji. Przez lata angażował się w życie kulturalne i społeczne regionu, pozostając związanym z rodzinnymi Bojszowami. Sąd okręgowy w Bydgoszczy skazał Richarda M., obywatela Kolumbii, na 8 lat więzienia za zabójstwo Grzegorza M. Dodatkowo musi zapłacić 10 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Wyrok jest nadzwyczajnie złagodzony, ale powody tej decyzji są utajnione. Do tragedii doszło w lipcu zeszłego roku w Nowym, podczas starcia między miejscowymi a grupą obcokrajowców. W Bydgoszczy trwa budowa nowego torowiska tramwajowego na Szwederowie, co powoduje duże utrudnienia w ruchu. Od 12 września wprowadzono nową organizację ruchu. Zamknięto wloty ulic Ugory i Lenartowicza, a ruch przeniesiono na jezdnię południową. Zmieniono także trasę autobusu linii 61, wyłączając kilka przystanków z obsługi pasażerskiej. Inwestycja obejmuje również wyburzenie kilku budynków, a zakończenie prac planowane jest na drugą połowę 2028 roku.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Coraz Coraz więcej turystów rezygnuje z Zakopanego na rzecz Beskidu Śląskiego. Miejscowości takie jak Szczyrk, Wisła i Ustroń przyciągają gości doskonałymi warunkami do wypoczynku i mniejszym tłokiem. Region ten oferuje bogatą infrastrukturę, zarówno zimą, jak i latem, co czyni go atrakcyjną alternatywą dla Podhala. Beskid Śląski zyskuje na popularności i może stać się turystycznym hitem najbliższych lat.
0: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1026 hektopaskali. Temperatura dla Białegostoku wyniesie 14 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Tak samo dla Wrocławia termometry ukażą 14 stopni i małe zachmurzenie. W powietrzu przyjemne ciepło, które koi bardziej niż rozgrzewa.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń. I Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Główny inspektor sanitarny ostrzega przed partią pestołowicz, która może zawierać niebezpieczny jad kiełbasiany. Chodzi o pesto alla genovese w 180-gramowych słoikach, które mogą być skażone toksyną botulinową. Spożycie tego produktu grozi ciężkim zatruciem pokarmowym, znanym jako botulizm. GIS zaleca natychmiastowe sprawdzenie etykiet w domach i unikanie spożycia. Jeśli numer partii to L605193FEA. Botulizm to poważne zagrożenie dla zdrowia, dlatego apelujemy o ostrożność.
2: Rafał Zaorski, znany jako król polskich spekulantów, został aresztowany w związku z aferą Zonda Krypto. Prokuratura zarzuca mu przywłaszczenie ponad 1 000 000 zł, co może skutkować karą do 10 lat więzienia. Z jego majątku zabezpieczono jedynie 8 000 zł. Zaorski trafił do aresztu na 3 miesiące z obawy o utrudnianie postępowania. To nie pierwsze problemy prawne inwestora, który wcześniej został skazany za insider trading. Sprawa Zonda Krypto to tylko część jego kłopotów, które mogą się jeszcze pogłębić.
1: Główny Urząd Statystyczny podał, że w sierpniu przeciętna pensja w firmach wyniosła 9259 zł brutto. To wzrost o około 5,5% w porównaniu z ubiegłym rokiem, ale mniej niż oczekiwali ekonomiści. W porównaniu z lipcem średnie wynagrodzenie spadło o około 2,5%, co wynika z mniejszej liczby wypłaconych premii i nagród. Liczba zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw również spadła o 0,8% w skali roku. Wolniejsze tempo wzrostu wynagrodzeń może być korzystne dla Rady Polityki Pieniężnej w kontekście walki z inflacją. Jednakże rosnące ceny nadal wpływają na realną siłę nabywczą Polaków. Przejęcie InPostu przez konsorcjum z Advent International i FedEx jest na ostatniej prostej. Akcjonariusze masowo zaakceptowali ofertę wartą miliardy euro, co spełnia kluczowy warunek transakcji. Teraz czekamy na decyzję oferenta, która ma zapaść do 23 września. Rafał Brzoska pozostanie prezesem InPostu, a firma zachowa swoją nazwę i centralę w Polsce. Przejęcie ma umożliwić dalszą ekspansję zagraniczną, a udział FedEx zapewni dostęp do doświadczenia w branży logistycznej. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, InPost zostanie wycofany z giełdy Euronext Amsterdam.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express. Rząd Czech wprowadza limity cen paliw oraz nadzwyczajny podatek na rafinerie. Ministerstwo Finansów będzie codziennie ustalać maksymalne ceny benzyny i oleju napędowego. Nowe regulacje obowiązują przez cały październik. To już druga taka interwencja rządu w tym roku, po wcześniejszych limitach od kwietnia do lipca. Ceny paliw w Czechach osiągnęły najwyższy poziom od 2022 roku. Działania te mają na celu zahamowanie inflacji i utrzymanie cen na jednym z najniższych poziomów w Unii Europejskiej.
1: Rząd przyjął kluczowe zmiany w ochronie zdrowia. Nowa ustawa wprowadza limity wynagrodzeń dla medyków oraz zasady przejrzystości zatrudnienia. Placówki medyczne mają 6 miesięcy na dostosowanie umów do nowych przepisów. Premier Donald Tusk podkreślał potrzebę szybkiego wdrożenia zmian, by uporządkować system opieki zdrowotnej. Nowe regulacje mają zwiększyć transparentność i racjonalizację wydatków w ochronie zdrowia. Ustawy wejdą w życie miesiąc po ogłoszeniu. Wyciek danych medycznych z systemu MyDoctor wywołał duże zamieszanie. Mieszkaniec Kostrzyna nad Odrą domaga się 30 000 zł odszkodowania od firmy MyDoctor za utratę kontroli nad swoimi danymi. Mężczyzna otrzymał ostrzeżenie o wycieku miesiąc po incydencie i zastrzegł swój numer PESEL. Jeśli firma nie spełni jego żądań, sprawa może trafić do sądu. Wyciek danych medycznych budzi szczególne obawy, ponieważ mogą one być wykorzystane do szantażu lub presji. Amerykańskie niedobory pocisków opóźniają dostawy systemów obrony powietrznej dla sojuszników NATO. Problemy dotyczą głównie rakiet Patriot i Tomahawk, co wpływa na planowanie obronne w Europie. Szwajcaria już odczuwa skutki, szukając alternatyw dla opóźnionych dostaw. Niemcy planują zakup systemu Typhon z pociskami Tomahawk, co ma być rozwiązaniem tymczasowym. NATO intensyfikuje produkcję w Europie, by zmniejszyć zależność od Stanów Zjednoczonych. Pierwsza europejska fabryka pocisków Patriot ma ruszyć już we wrześniu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Stohit Technology zakończyła kluczowe testy poligonowe bezzałogowej platformy Wilk. Ćwiczenia odbyły się pod Opolem z udziałem żołnierzy 10. Opolskiej Brygady Logistycznej. Wilk, bazujący na doświadczeniach z Ukrainy, ma zrewolucjonizować wojskową logistykę, dostarczając zaopatrzenie i chroniąc życie. Firma planuje kolejne testy oraz prezentację wersji medycznej jeszcze w tym roku. Komercjalizacja rozwiązania ma ruszyć w przyszłym roku. Platforma Wilk ma wspierać logistykę na najniższym szczeblu, transportując m.in. amunicję i środki medyczne. Hyundai Rotem zaprezentował w Kielcach polską wersję czołgu K2PL, wyposażoną w lokalne podzespoły. To efekt współpracy z polskimi firmami, w tym zakładami mechanicznymi Bumar Łabędy. Podpisano też porozumienie z Hutą Częstochowa na dostawy stali pancernej. Hyundai Rotem planuje produkcję części czołgów w Polsce, co ma wzmocnić lokalny przemysł obronny. W ramach programu K2PL pokazano także pojazdy specjalistyczne, takie jak most szturmowy i wóz ewakuacyjny. Warszawa rozważa zakup kolejnych maszyn, co podkreśla znaczenie lokalizacji produkcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1023 hektopaskali. W Bydgoszczy bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 14 stopni. Dzisiejszy dzień to dobre przypomnienie, że wrzesień też potrafi być przyjazny i pogodny.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1038 odcinku serialu Dziedzictwo czeka nas emocjonujący zwrot akcji. Ainur postanawia ujawnić Sinanowi prawdę o kłamstwach Ezgi. Po długich poszukiwaniach dowodów zdecyduje się wyznać prokuratorowi całą prawdę. Czy Sinan zacznie wątpić w wersję swojej narzeczonej? Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 28 września, o godzinie 16 na TVP1. Dla tych, którzy przegapią premierę, dostępna będzie powtórka w serwisie TVP VOD. Serial Dziedzictwo opowiada o losach osieroconego Yusufa, który trafia pod opiekę surowego wuja Yamana. W obsadzie znajdują się m.in. Halil Ibrahim Ceyhan i Syla Türkoğlu. W 1948 odcinku M jak miłość rusza śledztwo w sprawie śmierci Aleksandra Sowińskiego. Detektyw Jakub Karski odkrywa w mieszkaniu zmarłego naszyjnik należący do Kasi, co wywołuje falę emocji i pytań. Jak biżuteria trafiła do Sowińskiego? Kasia, wcześniej szantażowana przez dyrektora kliniki, staje przed poważnym problemem. Czy uda jej się utrzymać swój sekret w tajemnicy? Konflikty w jej związku z Mariuszem narastają, a sytuacja staje się coraz bardziej napięta. Emocje sięgają zenitu, a losy bohaterów mogą zmienić się w każdej chwili. Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4256 odcinka, który zostanie wyemitowany 30 września o godzinie 18 na Polsacie. Tomek wraca do domu po rozmowie z Jolką i próbuje dogadać się z Kingą, ale oboje stawiają twarde warunki. Krystian zaczyna podejrzewać, że Ewa coś ukrywa i odkrywa niepokojący ślad w jej rzeczach. Ilona, mimo początkowego braku chęci, daje się namówić na wyjście na miasto z Mają, ale ich plany krzyżuje telefon od Emilki. Tymczasem Piotrek próbuje przekonać Melkę, by zrezygnowała z pracy w terenie. Lecz ona pozostaje nieugięta. Serial, który od 2004 roku przyciąga widzów, łączy w sobie wątki rodzinne, miłosne i kryminalne. A jego akcja toczy się głównie we Wrocławiu i Wadlewie. Akacjowa 38 zbliża się do emocjonującego 966 odcinka. Telmo stanie przed trudnym zadaniem przekonania Lucji do przekazania odziedziczonej kolekcji sztuki sakralnej zakonowi Chrystusa Leżącego. Tymczasem Lolita zrobi wszystko, by Servando nie zobaczył kompromitujących plakatów, które pojawiły się w mieście. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 29 września, o godzinie 18.40 na antenie TVP1. Serial przenosi nas do Madrytu początku XX wieku, gdzie losy bohaterów splatają się w kamienicy przy tytułowej ulicy. W obsadzie zobaczymy m.in. Amparo Fernandez, Arantxe Aranguren i Marka Parejo. Każdy z mieszkańców skrywa swoje tajemnice i marzenia, co czyni tę telenowelę pełną napięcia i emocji.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 488 odcinkiem. Curro wraca do pałacu z tajemnicą, której nie może już dłużej ukrywać. Przyznaje Manuelowi, że pomógł Martinie uciec z sanatorium, co może wywołać spore zamieszanie. Manuel zgadza się na koncert, ale stawia Markizie zaskakujący warunek. Stan Pii niestety się pogarsza, a Vera nie chce wracać do rodzinnego domu, mimo próśb matki. Adriano zaprasza Katalinę na spacer, licząc na zbliżenie. Odcinek zostanie wyemitowany 30 września o 15.05 na TVP2. Serial przenosi nas do początku XX wieku, gdzie w południowej Hiszpanii splatają się romanse, sekrety i konflikty. W 999 odcinku serialu Na dobre i na złe emocje sięgną zenitu. Mario w końcu odbierze telefon, na który czekał od dawna. Nieznajomy podający się za porywacza Niny zażąda wysokiego okupu. Blanka, zrozpaczona zniknięciem Niny, postanowi nagłośnić sprawę, mimo zaleceń policji. Tymczasem w Leśnej Górze lekarze będą walczyć o życie dwojga młodych pacjentów, ofiar wypadku motocyklowego. Falkowicz i Wilczewski zrobią wszystko, by ich uratować. Profesor Falkowicz zacznie podejrzewać, że jego córka Matylda może być w ciąży. Odcinek zostanie wyemitowany 30 września o godzinie 20.50 na TVP2. W 211 odcinku serialu Panna Młoda emocje sięgną zenitu. Cichan podejmie drastyczne kroki wobec Bejzy, przykuwając ją kajdankami do rury. Nusret, zdesperowany, planuje ucieczkę, ale Mukader ma dla niego propozycję, która może wszystko zmienić. Czy Nusret zdecyduje się na układ? W tle tych dramatycznych wydarzeń Sila zaczyna łączyć fakty, a Deria umiera ze strachu. Odcinek zostanie wyemitowany 30 września o godzinie 17.20 na TVP2. Serial opowiada o Hunter, sierocie, która zmaga się z życiowymi trudnościami i zgadza się na aranżowane małżeństwo z Cichanem. W obsadzie zobaczymy m.in. Talię Celebi i Turkaszę Cichana. Szpital Świętej Anny wkracza w emocjonujący moment. W 152 odcinku, który zostanie wyemitowany 30 września o godzinie 16:50 na antenie TVN, Asia Wrońska zaskoczy Łukasza decyzją o wyjeździe do Kanady. Łukasz, zszokowany możliwością rozstania z dziećmi, będzie musiał zmierzyć się z trudnymi emocjami. Tymczasem Kaja nie zgodzi się z ultimatum ordynatora i podejmie rozmowę z Wiktorem, który postanowi odejść ze stażu. Doktor Orłowicz zajmie się pacjentką z podejrzeniem chłoniaka, a Zyta odwiedzi Tadeusza, który przechodzi badania. Serial Szpital Świętej Anny to nie tylko medyczne wyzwania, ale także skomplikowane relacje i emocjonalne zawirowania. W obsadzie zobaczymy m.in. Jolantę Fraszyńską, Joannę Liszowską i Julię Kamińską.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1025 hektopaskali. W Poznaniu temperatura wyniesie 13 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Gdańska przewidywana temperatura to 14 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 5 metrów na sekundę. W powietrzu przyjemne ciepło, które koi bardziej niż rozgrzewa.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła siódma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Tragiczny incydent na plaży w Uliagmeni, niedaleko Aten. 82-letni mężczyzna zmarł po bójce o leżak z 76-letnim mężczyzną. Świadkowie opisują chaos i krzyki, które słychać było na całej plaży. Mimo natychmiastowej pomocy medycznej, starszy z mężczyzn zmarł w szpitalu. Lokalne władze prowadzą śledztwo w tej sprawie.
3: W Rosji zakończyły się wybory do Dumy Państwowej, których partia Jedna Rosja zdobyła niecałe 58% głosów, co daje jej 355 mandatów. To największa frakcja w historii tej partii, zapewniająca większość konstytucyjną. Wybory odbyły się w warunkach skrajnie niedemokratycznych, co ma umocnić pozycję Władimira Putina i legitymizować dalsze działania na Ukrainie. Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej zajęła drugie miejsce z wynikiem niecałe 14% głosów. W Australii, w Górach Błękitnych, doszło do tragicznego zdarzenia. W samochodzie znaleziono zakrwawioną 40-letnią kobietę i troje jej dzieci, z których jedno zmarło. Pozostała dwójka dzieci walczy o życie w szpitalu. Kobieta, podejrzana o próbę zabójstwa swoich dzieci i siebie, jest w stanie krytycznym, co uniemożliwia jej przesłuchanie. Śledztwo w tej sprawie trwa. Wojsko Polskie prowadzi kluczowe ćwiczenia Czarny Obrońca 26, testując najnowsze technologie i koncepcje pola walki. Centralnym punktem jest Model 44, nowatorska organizacja batalionu zmotoryzowanego, która integruje drony i zaawansowane systemy bezzałogowe. Ćwiczenia odbywają się na zachodzie Polski, a ich celem jest dostosowanie armii do współczesnych wyzwań, inspirowanych doświadczeniami z wojny w Ukrainie. Testowane są m.in. systemy antydronowe i nowe technologie, które mogą znaleźć zastosowanie także poza wojskiem.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Historyczny moment dla zjednoczenia polskiego rzymskokatolickiego w Ameryce. Po raz pierwszy w ponad 150-letniej historii organizacji najwyższe stanowiska objęły kobiety. Agnieszka Bastrzyk została prezeską, a Julie Roszak-Prado sekretarzem skarbnikiem. Uroczysta inauguracja odbyła się w Chicago z udziałem konsul generalnej RP Reginy Jurkowskiej.
3: Brak nowych pąków u anturium to znak, że roślina nie ma odpowiednich warunków do wzrostu. Kluczowe jest zapewnienie jej odpowiedniej ilości światła, szczególnie jesienią. Przestawienie doniczki bliżej okna może pobudzić kwitnienie. Ważne jest także unikanie bezpośredniego słońca, które może uszkodzić liście.
2: W Bytomiu zatrzymano 32-letniego obywatela Ukrainy, który posiadał metamfetaminę. Mężczyzna wzbudził podejrzenia policjantów swoim nerwowym zachowaniem na ulicy, który posiadał metamfetaminę.

0: Informacje w Radiu Super Express.
1: Jesienią francuskie ulice wypełnia aromat pieczonych kasztanów, które są tam popularnym przysmakiem. Te jadalne kasztany, bogate w potas i magnez, wspierają zdrowie serca i trawienie. W Polsce wciąż są kulinarną ciekawostką, ale mogą być ciekawym uzupełnieniem jesiennego menu. Pamiętajmy, by nie mylić ich z kasztanami z parku, które nie nadają się do jedzenia.
2: Zazdrość może pojawić się w każdym związku, niezależnie od imienia partnera. Stereotypy przypisują niektórym imionom, jak Michał, Kamil, Patryk czy Łukasz, większą skłonność do zazdrości. Jednak to zaufanie, rozmowa i wzajemny szacunek są kluczowe w relacjach. Warto pamiętać, że imię nie decyduje o charakterze człowieka.
1: Policjant z Węgrowa, będący poza służbą, zatrzymał nietrzeźwego kierowcę w Starym Opolu. 37-letni obywatel Białorusi prowadził Citroena, mając ponad 1,5 promila alkoholu we krwi i nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariusza udało się uniknąć potencjalnego zagrożenia na drodze. Policja apeluje o zgłaszanie podejrzanych zachowań kierowców.
2: Lwia zmarszczka, czyli pionowa bruzda między brwiami, nie zawsze wymaga kosztownych zabiegów medycyny estetycznej. Istnieje prosty masaż, który regularnie wykonywany może pomóc w jej redukcji. Wystarczy kilka minut dziennie, aby odpowiednio ułożonymi palcami rozluźnić napięte mięśnie i wygładzić skórę. To skuteczna alternatywa dla botoksu, która może przynieść widoczne efekty.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wanny często pokrywają się matowym nalotem i smugami po kosmetykach. Zamiast używać silnych detergentów, można wypróbować domowy sposób z maślanką. Wystarczy rozprowadzić ją na zabrudzenia, zostawić na 20 minut, a potem delikatnie przetrzeć. To prosta i naturalna metoda na świeże osady.
2: Dziennikarka Polsat News, Agnieszka Gozdyra, otrzymała w nocy obraźliwe wiadomości, ale nie pozostawiła ich bez reakcji. Ustaliła tożsamość autora, który po konfrontacji przeprosił i zaproponował zadośćuczynienie. W efekcie 1000 zł trafiło do Fundacji Zwierzęca Polana, co pokazuje, jak internetowy hejt można przekuć w realną pomoc.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 14 stopni w Krakowie, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Szczecinie natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 18 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Dzisiejszy dzień to dobre przypomnienie, że wrzesień też potrafi być przyjazny i pogodny.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express.
1: Cicho tak, bez zbędnych słów, zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut, nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją garściami

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Filip Heiser znów zaskakuje, tym razem zmieniając stan cywilny. Jego nowa żona, Bianka, zachwyciła wszystkich swoją suknią ślubną, która według Ewy Minge jest kwintesencją prostoty i elegancji. Kreacja, która nie potrzebuje koronek ani kryształów, by podkreślić młodość i naturalność panny młodej. Cóż, wygląda na to, że w świecie celebrytów mniej znaczy więcej, a prostota to nowa ekstrawagancja.
2: Filip Heiser, świeżo upieczony mąż, zamiast na podróż poślubną, wyrusza w podróż po kalendarzu pełnym obowiązków. Bianka, jego 20-letnia żona, musi uzbroić się w cierpliwość, bo zamiast romantycznych spacerów po Nowym Jorku, czeka ją wspieranie męża w jego projektach. Filip, znany z promowania kebabów, teraz skupia się na rozwijaniu swojego programu na YouTube. Może kiedyś znajdzie czas na tę wymarzoną podróż do Ameryki, ale na razie praca nie zna litości.
1: Polska lalka podbija świat. Serial, który zaledwie kilka dni temu miał swoją premierę, już znalazł się w top 10 Netflixa w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. To nie lada wyczyn, bo te rynki to prawdziwe pole bitwy dla serialowych gigantów. Wygląda na to, że historia Wokulskiego i Łęckiej opowiedziana w nowoczesny sposób zdobywa serca widzów od Brazylii po Ukrainę. Kto by pomyślał, że klasyka Prusa stanie się hitem na całym globie?
2: Julia Kuczyńska, znana jako Ma Fashion, znowu zaskakuje swoją kreatywnością. Tym razem, zamiast tradycyjnych urodzin, zorganizowała imprezę w stylu weselnym, rzucając welonem i ogłaszając ostatni kalendarzowy dzień Panny. Jej fani z niecierpliwością czekają na kolejne niespodzianki, zwłaszcza zbliżające się Halloween. Ciekawe, co jeszcze wymyśli ta nieprzewidywalna influencerka.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Maria Prokop, znana joginka, zaskoczyła wszystkich, stając się nową twarzą Polsatu jako prowadząca reality show Wielka Miłość w Małym Mieście. Program, który rozgrywa się na malowniczych Mazurach, ma być prawdziwym festiwalem emocji i relacji. Prokop, choć nie zamierza bawić się w swatkę, zapewnia, że miłość powinna pojawić się naturalnie, a ona sama jest tylko wspierającą ciocią. Ciekawe, czy uczestnicy znajdą prawdziwe uczucie, czy może tylko chwilowe zauroczenie przed kamerami. Sandra Drzymalska, aktorka, która zmienia się jak kameleon, podbija ekrany. W jednym roku wcieliła się w rolę Izabeli Łęckiej w Lalce Netflixa i Violety Villas w biograficznym filmie. Choć jej twarz jest wszędzie, sama unika blasku fleszy i nie zdradza szczegółów swojego życia prywatnego. Mimo to pozostaje na szczycie, udowadniając, że wszechstronność to jej drugie imię.
1: Beata Ścibakówna, mimo że zbliża się do 60, wciąż zachwyca swoją figurą, co nie umyka uwadze jej fanów. Aktorka, znana z licznych ról w serialach i filmach, zdradziła, że jej sekret to regularne ćwiczenia i zdrowa dieta. Jak sama mówi, żołądek to nie śmietnik, a warzywa mogłaby jeść bez końca. Owoce? Tylko maliny i marakuja. Reszta mogłaby dla niej nie istnieć.
2: Jan Benedek, znany z tworzenia hitów dla T-Love, postanowił nie spoczywać na laurach i założył zespół BNDK z synem Gaborem. Ich debiutancki album Vintage zadebiutuje 1 października, a najnowszy singiel Glamstone już teraz podbija serca fanów glamrockowymi riffami. Ojciec i syn łączą klasyczne rockowe brzmienia z nowoczesną energią, tworząc muzykę, która nie boi się konfrontacji z rzeczywistością. Czy to początek nowej ery w polskim roku? Czas pokaże, a trasa koncertowa po Polsce z pewnością dostarczy odpowiedzi.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Polska legenda ciężkiego grania, zespół Illusion, wraca z nowym albumem Illusion 9. Premiera już 23 października, a na płycie 10 świeżutkich kawałków, w tym singiel Świata Skraj. Zespół rusza także w trasę koncertową po Polsce, obiecując, że na scenie nie będzie brał jeńców. Czyżby szykowała się muzyczna apokalipsa?
1: Kto by pomyślał, że australijska grupa INXS w 1987 roku wystrzeli jak rakieta dzięki albumowi Kick? Zespół, który wcześniej raczej błąkał się po międzynarodowych listach przebojów, nagle stał się mega gwiazdą. Michael Hutchence, ich charyzmatyczny lider, zyskał status nowego Jima Morrisona, a jego życie prywatne stało się tematem numer jeden w mediach. 3 lata później, próbując powtórzyć sukces, wydali album X, który choć nie przebił Kick, to i tak nieźle namieszał na listach przebojów. Cóż, nie każdy może być wiecznie na szczycie. Ale przynajmniej INXS dali nam niezapomniany koncert na Wembley. Judas Priest, zespół, który zdaje się nie znać słowa odpoczynek, zaskoczył swoich fanów podczas ostatniego koncertu trasy Faith Keepers Tour. Na scenie w Londynie zabrakło kluczowego basisty, Iana Hilla, który z powodu kontuzji ramienia musiał ustąpić miejsca Dave'owi Rimmerowi z Uriah Heep. Cóż, nawet metalowe legendy muszą czasem uznać wyższość zdrowia nad muzyką. Na szczęście dzięki dobremu przyjacielowi zespołu koncert się odbył, a fani mogli cieszyć się występem, choć w nieco zmienionym składzie. Open Air Festival 2027 zapowiada się na prawdziwą muzyczną ucztę. Organizatorzy postanowili zaszaleć i zwiększyć liczbę gwiazd na scenie głównej do 3 każdego dnia. Wśród ogłoszonych artystów znaleźli się Tame Impala, Somber, Ray, The Neighborhood oraz legendarna Patti Smith. Festiwal odbędzie się tradycyjnie na lotnisku Gdynia-Kosakowo od 30 czerwca do 3 lipca. Czekamy na kolejne ogłoszenia, które mają pojawić się już za 3 tygodnie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 12 stopni. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1025 hektopaskali. Dziś słońce nie grzeje z przesadą. Temperatura sprzyja spacerom i łagodnym planom.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na trasie S8 w pobliżu węzła Lucynów doszło do bójki między dwoma kierowcami. Incydent miał miejsce 19 września około godziny 17:09 i został uwieczniony na filmie, który szybko trafił do sieci. Policja z Wyszkowa apeluje o pomoc w ustaleniu przebiegu zdarzenia i poszukuje świadków oraz nagrań z wideorejestratorów. Każda informacja może pomóc w wyjaśnieniu okoliczności tego zajścia. Policja z Wilanowa rozbiła szajkę złodziei samochodów, odzyskując 25 pojazdów o wartości 1,5 miliona złotych. Wśród zatrzymanych jest 7 osób, z czego 5 trafiło do aresztu. Złodzieje kradli auta z Polski i Holandii, a większość odzyskanych pojazdów to Toyoty. Funkcjonariusze zabezpieczyli także specjalistyczny sprzęt do łamania zabezpieczeń. W Starawsi pod Węgrowem emerytka z Warszawy, pani Elżbieta Sztybur, zmaga się z problemem dzikiego rowu z wodą, który dzieli jej działkę na pół. Podczas opadów woda podmywa nasyp, na którym stoi jej dom, co budzi obawy o jego stabilność. Nikt nie przyznaje się do odpowiedzialności za ten rów, a sprawa pozostaje nierozwiązana od lat. Urzędnicy przyznają, że problem był zaniedbywany, a pani Elżbieta obawia się o przyszłość swojej posesji.
0: Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę dotyczącą ograniczenia populacji dzików w Warszawie. Decyzja ta wynika z rosnącej liczby zgłoszeń o obecności dzików w mieście. Uchwała przewiduje odstrzał redukcyjny lub odłów z uśmierceniem, ale tylko w przypadku zwierząt stanowiących zagrożenie. Podczas sesji pojawił się też pomysł zmiany prawa, by umożliwić strzelanie do dzików z łuków.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Stacja metra Stadion Narodowy w Warszawie kryje w sobie tajemniczy peron widmo. Choć wyposażony w windy i schody ruchome, nigdy nie został udostępniony pasażerom. Miał służyć przyszłej trzeciej linii metra, której realizacja wciąż jest odległa. Tymczasem peron wykorzystywany jest jako miejsce odstawcze dla składów metra i plan filmowy.
1: Na stacji paliw w Oświęcimiu doszło do groźnego wypadku. 82-letni kierowca Mazdy zjechał z drogi, uderzając w stojak z butlami gazowymi i automat paczkowy. Rozszczelniła się jedna z butli z gazem, co stworzyło poważne zagrożenie. Na szczęście, dzięki szybkiej interwencji strażaków i ratowników, sytuację udało się opanować, a kierowca i jego żona otrzymali pomoc medyczną. Rozpoczyna się nowy rok akademicki, a koszty studiowania na niektórych kierunkach mogą przyprawić o zawrót głowy. Szczególnie wysokie opłaty dotyczą studiów medycznych, gdzie czesne na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu wynosi 53 tysiące złotych rocznie, a na Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego aż 68 tysięcy. Na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym za kierunek lekarsko-dentystyczny trzeba zapłacić niemal 84 tysiące złotych za rok. Studia te to inwestycja na 5 lub 6 lat, co oznacza, że całkowity koszt może przekroczyć 400 tysięcy złotych. W śledztwie dotyczącym platformy Zonda Krypto zatrzymano byłego funkcjonariusza. Prokuratura nie ujawnia szczegółów zatrzymania, ale potwierdza, że to kolejny etap szeroko zakrojonego postępowania. Wcześniej zatrzymano już kilka osób, a działania służb nadal trwają. Śledztwo obejmuje również wątek zaginięcia Sylwestra Suszka, założyciela poprzedniczki Zonda Krypto.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Bielsku Białej doszło do niecodziennego incydentu. Nagi 31-letni mężczyzna biegał po ulicach z ostrym narzędziem, uszkadzając samochody, w tym karetkę pogotowia. Policjanci musieli użyć paralizatora, by go obezwładnić. Mężczyzna przebywa teraz w szpitalu pod nadzorem funkcjonariuszy, a jego stan zdrowia uniemożliwia przesłuchanie. Na komisariacie w Pszowie doszło do tragicznego zdarzenia, w wyniku którego zmarł funkcjonariusz policji. Prokuratura w Wodzisławiu Śląskim prowadzi śledztwo, badając okoliczności śmierci. Śledczy zabezpieczyli dowody i przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia oraz pojazdu zmarłego. Kluczowe będą wyniki sekcji zwłok, które mogą pomóc w ustaleniu przyczyn tragedii.
0: Na Stargardzkim cmentarzu doszło do kradzieży, ale dzięki sprytowi właściciela grobu złodziej został szybko zatrzymany. W figurce aniołka ukryto lokalizator GPS, który pomógł policji namierzyć sprawcę. W samochodzie podejrzanego znaleziono skradzione figurki i znicze. Policja przypomina o czujności, zwłaszcza przed Dniem Wszystkich Świętych, kiedy ruch na cmentarzach jest większy. W szkole podstawowej w Ptakach pod Kolnem doszło do dramatycznego incydentu. 11-letni uczeń zaatakował toporkiem 10-letnią Nicole, zadając jej ciosy w głowę. Dziewczynka została przewieziona do szpitala w Białymstoku. Jej stan jest stabilny. Sprawą chłopca zajmie się sąd rodzinny, a przyczyny ataku pozostają nieznane.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W piłkarskiej ekstraklasie trwa dwutygodniowa przerwa, ale Jagiellonia Białystok nie odpoczywa. Trener Adrian Siemieniec zapowiedział intensywne treningi oraz dwa mecze sparingowe. Jagiellonia zmierzy się z Suduwą Mariampol i Polonią Warszawa na swoim ośrodku treningowym. Szczegóły dotyczące spotkań klub poda wkrótce. We Wrocławiu do sądu trafiła sprawa 47-letniego mężczyzny, który w maju zaatakował studentów na statku wycieczkowym. Uzbrojony w nóż, groził uczestnikom imprezy i wywołał panikę. Mężczyzna został szybko zatrzymany, a teraz grozi mu do 8 lat więzienia. Prokuratura podkreśla, że jego zachowanie miało charakter chuligański.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: We Wrocławiu lekkie opady deszczu i temperatura 13 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Białymstoku niewielkie zachmurzenie i temperatura 14 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1026 hektopaskali. Temperatura dziś łagodna, ale chłodna. Wrzesień pokazuje swoją spokojniejszą twarz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa zyskała nowego współwłaściciela. Amerykański biznesmen Michael Gorzyński przejął 40% akcji klubu. Dzięki tej inwestycji Legia planuje nie tylko poprawić swoje bieżące funkcjonowanie, ale także zredukować zadłużenie. Dariusz Mioduski podkreśla, że z Gorzyńskim łączy go wspólna wizja przyszłości klubu.
2: FC Porto pokonało Benfice 3-1 w siódmej kolejce portugalskiej Ekstraklasy, umacniając się na pozycji lidera. W barwach Porto pełne spotkanie rozegrali Polacy Jan Bednarek i Jakub Kiwior, a po kontuzji na boisko wrócił Oskar Pietuszewski. Benfica, mimo wyrównania w drugiej połowie, nie zdołała utrzymać remisu. Dla Benfiki była to pierwsza ligowa porażka od stycznia zeszłego roku.
1: Jan Urban musi dokonać zmian w składzie reprezentacji przed nadchodzącymi meczami Ligi Narodów. Kamil Grabara zerwał więzadło krzyżowe i zastąpi go Bartłomiej Drągowski z Widzewa Łódź. Z powodu kontuzji zgrupowanie opuści także Adrian Benedyczak, a jego miejsce zajmie Marcel Reguła z Zagłębia Lubin. Urban ogłosił listę powołanych w piątek, a zmiany są wynikiem urazów kluczowych zawodników.
2: Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn awansowała do ćwierćfinału Mistrzostw Europy, pokonując w 1/8 finału Niemców 3-0. Atmosfera w drużynie jest znakomita, co potwierdza lider zespołu Tomasz Fornal. Siatkarze spędzają czas wolny na grach i żartach, co pokazuje ich świetne relacje. Kolejny mecz już wkrótce, a kibice z niecierpliwością czekają na dalsze sukcesy.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Przed nami ćwierćfinał Mistrzostw Europy w siatkówce, w którym Polska zmierzy się z Niemcami. W centrum uwagi znalazł się Kamil Semeniu, który mimo sukcesów w klubie Perugia w reprezentacji pełni rolę rezerwowego. Semeniuk przyznał, że czasem trudno mu pogodzić się z decyzjami trenera, ale zawsze jest gotów wspierać drużynę. Jego postawa budzi szacunek kibiców, którzy liczą na sukces biało-czerwony. Julia Szeremeta, wicemistrzyni olimpijska, odpadła z Mistrzostw Europy w boksie po pierwszej walce. Polka przegrała z Bułgarką Stanimirą Petrową, co wywołało kontrowersje. Szeremeta nie zgadza się z decyzją sędziów i uważa, że była lepsza w pierwszej rundzie. Mimo porażki traktuje ten rok jako przygotowanie do igrzysk w Los Angeles. Tragiczny wypadek we Francji. Zginął 16-letni skoczek narciarski Nathan Gehin. Do zdarzenia doszło w miejscowości Ventron, gdzie samochód zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Gehin zmarł na miejscu, a 3 inne osoby zostały poważnie ranne. Francuska Federacja Narciarska potwierdziła te smutne informacje i złożyła kondolencje rodzinie. Maja Chwalińska zwyciężyła w pierwszym meczu turnieju WTA 500 w Singapurze, pokonując Rebeckę Sramkową 6-4, 6-2. Spotkanie obfitowało w efektowne zagrania, a jedno z nich przyciągnęło uwagę oficjalnego profilu WTA. Polka zagrała mocno rotowaną piłkę, która po odbiciu wróciła na jej stronę, co wywołało frustrację Słowaczki. To zwycięstwo jest kolejnym sukcesem Chwalińskiej po jej spektakularnym występie na Roland Garros.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Joanna Jędrzejczyk zachwyciła w trzecim odcinku Tańca z Gwiazdami. Była mistrzyni UFC zdobyła uznanie jurorów, w tym Maryli Rodowicz, dzięki znakomitemu występowi do utworu Ludzie gadają. Jej odważna kreacja, odsłaniająca plecy, również wzbudziła entuzjazm publiczności. W tym odcinku zmieniono zasady punktacji, a uczestnicy tańczyli do największych przebojów Rodowicz. Przed polskimi siatkarzami kluczowy ćwierćfinał Mistrzostw Europy przeciwko Niemcom. Mimo wcześniejszych zwycięstw nad tym zespołem, biało-czerwoni podchodzą do meczu z dużym respektem. Niemcy zaskoczyli, eliminując Bułgarię, co pokazuje ich potencjał. Trener Nikola Grbić podkreśla, że kluczem do sukcesu będzie pełne skupienie i odporność psychiczna. Robert Lewandowski mimo 38 lat nie zamierza kończyć kariery w reprezentacji Polski. Napastnik podkreśla, że wciąż ma zapał do gry i nie brakuje mu motywacji. Już w ten piątek Polacy zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Lewandowski liczy na zdobycie bramek i punktów w nadchodzących meczach. Filip Rózga może nie zagrać w najbliższych meczach reprezentacji Polski z powodu problemów zdrowotnych. Jego udział w zgrupowaniu stoi pod znakiem zapytania po niedzielnym meczu w Lidze Austriackiej. Jan Urban musi zmierzyć się z kolejnymi wyzwaniami, gdyż wcześniej z kadry wypadli już Kamil Grabara i Adrian Benedyczak. Ostateczna decyzja zapadnie po dzisiejszych testach medycznych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Fanny Stolar, węgierska tenisistka, zdobywa serca fanów na całym świecie. Po zakończeniu kariery Jenny Bouchard, to właśnie ona stała się nową ulubienicą kibiców. Stolar zachwyca nie tylko na korcie, ale i w mediach społecznościowych, gdzie jej zdjęcia cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Obecnie skupia się na grze podwójnej, osiągając sukcesy w deblu, w tym udział w US Open. W Polskim Związku Piłki Nożnej doszło do ważnych zmian. 21 września zakończono współpracę z dotychczasowym sponsorem PKN Orlen, a nowym partnerem strategicznym została firma STS. Umowa z bukmacherem będzie obowiązywać do 2030 roku. Dodatkowo uwagę mediów przyciągnęła nowa fryzura prezesa PZPN, Cezarego Kuleszy, która stała się tematem licznych komentarzy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1023 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą też 16 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. W powietrzu przyjemne ciepło, które koi bardziej niż rozgrzewa.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W najnowszym 1945 odcinku M jak miłość Marysia Rogowska stanie w obliczu dramatycznych zmian. Po latach spokoju odkryje zdradę męża Artura z Joanną. W przychodni, nieświadoma obecności rywalki, Marysia stanie się świadkiem intymnej sceny między Arturem a Joanną. To, co dotąd było tylko podejrzeniem, stanie się bolesną rzeczywistością. Wściekłość Marysi wybuchnie, gdy zniszczy gramofon z miłosną dedykacją od Joanny. Po tym emocjonalnym wstrząsie Marysia postanowi wyjechać na Mazury, by odnaleźć spokój i przemyśleć swoje życie. Tam czeka ją nowe spotkanie z Jerzym Wielickim, które może otworzyć nowy rozdział w jej życiu. Czy Marysia odnajdzie szczęście po zdradzie? Na Wspólnej zaprasza na emocjonujący 4286 odcinek, który zostanie wyemitowany w środę, 30 września, o godzinie 20.15 na antenie TVN. Kalski odzyska przytomność i zażąda spotkania z córką, co dla Jagody okaże się wyjątkowo trudnym przeżyciem. Dziewczyna wybiegnie z sali zapłakana, a później wyzna Weronice prawdę o dramatycznych wydarzeniach w domu. Tymczasem Seba zacznie śledzić Tomka i odkryje jego niebezpieczne tajemnice. Na Wspólnej zaginą materiały budowlane, a Kluskowa podejrzewa o zemstę Jolantę. W serialu, jak zawsze, nie zabraknie emocji i zaskakujących zwrotów akcji. W nadchodzącym 4258 odcinku serialu Pierwsza Miłość Melka otrzyma niepokojący telefon od zaginionej podopiecznej Emi. Dziewczyna poprosi o pomoc, podając adres pustostanu. Melka, nieświadoma zagrożenia, natychmiast ruszy na miejsce. Niestety wezwanie okaże się pułapką, a Melka znajdzie się w niebezpiecznej sytuacji. To wydarzenie rzuci nowe światło na wcześniejsze zniknięcia osób w kryzysie bezdomności. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 2 października o godzinie 18 na Polsacie. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o tej samej porze, a także w streamingu na Polsat Box Go.
0: La Promesa w 484 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Kuro, zdeterminowany i pełen odwagi, postanawia uwolnić Martinę z zakładu psychiatrycznego, gdzie jest niesłusznie przetrzymywana. Tymczasem w Pałacu Cruz nie przepuści okazji, by publicznie upokorzyć Adriana podczas uroczystej uczty. Maria Antonia odważnie sprzeciwia się Alonsowi, odmawiając opuszczenia pałacu. Z kolei Simona wpada na pomysł, jak uratować finanse Virtud, planując ponowne uruchomienie domowej manufaktury dżemów. Najnowszy odcinek będzie można obejrzeć już w czwartek, 24 września o godzinie 15.05 na TVP2 oraz na platformie TVP-VOD. Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Akacjowa 38 wkracza w emocjonujący 967 odcinek. Już w środę, 30 września o godzinie 18.40 na TVP1 widzowie będą mogli śledzić nowe zawirowania w życiu bohaterów. Rosina zacznie zachowywać się nietypowo, zakazując domownikom opuszczania domu, co wzbudzi niepokój Suzany. Pod presją Rosina wyzna, że jej przeszłość wiąże się z Marią, służącą doktora. Tymczasem w mieście pojawiły się plakaty ośmieszające Servanda, które Lolita postanowiła usunąć. Liberto odkryje, że nikt nie zna doktora Baeza, a Ramon zirytuje Trini swoją nadopiekuńczością. Serial Akacjowa 38 to pełna emocji hiszpańska telenowela, której akcja toczy się w Madrycie na początku XX wieku. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący moment. W odcinku 1038, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 28 września, o godzinie 16 na TVP1, Ainur podejmie odważną decyzję. Po tygodniach zbierania dowodów zdecyduje się powiedzieć Sinanowi, że jego narzeczona Ezgi go okłamuje. Czy prokurator wreszcie przejrzy na oczy i zacznie kwestionować wersję wydarzeń przedstawianą przez Ezgi? Ainur od dawna podejrzewa, że historia Ezgi o próbie samobójczej i utracie szansy na macierzyństwo jest sfabrykowana. Czy jej determinacja wystarczy, by przekonać Sinana do prawdy? Serial Dziedzictwo to opowieść pełna miłości, tragedii i walki o rodzinę. A każdy odcinek przynosi nowe emocje i zaskakujące zwroty akcji. W 1040 odcinku tureckiego serialu Dziedzictwo Semih w końcu wyzna, dlaczego Poyraz trafił do więzienia. Poyraz i Nana ruszą na poszukiwania, ale Ezgi znajdzie się w śmiertelnym niebezpieczeństwie, gdy zostanie zaatakowana przez nożownika. Tymczasem Isil postanowi opuścić dom Sinana. Emocje sięgają zenitu, a tajemnice wychodzą na jaw. Odcinek będzie można obejrzeć w środę, 30 września, o godzinie 16, na antenie TVP1. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, rodzinnych tajemnicach i trudnych wyborach. W rolach głównych występują Nanuka Stambolishvili, Nick Szelilaj i Berat Ruzgar-Oskan. La Promesa, Pałac Tajemnic zaprasza na emocjonujący 487 odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek 29 września o godzinie 15:05 na TVP2. Vera nie może przestać myśleć o niespodziewanym przyjeździe swojej matki i podejrzewa, że za wszystkim stoi Santos. Tymczasem Cruz organizuje uroczysty koncert na powitanie Manuela. Służba w tajemnicy zaczyna produkować dżemy, a Romulo, dostrzegając ich determinację, zgadza się zalegalizować tę działalność. Vera rozmawia z Lopem, próbując przekonać go, że w miłości najważniejsze są szczerość i odwaga, a nie tytuły i pieniądze. Serial przenosi nas do początku XX wieku w południowej Hiszpanii, gdzie miłość, intrygi i rodzinne sekrety splatają się w fascynującą opowieść.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1025 hektopaskali. Dla Poznania przewiduje się 14 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Gdańsku termometry pokażą 16 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Idealna pogoda na chwilę spokoju na ławce, w parku lub z książką na balkonie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Książę Harry i Meghan Markle mogą ponownie opuścić Wielką Brytanię i wrócić do Kalifornii. Decyzja zależy od przyznania im policyjnej ochrony w kraju. Sussexowie, którzy wrócili do Wielkiej Brytanii po 6 latach, mogą podjąć decyzję o wyjeździe już w październiku. Na razie para nie skomentowała tych doniesień.
3: Włoscy karabinierzy odkryli ponad 3 miliony euro ukryte w ścianach i pod podłogą mieszkania niedaleko Neapolu. Pieniądze należały do mafii Angelino, kontrolującej obszar między Caivano a Kasorią. Gotówka, pochodząca głównie z handlu narkotykami, była tak obfita, że funkcjonariusze wynosili ją wiadrami. To jedna z najbardziej spektakularnych akcji przeciwko mafii we Włoszech.
2: Na parkingu przy autostradzie A10 pod Berlinem doszło do zuchwałej kradzieży w ciężarówce. Policjanci zatrzymali 20-letniego Polaka, który próbował uciec z miejsca zdarzenia busem wypełnionym skradzionymi produktami do pielęgnacji ciała. To kolejny incydent na parkingu Sebergost, gdzie wcześniej również dochodziło do prób kradzieży. Policja Brandenburgii podkreśla, że problem kradzieży na tym obszarze narasta.
3: W Nowym Jorku, w kościele świętego Stanisława Kostki na Greenpointie, odbyły się uroczystości z udziałem prezydenta Polski. Polonia świętowała 250-lecie Stanów Zjednoczonych, 130-lecie parafii oraz 300-lecie kanonizacji świętego Stanisława Kostki. Wydarzenie uświetnił koncert Polskie Serce Ameryki oraz msza święta, w której uczestniczyła polska para prezydencka. Po zakończeniu liturgii odsłonięto pamiątkową tablicę, a prezydent spotkał się z Polonią na Queensie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: W niedzielę w lesie na terenie gminy Przywidz doszło do niebezpiecznego zdarzenia. 66-letnia mieszkanka Tczewa utknęła w bagnie podczas zbierania grzybów. Dzięki szybkiej reakcji jej córki oraz sprawnej akcji policji i strażaków, kobieta została bezpiecznie wydobyta i przekazana ratownikom medycznym. Służby przypominają o zachowaniu ostrożności podczas leśnych wypraw. Biedronki azjatyckie masowo wkraczają do polskich domów, szukając ciepła w chłodniejsze dni. Ich ugryzienia mogą być niebezpieczne, dlatego warto zabezpieczyć okna i drzwi. Skutecznym sposobem jest użycie roztworu z olejku cytrusowego i wody, którym spryskujemy ramy okienne. Alternatywnie można użyć świeżych skórek cytrusów lub skorzystać z usług profesjonalnej firmy dezynsekcyjnej. Dla osób zmagających się z przetłuszczającymi się włosami fryzjerka Taylor radzi zwrócić uwagę na technikę mycia. Kluczowe jest dwukrotne mycie włosów, używanie letniej wody i odpowiednie nakładanie szamponu oraz odżywki. Szampon należy aplikować głównie na skórę głowy, a odżywkę na długości i końce włosów. Te proste zmiany mogą pomóc w utrzymaniu świeżości włosów na dłużej.
2: Drewniane deski do krojenia, choć piękne i trwałe, często chłoną zapachy i przebarwienia z produktów takich jak czosnek czy buraki. Istnieje jednak prosty sposób na ich odświeżenie. Wystarczy użyć cytryny i grubej soli, które skutecznie usuwają nieprzyjemne zapachy i plamy. To naturalne rozwiązanie pozwala zachować higienę i estetykę deski bez użycia chemicznych detergentów.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Od 1 września w szkołach i przedszkolach obowiązuje

0: istnieje prosty sposób, by je chronić. Wystarczy użyć zwykłej świecy woskowej, która tworzy niewidzialną barierę odpychającą wodę. Przed woskowaniem upewnij się, że buty są czyste i suche. Po nałożeniu wosku użyj suszarki, aby wosk wniknął w materiał, a twoje buty będą gotowe na jesienną pogodę. Żółte plamy na poduszkach to częsty problem, wynikający z absorpcji potu i kosmetyków podczas snu. Aby je usunąć, warto spryskać poduszkę roztworem wody i octu przed praniem. Ważne jest szybkie działanie przy świeżych zabrudzeniach oraz dokładne wysuszenie poduszki po praniu. Regularna wymiana poszewek i odpowiednie pranie mogą pomóc w utrzymaniu poduszek w lepszym stanie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Marianna Schreiber potwierdziła zakończenie związku z młodszym o 10 lat Szymonem. Informację przekazała podczas interakcji z internautami na platformie społecznościowej. Celebrytka zaznaczyła, że zmienia swoje preferencje dotyczące wieku partnerów, stwierdzając, że woli starszych. Jeszcze w sierpniu publicznie wyrażała miłość do Szymona, co czyni tę zmianę zaskakującą.
0: Pierwsza dama, Marta Nawrocka, zaskoczyła podczas wizyty w Nowym Jorku, rezygnując z oficjalnych kreacji na rzecz sportowego stroju. W towarzystwie polonijnej grupy na rowerze US przejechała 10 kilometrów przez miasto. Trasa wiodła z Greenpointu na Long Island, między innymi przez most Kazimierza Pułaskiego. Po zakończeniu wyprawy Nawrocka podziękowała Polakom za wspólną trasę i rozmowy.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1025 hektopaskali. W Krakowie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciepły dzień bez upału. W sam raz, by złapać równowagę między energią a spokojem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Maryla Rodowicz, niezłomna królowa polskiej sceny, nie zamierza zwalniać tempa i planuje kolejną trasę koncertową na 2027 rok. Tym razem na scenie towarzyszyć jej będzie Julia Wieniawa, której taneczne umiejętności Maryla ocenia wyżej niż umiejętności samej Iwony Pawlowi. Trasa Ostatni tak wielki bal ma być prawdziwym widowiskiem, choć słowo ostatni nie oznacza końca kariery artystki. Maryla zapowiada, że oprócz wielkich hal nie zabraknie też kameralnych koncertów, gdzie publiczność będzie mogła poczuć się jak na intymnym spotkaniu. Spotkaniu z legendą. Polski show biznes znów zaskakuje. Justyna Wasilewska, znana z Heweliusza i Sztuki Kochania, potwierdziła związek z Gretą Burzyńską, aktorką zna wspólnej. Pod filmikiem z ich wspólnymi zdjęciami napisała propaganda miłości, co wywołało lawinę gratulacji. Czyżby miłość była teraz najnowszym trendem wśród gwiazd?
2: W najnowszej edycji Rolnik szuka żony emocje sięgają zenitu, a wszystko za sprawą Zuzi, która zdaje się być specjalistką od telewizyjnych romansów. Wiktor, 30-letni rolnik, jest nią zauroczony, choć widzowie mają wątpliwości co do jej intencji. Zuzia, która wcześniej szukała miłości w grach małżeńskich, nie zyskała tam najlepszej opinii. Internauci zastanawiają się, czy jej serce bije dla Wiktora, czy może dla kamer.
1: Helena Englert, która nie była faworytką Tańca z Gwiazdami, teraz błyszczy jak diament. W trzecim odcinku, przebrana za Marylę Rodowicz, zdobyła najwyższą notę wieczoru, a Iwona Pawlowicz nazwała ją swoim objawieniem. Englert nie tylko tańczy, ale i śpiewa, co czyni ją prawdziwą gwiazdą parkietu. Wygląda na to, że konkurenci muszą zacząć się bać, ponieważ Helena nie zamierza zwalniać tempa.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu. Oliwia i Kuba, jeszcze niedawno wzór idealnej pary w Hotel Paradise, teraz stają przed prawdziwym testem. W tajskiej willi emocje sięgają zenitu, a nowe twarze tylko dolewają oliwy do ognia. Oliwia desperacko tłumaczy swoje intencje, ale każde jej słowo tylko pogłębia przepaść między nią a Kubą. Czy ich związek przetrwa ten emocjonalny rollercoaster? Czy też widmo rozstania stanie się rzeczywistością? Odpowiedź już w 16 odcinku. Ach, polska jesień w piosenkach. To nie tylko liście, ale i całe morze emocji. Skaldowie i Łucja Prus w żółtych płomieniach liści ukrywają dramatyczne historie pod kolorowymi liśćmi. A Niemen w wspomnieniu przenosi nas do czasów młodzieńczych uniesień. Czerwone gitary przypominają o wakacyjnej miłości, która przeminęła szybciej niż lato. A Sława Przybylska zabiera nas do hotelu pełnego tęsknoty. Nawet Manam w krakowskim Splinie pokazuje, że jesień to nie tylko złote parki, ale i szara codzienność. Polska jesień. Pełna nostalgii, dramatów i niekończących się wspomnień. Czy ktoś kiedyś pomyślał, że Zbigniew Wodecki zaśpiewa Peję? Projekt Albo Inaczej wraca po 3 latach przerwy, a Dominika Płonka otwiera nowy rozdział, interpretując Po co mi to? Hubert. Wodecki zamienił hip-hopowy hit w swingowy przebój, a teraz młodzi artyści biorą na warsztat utwory swoich rówieśników. Czyżby jazz i rap były nowym duetem idealnym? Czekamy na kolejne zaskakujące premiery i koncerty w 2027 roku. Misia Furtak powraca po 5 latach z nowym albumem Otuchy, ale tym razem nie bije na alarm o kondycję świata. Zamiast tego artystka postanowiła zanurzyć się w swoje lęki i poszukiwania wewnętrznego spokoju, a towarzyszą jej w tym Katarzyna Nosowska i Daria ze Śląska. Brytyjski producent Fink pomógł przekształcić niemal gotowy materiał, wprowadzając zmiany, które zaskoczyły nawet samą Furtak. Otuchy to nie poradnik pozytywnego myślenia, ale raczej subtelna podróż przez akceptację własnych słabości.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W świecie, gdzie gitarzyści prześcigali się w szybkości i hałasie, Brian May, gitarzysta Queen, zaskoczył wszystkich swoim wyborem idola. Zamiast podziwiać demonów prędkości, oddał hołd George'owi Harrisonowi, mistrzowi jednej idealnie postawionej nuty. May, znany z operowego rozmachu, docenił prostotę i czystość dźwięku Harrisona, który wolałby jego gitara płakała, a nie krzyczała. To przypomnienie, że w muzyce, jak w życiu, czasem mniej znaczy więcej. Slipknot, po roku ciszy i pożegnaniu z Sidem Wilsonem, w końcu daje o sobie znać. Zespół wypuścił pierwszy od 3 lat singiel, ale to nie koniec niespodzianek. Fani z niecierpliwością czekają na 28 września, kiedy to kapela ma ogłosić coś wielkiego. Czyżby nowa trasa koncertowa? Plotki i plakaty z różnych zakątków świata wskazują, że tak. Czas pokaże, co jeszcze Slipknot ma w zanadrzu. Czy Velvet Revolver wróci na scenę? Matt Sorum, perkusista zespołu, nie wyklucza takiej możliwości, ale z pewnym twistem. Wyobraźcie sobie, że na czele supergrupy miałaby stanąć wokalistka Lzy Hale z Hailstorm. Sorum zachwyca się jej talentem, a nawet Geezer Butler z Black Sabbath przyznał, że to najlepsza wokalistka od czasów Tiny Turner. Ciekawe, czy Slash i Duff McKagan podzielają ten entuzjazm. Może czas na telefon do starych kumpli? Martin Popow, znany dziennikarz muzyczny, postanowił wytknąć Metalice ich syndrom Iron Maiden. Chodzi o to, że ich utwory są tak długie, że można by nimi obdzielić kilka albumów. Choć Metallica wróciła do thrashowych korzeni i wciąż zachwyca riffami, to fani czasem czują się przytłoczeni. Mimo to zespół nie zwalnia tempa i w 2027 roku rusza w trasę koncertową M72, gdzie znów pokaże, kto rządzi na scenie.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 12 stopni w Katowicach, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Toruniu natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie 16 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Wrześniowe ciepło otula dzień spokojem. Lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Drogowcy kończą pracę na ulicy Szaserów w Warszawie. Od czwartku, 24 września, od godziny 22, odcinek między Chłopickiego a Makowską będzie zamknięty. Kierowcy muszą korzystać z objazdów przez Chłopickiego, Grochowską i Olszynkę Grochowską. Zmiany dotyczą także tras autobusów linii 188 i 202, które będą skrócone do pętli PKP Olszynka Grochowska. Prace mają zakończyć się w poniedziałek, 28 września, przed porannym szczytem.
2: W Gostyninie ukończono mural poświęcony podpułkownikowi pilotowi Maciejowi Krakowianowi, wybitnemu pilotowi F-16. Malowidło powstało z inicjatywy burmistrza miasta z okazji pierwszej rocznicy jego śmierci. Oficjalne odsłonięcie muralu planowane jest na najbliższy czas, jednak dokładna data nie została jeszcze podana. Maciej Krakowian zginął tragicznie w sierpniu 2025 roku podczas ćwiczeń przed pokazami airshow w Radomiu.
1: Na drodze ekspresowej S8 doszło do bójki między dwoma kierowcami. Zdarzenie miało miejsce 19 września przy węźle Lucynów. Nagranie z incydentu trafiło do internetu, a policja z Wyszkowa szuka świadków i kierowców z wideorejestratorami. Funkcjonariusze apelują o pomoc w wyjaśnieniu przebiegu całej sytuacji.
2: Policjanci z Wilanowa rozbili grupę zajmującą się kradzieżami samochodów i ich legalizacją. W dwóch akcjach zatrzymano 7 mężczyzn i odzyskano 25 aut o wartości blisko 1,5 miliona złotych. Większość skradzionych pojazdów to Toyoty, a 5 podejrzanych trafiło do tymczasowego aresztu. Śledztwo rozpoczęło się po kradzieży samochodu z parkingu, a tropy prowadziły do posesji w Zielonce.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Województwo mazowieckie, największe w Polsce pod względem powierzchni i liczby mieszkańców, bije rekordy w liczbie wsi. Na jego terenie znajduje się aż 8530 wiejskich miejscowości. To ogromna różnica w porównaniu z województwem opolskim, gdzie jest ich tylko 1169. Warto dodać, że w mazowieckiej wsi Józefosław mieszka ponad 14 800 osób, co czyni ją największą wsią w Polsce pod względem liczby ludności. W Krakowie trwa debata na temat zatrzymania młodych absolwentów w mieście. Kandydaci na nowego prezydenta proponują różne rozwiązania. Od tworzenia stref inwestycyjnych po budowę mieszkań komunalnych i rozwój transportu. Wybory na nowego włodarza stolicy Małopolski odbędą się już w tę niedzielę 27 września. To efekt majowego referendum, które odwołało dotychczasowego prezydenta. W Krakowie trwa ostatnia tura naboru do akademików, które oferują tańszą alternatywę dla wynajmu mieszkań. Akademia Górniczo-Hutnicza przygotowała 7 tysięcy miejsc, a Uniwersytet Jagielloński ponad 3 tysiące. Ceny w akademikach publicznych zaczynają się od 550 zł miesięcznie, co jest znacznie korzystniejsze niż wynajem na wolnym rynku. Warto dodać, że Uniwersytet Jagielloński planuje budowę 2 nowych budynków na kampusie Ruczaj, co zwiększy dostępność miejsc dla studentów.
2: W Bukownie doszło do tragicznego zdarzenia. 52-letni mężczyzna otworzył ogień do 2 osób, z czego jedna zmarła. Sprawca, Grzegorz K., został zatrzymany przez policję i przyznał się do winy. Prokuratura prowadzi śledztwo, a mężczyźnie grozi dożywocie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Na Kasprowym Wierchu zima zaskoczyła wszystkich, pojawiając się już we wrześniu. Obfite opady śniegu pokryły szczyt grubą warstwą białego puchu, a załoga polskich kolei linowych musiała sięgnąć po ciężki sprzęt do odśnieżania. Internauci są zdumieni, ponieważ podczas gdy w górach panują zimowe warunki, na nizinach wciąż cieszymy się letnią aurą. To kolejny dowód na nieprzewidywalność górskiej pogody. W wieku 84 lat zmarł Alojzy Lysko, znany pisarz i kronikarz historii Górnego Śląska. Jego najważniejszym dziełem była 10-tomowa saga Duchy Wojny, dokumentująca losy Ślązaków wcielonych do Wehrmachtu. Lysko był również autorem monodramu Mianują mnie Hanka, który zdobył uznanie na scenach teatralnych i w telewizji. Przez lata angażował się w życie kulturalne i społeczne regionu, pozostając związanym z rodzinnymi Bojszowami. Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej zlikwidowali duży punkt sprzedaży nielegalnego tytoniu na przygranicznym bazarze w województwie zachodniopomorskim. Przejęto prawie 60 tysięcy papierosów, e-papierosy i wkłady tytoniowe, co mogło kosztować Skarb Państwa 85 tysięcy złotych. W związku z tą sprawą zatrzymano 41-letniego mężczyznę. KS planuje kolejne kontrole na lokalnych targowiskach. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy skazał Richarda M., obywatela Kolumbii, na 8 lat więzienia za zabójstwo Grzegorza M. Dodatkowo musi zapłacić 10 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Wyrok jest nadzwyczajnie złagodzony, ale powody tej decyzji są utajnione. Do tragedii doszło w lipcu zeszłego roku w Nowym, podczas starcia między miejscowymi a grupą obcokrajowców.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Coraz więcej turystów rezygnuje z Zakopanego na rzecz Beskidu Śląskiego. Miejscowości takie jak Szczyrk, Wisła i Ustroń przyciągają gości doskonałymi warunkami do wypoczynku i mniejszym tłokiem. Region ten oferuje bogatą infrastrukturę, zarówno zimą, jak i latem, co czyni go atrakcyjną alternatywą dla Podhala. Beskid Śląski zyskuje na popularności i może stać się turystycznym hitem najbliższych lat.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: We Wrocławiu lekkie opady deszczu i temperatura 13 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Białymstoku niewielkie zachmurzenie i temperatura 14 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1026 hektopaskali. Wrześniowe powietrze ma dziś lekkość i chłód. Duet idealny do prostych przyjemności.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsca i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nakazał bankom zmienić zasady zwrotu pieniędzy za transakcje nieautoryzowane. Alior, mBank, BNP Paribas i Millennium muszą teraz zwracać środki klientom w ciągu jednego dnia roboczego. Decyzja dotyczy sytuacji, gdy pieniądze znikają z konta na skutek oszustwa. mBank ponownie rozpatrzy ponad 20 tysięcy reklamacji, które wcześniej zostały odrzucone. To duża zmiana, która ma na celu lepszą ochronę konsumentów. W przyszłości mogą pojawić się nowe regulacje unijne, które wpłyną na te zasady. Ceny węgla w Polsce rosną przed nowym sezonem grzewczym, osiągając nawet 300 zł więcej za tonę. To efekt globalnego kryzysu na Bliskim Wschodzie, który zmusza świat do powrotu do węgla. Konflikt między Stanami Zjednoczonymi a Iranem oraz problemy z dostawami gazu wpływają na wzrost cen. W niektórych składach opałowych ceny węgla typu orzech sięgają już 1800 zł za tonę. Eksperci ostrzegają przed zbyt szybkim odchodzeniem od węgla w Unii Europejskiej na rzecz niestabilnego rynku gazu. Mimo to globalne zapotrzebowanie na węgiel w 2026 roku ma osiągnąć rekordowy poziom.
2: Dino Polska, sieć sklepów kontrolowana przez Tomasza Biernackiego, zmienia strategię i stawia na ekspansję w dużych miastach. Kluczowym elementem nowego podejścia jest współpraca z Krzysztofem Stanowskim i Kanałem Zero. Celem jest dotarcie do młodszych klientów i zmiana wizerunku z prowincjonalnej sieci na nowoczesną markę miejską. Dotychczas Dino unikało głośnych kampanii, skupiając się na rozwoju w małych miejscowościach. Teraz, by utrzymać tempo wzrostu, firma wkracza do metropolii. Nowa strategia to odpowiedź na potrzebę zdobycia nowych rynków i klientów. Masowy import nawozów z Rosji do Polski trwał mimo wojny z Ukrainą, co doprowadziło do poważnych problemów finansowych grupy Azoty. Dopiero pod koniec 2025 roku rząd wprowadził CIła na rosyjskie nawozy, co miało ograniczyć ich napływ. Rosyjskie koncerny, takie jak Uralchem i Eurochem, czerpały zyski z taniego surowca, co pozwalało im na konkurencyjne ceny. Polski rynek został zalany tanim rosyjskim mocznikiem, co spowodowało spadek udziału grupy Azoty z 80% do poniżej 50%. Dodatkowo polskie służby ostrzegały przed zagrożeniem terrorystycznym związanym z niekontrolowanym importem nawozów. Sytuację komplikuje także Białoruś, która omija sankcje, oraz plany Donalda Trumpa dotyczące białoruskiego potażu.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: PKP Intercity wprowadza specjalną promocję dla seniorów. 20 października osoby powyżej 60 roku życia będą mogły podróżować pociągami krajowymi za jedyne 10 zł. Oferta obejmuje wszystkie pociągi, w tym EIP, ale dotyczy tylko drugiej klasy i podróży bez przesiadek. Bilety można kupić do 15 października, a ich liczba jest ograniczona. Seniorzy muszą okazać dokument tożsamości podczas kontroli. Bilety są dostępne online, w aplikacji, kasach i biletomatach.
1: Podaż pieniądza w Polsce osiągnęła w sierpniu rekordowy poziom niemal niecałe 3 biliony złotych. W ciągu roku wzrosła o 298 miliardów złotych, co stanowi ponad 11%. Głównym powodem tego wzrostu są oszczędności gospodarstw domowych oraz napływ środków z zagranicy, w tym z Krajowego Planu Odbudowy. Wzrosło także zadłużenie instytucji rządowych oraz aktywność banków w udzielaniu kredytów. Mimo historycznego poziomu podaży pieniądza, analitycy nie przewidują powrotu do wysokiej inflacji z lat od 2020 do 2021. Granica 3 bilionów złotych jest już na wyciągnięcie ręki. Rossmann wprowadził serię nowych promocji, które obowiązują tylko przez ograniczony czas. Klienci mogą skorzystać z akcji 1 plus 1 gratis na produkty Dr. Beckman, ale oferta ta zakończyła się już 21 września. Do 23 września trwa promocja na produkty Babylon i Babico, również w formule 1 plus 1 gratis. Osoby planujące zakup kapsułek Finish mogą liczyć na zniżkę 10 zł aż do końca miesiąca. Dodatkowo, przy zakupie kosmetyków Dove, Rossmann dorzuca w prezencie Dove Body Lotion. Warto pamiętać, że warunki promocji różnią się, więc najlepiej sprawdzić szczegóły w aplikacji Rossmanna.
2: Sejm jednogłośnie przyjął ustawę o asystencji osobistej, która ma objąć 100 tysięcy osób z niepełnosprawnościami. Nowe prawo zapewni im do 240 godzin wsparcia miesięcznie, co ma zwiększyć ich niezależność i odciążyć bliskich. Ustawa wprowadza elastyczny model pomocy dostępny w każdym powiecie. Osoby z niepełnosprawnościami będą mogły samodzielnie decydować o zakresie i sposobie korzystania z pomocy. Wsparcie obejmie codzienne czynności, naukę, pracę oraz rekreację. Nowe przepisy zaczną obowiązywać pod koniec 2020 roku. 2008 roku.
0: Słuchacie Radia Super Ekspres.
1: Na polskim rynku pracy coraz częściej pojawiają się tak zwane oferty widmo. To ogłoszenia, które pozostają aktywne, mimo że firma nie planuje zatrudnienia. Eksperci radzą, by zwracać uwagę na sygnały ostrzegawcze, takie jak wielokrotne odświeżanie tego samego ogłoszenia czy brak konkretnych informacji o stanowisku. Często firmy zbierają CV na przyszłość lub badają rynek, nie informując o tym kandydatów. Szacuje się, że nawet co piąta oferta może nie prowadzić do zatrudnienia. Ważne jest, by przed wysłaniem aplikacji dokładnie sprawdzić firmę i jej rekrutacyjne intencje.
0: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1023 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą podobnie 16 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Choć liście zaczynają zmieniać kolor, w powietrzu wciąż lato.
3: Radio Super Ekspres.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3419 odcinku Barw Szczęścia Amelia wprowadzi zamieszanie w małżeństwie Bruna i Karoliny. Po aresztowaniu synowej Amelia nie będzie miała dla niej litości, nazywając ją mściwą i bezwzględną. Bruno, pod wpływem słów matki, zacznie patrzeć na Karolinę z dystansem. Po wyjściu Karoliny z aresztu, Bruno podejmie zaskakującą decyzję dotyczącą jej przyszłości w hotelu. Zeznania specjalisty od technologii deepfake obciążą Karolinę, a Bruno zrozumie, jak daleko była gotowa się posunąć. Amelia ostrzeże syna, że Karolina może być niebezpieczna dla każdego, kto stanie jej na drodze. Premiera odcinka już 14 października o 20:50 w TVP2. Melania Grzesiewicz żegna się z rolą Anity Laskowskiej w M jak miłość. Aktorka, która wcielała się w tę postać przez 6 lat, zdecydowała się na przerwę, by poszukać nowych wyzwań zawodowych. Anita pozostanie na ekranie do końca obecnego sezonu, a jej dalsze losy są na razie zawieszone. W nadchodzących odcinkach widzowie będą świadkami trudnych chwil w związku Anity i Kamila Gryca, którzy starają się o dziecko. Niestety, niespełnione oczekiwania prowadzą do kryzysu w ich relacji. Melania Grzesiewicz nie wyklucza powrotu do serialu w przyszłości, stawiając sobie otwartą furtkę. Jej pożegnalny wpis w mediach społecznościowych brzmi jak ciepłe do zobaczenia.
0: Akacjowa 38 zbliża się do emocjonującego 966 odcinka. Telmo stanie przed trudnym zadaniem przekonania Lucji do przekazania odziedziczonej kolekcji sztuki sakralnej zakonowi Chrystusa Leżącego. Tymczasem Lolita zrobi wszystko, by Servando nie zobaczył kompromitujących plakatów, które pojawiły się w mieście. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 29 września o godzinie 18:40 na antenie TVP1. Serial przenosi nas do Madrytu początku XX wieku, gdzie losy bohaterów splatają się w kamienicy przy tytułowej ulicy. W obsadzie zobaczymy m.in. Amparo Fernandez, Arantxe Aranguren i Marka Parejo. Każdy z mieszkańców skrywa swoje tajemnice i marzenia, co czyni tę telenowelę pełną napięcia i emocji. W 484 odcinku serialu La Promesa – Pałac Tajemnic Kuro podejmie odważną decyzję o wyprowadzeniu Martiny z kliniki psychiatrycznej. Martina trafiła tam po oskarżeniu o otrucie hrabiego de Ayali, a Kuro nie zamierza dłużej czekać na rozwój wydarzeń. Tymczasem w pałacu Catalina i Adrian pojawią się na uroczystej kolacji, gdzie Cruz ponownie upokorzy młodego mężczyznę. Maria Antonia stanowczo odmówi opuszczenia La Promesy, co może zaostrzyć napięcia w pałacu. Simona znajdzie sposób, by pomóc Virtus, planując wznowienie produkcji dżemów, z których dochód ma wesprzeć dziewczynę. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 24 września o godzinie 15:05 w TVP2 i będzie dostępny w TVP VOD. To emocjonujący epizod, pełen dramatycznych decyzji i napięć.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 488 odcinkiem. Kurro wraca do pałacu z tajemnicą, której nie może już dłużej ukrywać. Przyznaje Manuelowi, że pomógł Martinie uciec z sanatorium, co może wywołać spore zamieszanie. Manuel zgadza się na koncert, ale stawia Markizie zaskakujący warunek. Stan Pii niestety się pogarsza, a Vera nie chce wracać do rodzinnego domu, mimo próśb matki. Adriano zaprasza Katalinę na spacer, licząc na zbliżenie. Odcinek zostanie wyemitowany 30 września o 15:05 na TVP2. Serial przenosi nas do początku XX wieku, gdzie w południowej Hiszpanii splatają się romanse, sekrety i konflikty. W 1948 odcinku M jak miłość rusza emocjonujące dochodzenie w sprawie śmierci Aleksandra Sowińskiego. Detektyw Jakub Karski, przeszukując mieszkanie zmarłego, odkrywa naszyjnik swojej byłej żony Kasi, co budzi jego podejrzenia. Jak ten przedmiot znalazł się na miejscu zbrodni? Kasia, która była szantażowana przez Sowińskiego, staje przed poważnym problemem. Jej najpilniej strzeżona tajemnica może wyjść na jaw. Dochodzenie nabiera tempa, a relacje między bohaterami stają się coraz bardziej napięte. Odcinek pełen zaskakujących zwrotów akcji już wkrótce na ekranach. W 999 odcinku serialu Na dobre i na złe emocje sięgną zenitu. Mario w końcu odbierze telefon, na który czekał od dawna. Nieznajomy podający się za porywacza Niny zażąda wysokiego okupu. Blanka, zrozpaczona zniknięciem Niny, postanowi nagłośnić sprawę, mimo zaleceń policji. Tymczasem w Leśnej Górze lekarze będą walczyć o życie dwojga młodych pacjentów, ofiar wypadku motocyklowego. Falkowicz i Wilczewski zrobią wszystko, by ich uratować. Profesor Falkowicz zacznie podejrzewać, że jego córka Matylda może być w ciąży. Odcinek zostanie wyemitowany 30 września o godzinie 20:50 na TVP2. W 211 odcinku serialu Panna Młoda emocje sięgną zenitu. Cichan podejmie drastyczne kroki wobec Bejzy, przykuwając ją kajdankami do rury. Nusret, zdesperowany, planuje ucieczkę, ale Mukader ma dla niego propozycję, która może wszystko zmienić. Czy Nusret zdecyduje się na układ? W tle tych dramatycznych wydarzeń Sila zaczyna łączyć fakty, a Deria umiera ze strachu. Odcinek zostanie wyemitowany 30 września o godzinie 17:20 na TVP2. Serial opowiada o Hunter, sierocie, która zmaga się z życiowymi trudnościami i zgadza się na aranżowane małżeństwo z Cichanem. W obsadzie zobaczymy m.in. Talię Celebi i Turkasze Cichana.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1025 hektopaskali. Dla Poznania przewiduje się 14 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Gdańsku termometry pokażą 16 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Słońce grzeje delikatnie, a temperatura utrzymuje się w idealnym zakresie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła dziewiąta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Tragiczny incydent na plaży Vouliagmeni, niedaleko Aten. 82-letni mężczyzna zmarł po bójce o leżak z 76-letnim mężczyzną. Świadkowie opisują chaos i krzyki, które słychać było na całej plaży. Mimo natychmiastowej pomocy medycznej, starszy z mężczyzn zmarł w szpitalu. Lokalne władze prowadzą śledztwo w tej sprawie.
0: W Rosji zakończyły się wybory do Dumy Państwowej, których partia Jedna Rosja zdobyła niecałe 58% głosów, co daje jej 355 mandatów. To największa frakcja w historii tej partii, zapewniająca większość konstytucyjną. Wybory odbyły się w warunkach skrajnie niedemokratycznych, co ma umocnić pozycję Władimira Putina i legitymizować dalsze działania na Ukrainie. Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej zajęła drugie miejsce z wynikiem niecałe 14% głosów. W Australii, w Górach Błękitnych, doszło do tragicznego zdarzenia. W samochodzie znaleziono zakrwawioną 40-letnią kobietę i troje jej dzieci, z których jedno zmarło. Pozostała dwójka dzieci walczy o życie w szpitalu. Kobieta, podejrzana o próbę zabójstwa swoich dzieci i siebie, jest w stanie krytycznym, co uniemożliwia jej przesłuchanie. Śledztwo w tej sprawie trwa. Wojsko Polskie prowadzi kluczowe ćwiczenia Czarny Obrońca 26, testując najnowsze technologie i koncepcje pola walki. Centralnym punktem jest Model 44, nowatorska organizacja batalionu zmotoryzowanego, która integruje drony i zaawansowane systemy bezzałogowe. Ćwiczenia odbywają się na zachodzie Polski, a ich celem jest dostosowanie armii do współczesnych wyzwań, inspirowanych doświadczeniami z wojny w Ukrainie. Testowane są m.in. systemy antydronowe i nowe technologie, które mogą znaleźć zastosowanie także poza wojskiem.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Historyczny moment dla zjednoczenia polskiego rzymskokatolickiego w Ameryce. Po raz pierwszy w ponad 150-letniej historii organizacji najwyższe stanowiska objęły kobiety. Agnieszka Bastrzyk została prezeską, a Julie Roszak-Prado sekretarzem skarbnikiem. Uroczysta inauguracja odbyła się w Chicago z udziałem konsul generalnej RP Reginy Jurkowskiej.
0: Brak nowych pąków u anturium to znak, że roślina nie ma odpowiednich warunków do wzrostu. Kluczowe jest zapewnienie jej odpowiedniej ilości światła, szczególnie jesienią. Przestawienie doniczki bliżej okna może pobudzić kwitnienie. Ważne jest także unikanie bezpośredniego słońca, które może uszkodzić liście.
1: W Bytomiu zatrzymano 32-letniego obywatela Ukrainy, który posiadał metamfetaminę. Mężczyzna wzbudził podejrzenia policjantów swoim nerwowym zachowaniem na ulicy Zabrzańskiej. Po ustaleniu, że dopuścił się licznych przestępstw w Polsce, zdecydowano o jego deportacji. Został przekazany Straży Granicznej i objęty 5-letnim zakazem wjazdu do kraju.
0: Właściciele psów i kotów mogą skutecznie usunąć sierść z koców, dodając pół szklanki octu do prania. Ocet działa jako naturalny zmiękczacz, który ułatwia oddzielenie włosów od materiału. Dodatkowo można wrzucić do bębna dwie gąbki kuchenne, które zbiorą resztki sierści. To proste rozwiązanie nie tylko czyści, ale także odświeża tkaniny.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Jesienią francuskie ulice wypełnia aromat pieczonych kasztanów, które są tam popularnym przysmakiem. Te jadalne kasztany, bogate w potas i magnez, wspierają zdrowie serca i trawienie. W Polsce wciąż są kulinarną ciekawostką, ale mogą być ciekawym uzupełnieniem jesiennego menu. Pamiętajmy, by nie mylić ich z kasztanami z parku, które nie nadają się do jedzenia.
1: Zazdrość może pojawić się w każdym związku, niezależnie od imienia partnera. Stereotypy przypisują niektórym imionom, jak Michał, Kamil, Patryk czy Łukasz, większą skłonność do zazdrości. Jednak to zaufanie, rozmowa i wzajemny szacunek są kluczowe w relacjach. Warto pamiętać, że imię nie decyduje o charakterze człowieka. Są kluczowe w relacjach.

0: mięśnie i wygładzić skórę. To skuteczna alternatywa dla botoksu, która może przynieść widoczne efekty.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wanny często pokrywają się matowym nalotem i smugami po kosmetykach. Zamiast używać silnych detergentów, można wypróbować domowy sposób z maślanką. Wystarczy rozprowadzić ją na zabrudzenia, zostawić na 20 minut, a potem delikatnie przetrzeć. To prosta i naturalna metoda na świeże osady.
0: Dziennikarka Polsat News, Agnieszka Gozdyra, otrzymała w nocy obraźliwe wiadomości, ale nie pozostawiła ich bez reakcji. Ustaliła tożsamość autora, który po konfrontacji przeprosił i zaproponował zadośćuczynienie. W efekcie 1000 zł trafiło do Fundacji Zwierzęca Polana, co pokazuje, jak internetowy hejt można przekuć w realną pomoc.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1025 hektopaskali. Wrześniowe ciepło otula dzień spokojem. Lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Izabela Janachowska, będąc w 9. miesiącu ciąży, nie zamierza zwalniać tempa. Zamiast spokojnie czekać na poród, wsiadła za kierownicę luksusowego Rolls-Royce'a wartego 2 miliony złotych i ruszyła na spotkanie z przyjaciółką. Jak widać, nawet zaawansowana ciąża nie przeszkadza w prezentowaniu olśniewających stylizacji i ekskluzywnych dodatków. Drugi syn w drodze, a mama już teraz pokazuje, że życie w luksusie to dla niej chleb powszedni.
2: Filip Heiser, świeżo upieczony mąż, zamiast na podróż poślubną, wyrusza w podróż po kalendarzu pełnym obowiązków. Bianka, jego 20-letnia żona, musi uzbroić się w cierpliwość, bo zamiast romantycznych spacerów po Nowym Jorku, czeka ją wspieranie męża w jego projektach. Filip, znany z promowania kebabów, teraz skupia się na rozwijaniu swojego programu na YouTube. Może kiedyś znajdzie czas na tę wymarzoną podróż do Ameryki, ale na razie praca nie zna litości.
1: Polska lalka podbija świat. Serial, który zaledwie kilka dni temu miał swoją premierę, już znalazł się w top 10 Netflixa w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. To nie lada wyczyn, bo te rynki to prawdziwe pole bitwy dla serialowych gigantów. Wygląda na to, że historia Wokulskiego i Łęckiej, opowiedziana w nowoczesny sposób, zdobywa serca widzów od Brazylii po Ukrainę. Kto by pomyślał, że klasyka Prusa stanie się hitem na całym globie? Doda, jak na prawdziwą królową kontrowersji przystało, postanowiła uciec z jesiennej Polski do słonecznej Hiszpanii. Oczywiście, nie mogło zabraknąć relacji z wakacyjnego relaksu, gdzie w bikini i ultrakrótkiej sukience pokazała, że potrafi rozgrzać internet do czerwoności. Mimo zapowiedzi ograniczenia działalności, Doda wciąż jest na topie, a bilety na jej koncerty znikają szybciej niż ciepłe bułeczki. Ciekawe, czy prokuratura też śledzi jej Instagram.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Filip Heiser, dawny gwiazdor TVN-u, po 7 miesiącach znajomości stanął przed ołtarzem z 20-letnią Bianką. Wzruszający moment przed ceremonią zapewniła pani Katarzyna Michalska, która podarowała Biance bransoletkę z niebieskim serduszkiem, pierwotnie przeznaczoną dla przyszłej synowej. Los jednak zadecydował inaczej, a symboliczne połączenie dwóch rodzin stało się faktem. Cóż, miłość nie zna granic, ani wieku, ani czasu, a Filip i Bianka są tego żywym dowodem. Sandra Drzymalska, aktorka, która zmienia się jak kameleon, podbija ekrany. W jednym roku wcieliła się w rolę Izabeli Łęckiej w lalce Netflixa i Violety Villas w biograficznym filmie. Choć jej twarz jest wszędzie, sama unika blasku fleszy i nie zdradza szczegółów swojego życia prywatnego. Mimo to pozostaje na szczycie, udowadniając, że wszechstronność to jej drugie imię.
1: Beata Ścibakówna, mimo że zbliża się do 60, wciąż zachwyca swoją figurą, co nie umyka uwadze jej fanów. Aktorka, znana z licznych ról w serialach i filmach, zdradziła, że jej sekret to regularne ćwiczenia i zdrowa dieta. Jak sama mówi, żołądek to nie śmietnik, a warzywa mogłaby jeść bez końca. Owoce? Tylko maliny i marakuja. Reszta mogłaby dla niej nie istnieć.
2: Jesień to czas, kiedy natura sama podsuwa nam pomysły na dekoracje, a my, zamiast wydać fortunę na sztuczne ozdoby, możemy po prostu schylić się po liście. Klonowe, brzozowe, dębowe. Te naturalne cuda mogą stać się eleganckimi ozdobami, które nie przypominają szkolnych prac plastycznych. Wystarczy odrobina umiaru i kreatywności, by stworzyć coś, co wygląda jak z katalogu wnętrzarskiego. A więc, zamiast biegać po sklepach, lepiej wybrać się na spacer i pozwolić naturze zainspirować do stworzenia własnych, niepowtarzalnych dekoracji.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Jan Benedek, znany z tworzenia hitów dla T-Love, postanowił nie spoczywać na laurach i założył zespół BNDK z synem Gaborem. Ich debiutancki album Vintage zadebiutuje 1 października, a najnowszy singiel Glamstone już teraz podbija serca fanów glamrockowymi riffami. Ojciec i syn łączą klasyczne rockowe brzmienia z nowoczesną energią, tworząc muzykę, która nie boi się konfrontacji z rzeczywistością. Czy to początek nowej ery w polskim roku? Czas pokaże, a trasa koncertowa po Polsce z pewnością dostarczy odpowiedzi.
1: Grzegorz Markowski, urodzony 23 września 1953 roku, to prawdziwy kameleon polskiej sceny muzycznej. Zaczynał w Fabryce, a skończył jako ikona rocka, której głos stał się hymnem pokolenia. Od zbuntowanego rockmana w skórzanej kurtce do statecznego artysty, który wciąż potrafi porwać tłumy. Choć Perfekt zakończył działalność, Markowski nie zniknął całkowicie ze sceny, sporadycznie występując u boku córki Patrycji. Jego miłość do muzyki nie gaśnie, a charyzma wciąż przyciąga tłumy.
2: Polska legenda ciężkiego grania, zespół Illusion, wraca z nowym albumem Illusion 9. Premiera już 23 października, a na płycie 10 świeżutkich kawałków, w tym singiel Świata Skraj. Zespół rusza także w trasę koncertową po Polsce, obiecując, że na scenie nie będzie brał jeńców. Czyżby szykowała się muzyczna apokalipsa?
1: Steve Howe, legendarny gitarzysta Yes, w końcu przerwał milczenie i opowiedział o swojej poważnej operacji, która zmusiła zespół do przełożenia trasy koncertowej. Choć powrót do formy zajmie mu trochę czasu, Howe nie traci optymizmu i już planuje przyszłoroczne koncerty. Zespół Yes, mimo zdrowotnych zawirowań, nie zwalnia tempa i w czerwcu wydał nowy album Aurora. Jak widać, duch Yes wciąż żyje, a muzyka płynie dalej, niezależnie od przeszkód.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 12 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1025 hektopaskali. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na trasie S8 w pobliżu węzła Lucynów doszło do bójki między dwoma kierowcami. Incydent miał miejsce 19 września około godziny 17:09 i został uwieczniony na filmie, który szybko trafił do sieci. Policja z Wyszkowa apeluje o pomoc w ustaleniu przebiegu zdarzenia i poszukuje świadków oraz nagrań z wideorejestratorów. Każda informacja może pomóc w wyjaśnieniu okoliczności tego zajścia. Policja z Wilanowa rozbiła szajkę złodziei samochodów, odzyskując 25 pojazdów o wartości 1,5 miliona złotych. Wśród zatrzymanych jest 7 osób, z czego 5 trafiło do aresztu. Złodzieje kradli auta z Polski i Holandii, a większość odzyskanych pojazdów to Toyoty. Funkcjonariusze zabezpieczyli także specjalistyczny sprzęt do łamania zabezpieczeń. Drogowcy wracają na ulicę Szaserów, by dokończyć modernizację. Już w czwartek, 24 września o 22:00 rozpocznie się asfaltowanie odcinka od Kłopickiego do Makowskiej. Prace potrwają do poniedziałku rano, a kierowcy muszą przygotować się na objazdy ulicami Chłopickiego, Grochowską i Olszynki Grochowskiej. Zmiany dotkną także pasażerów komunikacji miejskiej, szczególnie linii 188 i 202, które będą miały skrócone trasy. W Starawsi pod Węgrowem emerytka z Warszawy, pani Elżbieta Sztybur, zmaga się z problemem dzikiego rowu z wodą, który dzieli jej działkę na pół. Podczas opadów woda podmywa nasyp, na którym stoi jej dom, co budzi obawy o jego stabilność. Nikt nie przyznaje się do odpowiedzialności za ten rów, a sprawa pozostaje nierozwiązana od lat. Urzędnicy przyznają, że problem był zaniedbywany, a pani Elżbieta obawia się o przyszłość swojej posesji.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Zmarł Jerzy Baranowski, PSA Nurt, uczestnik Powstania Warszawskiego i działacz polonijny we Francji. Miał 97 lat. Walczył na Żoliborzu jako żołnierz 4. Batalionu OFP PPS. Po wojnie osiadł we Francji, gdzie angażował się w pomoc polskim emigrantom i weteranom. W 2021 roku otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
2: Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę dotyczącą ograniczenia populacji dzików w Warszawie. Decyzja ta wynika z rosnącej liczby zgłoszeń o obecności dzików w mieście. Uchwała przewiduje odstrzał redukcyjny lub odłów z uśmierceniem, ale tylko w przypadku zwierząt stanowiących zagrożenie. Podczas sesji pojawił się też pomysł zmiany prawa, by umożliwić strzelanie do dzików z łuków. Stacja metra Stadion Narodowy w Warszawie kryje w sobie tajemniczy peron widmo. Choć wyposażony w windy i schody ruchome, nigdy nie został udostępniony pasażerom. Miał służyć przyszłej trzeciej linii metra, której realizacja wciąż jest odległa. Tymczasem peron wykorzystywany jest jako miejsce odstawcze dla składów metra i plan filmowy.
1: W śledztwie dotyczącym platformy Zonda Krypto zatrzymano byłego funkcjonariusza. Prokuratura nie ujawnia szczegółów zatrzymania, ale potwierdza, że to kolejny etap szeroko zakrojonego postępowania. Wcześniej zatrzymano już kilka osób, a działania służb nadal trwają. Śledztwo obejmuje również wątek zaginięcia Sylwestra Suszka, założyciela poprzedniczki Zonda Krypto.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Bielsku Białej doszło do niecodziennego incydentu. Nagi 31-letni mężczyzna biegał po ulicach z ostrym narzędziem, uszkadzając samochody, w tym karetkę pogotowia. Policjanci musieli użyć paralizatora, by go obezwładnić. Mężczyzna przebywa teraz w szpitalu pod nadzorem funkcjonariuszy, a jego stan zdrowia uniemożliwia przesłuchanie.
2: Na stargardzkim cmentarzu doszło do kradzieży, ale dzięki sprytowi właściciela grobu złodziej został szybko zatrzymany. W figurce aniołka ukryto lokalizator GPS, który pomógł policji namierzyć sprawcę. W samochodzie podejrzanego znaleziono skradzione figurki i znicze. Policja przypomina o czujności, zwłaszcza przed Dniem Wszystkich Świętych, kiedy ruch na cmentarzach jest większy.
1: W Bydgoszczy trwa budowa nowego torowiska tramwajowego na Szwederowie, co powoduje duże utrudnienia w ruchu. Od 12 września wprowadzono nową organizację ruchu. Zamknięto wloty ulic Ugory i Lenartowicza, a ruch przeniesiono na jezdnię południową. Zmieniono także trasę autobusu linii 61, wyłączając kilka przystanków z obsługi pasażerskiej. Inwestycja obejmuje również wyburzenie kilku budynków, a zakończenie prac planowane jest na drugą połowę 2028 roku.
2: W szkole podstawowej w Ptakach pod Kolnem doszło do dramatycznego incydentu. 11-letni uczeń zaatakował toporkiem 10-letnią Nikolę, zadając jej ciosy w głowę. Dziewczynka została przewieziona do szpitala w Białymstoku. Jej stan jest stabilny. Sprawą chłopca zajmie się sąd rodzinny, a przyczyny ataku pozostają nieznane.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W piłkarskiej ekstraklasie trwa dwutygodniowa przerwa, ale Jagiellonia Białystok nie odpoczywa. Trener Adrian Siemieniec zapowiedział intensywne treningi oraz dwa mecze sparingowe. Jagiellonia zmierzy się z Suduwą Mariampol i Polonią Warszawa na swoim ośrodku treningowym. Szczegóły dotyczące spotkań klub poda wkrótce. W we Wrocławiu do sądu trafiła sprawa 47-letniego mężczyzny, który w maju zaatakował studentów na statku wycieczkowym. Uzbrojony w nóż, groził uczestnikom imprezy i wywołał panikę. Mężczyzna został szybko zatrzymany, a teraz grozi mu do 8 lat więzienia. Prokuratura podkreśla, że jego zachowanie miało charakter chuligański.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Białymstoku bezchmurne niebo i temperatura 14 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. We Wrocławiu lekkie opady deszczu i temperatura tak samo 14 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1026 hektopaskali. Słońce grzeje delikatnie, a temperatura utrzymuje się w idealnym zakresie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa zyskała nowego współwłaściciela. Amerykański biznesmen Michael Gorzyński przejął 40% akcji klubu. Dzięki tej inwestycji Legia planuje nie tylko poprawić swoje bieżące funkcjonowanie, ale także zredukować zadłużenie. Dariusz Mioduski podkreśla, że z Gorzyńskim łączy go wspólna wizja przyszłości klubu. Jan Urban musi dokonać zmian w składzie reprezentacji przed nadchodzącymi meczami Ligi Narodów. Kamil Grabara zerwał więzadło krzyżowe i zastąpi go Bartłomiej Drągowski z Widzewa Łódź. Z powodu kontuzji zgrupowanie opuści także Adrian Benedyczak, a jego miejsce zajmie Marcel Reguła z Zagłębia Lubin. Urban ogłosił listę powołanych w piątek, a zmiany są wynikiem urazów kluczowych zawodników.
2: Nikodem Leśniak-Paduch dołącza do młodzieżowej reprezentacji Polski przed kluczowymi meczami eliminacji Mistrzostw Europy ze Szwecją i Włochami. Biało-czerwoni, prowadzeni przez Jerzego Brzęczka, mają za sobą świetny początek kwalifikacji, wygrywając wszystkie 8 spotkań. W kadrze doszło do kilku zmian, w tym przesunięcia Marcela Reguły do pierwszej reprezentacji. Leśniak-Paduch zastąpi Filipa Koperskiego, choć powód tej zmiany nie został podany.
1: Jan Urban ponownie zmienia skład reprezentacji Polski przed nadchodzącym zgrupowaniem. Z powodu kontuzji Bartłomieja Drągowskiego do kadry dołączy Sławomir Abramowicz z Jagiellonii Białystok. Problemy zaczęły się od Kamila Grabary, który po debiucie w Juventusie doznał poważnej kontuzji kolana. Abramowicz, choć nie zadebiutował jeszcze w seniorskiej reprezentacji, ma już doświadczenie w europejskich rozgrywkach klubowych.
0: Radio Super Express. Sport. Polscy siatkarze awansowali do półfinału Mistrzostw Europy po zwycięstwie nad Niemcami. Teraz czekają na rywala, którym będzie zwycięzca meczu Belgia-Słowenia. Półfinał z udziałem biało-czerwonych odbędzie się w piątek, 25 września we Włoszech. Decydujące mecze o medale zaplanowano na sobotę, 26 września. Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn awansowała do ćwierćfinału Mistrzostw Europy, pokonując w 1/8 finału Niemców 3-0. Atmosfera w drużynie jest znakomita, co potwierdza lider zespołu Tomasz Fornal. Siatkarze spędzają czas wolny na grach i żartach, co pokazuje ich świetne relacje. Kolejny mecz już wkrótce, a kibice z niecierpliwością czekają na dalsze sukcesy.
1: Przed nami ćwierćfinał Mistrzostw Europy w siatkówce, w którym Polska zmierzy się z Niemcami. W centrum uwagi znalazł się Kamil Semeniu, który mimo sukcesów w klubie Perugia w reprezentacji pełni rolę rezerwowego. Semeniuk przyznał, że czasem trudno mu pogodzić się z decyzjami trenera, ale zawsze jest gotów wspierać drużynę. Jego postawa budzi szacunek kibiców, którzy liczą na sukces biało-czerwonych. Julia Szeremeta, wicemistrzyni olimpijska, odpadła z Mistrzostw Europy w boksie po pierwszej walce. Polka przegrała z Bułgarką Stanimirą Petrową, co wywołało kontrowersje. Szeremeta nie zgadza się z decyzją sędziów i uważa, że była lepsza w pierwszej rundzie. Mimo porażki traktuje ten rok jako przygotowanie do igrzysk w Los Angeles.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Tragiczny wypadek we Francji. Zginął 16-letni skoczek narciarski Nathan Gehin. Do zdarzenia doszło w miejscowości Ventron, gdzie samochód zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Gehin zmarł na miejscu, a 3 inne osoby zostały poważnie ranne. Francuska Federacja Narciarska potwierdziła te smutne informacje i złożyła kondolencje rodzinie. Maja Chwalińska zwyciężyła w pierwszym meczu turnieju WTA 500 w Singapurze, pokonując Rebeckę Sramchową 6-4, 6-2. Spotkanie obfitowało w efektowne zagrania, a jedno z nich przyciągnęło uwagę oficjalnego profilu WTA. Polka zagrała mocno rotowaną piłkę, która po odbiciu wróciła na jej stronę, co wywołało frustrację Słowaczki. To zwycięstwo jest kolejnym sukcesem Chwalińskiej po jej spektakularnym występie na Roland Garros.
2: Joanna Jędrzejczyk zachwyciła w 3 odcinku Tańca z Gwiazdami. Była mistrzyni UFC zdobyła uznanie jurorów, w tym Maryli Rodowicz, dzięki znakomitemu występowi do utworu Ludzie gadają. Jej odważna kreacja, odsłaniająca plecy, również wzbudziła entuzjazm publiczności. W tym odcinku zmieniono zasady punktacji, a uczestnicy tańczyli do największych przebojów Rodowicz. Przed polskimi siatkarzami kluczowy ćwierćfinał Mistrzostw Europy przeciwko Niemcom. Mimo wcześniejszych zwycięstw nad tym zespołem, biało-czerwoni podchodzą do meczu z dużym respektem. Niemcy zaskoczyli, eliminując Bułgarię, co pokazuje ich potencjał. Trener Nikola Grbić podkreśla, że kluczem do sukcesu będzie pełne skupienie i odporność psychiczna.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Fanny Stolar, węgierska tenisistka, zdobywa serca fanów na całym świecie. Po zakończeniu kariery Eugenie Bouchard, to właśnie ona stała się nową ulubienicą kibiców. Stolar zachwyca nie tylko na korcie, ale i w mediach społecznościowych, gdzie jej zdjęcia cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Obecnie skupia się na grze podwójnej, osiągając sukcesy w deblu, w tym udział w US Open. W Polskim Związku Piłki Nożnej doszło do ważnych zmian. 21 września zakończono współpracę z dotychczasowym sponsorem PKN Orlen, a nowym partnerem strategicznym została firma STS. Umowa z bukmacherem będzie obowiązywać do 2030 roku. Dodatkowo uwagę mediów przyciągnęła nowa fryzura prezesa PZPN, Cezarego Kuleszy, która stała się tematem licznych komentarzy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1023 hektopaskali. Dla Warszawy przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Bydgoszczy termometry pokażą 17 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. W powietrzu przyjemne ciepło, które koi bardziej niż rozgrzewa.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1038 odcinku serialu Dziedzictwo czeka nas emocjonujący zwrot akcji. Ainur postanawia ujawnić Sinanowi prawdę o kłamstwach Ezgi. Po długich poszukiwaniach dowodów zdecyduje się wyznać prokuratorowi całą prawdę. Czy Sinan zacznie wątpić w wersję swojej narzeczonej? Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 28 września, o godzinie 16 na TVP1. Dla tych, którzy przegapią premierę, dostępna będzie powtórka w serwisie TVP VOD. Serial Dziedzictwo opowiada o losach osieroconego Yusufa, który trafia pod opiekę surowego wuja Yamana. W obsadzie znajdują się m.in. Khalil Ibrahim Ceyhan i Syla Türkoğlu.
2: W najnowszym 1945 odcinku M jak miłość Marysia Rogowska stanie w obliczu dramatycznych zmian. Po latach spokoju odkryje zdradę męża Artura z Joanną. W przychodni, nieświadoma obecności rywalki, Marysia stanie się świadkiem intymnej sceny między Arturem a Joanną. To, co dotąd było tylko podejrzeniem, stanie się bolesną rzeczywistością. Wściekłość Marysi wybuchnie, gdy zniszczy gramofon z miłosną dedykacją od Joanny. Po tym emocjonalnym wstrząsie Marysia postanowi wyjechać na Mazury, by odnaleźć spokój i przemyśleć swoje życie. Tam czekają nowe spotkanie z Jerzym Wielickim, które może otworzyć nowy rozdział w jej życiu. Czy Marysia odnajdzie szczęście po zdradzie? Hotel Paradise 13 wkracza w emocjonującą fazę. W 16 odcinku, który zostanie wyemitowany już wkrótce, relacja Oliwii i Kuby przechodzi poważną próbę. Para, która jeszcze niedawno uchodziła za zgodną, teraz zmaga się z narastającymi napięciami i brakiem zaufania. Oliwia tłumaczy swoje kontakty z nowymi mieszkańcami hotelu, zapewniając, że nie ma w tym żadnej strategii. Mimo jej wyjaśnień, rozmowy nie przynoszą spokoju, a emocje wciąż rosną. Pojawia się nawet temat rozstania, co stawia ich związek na krawędzi. Czy uda im się odbudować zaufanie? Czy też ich relacja nie przetrwa tego kryzysu? Odpowiedź poznamy w najnowszym odcinku. Akacjowa 38 wkracza w emocjonujący 967 odcinek. Już w środę, 30 września, o godzinie 18.40 na TVP1 widzowie będą mogli śledzić nowe zawirowania w życiu bohaterów. Rosina zacznie zachowywać się nietypowo, zakazując domownikom opuszczania domu, co wzbudzi niepokój Suzany. Pod presją Rosina wyzna, że jej przeszłość wiąże się z Marią, służącą doktora. Tymczasem w mieście pojawiły się plakaty ośmieszające Servanda, które Lolita postanowiła usunąć. Liberto odkryje, że nikt nie zna doktora Baeza, a Ramon zirytuje Trini swoją nadopiekuńczością. Serial Akacjowa 38 to pełna emocji hiszpańska telenowela, której akcja toczy się w Madrycie na początku XX wieku.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W 1040 odcinku tureckiego serialu Dziedzictwo Semih w końcu wyzna, dlaczego Poyraz trafił do więzienia. Poyraz i Nana ruszą na poszukiwania, ale Ezgi znajdzie się w śmiertelnym niebezpieczeństwie, gdy zostanie zaatakowana przez nożownika. Tymczasem Isil postanowi opuścić dom Sinana. Emocje sięgają zenitu, a tajemnice wychodzą na jaw. Odcinek będzie można obejrzeć w środę, 30 września, o godzinie 16, na antenie TVP1. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, rodzinnych tajemnicach i trudnych wyborach. W rolach głównych występują Nanuka Stambolishvili, Nick Szelilaj i Berat Ruzgar Oskan. La Promesa, Pałac Tajemnic zaprasza na emocjonujący 487 odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek, 29 września o godzinie 15.05 na TVP2. Vera nie może przestać myśleć o niespodziewanym przyjeździe swojej matki i podejrzewa, że za wszystkim stoi Santos. Tymczasem Cruz organizuje uroczysty koncert na powitanie Manuela. Służba w tajemnicy zaczyna produkować dżemy, a Romulo, dostrzegając ich determinację, zgadza się zalegalizować tę działalność. Vera rozmawia z Lopem, próbując przekonać go, że w miłości najważniejsze są szczerość i odwaga, a nie tytuły i pieniądze. Serial przenosi nas do początku XX wieku w południowej Hiszpanii, gdzie miłość, intrygi i rodzinne sekrety splatają się w fascynującą opowieść. Panna Młoda zbliża się do emocjonującego 210 odcinka. Sila zacznie łączyć fakty, a jej podejrzenia skierują się na Mukader. Cihan stanie przed trudnym zadaniem rozmowy z matką, a napięcie wokół Bejzy i Nusreta będzie tylko rosło. Derya, pełna obaw, będzie musiała zmierzyć się z własnym strachem. Testy DNA dziecka i Bejzy mogą przynieść nieoczekiwane zwroty akcji. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 29 września, o godzinie 17.20 na TVP2. To kolejna odsłona tureckiego serialu, który przyciąga widzów swoją zawiłą fabułą i emocjonującymi wątkami. Szpital Świętej Anny wkracza w emocjonujący moment. W 152 odcinku, który zostanie wyemitowany 30 września o godzinie 16.50 na antenie TVN, Asia Wrońska zaskoczy Łukasza decyzją o wyjeździe do Kanady. Łukasz, zszokowany możliwością rozstania z dziećmi, będzie musiał zmierzyć się z trudnymi emocjami. Tymczasem Kaja nie zgodzi się z ultimatum ordynatora i podejmie rozmowę z Wiktorem, który postanowi odejść ze stażu. Doktor Orłowicz zajmie się pacjentką z podejrzeniem chłoniaka, a Zyta odwiedzi Tadeusza, który przechodzi badania. Serial Szpital Świętej Anny to nie tylko medyczne wyzwania, ale także skomplikowane relacje i emocjonalne zawirowania. W obsadzie zobaczymy m.in. Jolantę Fraszyńską, Joannę Liszowską i Julię Kamińską.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1025 hektopaskali. Dla Poznania przewiduje się 15 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Gdańsku termometry pokażą 16 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Idealna pogoda na chwilę spokoju na ławce, w parku lub z książką na balkonie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Cała dziesiąta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Spór o polskich ambasadorów wciąż trwa. Radosław Sikorski zasugerował, że Bogdan Klich pozostanie na placówce w Waszyngtonie do końca kadencji. Marcin Przydacz z Prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej twierdzi jednak, że Sikorski był gotów zrezygnować z Klicha w ramach negocjacji. Konflikt między Ministerstwem Spraw Zagranicznych a Pałacem Prezydenckim o obsadę placówek dyplomatycznych trwa już od miesięcy.
3: Narasta konflikt wokół ślubowania Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent Karol Nawrocki wciąż nie przyjął jego przysięgi, co minister Waldemar Żurek określa jako łamanie konstytucji. Żurek zapowiada działania zastępcze, które mają umożliwić Berkowi rozpoczęcie pracy. Sprawa ma również wymiar prawny, a śledztwo w tej kwestii prowadzi Prokuratura Krajowa. Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji, rozpoczął trasę po Polsce, odwiedzając 15 miast. Wizyta ma na celu promowanie jego własnego programu, co wskazuje na narastające napięcia między nim a Sławomirem Mentzenem. Bosak rozważa nawet współpracę z PiS, podczas gdy Mentzen nie ufa Kaczyńskiemu i Morawieckiemu. Konflikt między liderami Konfederacji staje się coraz bardziej widoczny. Polski rząd rozpoczął kampanię edukacyjną, której celem jest przygotowanie obywateli na sytuacje kryzysowe. Zaleca się, by każdy był gotowy do samodzielnego przetrwania przez 72 godziny bez prądu, wody czy łączności. W poradniku znajdziemy instrukcje dotyczące zapasów żywności, leków i wyposażenia, a także wskazówki dotyczące przygotowania plecaków ewakuacyjnych. Ministerstwo podkreśla, że działania te mają charakter edukacyjny i nie sygnalizują wzrostu zagrożenia.
2: Koalicja Obywatelska prowadzi w najnowszym sondażu wyborczym z wynikiem ponad 32%. Mimo to partia Donalda Tuska może mieć trudności ze zdobyciem większości w Sejmie. Na kolejnych miejscach znalazły się Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederacja. Do parlamentu weszłyby także Nowa Lewica i Konfederacja Korony Polskiej.
3: W Muzeum Polskim w Ameryce, w Chicago, odbyło się jesienne spotkanie z cyklu Sip and Paint, inspirowane malarstwem Zofii Stryjeńskiej. Uczestnicy, w tym przedstawiciele Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej, mieli okazję malować jesienne pejzaże przy dźwiękach muzyki Emilki Szymańskiej. Wydarzenie zorganizowała Patrycja Stępniak, a prowadziła Małgorzata Ko. Na zakończenie każdy otrzymał książkę z autografem od Wiktorii Granackiej. Kolejna edycja cyklu odbędzie się 11 grudnia.
2: Biedronki azjatyckie masowo wkraczają do polskich domów, szukając ciepła w chłodniejsze dni. Ich ugryzienia mogą być niebezpieczne, dlatego warto zabezpieczyć okna i drzwi. Skutecznym sposobem jest użycie roztworu z olejku cytrusowego i wody, którym spryskujemy ramy okienne. Alternatywnie można użyć świeżych skórek cytrusów lub skorzystać z usług profesjonalnej firmy dezynsekcyjnej.
3: W Toruniu policjanci uratowali życie 70-latkowi, który stracił przytomność na ulicy Kościuszki. Funkcjonariusze grupy szybkiego reagowania przeprowadzili resuscytację i użyli defibrylatora, co pozwoliło przywrócić oddech mężczyźnie. Po przyjeździe służb medycznych poszkodowany został przekazany pod ich opiekę. Szybka reakcja policjantów okazała się kluczowa. Zbliża się uroczystość Wszystkich Świętych, a wiele osób już teraz przygotowuje nagrobki. Kamieniarze radzą, by do czyszczenia granitu używać ciepłej wody z łagodnym detergentem i miękkiej ściereczki. Unikajmy ostrych narzędzi i tłustych past, które mogą uszkodzić powierzchnię. Regularna pielęgnacja, przynajmniej raz w miesiącu, pozwoli zachować estetyczny wygląd nagrobka. Od 1 września w szkołach i przedszkolach obowiązują nowe zasady żywienia dzieci. Sklepiki i automaty oferują teraz zdrowsze produkty, eliminując słodycze, chipsy i napoje gazowane. W stołówkach zwiększono liczbę warzyw i wprowadzono dania na bazie roślin strączkowych. Dietetyczka Roxana Środa ocenia te zmiany jako krok w dobrym kierunku, ale podkreśla, że nawyki żywieniowe z domu są nadal kluczowe. Zamojscy policjanci zatrzymali 20-letniego mężczyznę podejrzanego o oszustwa metodą na policjanta. Mężczyzna wyłudził od seniorów blisko 300 tysięcy złotych, pełniąc rolę tak zwanego odbieraka. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Funkcjonariusze odzyskali część skradzionych pieniędzy i kontynuują śledztwo.
2: Masz problem z ciągłym podlewaniem roślin doniczkowych? Jest na to prosty sposób. Wystarczy umieścić zwykłą gąbkę na dnie doniczki. Gąbka wchłania nadmiar wody, a następnie stopniowo uwalnia ją do podłoża, co pomaga utrzymać wilgoć na dłużej. Dzięki temu rośliny mają stały dostęp do wody, a ty mniej. Rośliny mają stały dostęp.

0: sportowego stroju. W towarzystwie polonijnej grupy na rowerze. US przejechała 10 kilometrów przez miasto. Trasa wiodła z Greenpointu na Long Island, między innymi przez most Kazimierza Pułaskiego. Po zakończeniu wyprawy Nawrocka podziękowała Polakom za wspólną trasę i rozmowy.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1024 hektopaskali. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama. Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Julia Kuczyńska, znana jako Ma Fashion, znowu zaskakuje swoją kreatywnością. Tym razem, zamiast tradycyjnych urodzin, zorganizowała imprezę w stylu weselnym, rzucając welonem i ogłaszając ostatni kalendarzowy dzień Panny. Jej fani z niecierpliwością czekają na kolejne niespodzianki, zwłaszcza zbliżające się Halloween. Ciekawe, co jeszcze wymyśli ta nieprzewidywalna influencerka. Marcin i Maria Prokopowie, niegdyś wzór idealnego małżeństwa, zaskoczyli wszystkich rozwodem w kwietniu. Maria nie próżnuje i już znalazła nową miłość. Tym razem dzięki aplikacji randkowej. Teraz błyszczy jako gwiazda Polsatu, prowadząc reality show Wielka Miłość w małym mieście. Cóż, życie pisze najlepsze scenariusze, a Mazury stały się areną nowych, miłosnych przygód.
2: Maryla Rodowicz, niezłomna królowa polskiej sceny, nie zamierza zwalniać tempa i planuje kolejną trasę koncertową na 2027 rok. Tym razem na scenie towarzyszyć jej będzie Julia Wieniawa, której taneczne umiejętności Maryla ocenia wyżej niż umiejętności samej Iwony Pawlowicz. Trasa Ostatni tak wielki bal ma być prawdziwym widowiskiem, choć słowo ostatni nie oznacza końca kariery artystki. Maryla zapowiada, że oprócz wielkich hal nie zabraknie też kameralnych koncertów, gdzie publiczność będzie mogła poczuć się jak na intymnym spotkaniu z legendą. Polski show biznes znów zaskakuje. Justyna Wasilewska, znana z Heweliusza i Sztuki Kochania, potwierdziła związek z Gretą Burzyńską, aktorką zna wspólnej. Pod filmikiem z ich wspólnymi zdjęciami napisała propaganda miłości, co wywołało lawinę gratulacji. Czyżby miłość była teraz najnowszym trendem wśród gwiazd?
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Piotr Gumulec, znany kabareciarz i uczestnik Tańca z Gwiazdami, zaskoczył wszystkich, opowiadając o swojej miłości z czasów liceum. Okazuje się, że jego związek z żoną Martą przetrwał 5 lat rozłąki, kiedy studiowali w różnych miastach. W świecie show biznesu, gdzie związki często kończą się szybciej niż zaczynają, taka historia to prawdziwa rzadkość. A teraz, mimo że spędza mnóstwo czasu na treningach w Warszawie, nadal czuje motyle w brzuchu na myśl o spotkaniu z ukochaną. Janusz Gajos, żywa legenda polskiego kina, obchodzi dziś swoje 87 urodziny. Jego kariera to prawdziwy rollercoaster. Od młodzieńczego Janka Kosa w Czterech Pancernych i Psie, po role cynicznych majorów i sędziwych patriarchów. Choć zaszufladkowany jako idol pancernych, Gajos udowodnił, że potrafi być aktorem kameleonem, zdobywając serca widzów i setki nagród. A w życiu prywatnym? 4 żony i jedna wielka miłość. To dopiero scenariusz na film. W najnowszej edycji Rolnik szuka żony emocje sięgają zenitu, a wszystko za sprawą Zuzi, która zdaje się być specjalistką od telewizyjnych romansów. Wiktor, 30-letni rolnik, jest nią zauroczony, choć widzowie mają wątpliwości co do jej intencji. Zuzia, która wcześniej szukała miłości w grach małżeńskich, nie zyskała tam najlepszej opinii. Internauci zastanawiają się, czy jej serce bije dla Wiktora, czy może dla kamer. Ach, polska jesień w piosenkach. To nie tylko liście, ale i całe morze emocji. Skaldowie i Łucja Prus w żółtych płomieniach liści ukrywają dramatyczne historie pod kolorowymi liśćmi. A Niemen w wspomnieniu przenosi nas do czasów młodzieńczych uniesień. Czerwone gitary przypominają o wakacyjnej miłości, która przeminęła szybciej niż lato. A Sława Przybylska zabiera nas do hotelu pełnego tęsknoty. Nawet Manam w krakowskim Splinie pokazuje, że jesień to nie tylko złote parki, ale i szara codzienność. Polska jesień. Pełna nostalgii, dramatów i niekończonych się wspomnień.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W świecie, gdzie gitarzyści prześcigali się w szybkości i hałasie, Brian May, gitarzysta Queen, zaskoczył wszystkich swoim wyborem idola. Zamiast podziwiać demonów prędkości, oddał hołd George'owi Harrisonowi, mistrzowi jednej idealnie postawionej nuty. May, znany z operowego rozmachu, docenił prostotę i czystość dźwięku Harrisona, który wolał, by jego gitara płakała, a nie krzyczała. To przypomnienie, że w muzyce, jak w życiu, czasem mniej znaczy więcej. Czy Velvet Revolver wróci na scenę? Matt Sorum, perkusista zespołu, nie wyklucza takiej możliwości, ale z pewnym twistem. Wyobraźcie sobie, że na czele supergrupy miałaby stanąć wokalistka Lzy Hale z Hailstorm. Sorum zachwyca się jej talentem, a nawet Geezer Butler z Black Sabbath przyznał, że to najlepsza wokalistka od czasów Tiny Turner. Ciekawe, czy Slash i Duff McKagan podzielają ten entuzjazm. Może czas na telefon do starych kumpli? Judas Priest, zespół, który zdaje się nie znać słowa odpoczynek, zaskoczył swoich fanów podczas ostatniego koncertu trasy Faith Keepers Tour. Na scenie w Londynie zabrakło kluczowego basisty, Iana Hilla, który z powodu kontuzji ramienia musiał ustąpić miejsca Dave'owi Rimmerowi z Uriah Heep. Cóż, nawet metalowe legendy muszą czasem uznać wyższość zdrowia nad muzyką. Na szczęście dzięki dobremu przyjacielowi zespołu koncert się odbył, a fani mogli cieszyć się występem, choć w nieco zmienionym składzie. Martin Popow, znany dziennikarz muzyczny, postanowił wytknąć Metalice ich syndrom Iron Maiden. Chodzi o to, że ich utwory są tak długie, że można by nimi obdzielić kilka albumów. Choć Metallica wróciła do thrashowych korzeni i wciąż zachwyca riffami, to fani czasem czują się przytłoczeni. Mimo to zespół nie zwalnia tempa i w 2027 roku rusza w trasę koncertową M72, gdzie znów pokaże, kto rządzi na scenie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 12 stopni w Katowicach, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Toruniu natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie 18 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Ciepły dzień bez upału. W sam raz, by złapać równowagę między energią a spokojem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Drogowcy kończą pracę na ulicy Szaserów w Warszawie. Od czwartku, 24 września, od godziny 22, odcinek między Chłopickiego a Makowską będzie zamknięty. Kierowcy muszą korzystać z objazdów przez Chłopickiego, Grochowską i Olszynkę Grochowską. Zmiany dotyczą także tras autobusów linii 188 i 202, które będą skrócone do pętli PKP Olszynka Grochowska. Prace mają zakończyć się w poniedziałek, 28 września, przed porannym szczytem. Katarzyna G., matka oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy, została zatrzymana przez policję. Podejrzewa się ją o próbę zlecenia zabójstwa trzech osób związanych ze sprawą jej syna. Wcześniej sąd uznał ją za winną zniesławienia i nękania rodziny Mai. Tragedia miała miejsce w kwietniu zeszłego roku, kiedy to ciało Mai znaleziono w kontenerze na śmieci. W centrum Warszawy, na skrzyżowaniu ulic Kruczej i Chorzej, doszło do zderzenia radiowozu z samochodem osobowym marki Smart. Policyjne auto jechało na interwencję na sygnale, a w wyniku kolizji ucierpiał 27-letni funkcjonariusz, który trafił do szpitala na badania kontrolne. 80-letni kierowca Smarta nie odniósł obrażeń. Policja bada okoliczności zdarzenia, w tym kto miał zielone światło.
2: W Gostyninie ukończono mural poświęcony podpułkownikowi pilotowi Maciejowi Krakowianowi, wybitnemu pilotowi F-16. Malowidło powstało z inicjatywy burmistrza miasta z okazji pierwszej rocznicy jego śmierci. Oficjalne odsłonięcie muralu planowane jest na najbliższy czas, jednak dokładna data nie została jeszcze podana. Maciej Krakowian zginął tragicznie w sierpniu 2025 roku podczas ćwiczeń przed pokazami airshow w Radomiu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na drodze ekspresowej S8 doszło do bójki między dwoma kierowcami. Zdarzenie miało miejsce 19 września przy węźle Lucynów. Nagranie z incydentu trafiło do internetu, a policja z Wyszkowa szuka świadków i kierowców z wideorejestratorami. Funkcjonariusze apelują o pomoc w wyjaśnieniu przebiegu całej sytuacji.
2: Policjanci z Wilanowa rozbili grupę zajmującą się kradzieżami samochodów i ich legalizacją. W dwóch akcjach zatrzymano 7 mężczyzn i odzyskano 25 aut o wartości blisko 1,5 miliona złotych. Większość skradzionych pojazdów to Toyoty, a 5 podejrzanych trafiło do tymczasowego aresztu. Śledztwo rozpoczęło się po kradzieży samochodu z parkingu, a tropy prowadziły do posesji w Zielonce.
1: Mieszkańcy Białołęki od kilku dni borykają się z poważnymi korkami na ulicy Modlińskiej. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wprowadziła zmiany w ruchu, które spowodowały zwężenie wjazdu na most Grota Roweckiego. Radni apelują do ratusza i Ministerstwa Infrastruktury o pilną interwencję. Problemy dotykają nie tylko kierowców, ale także pasażerów komunikacji miejskiej. Województwo mazowieckie, największe w Polsce pod względem powierzchni i liczby mieszkańców, bije rekordy w liczbie wsi. Na jego terenie znajduje się aż 8530 wiejskich miejscowości. To ogromna różnica w porównaniu z województwem opolskim, gdzie jest ich tylko 1169. Warto dodać, że w mazowieckiej wsi Józefosław mieszka ponad 14 800 osób, co czyni ją największą wsią w Polsce pod względem liczby ludności.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dziś w Polsce czeka nas jesienna aura, a miejscami nawet zimowa. Na północnym wschodzie możliwe burze, a w Tatrach spadnie śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie 17 stopni, ale w górach i na północy spodziewany jest silny wiatr. W Sudetach porywy mogą osiągnąć nawet 90 km na godzinę. Rozpoczyna się nowy rok akademicki, a koszty studiowania na niektórych kierunkach mogą przyprawić o zawrót głowy. Szczególnie wysokie opłaty dotyczą studiów medycznych, gdzie czesne na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu wynosi 53 tysiące złotych rocznie, a na Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego aż 68 tysięcy. Na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym za kierunek lekarsko-dentystyczny trzeba zapłacić niemal 84 tysiące złotych za rok. Studia te to inwestycja na 5 lub 6 lat, co oznacza, że całkowity koszt może przekroczyć 400 tysięcy złotych.
2: Przy krakowskim lotnisku powstanie nowoczesny hotel Tribe, który otworzy swoje drzwi w 2030 roku. Obiekt zaoferuje 170 pokoi, strefę do pracy i siłownię. To odpowiedź na rosnącą popularność portu Kraków-Balice, który w 2025 roku obsłużył 13,25 miliona pasażerów.
1: Sąd okręgowy w Bydgoszczy skazał Richarda M., obywatela Kolumbii, na 8 lat więzienia za zabójstwo Grzegorza M. Dodatkowo musi zapłacić 10 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Wyrok jest nadzwyczajnie złagodzony, ale powody tej decyzji są utajnione. Do tragedii doszło w lipcu zeszłego roku w Nowym, podczas starcia między miejscowymi a grupą obcokrajowców.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Coraz więcej turystów rezygnuje z Zakopanego na rzecz Beskidu Śląskiego. Miejscowości takie jak Szczyrk, Wisła i Ustroń przyciągają gości doskonałymi warunkami do wypoczynku i mniejszym tłokiem. Region ten oferuje bogatą infrastrukturę, zarówno zimą, jak i latem, co czyni go atrakcyjną alternatywą dla Podhala. Beskid Śląski zyskuje na popularności i może stać się turystycznym hitem najbliższych lat.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Białymstoku bezchmurne niebo i temperatura 14 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. We Wrocławiu lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1024 hektopaskali. Ciepły dzień bez upału. W sam raz, by złapać równowagę między energią a spokojem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Rodziny w Polsce mogą korzystać z programu 800+, ale Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadził dodatkowe wymogi. Nawet krótki wyjazd za granicę może skutkować wstrzymaniem wypłat. Cudzoziemcy muszą spełnić kilka warunków, w tym nieprzerwane zamieszkanie w Polsce oraz aktywność zawodową opiekuna. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ściśle współpracuje ze Strażą Graniczną. Aby weryfikować te informacje, w przypadku wstrzymania świadczenia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wzywa do złożenia wyjaśnień i dostarczenia dokumentów. Po pozytywnej weryfikacji wypłaty są wznawiane, a zaległości wyrównywane. Rafał Zaorski, znany jako król polskich spekulantów, został aresztowany w związku z aferą Zonda Krypto. Prokuratura zarzuca mu przywłaszczenie ponad 1 000 000 zł, co może skutkować karą do 10 lat więzienia. Z jego majątku zabezpieczono jedynie 8 000 zł. Zaorski trafił do aresztu na 3 miesiące z obawy o utrudnianie postępowania. To nie pierwsze problemy prawne inwestora, który wcześniej został skazany za insider trading. Sprawa Zonda Krypto to tylko część jego kłopotów, które mogą się jeszcze pogłębić.
2: Główny Urząd Statystyczny podał, że w sierpniu przeciętna pensja w firmach wyniosła 9259 zł brutto. To wzrost o około 5,5% w porównaniu z ubiegłym rokiem, ale mniej niż oczekiwali ekonomiści. W porównaniu z lipcem średnie wynagrodzenie spadło o około 2,5%, co wynika z mniejszej liczby wypłaconych premii i nagród. Liczba zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw również spadła o 0,8% w skali roku. Wolniejsze tempo wzrostu wynagrodzeń może być korzystne dla Rady Polityki Pieniężnej w kontekście walki z inflacją. Jednakże rosnące ceny nadal wpływają na realną siłę nabywczą Polaków. Rząd przyjął kluczowe zmiany w ochronie zdrowia. Nowa ustawa wprowadza limity wynagrodzeń dla medyków oraz zasady przejrzystości zatrudnienia. Placówki medyczne mają 6 miesięcy na dostosowanie umów do nowych przepisów. Premier Donald Tusk podkreślał potrzebę szybkiego wdrożenia zmian, by uporządkować system opieki zdrowotnej. Nowe regulacje mają zwiększyć transparentność i racjonalizację wydatków w ochronie zdrowia. Ustawy wejdą w życie miesiąc po ogłoszeniu.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: W najnowszym katalogu Biedronki znajdziemy wiele inspiracji na Dzień Chłopaka. Wśród propozycji wyróżnia się plecak z wyposażeniem marki Setti, idealny dla miłośników przygód. Zawiera 15 elementów survivalowych, w tym latarkę, LED i nóż taktyczny. Dla fanów technologii dostępne są słuchawki TWS z redukcją szumów oraz smartwatch AI z ponad 100 trybami sportowymi. W ofercie znalazły się też kolekcjonerskie samochodziki Hot Wheels i odzież marki Kubota. Wszystkie te produkty dostępne są już w sklepach.
1: Biedronka wprowadza istotną zmianę w systemie kaucyjnym. Od 21 września vouchery z recyklomatów tej sieci będą ważne aż 120 dni, zamiast dotychczasowych 30. To odpowiedź na niezadowolenie konsumentów, którzy często tracili środki z powodu krótkich terminów. Wydłużenie czasu na realizację bonów ma zwiększyć komfort klientów. Inne sieci również dostosowują swoje zasady, a Ministerstwo Klimatu pracuje nad ujednoliceniem przepisów. Celem jest wydłużenie minimalnego czasu ważności bonów do co najmniej 3 miesięcy.
2: Wyciek danych medycznych z systemu MyDoctor wywołał duże zamieszanie. Mieszkaniec Kostrzyna nad Odrą domaga się 30 000 zł odszkodowania od firmy MyDoctor za utratę kontroli nad swoimi danymi. Mężczyzna otrzymał ostrzeżenie o wycieku miesiąc po incydencie i zastrzegł swój numer PESEL. Jeśli firma nie spełni jego żądań, sprawa może trafić do sądu. Wyciek danych medycznych budzi szczególne obawy, ponieważ mogą one być wykorzystane do szantażu lub presji. Amerykańskie niedobory pocisków opóźniają dostawy systemów obrony powietrznej dla sojuszników NATO. Problemy dotyczą głównie rakiet Patriot i Tomahawk, co wpływa na planowanie obronne w Europie. Szwajcaria już odczuwa skutki, szukając alternatyw dla opóźnionych dostaw. Niemcy planują zakup systemu Typhon z pociskami Tomahawk, co ma być rozwiązaniem tymczasowym. NATO intensyfikuje produkcję w Europie, by zmniejszyć zależność od Stanów Zjednoczonych. Pierwsza europejska fabryka pocisków Patriot ma ruszyć już we wrześniu.
0: Słuchacie radio Super Express.
2: Stohit Technology zakończyła kluczowe testy poligonowe bezzałogowej platformy Wilk. Ćwiczenia odbyły się pod Opolem z udziałem żołnierzy 10. Opolskiej Brygady Logistycznej. Wilk, bazujący na doświadczeniach z Ukrainy, ma zrewolucjonizować wojskową logistykę, dostarczając zaopatrzenie i chroniąc życie. Firma planuje kolejne testy oraz prezentację wersji medycznej jeszcze w tym roku. Komercjalizacja rozwiązania ma ruszyć w przyszłym roku. Platforma Wilk ma wspierać logistykę na najniższym szczeblu, transportując m.in. amunicję i środki medyczne. Hyundai Rotem zaprezentował w Kielcach polską wersję czołgu K2PL, wyposażoną w lokalne podzespoły. To efekt współpracy z polskimi firmami, w tym zakładami mechanicznymi Bumar Łabędy. Podpisano też porozumienie z Hutą Częstochowa na dostawy stali pancernej. Hyundai Rotem planuje produkcję części czołgów w Polsce, co ma wzmocnić lokalny przemysł obronny. W ramach programu K2PL pokazano także pojazdy specjalistyczne, takie jak most szturmowy i wóz ewakuacyjny. Warszawa rozważa zakup kolejnych maszyn, co podkreśla znaczenie lokalizacji produkcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1022 hektopaskali. Dla Warszawy przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Bydgoszczy termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Ciepły wrzesień pozwala wciąż planować aktywności pod gołym niebem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3419 odcinku Barw Szczęścia Amelia wprowadzi zamieszanie w małżeństwie Bruna i Karoliny. Po aresztowaniu synowej Amelia nie będzie miała dla niej litości, nazywając ją mściwą i bezwzględną. Bruno, pod wpływem słów matki, zacznie patrzeć na Karolinę z dystansem. Po wyjściu Karoliny z aresztu, Bruno podejmie zaskakującą decyzję dotyczącą jej przyszłości w hotelu. Zeznania specjalisty od technologii deepfake obciążą Karolinę, a Bruno zrozumie, jak daleko była gotowa się posunąć. Amelia ostrzeże syna, że Karolina może być niebezpieczna dla każdego, kto stanie jej na drodze. Premiera odcinka już 14 października o 20.50 w TVP2. Melania Grzesiewicz żegna się z rolą Anity Laskowskiej w M jak miłość. Aktorka, która wcielała się w tę postać przez 6 lat, zdecydowała się na przerwę, by poszukać nowych wyzwań zawodowych. Anita pozostanie na ekranie do końca obecnego sezonu, a jej dalsze losy są na razie zawieszone. W nadchodzących odcinkach widzowie będą świadkami trudnych chwil w związku Anity i Kamila Gryca, którzy starają się o dziecko. Niestety, niespełnione oczekiwania prowadzą do kryzysu w ich relacji. Melania Grzesiewicz nie wyklucza powrotu do serialu w przyszłości, stawiając sobie otwartą furtkę. Jej pożegnalny wpis w mediach społecznościowych brzmi jak ciepłe do zobaczenia. Na Wspólnej zaprasza na emocjonujący 4286 odcinek, który zostanie wyemitowany w środę, 30 września, o godzinie 20.15 na antenie TVN. Kalski odzyska przytomność i zażąda spotkania z córką, co dla Jagody okaże się wyjątkowo trudnym przeżyciem. Dziewczyna wybiegnie z sali zapłakana, a później wyzna Weronice prawdę o dramatycznych wydarzeniach w domu. Tymczasem Seba zacznie śledzić Tomka i odkryje jego niebezpieczne tajemnice. Na Wspólnej zaginą materiały budowlane, a Pluskowa podejrzewa o zemstę Jolantę. W serialu, jak zawsze, nie zabraknie emocji i zaskakujących zwrotów akcji.
0: Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4256 odcinka, który zostanie wyemitowany 30 września o godzinie 18 na Polsacie. Tomek wraca do domu po rozmowie z Jolką i próbuje dogadać się z Kingą, ale oboje stawiają twarde warunki. Krystian zaczyna podejrzewać, że Ewa coś ukrywa i odkrywa niepokojący ślad w jej rzeczach. Ilona, mimo początkowego braku chęci, daje się namówić na wyjście na miasto z Mają, ale ich plany krzyżuje telefon od Emilki. Tymczasem Piotrek próbuje przekonać Melkę, by zrezygnowała z pracy w terenie. Lecz ona pozostaje nieugięta. Serial, który od 2004 roku przyciąga widzów, łączy w sobie wątki rodzinne, miłosne i kryminalne. A jego akcja toczy się głównie we Wrocławiu i Wadlewie.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
0: La Promesa w 484 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Kuro, zdeterminowany i pełen odwagi, postanawia uwolnić Martinę z zakładu psychiatrycznego, gdzie jest niesłusznie przetrzymywana. Tymczasem w Pałacu Cruz nie przepuści okazji, by publicznie upokorzyć Adriana podczas uroczystej uczty. Maria Antonia odważnie sprzeciwia się Alonsowi, odmawiając opuszczenia pałacu. Z kolei Simona wpada na pomysł, jak uratować finanse Virtud, planując ponowne uruchomienie domowej manufaktury dżemów. Najnowszy odcinek będzie można obejrzeć już w czwartek, 24 września o godzinie 15.05 na TVP2 oraz na platformie TVP VOD.
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący moment. W odcinku 1038, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 28 września, o godzinie 16 na TVP1, Aynur podejmie odważną decyzję. Po tygodniach zbierania dowodów zdecyduje się powiedzieć Sinanowi, że jego narzeczona Ezgi go okłamuje. Czy prokurator wreszcie przejrzy na oczy i zacznie kwestionować wersję wydarzeń przedstawianą przez Ezgi? Aynur od dawna podejrzewa, że historia Ezgi o próbie samobójczej i utracie szansy na macierzyństwo jest sfabrykowana. Czy jej determinacja wystarczy, by przekonać Sinana do prawdy? Serial Dziedzictwo to opowieść pełna miłości, tragedii i walki o rodzinę. A każdy odcinek przynosi nowe emocje i zaskakujące zwroty akcji. W 211 odcinku serialu Panna Młoda emocje sięgną zenitu. Cichan podejmie drastyczne kroki wobec Bejzy, przykuwając ją kajdankami do rury. Nusret, zdesperowany, planuje ucieczkę, ale Mukader ma dla niego propozycję, która może wszystko zmienić. Czy Nusret zdecyduje się na układ? W tle tych dramatycznych wydarzeń Sila zaczyna łączyć fakty, a Deria umiera ze strachu. Odcinek zostanie wyemitowany 30 września o godzinie 17.20 na TVP2. Serial opowiada o Hunter, sierocie, która zmaga się z życiowymi trudnościami i zgadza się na aranżowane małżeństwo z Cichanem. W obsadzie zobaczymy m.in. Talię Celebi i Turkasze Cichana. 56. odcinku serialu Splątane losy Jasemin nie może przestać myśleć o tajemniczym zdjęciu z nadmorza. Obawia się, że ktoś ją śledzi i może odkryć sekret Pakizy. Tymczasem przeszłość Jasemin ponownie daje o sobie znać, przypominając dramatyczne wydarzenia z jej życia. Meltem grozi Jasemin zwolnieniem ze szpitala, co dodatkowo komplikuje sytuację. Remzi przekazuje Tahsinowi, że jego kartoteka została wyczyszczona, co może mieć kluczowe znaczenie dla przyszłości. Odcinek zostanie wyemitowany 30 września o godzinie 14 na TVP1. Serial Splątane losy to emocjonująca opowieść o rodzinnych tajemnicach i miłości, która musi stawić czoła wielu przeciwnościom.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Niewielkie zachmurzenie i temperatura 16 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 17 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Mateusz Morawiecki odwiedził Janów Lubelski, bastion Prawa i Sprawiedliwości, by promować swoje nowe ugrupowanie Rozwój Plus. Spotkanie przyciągnęło niewielu mieszkańców, co wywołało komentarze o wewnętrznych podziałach w Prawie i Sprawiedliwości. Przemysław Czarnek, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera, drwił z niskiej frekwencji. Morawiecki planuje dalsze spotkania w kraju, podkreślając znaczenie rozmów o przyszłości Polski.
3: Włoscy karabinierzy odkryli ponad 3 miliony euro ukryte w ścianach i pod podłogą mieszkania niedaleko Neapolu. Pieniądze należały do mafii Angelino, kontrolującej obszar między Kajwano a Kasorią. Gotówka, pochodząca głównie z handlu narkotykami, była tak obfita, że funkcjonariusze wynosili ją wiadrami. To jedna z najbardziej spektakularnych akcji przeciwko mafii we Włoszech.
2: Prezydent Łotwy, Edgars Rinkiewicz, uspokaja, że Rosja nie jest w stanie zaatakować NATO. Jednak ostrzega przed rosnącym zagrożeniem ze strony działań hybrydowych, takich jak cyberataki czy operacje informacyjne. Polska i kraje bałtyckie planują zacieśnić współpracę wojskową, a jednym z rozważanych kroków jest zwiększenie liczby wspólnych ćwiczeń. Rinkiewicz podkreśla, że Europa musi wziąć większą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo. Na parkingu przy autostradzie A10 pod Berlinem doszło do zuchwałej kradzieży w ciężarówce. Policjanci zatrzymali 20-letniego Polaka, który próbował uciec z miejsca zdarzenia busem wypełnionym skradzionymi produktami do pielęgnacji ciała. To kolejny incydent na parkingu Sebergost, gdzie wcześniej również dochodziło do prób kradzieży. Policja Brandenburgii podkreśla, że problem kradzieży na tym obszarze narasta.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wojsko Polskie prowadzi kluczowe ćwiczenia Czarny Obrońca 26, testując najnowsze technologie i koncepcje pola walki. Centralnym punktem jest Model 44, nowatorska organizacja batalionu zmotoryzowanego, która integruje drony i zaawansowane systemy bezzałogowe. Ćwiczenia odbywają się na zachodzie Polski, a ich celem jest dostosowanie armii do współczesnych wyzwań, inspirowanych doświadczeniami z wojny w Ukrainie. Testowane są m.in. systemy antydronowe i nowe technologie, które mogą znaleźć zastosowanie także poza wojskiem. Czarny nalot na fugach w łazience to nie tylko problem estetyczny, ale i zdrowotny. Można go jednak usunąć bez użycia agresywnej chemii. Wystarczy przygotować pastę z sody oczyszczonej, wody utlenionej i płynu do mycia naczyń. Taka mieszanka w 30 minut zlikwiduje grzyba i wybieli spoiny. Brak nowych pąków u anturium to znak, że roślina nie ma odpowiednich warunków do wzrostu. Kluczowe jest zapewnienie jej odpowiedniej ilości światła, szczególnie jesienią. Przestawienie doniczki bliżej okna może pobudzić kwitnienie. Ważne jest także unikanie bezpośredniego słońca, które może uszkodzić liście.
3: Dla osób zmagających się z przetłuszczającymi się włosami fryzjerka Taylor radzi zwrócić uwagę na technikę mycia. Kluczowe jest dwukrotne mycie włosów, używanie letniej wody i odpowiednie nakładanie szamponu oraz odżywki. Szampon należy aplikować głównie na skórę głowy, a odżywkę na długości i końce włosów. Te proste zmiany mogą pomóc w utrzymaniu świeżości włosów na dłużej.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Drewniane deski do krojenia, choć piękne i trwałe, często chłoną zapachy i przebarwienia z produktów takich jak czosnek czy buraki. Istnieje jednak prosty sposób na ich odświeżenie. Wystarczy użyć cytryny i grubej soli, które skutecznie usuwają nieprzyjemne zapachy i plamy. To naturalne rozwiązanie pozwala zachować higienę i estetykę deski bez użycia chemicznych detergentów.
3: Zazdrość może pojawić się w każdym związku, niezależnie od imienia partnera. Stereotypy przypisują niektórym imionom, jak Michał, Kamil, Patryk czy Łukasz, większą skłonność do zazdrości. Jednak to zaufanie, rozmowa i wzajemny szacunek są kluczowe w relacjach. Warto pamiętać, że imię nie decyduje o charakterze człowieka.
2: Policjant z Węgrowa, będący poza służbą, zatrzymał nietrzeźwego kierowcę w Starym Opolu. 37-letni obywatel Białorusi prowadził Citroena, mając ponad 1,5 promila alkoholu we krwi i nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariusza udało się uniknąć potencjalnego zagrożenia na drodze. Policja apeluje o zgłaszanie podejrzanych zachowań kierowców. Jesień to trudny czas dla zamszowych butów, ale istnieje prosty sposób, by je chronić. Wystarczy użyć zwykłej świecy woskowej, która tworzy niewidzialną barierę odpychającą wodę. Przed woskowaniem upewnij się, że buty są czyste i suche. Po nałożeniu wosku użyj suszarki, aby wosk wniknął w materiał, a twoje buty będą gotowe na jesienną pogodę.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Żółte plamy na poduszkach to częsty problem, wynikający z absorpcji potu i kosmetyków podczas snu. Aby je usunąć, warto spryskać poduszkę roztworem wody i octu przed praniem. Ważne jest szybkie działanie przy świeżych zabrudzeniach oraz dokładne wysuszenie poduszki po praniu. Regularna wymiana poszewek i odpowiednie pranie mogą pomóc w utrzymaniu poduszek w lepszym stanie.
3: Marianna Schreiber potwierdziła zakończenie związku z młodszym o 10 lat Szymonem. Inf-

0: Zostań spokojem. Lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa.
1: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
2: Reklama.
3: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
2: I po reklamie.
1: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: żyje Polska.
1: Jak powiedział kiedyś Konfucjusz, siła człowieka nie polega na tym, że nigdy nie upada, ale na tym, że potrafi się podnieść. Nazywam się Katarzyna Ziółkowska-Dąbek i w tym podcaście chciałam przedstawić Wam kobiety, które znalazły się w różnych, czasami bardzo trudnych sytuacjach życiowych. Choroby, wypadki, przemoc, utrata pracy czy trudne rozstania. Gdy wydawało się, że to sytuacje bez wyjścia, one znalazły w sobie na tyle siły, by się podnieść. Mam nadzieję, że ich historie zainspirują inne kobiety do walki o siebie. Ten niechciany członek rodziny pojawia się w naszym życiu i ani myśli go opuścić. Rozsiada się wygodnie i zmusza do dyscypliny, dbania o siebie. Chociaż czasami marzymy o tym, by odpocząć. Nie ma na to szans. Cukrzyca typu pierwszego wolnego nie daje. Wie o tym doskonale Karolina, która opowie Wam swoją historię.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. Karolina Piątek. Jestem prezesem Fundacji Europejska Klinika Cukrzycy, a prywatnie jestem też osobą z cukrzycą typu pierwszego. Pozostawiono mi diagnozę, jak miałam prawie już 10 lat skończone. Obecnie mam 35, więc już 25 lat jestem z tą cukrzycą. Na przełomie tych 25 lat naprawdę zmieniło się bardzo dużo. To są teraz dwie nieporównywalne do prowadzenia choroby. No bo tak jak w każdej innej dziedzinie życia, mamy już wsparcie technologii, mamy nowoczesne rozwiązania, nowe leki, które na szczęście w Polsce są dostępne, szczególnie właśnie dla osób do 26 roku życia. A żeby były jeszcze dalej refundowane i dostępne, no to cały czas walczymy, prosimy, chodzimy, żeby też zostało to rozszerzone. Mamy nadzieję, że zostanie to wysłuchane. No ale wracając do tego początku, miałam 10 lat, wtedy nie było tak jak teraz są oddziały diabetologiczne, wtedy były tylko oddziały pediatryczne. Tutaj jakby z naszej lokalizacji trafiłam do Gliwic. Byłam jedynym dzieckiem z cukrzycą typu pierwszego. Ja specjalnie tutaj zawsze notorycznie nie używam chorującą na cukrzycę typu pierwszego, bo od tego słownictwa jakby odchodzimy i chcemy pokazać, że osoby z cukrzycą normalnie funkcjonują w społeczeństwie i oczywiście dla nich jest to choroba, ale która to pozwala na normalne życie, które no oczywiście wymaga dyscypliny i zażywania leków i pilnowania tego, ale tak naprawdę no możemy wszystko, tak przysłowiowo. No i trafiłam do tych Gliwic. Tak naprawdę nie było wtedy całych takich zespołów terapeutycznych, jak mamy teraz, że jest diabetolog, edukator, psycholog, dietetyk, tak, który bierze nas od razu do edukacji, pod opiekę. Były pielęgniarki, był lekarz, którzy no po prostu powiedzieli, no jest cukrzyca. No i wtedy ja pamiętam moich rodziców, którzy no my nie wiedzieliśmy w ogóle, co to jest, bo cukrzyca typu pierwszego nie była wtedy tematem w mediach, mało się o tym mówiło, mało kto w ogóle wiedział. Nawet lekarze wtedy, jak było rozpoznanie cukrzycy na początku, to mylili na przykład z zatruciem pokarmowym, tak? Więc dla nas no, był to ogromny cios, nie wiedzieliśmy, co dalej zrobić. Ja to pamiętam jak dziś, jak zaczęli mi pokazywać szczykawki, tak? Wtedy nie było pomp insulinowych, wtedy były szczykawki, były takie ogromne nakłuwacze. Glukometry, które teraz są wielkości długopisu, to były wielkości zeszytu A5, tak? Takich jak nosimy do szkoły. Tam, gdzie akurat trafiłam, nie było takiego też podejścia. Od razu mi powiedziano, że już nigdy nie będę mogła jeść słodyczy, nie będę mogła jeść jakichś takich rzeczy, które lubiłam, że najlepiej to w ogóle siedzieć, pilnować tych cukrów, tak? I to było takie podejście, które no, było dla dziesięciolatki ciężkie. Ja pamiętam takie sytuacje, że na przykład roznosili podwieczorek w szpitalu, tak? No dla osoby dorosłej z perspektywy czasu to jest śmieszne, no ale dla dziesięcioletniego dziecka no to był tekst pod tytułem no ty nie dostaniesz kisielu, bo ty masz cukrzycę. I to było już takie napiętnowanie, stygmatyzacja. No i pojawiające się pytanie, dlaczego ja i kurczę, no nawet kisielu nie będę mogła zjeść, tak? Jakieś szkolenia dietetyczne to wyglądały tak, że na przykład wzięli kanapkę chleba i aż nożem po prostu zeskrobywali masło, czy cokolwiek na tym chlebie się znajdowało. Wszystko oczywiście trzeba było, no i dalej trzeba ważyć, żeby umieć to przeliczyć na insulinę. No ale to był taki troszeczkę koszmar, tak? My, oczywiście moi rodzice stawali na głowie, żeby znaleźć jakiekolwiek inne sposoby, czy z zagranicy jakieś informacje, czy są jakieś nowocześniejsze metody leczenia, czy w ogóle ta cukrzyca musi być, czy nie ma gdzieś lekarstwa na to, tak? Czy może, nie wiem, w Niemczech nie dają już, nie ma sposobu wyleczenia tej cukrzycy. No niestety nie było, do tej pory jeszcze niestety nie ma. No ale po jakimś miesiącu czasu trafiliśmy wtedy na nowo otwarty oddział diabetologii w Katowicach. No i tam się życie zmieniło. Tam ja nawet emocjonalnie tak do tego podchodzę. Spotkałam moją panią profesor, właśnie Przemysławę Jarosz-Hobot, którą też Państwo będziecie mieli okazję usłyszeć. No i ona zmieniła podejście do tej choroby. Cały zespół, który tam jest, który do tej pory dzisiaj tam pracuje, ja jestem im zawsze niezmiernie wdzięczna, bo oni nas objęli opieką. Były tam inne dzieci, inni rodzice, którzy mieli ten sam problem i zmienili podejście do tej choroby, tak? Powiedzieli, że owszem, jest to choroba, ale ty będziesz mogła robić, ty będziesz mogła z tym normalnie żyć. Oczywiście trzeba przestrzegać zasad diety, aktywności fizycznej, tak? Bo aktywność fizyczna, wbrew temu, co czasami słyszymy, to jest podstawa w dobrym wyrównaniu cukrzycy. No i przez lata powtarzane, jeżeli ty będziesz mieć dobrze wyrównaną, zarządzaną cukrzycę, nie będziesz mieć powikłań, o których mówi się w mediach, tak? Więc tutaj zawsze był przekazywany po prostu komunikat, jest dobrze, może będzie lepiej, tak? Cały czas gdzieś pracują nad nowoczesnym rozwiązaniem. No ale te początki, no tak jak mówiłam, były bardzo trudne. Ja też no, nigdy nie będę w stanie wystarczająco podziękować moim rodzicom za to, jak oni przez całe życie po prostu poświęcali się też tej mojej chorobie i do tej pory też oczywiście o to dbają i interesują się. Myślę, że bez takiego wsparcia ich, no bo tutaj wiadomo, w takim wieku też ich wsparcie było najważniejsze. Na pewno nie znalazłabym się tu, gdzie dzisiaj jestem i to naprawdę proszę sobie wyobrazić, jak czasami mamy jakąś nieprzespaną noc, jak później jesteśmy sfrustrowani, źli, zmęczeni, narzekamy, że nie spaliśmy w nocy, bo nie wiem, obudziła nas głośna muzyka sąsiadów, a moi rodzice, no, słuchajcie, od 10 roku życia do około 20 nawet, jak mieszkałam z nimi, noc w noc pilnowanie poziomów cukru i to nie było takich technologii, jak mamy teraz, że mamy ciągły monitoring, który daje nam alarmy przed wysokim, przed niskim poziomem cukru, który nas ostrzega, że ten cukier spadnie, pokazuje nam te trendy zmian, tak? Nie było tych pomp insulinowych, które też są tak zwaną hybrydą i one potrafią wyłączyć podanie insuliny, dać więcej insuliny, też pomagają nam troszeczkę w regulacji tego poziomu cukru, tylko to było budzenie się co 2-3 godziny na badanie poziomu cukru w nocy, tak? Czy wszystko jest okej? Był niski, trzeba było zostać i pilnować dalej, tak? Więc no na pewno ogromne zmęczenie, poświęcenie i tak jak mówię, obecnie rodzice oczywiście też mają ciężko, no ale na szczęście jest ta technologia, która trochę pomaga nam tym wszystkim zarządzać.
1: Powróćmy sobie jeszcze do tej 10-letniej Karoliny. Co rodziców zaniepokoiło u ciebie? Dlaczego ty do tego szpitala trafiłaś?
2: U mnie na szczęście w ogóle ta diagnoza cukrzycy nie była z tych ciężkich, czyli nie byłam w stanie kwasicy ketonowej, czyli już w stanie zagrożenia życia, gdzie ten poziom cukru jest bardzo wysoki, jest aceton w organizmie, który już go też wyniszcza. I ja byłam osobą bardzo aktywną, tak? Ja chodziłam na basen, chodziłam na koszykówkę i to były takie treningi 5 razy w tygodniu. I od pewnego momentu moja mama zauważyła, że ja po tych treningach jestem słabsza. Kręci mi się w głowie, narzekam albo właśnie przy jakimś dłuższym wysiłku fizycznym zaczynam mówić, że mi się kręci w głowie. I ja byłam faktycznie taka blada, bolała mnie często głowa. No i wtedy zbliżał się właśnie ten bilans 10-latka i moja mama wręcz poprosiła lekarkę, żeby dała mi jakieś dodatkowe badania, no bo nie jest to normalne zachowanie. Wtedy jeszcze nie było standardem zlecanie badań na poziom glukozy we krwi. Na szczęście lekarka zleciła wtedy ten poziom glukozy i na czczo wyszedł mi poziom cukru 180. Miałam szybko zrobioną od razu krzywą cukrową, tam mi wyszedł poziom cukru ponad 200, no i od razu wzięto mnie do szpitala na już prowadzenie leczenia insuliną.
1: Wtedy jeszcze ta cukrzyca to było takie słowo magiczne, tak? Nie wiadomo, to cukrzyca kojarzyło się ze zjedzeniem czegoś słodkiego, tak?
2: Tak, oczywiście. Ja na przykład pamiętam, że ja siedziałam i no na początku, dopóki ja nie zobaczyłam tych igieł oczywiście, no to ja sobie nic z tego tak nie robiłam, tak? No bo to było cukrzyca, no to kojarzy się z cukrem, z jakimiś cukierkami, fajnie, nie? Rodzice w ogóle nie wiedzieli, no bo cukrzyca wtedy, jeżeli w ogóle ktokolwiek o niej słyszał, kojarzyła się z osobą starszą. Kojarzyła nam się, bo tutaj bardzo jest ważne, żeby to też wybrzmiało, że my mamy różne typy cukrzycy. I jest bardzo krzywdzące dla osób z cukrzycą typu pierwszego słyszeć właśnie komentarze pod tytułem trzeba było nie jeść tyle cukierków, albo wypij sobie ziół ziółka, to ci się ten poziom cukru reguluje, tak? My musimy pamiętać, że cukrzyca typu pierwszego to jest choroba tak zwana autoimmunologiczna, czyli nasz organizm sam wytwarza przeciwciała, które wyniszczają te komórki trzustkowe odpowiedzialne za produkcję insuliny i wtedy my tej insuliny po prostu w ogóle w organizmie nie mamy. A życie bez insuliny jest po prostu niemożliwe i po jakimś czasie dochodzi właśnie do kwasicy, no i jeżeli nie jest to uzupełnione, no to nawet do śmierci, tak? 102 lata temu cukrzyca była jeszcze chorobą śmiertelną przed wynalezieniem insuliny. A cukrzyca typu drugiego też głównie zależy od czynników genetycznych, ale my przez całe nasze życie, nawet nie całe, bo zaczyna się teraz niestety przez zmiany naszego stylu życia coraz wcześniej już występować, ale to jest taka cukrzyca, niektórzy mówią na życzenie. Ja osobiście się z tym nie zgadzam, bo tak jak mówię, tu jest głównie genetyka, ale my możemy sobie troszeczkę dopomóc, nie przestrzegając po prostu zdrowego stylu życia, który jest bardzo ważny. Czyli jak nie mamy aktywności fizycznej, cały czas jemy fast foody, rzeczy przetworzone, tak, z transtłuszczami tak zwanymi, no niestety podnosimy wtedy to ryzyko zachorowania na cukrzycę typu drugiego, no bo nasz organizm, on potrzebuje cały czas coraz więcej i więcej insuliny i te nasze wyspy trzustkowe ją produkują, ale ona po czasie przestaje być tak aktywna, jak być powinna, no bo nie mamy aktywności fizycznej, więc insulina automatycznie wtedy spada, jej aktywność, wrażliwość, tak, robi się insulinooporność i to prowadzi właśnie do cukrzycy typu drugiego. Teraz jeszcze wyszczególnia się cukrzycy typu trzeciego, która następuje wskutek na przykład zapalenia trzustki czy resekcji trzustki, no i oczywiście są różne inne typy genetyczne, ale tutaj też musimy zwrócić uwagę, że niestety cukrzyca typu drugiego u nas w Polsce zaczyna już występować u dzieci, co jest bardzo niepokojące i tutaj jest to głównie przyczyna otyłości, bo my jako Polska na tle Europy niestety jesteśmy bodajże na drugim miejscu obecnie pod względem przyrostu otyłych dzieci. No i tutaj na pewno trzeba coś w tym kierunku zrobić, żeby zachęcać dzieci jednak do tego zdrowego żywienia i aktywności fizycznej.
1: 10-letnia dziewczynka dostaje diagnozę, słyszy, że jej już nic nie będzie wolno. Co ty sobie wtedy myślałaś?
2: Znaczy, ja nie pamiętam dokładnie takich moich myśli. Ja pamiętam takie jakby klatki z filmu, tak? Właśnie te igły, właśnie takie jakieś zachowania pielęgniarek względem mnie, czy innych dzieci na oddziale tam wcześniej, gdzie trafiłam. Bardziej z mojej perspektywy dziecko wtedy pamięta zachowanie rodziców, tak? Bo wiadomo, dla nich to też był szok, płakali, więc jak rodzice płaczą, no to dziecko wie, że coś jest nie tak, tak? Więc ja też wiedziałam, że jest coś nie tak, źle się czułam, trafiłam do szpitala. Byłam w tym szpitalu sama, bo to też nie było tak, że rodzice mogli wtedy być na oddziale pediatrii z dzieckiem prawie 10-letnim w szpitalu, więc też moi rodzice na tamte czasy codziennie musieli z samego rana tam dojeżdżać i uczyć się, bo to cały też początek edukacji diabetologicznej wymaga bycia najbliższych opiekunów na oddziale, no bo to nie jest taka choroba, która polega na tym, że my sobie weźmiemy rano tabletkę i zapominamy o sprawie. Tu jest właśnie, że tak powiem, główny taki problem tej choroby, że my tu musimy przewidzieć nasz każdy następny ruch, żeby dobrze zareagować. Dzieci z cukrzycą ogólnie w ogóle bardzo szybko dojrzewają, jeżeli chodzi właśnie o takie planowanie, organizowanie różnych rzeczy, chyba że rodzice to też na początku za nich dużo robią, no to wiadomo, troszeczkę później. Ale ja pamiętam, jak właśnie oni przyjeżdżali, uczyli się też, jak dawać te zaszczyki, jak przeliczać tą insulinę. Wtedy też były troszeczkę inne insuliny. Wtedy jak dało się insulinę, to był taki miks insuliny, gdzie jak podałam sobie powiedzmy o 8, to musiałam koniecznie zjeść zaraz śniadanie, później koniecznie zjeść drugie śniadanie i ja musiałam już wiedzieć, co ja zjem na to drugie śniadanie i na obiad tak samo, czyli wtedy już wszystko było zaplanowane.
1: Podporządkowane chorobie.
2: Podporządkowane, tak, podporządkowane chorobie całkowicie. Odkąd weszły pompy insulinowe, a ja na pompie insulinowej byłam tak półtora roku po zachorowaniu, byłam też jedną właśnie z pierwszych osób, która tą pompę miała podłączoną, to już pozwalało na większą dowolność, bo pompa ma krótko działającą insulinę tak zwaną i ona działa powiedzmy po 15 minutach do tam 2 godzin, żeby Państwu tak uzmysłowić i my wtedy mamy większą dobrowolność, że tak powiem, kombinowania i robienia, co my z tym faktem możemy zrobić. Czy my sobie na przykład musimy przewidzieć, jak jemy śniadanie, czy my po tym śniadaniu będziemy siedzieć, czy my pójdziemy na wycieczkę w góry, tak? Bo musimy dostosować tą dawkę podaną do tego po prostu, jak będzie wyglądać nasz dzień. A na poziom cukru naprawdę wpływa wszystko. Wpływa stres, wpływa niewyspanie, to co oczywiście jemy najbardziej, ale aktywność fizyczna, też poziom tego, jak my jesteśmy wyćwiczeni. No bo jeżeli jest super aktywna osoba, która idzie w góry, tak jak ja na przykład chodziłam na treningi pływania, no to mój organizm był tak przyzwyczajony do tych treningów, że to nie był dla niego duży wysiłek. No ale na przykład osoba, która od poniedziałku do piątku pracuje przed komputerem po 8 godzin dziennie i w weekend pójdzie w góry, a nie ma za dużo aktywności, no to musi przewidzieć większe zmiany tego poziomu cukru, bo po prostu zaczną się większe wahania podczas tej wycieczki i musi być przygotowany na niski poziom, na to, że musi coś więcej zjeść na śniadanie, żeby się bardziej zabezpieczyć, tak? Więc tutaj no, ta 10-letnia Karolina na pewno była przerażona. Na pewno nie było łatwo, no ale ja jestem taką osobą, że raczej nie narzeka i raczej oprócz cukrzycy ja mam dość bogatą historię chorób niestety i jak są te ciężkie momenty, to ja raczej tak się zbieram w sobie i ewentualnie dopiero jak już mija i jest sytuacja opanowana, to gdzieś tam potrzebuję chwili, żeby odpocząć, żeby to wszystko przerobić, ale same te momenty, no to ja się bardziej wtedy skupiam na działaniu, żeby zrobić, nauczyć się. Tutaj w cukrzycy też jest taka specyfika tego, że my musimy się cały czas doszkalać, bo są cały czas nowe metody leczenia. Jedna pompa insulinowa różni się od algorytmu drugiej pompy insulinowej i tak naprawdę taki idealny pacjent z cukrzycą powinien cały czas się tym interesować i nie liczyć tylko na to, co usłyszy od lekarza, bo taka osoba w moim wieku, to lekarze już nie mają dla nas tyle czasu, tak? Mamy wizyty diabetologiczne, ale taka wizyta według ustaleń powinna trwać 15-20 minut, tak? To jest nic, jeżeli chodzi o pacjenta z cukrzycą, któremu trzeba wytłumaczyć, przedstawić, powiedzieć coś nowego. Są strony internetowe, influencerzy, mamy ogromny dostęp do informacji i po prostu no, osoby z cukrzycą muszą chcieć też się we własnym zakresie tutaj doszkolić i coś dowiedzieć, a nie odpowiedzieć na zasadzie, jak ja czasami rozmawiam ze znajomymi i mówię, a stosujesz to, tamto, tak, bo ja też jestem edukatorem, dlatego ja mam tak dużo wstawek o tych różnych rzeczach takich informacyjnych. Oni mi mówią, że nie, bo mu lekarz nie powiedział na przykład. No to dla mnie to nie jest wytłumaczenie, no bo to jest twoja choroba, tak? I ja tak jeszcze wracając do tego tematu właśnie, żeby mnie państwo też źle nie zrozumieli, że ja uważam, że na przykład wzięcie tabletki to nie jest poważna choroba, tak? No bo ja sama mam też chorą tarczycę, w zasadzie jestem po wycięciu całkowitym tarczycy ze spraw nowotworowych i też muszę brać te tabletki rano, nie? Tylko jakby z mojej perspektywy właśnie osoby, która zna te dwa problemy, no to wzięcie tabletki, a pilnowanie czegoś 24 godziny na dobę i nie, jakby niemożność wzięcia sobie od tego takich przysłowiowych wakacji, nawet na, nie wiem, 3 godziny zapomnienia o tym, że tą cukrzycę się ma, to od razu widzimy komplikacje, bo albo nam cukier spadnie, albo zaraz będziemy mieć wysoki cukier i trzeba go będzie znowu do normalnego poziomu pilnować i dodawać dodatkowe dawki insuliny. Także tutaj my musimy cały czas, my się zawsze śmiejemy z edukatorami, że my jesteśmy na takiej piłce rehabilitacyjnej i musimy po prostu znaleźć ten balans pomiędzy tym niskim a wysokim poziomem cukru. No i zrobić wszystko, żeby być w tym zwanym tak zwanym zakresie, bo dobrze zarządzana cukrzyca nie prowadzi do powikłań. A niestety to jest taka choroba, która niezarządzana właśnie wyniszcza wszystko w organizmie, każdy organ i wtedy słyszymy o amputacjach, wtedy słyszymy o utracie wzroku, o tak zwanej nefropatii, czyli utracie czucia, tak? Naprawdę wpływa po prostu negatywnie na wszystko, jeżeli jest niewyrównana i źle zarządzana.
1: A jak wygląda twój dzień?
2: Moje dni wyglądają bardzo różnie, bo ja mam taką dość elastyczną pracę i dodatkowo właśnie oprócz mojej pracy takiej zawodowej, gdzie jestem tłumaczem i edukatorem, no to też prowadzę fundację w tak zwanym czasie wolnym i wiadomo, ten czas wolny, no to później się ogranicza do tego, że większość czasu spędzam w tej fundacji na różnych teleporadach, szkoleniach, bo jeździmy też do szkół. I ja z tą cukrzycą, może nie chciałabym użyć słowa, że jestem zaprzyjaźniona, bo ja nigdy nie powiem, że to jest moja przyjaciółka. Ja uważam, że to jest paskudna choroba, mimo że naprawdę możemy z nią żyć normalnie, ale gdyby ktoś mi dał jakby furtkę, że możesz z niej zrezygnować, nie zastanawiałabym się nawet przez sekundę. Ja jestem akurat na takiej pompie hybrydowej, która bardzo pomaga mi też w zarządzaniu tą cukrzycą. Odkąd ją mam, to mam bardziej przespane noce, bo ta pompa ma takie właśnie funkcje wyłączania podawania insuliny, czyli jak widzi, że spada mi cukier, to odłącza insulinę, przez to ten cukier się za chwilkę równa i podwyższa. Nie doprowadza mnie do tak zwanych ciężkich niedocukrzeń, czego osoba z cukrzycą zazwyczaj się najbardziej boi, tak? Bo właśnie ciężkie niedocukrzenia to jest taki moment, gdzie najczęściej wymagamy pomocy drugiej osoby i który może nawet doprowadzić do śmierci, jeżeli nie zareagujemy, nie podamy glukagonu już w takich momentach utraty przytomności, albo po prostu nie weźmiemy na czas glukozy, czy nawet cukru, tak? Jak nie mamy glukozy pod ręką, ale zaleca się podawanie tej glukozy. Więc tutaj człowiek czuje się źle, wiadomo, niski poziom cukru jeszcze w nocy, jak wybudzi, to nie wiemy, co się dzieje, nie wiemy, gdzie jesteśmy. Wiemy, że jest niski poziom cukru, ale nie mamy siły ruszyć tą ręką po tą glukozę, tak? Więc ta pompa naprawdę praktycznie eliminuje w ogóle niskie poziomy cukru do 1%, jeżeli odczytujemy ją później w takich zakresach. No i też na przykład bardzo pomaga mi w pracy, bo powiedzmy cukier mi troszeczkę idzie do góry, bo zjadłam coś, zestresowałam się, mam jakieś wystąpienie publiczne i ta pompa sama mi dokłada insulinę w bardzo delikatnych dawkach, że na przykład z tego poziomu cukru 170 zaraz mi spadnie do normalnego poziomu z powrotem, a nie pójdzie dalej do góry, tak? Bo wiadomo, mam na przykład wystąpienie, no to nie zatrzymam go w środku i nie będę sobie dawać insuliny, tak? Oczywiście, gdyby była taka potrzeba, że faktycznie mam tam bardzo wysoko, to tak, ale ona już działa przed tym, jakby po prostu przewiduje i ja nie mam wtedy konieczności podania tej insuliny przy wysokim poziomie cukru. I mam tą pompę już od 3 lat, jest to naprawdę poprawa duża jakości życia, no ale dalej trzeba tego pilnować, tak? Więc no pierwsza rzecz, jaką robię, jak się budzę, no to jest sprawdzenie poziomu cukru, albo robię to na glukometrze, starym sposobem, albo po prostu patrzę na pompę insulinową, bo używam też ciągłego monitoringu. No i później jest planowanie, co to dzisiaj trzeba zrobić, tak? Czyli czy ja dzisiaj będę bardziej aktywnie spędzać dzień, czy też będę bardziej na przykład w biurze, czy będę gdzieś siedzieć na właśnie jakichś poradach, rozmowach. Ja zazwyczaj jem podobne rzeczy na śniadanie, tak? Więc tutaj już po 25 latach mogę śmiało powiedzieć, że te posiłki, które sobie przygotowuję, one są bardzo zbilansowane. Wiem, jak też wyliczyć to, wiem już, jak zareagować, czy właśnie ten dzień później będzie spokojniejszy, czy bardziej aktywny, jak sobie pozmieniać te dawki insulin. No ale przed każdym posiłkiem trzeba zobaczyć poziom cukru, trzeba zawsze to dobrze wyliczyć, wymierzyć, najlepiej oczywiście, jak mamy możliwość, no to zważyć. Jak sobie taką owsiankę robimy, to gdzieś tam te płatki owsiane jednak nie sypać na oko, bo to bardzo zmienia później dawkę insuliny, tylko jednak rzucić to na tą wagę. Zawsze po posiłku też musimy zobaczyć, czy wszystko jest dobrze, bo mimo, że pompy pomagają, to jednak pamiętajmy, to są zawsze urządzenia, które są też wadliwe. Sensor też może źle pokazać poziom cukru, jak się źle czujemy, trzeba zawsze sprawdzić na glukometrze. Oczywiście trzeba go nosić przy sobie, tak? Bo to zawsze w torebce muszą być rzeczy typu glukagen. Ja też zawsze noszę zapasowego pena tak zwanego, czyli taką jakby nowoczesną strzykawkę z insuliną w razie awarii pompy insulinowej. No musi być ta glukoza, zapasowe wkłucie, tak? Jakby właśnie się wyrywało, wypadło, zawsze możemy o coś zahaczyć, czy jak są takie upały, no to może się po prostu odkleić plaster i też to wkłucie wtedy wypadnie. No warto mieć przy sobie, żeby tylko sobie szybciutko zmienić bez żadnego problemu, niż się stresować, wracać do domu, że ten cukier już rośnie, bo musimy, na pompie szybko trzeba zareagować, bo to jest ta, tak jak mówiłam, ta insulina krótko działająca, więc musimy szybko ją po prostu uzupełnić. No i przed każdym posiłkiem, po każdym posiłku, jak jest jakaś taka aktywność fizyczna, to też trzeba jeszcze wtedy bardziej ten cukier pilnować. No ale to też już nie jest na takiej zasadzie, że ja muszę w tą pompę patrzeć cały czas, nie? No bo tak jak mówiłam, pompa daje sygnały. Ona nas ostrzega, że coś się z tym poziomem cukru dzieje. Oczywiście one są indywidualnie ustawione, możemy sobie pozmieniać, kiedy chcemy, żeby ona nas ostrzegła. Więc jak ja po prostu widzę, że pompa wibruje czy daje sygnał, od razu sprawdzam i reaguję, co się wtedy dzieje. Ważne też jest zaplanowanie tej aktywności fizycznej. Jak najwięcej. Ja nie mówię tutaj, że każdego dnia musimy iść na siłownię, byłoby idealnie, ale wystarczą nawet spacery. Ja akurat mam psa, więc tutaj problem jest ciężko rozwiązany, aczkolwiek muszę przyznać, moi rodzice jak będą tego słuchać, to na pewno teraz będzie parsknięcie śmiechem, bo mój pies jest antyspacerowy, on nie lubi chodzić na spacery i bardziej ja go ciągnę niż on mnie. No ale tutaj oczywiście takie założenie, że wyjście, przystanek wcześniej, tak, gdzieś tam postaranie się o to, żeby szczególnie też po tym posiłku była chwila tej aktywności, no bo wtedy ta insulina po prostu lepiej działa, tak? Tutaj ta aktywność jest niezbędnym czynnikiem dobrego zarządzania cukrzycą. No i też musimy pamiętać o takim zagospodarowaniu też troszkę czasu dla siebie. Ja wiem, że o tym się teraz dużo mówi, ten tak zwany work-life balance, tak? Żeby się nie przepracowywać, ale proszę mi uwierzyć, że też tutaj u osoby z cukrzycą jest to bardzo ważne, bo my jesteśmy niesamowicie obciążeni tą chorobą. Mimo tych technologii, które też nas, mimo że nam bardziej ułatwiają niż obciążają, no ale ja zawsze, jak ktoś nie potrafi do końca tego zrozumieć i wyobrazić sobie, to mówię, załóż sobie sensor, ten ciągły monitoring na te 7 dni nawet i sobie pobądź z tymi alarmami, które będziesz otrzymywać, których i tak będzie tego mniej, no bo i będzie to osoba zazwyczaj zdrowa, tak? Same właśnie, czy alarmy w nocy, czy alarmy w ciągu dnia, jak jesteśmy skupieni na swojej pracy, no to obarcza nas też psychicznie. Sama ta choroba, samo taka niepewność, co się wydarzy, tak? Czy wszystko będzie dobrze. Jechanie nawet na wakacje i myślenie, czy ja na pewno wzięłam wszystkie leki, no. Wiecie, to nie jest problem, no bo jakby zdobędzie się, gdzieś się weźmie, ale to już obciąża. Ja jadąc gdzieś samolotem, no to mój cały wielki plecak jest po prostu 3/4 wypełniony akcesoriami różnymi do pomp insulinowych, insuliną, innymi lekarstwami. Podczas gdy, no nie wiem, moje znajome na przykład sobie jadą z malutkim plecaczkiem albo torebką i co ty tyle dźwigasz, tak? Oczywiście jeszcze gdzieś tam w bagażu rejestrowanym wrzucone dodatkowe sztuki, bo jakby, tak? Trzeba przewidzieć, nie wiem, opóźni się samolot, coś się wydarzy, jakiś wulkan wybuchnie, nie będzie można lecieć. Trzeba mieć dostęp do tego leku cały czas. I samo życie z tą cukrzycą, no niestety, ten strach przed niedocukrzeniem, strach przed przyszłymi powikłaniami, występuje coś takiego jak wypalenie cukrzycowe. I ja też walczę o to i uważam, że każda osoba przewlekle chora, już nie tylko nawet z cukrzycą, ale przewlekle chora, powinna mieć dostęp u nas tutaj w Polsce do psychologa, do terapii, do rozmowy o tym, bo to wcale nie oznacza, że osoba jest słaba, że sobie z czymś nie radzi, ale po prostu trzeba niektóre rzeczy przepracować, porozmawiać czasami po prostu z kimś innym, kto jest profesjonalistą i kto nas zrozumie, bo wkrada się też taka rutyna. I nawet czasami najbliższe nam osoby zapominają, że cukrzyca jest tak bardzo obciążająca, bo my z tym żyjemy, my później w tym funkcjonujemy. Bardzo często na przykład się zdarza, że nie wiem, zapomni się podać insuliny na posiłek i później ci znajomi mówią, no ale jak to? Jak ty mogłeś zapomnieć podać insuliny na posiłek? Przecież to chyba się o tym pamięta, bo przecież w ogóle takie teksty typu, no nie, ja to bym sobie tych zastrzyków nie dawał, tak? No musisz sobie dawać te zastrzyki, bo inaczej nie będziesz żyć, jak sobie ich nie będziesz dawać. Ale no tak jak oni mogą zapomnieć, nie wiem, o wzięciu telefonu z domu, tak my możemy zapomnieć o podaniu sobie insuliny, bo my mamy normalne życia, mamy normalną pracę, gdzie wymagania wobec nas są takie same, jak i czasami nie wyższe, bo my też sobie udowadniamy, że my możemy i my pokażemy wszystkim, że my możemy. I tutaj, no niestety, w wielu przypadkach wkrada się zmęczenie, szczególnie, że my od tego nie mamy tej przerwy. Oczywiście rodzina, znajomi, bliscy, wsparcie, to jest bardzo ważna rzecz i oni nas odciążają, no bo są sytuacje, gdzie na przykład dobrze idź spać, ja ci będę pilnować tego cukru, wszystko będzie dobrze, wyśpisz się, nie myślisz o tym, tak? Przypomnij ktoś przygotuje, no jak byłam dzieckiem, no rodzice zawsze mama przygotowywała, zazwyczaj mama posiłki, miałam wszystko wyliczone, powiedziane, masz tutaj 20 gram, daj sobie na to tyle i tyle insuliny, tak? Ale jak już wkraczamy w to życie dorosłe, no to zostajemy w pewnym momencie z tym sami. My musimy o to wszystko dbać i później już nie ma tej mamy, która nam mówi, masz tutaj owsianeczkę 25 gram, tylko tą owsianeczkę sobie sami musimy zrobić, wyliczyć i zawsze to musimy być my z innymi normalnymi obowiązkami. Ja zawsze tak mówię, że ta cukrzyca to jest taka dodatkowa praca na cały etat, a nasze normalne życie też po prostu płynie swoimi torami. No są sytuacje, gdzie na przykład mamy, nie wiem, ważne wystąpienie w firmie, a całą noc na przykład mieliśmy niski poziom cukru i po prostu czujemy się jak zombie i no co, no musimy iść i to powiedzieć i dać z siebie wszystko, żeby było jeszcze dobrze, tak? Więc są to ciężkie momenty, wymagają właśnie pomocy i no ja tu też zawsze jak mam czasami takie rozmowy właśnie z osobami głównie tak w moim wieku, troszeczkę młodszymi, którzy wchodzą właśnie już po studiach w to dorosłe życie, które często też mają problem, bo na przykład odbierana wtedy jest im ta refundacja na pompę insulinową. Na szczęście jest już kontynuacja zleceń tam na wkłucia. Trzeba tak naprawdę teraz kupić tylko i aż pompę insulinową, ale tak jak mówiłam na początku, mamy nadzieję, że niedługo to się zmieni i też takie pompy będą dostępne, już refundowane dla tych osób. No ale to jest wtedy spadek w przepaść. Tutaj jesteśmy super zaopiekowani, mamy dostęp do CGM-ów, do wkłuć, do pomp, a nagle po prostu nam się to odbiera i wiele osób musi rezygnować z takiego leczenia, bo po prostu nie są w stanie zapłacić za to, tak? To są rzeczy drogie. Pompy insulinowe kosztują od około 10 do nawet 20 tysięcy złotych, jeżeli kupujemy je bez żadnej refundacji. No na szczęście to się zmienia, wychodzą coraz nowsze, wtedy te starsze idą w tą refundację też, tak? A to już są naprawdę dobre modele i mamy do tego coraz większy dostęp, no ale też wymaga czasu, żeby wyedukować wszystkich o tym. Szczególnie jest problem dotarcia do osób starszych, które już chorują też na tą cukrzycę typu drugiego, ale są praktycznie w ogóle niewyedukowane, nie wiedzą na co chorują, nie wiedzą, że to co jedzą wpływa na ich poziom cukru, zbadają sobie poziom cukru raz na przykład i uważają, że wszystko jest dobrze. No i stąd się niestety biorą te powikłania i później też wiedza społeczeństwa na temat tej choroby.
1: Czy wyobrażasz sobie czasami, jak mogłoby twoje życie wyglądać bez cukrzycy, czy nie? Czy nie masz takich myśli?
2: Nie mam już takich myśli. Oczywiście czasem wiadomo, że się pojawiają, ale to nawet nie jest coś takiego, że ja sobie wyobrażam, jakby to mogło być bez. To jest bardziej takie, dlaczego ja to musiałam mieć, jak w mojej rodzinie tego nie ma, bo w mojej rodzinie cukrzycy nie ma, dopiero teraz się gdzieś tam pojawiają cukrzycy typu drugiego. I to jest bardziej tak na właśnie zasadzie tego wypalenia, że ja jestem zmęczona, oczywiście nie tylko cukrzycą, tylko gdzieś przemęczona też obowiązkami w pracy, coś się skumuluje, wtedy jakoś cukier jeszcze pójdzie czy do góry, czy na dół, mnie to frustruje wtedy, bo oczywiście to też jest frustrujące, jak my cały czas się staramy, żeby było dobrze, a tu nagle na przykład w kłucie wypadnie i cukier 400, tak? No i wtedy znowu kilka godzin walki, żeby ten cukier wrócił do normalnego poziomu, więc w takich momentach to nie są te wyobrażenia, że jakby było, gdyby nie było, bo ja doskonale wiem, jakby było, ale tak jak mówię, te akurat technologie, na których ja jestem, one naprawdę pozwalają mi na komfortowe życie. Oczywiście oddałabym to bez zastanowienia, ale nie jest to na tyle straszne, że musiałabym o tym cały czas myśleć, że chciałabym się tego pozbyć i nie akceptować tego. Ja też może tak mówię przez moje inne doświadczenia, typu właśnie nowotwór złośliwy tarczycy. Ja jestem też po dwóch operacjach kręgosłupa, teraz 4 miesiące po ostatniej takiej poważniejszej, więc mam też bardzo dużą styczność z osobami, które mają... Ja bym nie chciała tu porównywać, bo każda choroba jest poważna i dla każdego coś innego może być końcem świata, że tak powiem. Ale ja zawsze, jak rozmawiam też właśnie z osobami nowo zdiagnozowanymi czy z rodzicami dzieci zdiagnozowanych, ja im podkreślam, że to nie jest koniec świata i że tutaj naprawdę no, nie znam takich ograniczeń. No, może nie można być pilotem myśliwca, tak? Ale możemy zrobić wszystko, możemy nurkować, wspinać się. Ja wisiałam gdzieś tam w Toronto na jakichś linach z jakiejś wieży. Tylko musimy iść z dobrym poziomem cukru. Musimy o to dbać i wtedy jest wszystko dobrze. Przecież możemy być kierowcami, możemy się ścigać, możemy normalnie latać samolotem. Są osoby, które przez swoje jakieś schorzenia czy pooperacyjnie nie mogą na przykład tego nawet robić, tak? Więc tutaj naprawdę ta cukrzyca to nie jest jakiś taki znak stopu, że ty już nic nie będziesz mógł robić. Sportowcy, przecież my mamy mistrzów olimpijskich z cukrzycą. Mamy w Polsce dziewczynę Maję, która jest po prostu też przykładem do naśladowania. Przepraszam, jak pomylę, ale bodajże zrobiła podwójnego Ironmana. Biega po jakichś tam górach, biegi rzeźnika i tak dalej z cukrzycą i i robi najlepsze wyniki, tak? Więc naprawdę się da, tylko trzeba dyscypliny i trzeba takiego samozaparcia, no i po prostu pilnowania tego poziomu.
1: A na przestrzeni lat obserwujesz, że pojawiają się nowe możliwości dla osób chorych na cukrzycę, nowe udogodnienia, coś, co wam to życie ułatwia?
2: Oczywiście, to tak jak mówiłam, słuchajcie, to co było 25 lat temu, jak ja zachorowałam, a jest teraz, to jest bez porównania. Ja, tak jak mówię, też podkreślam, ja absolutnie nie odbieram powagi sytuacji obecnie osobom z diagnozą, ale to też o wiele, jakby te technologie dostępne teraz, one też lepiej rokują na późniejsze właśnie jakieś ewentualne możliwości rozwoju powikłań. No bo proszę sobie wyobrazić, jak ja zachorowałam, miałam te zastrzyki, miałam inne insuliny starszej generacji, a teraz praktycznie, jak mówimy o Polsce, no to większość dzieci w tych dużych ośrodkach, a zazwyczaj z nową diagnozą trafia się do dużych ośrodków, no to tutaj u nas w Katowicach praktycznie nie ma dziecka, które wychodzi bez pompy insulinowej od razu. A już samo podpięcie na pompę insulinową daje już lepszy start, bo to już jest bardziej naśladowanie takiego naturalnego funkcjonowania organizmu. Więc to już jest dużo, tak? W przyszłym roku ma wejść pompa insulinowa, która jest połowy wielkości tej, a zaczynaliśmy od pomp insulinowych. Ja mogę później podesłać. Zachęcam was, żebyście sobie znaleźli pierwsza pompa insulinowa. To jest wielkość plecaka turystycznego. Były dostępne tylko na oddziałach do leczenia i później takie pierwsze pompy komercyjne, które weszły, no to były pompy tak, no też wielkości praktycznie zeszytów, nie? A teraz mamy pompkę, która jest połowie telefonem komórkowym, więc naprawdę to wszystko się zmienia. Te sensory, których nie było, które są najwyższym moim zdaniem udogodnieniem, bo one nas ostrzegają, one nam cały czas mówią o tym poziomie cukru i my mamy taki terapeutyczny wgląd w to, co się tam dzieje cały czas 24 godziny na dobę. Bo jak my sobie badaliśmy na glukometrach, no to zbadaliśmy na przykład przed posiłkiem, zbadaliśmy 2 godziny po, ale nie wiedzieliśmy, co się działo między tymi 2 godzinami, czy tam nie było wysokiego poziomu cukru, bo teraz już spadł na przykład. Palce to były po prostu posiatkowane od tych pojedynczych nakłuć nakłuwaczem, żeby wziąć tam kropelkę krwi. No a teraz okej, może to nie jest najlepszy sposób, ktoś mi powie, że muszę chodzić z jakimiś wkłuciami. No ale umówmy się, te wkłucia aż tak bardzo nie przeszkadzają. Tak naprawdę po tylu latach noszenia to czasami ja muszę się podotykać po ciele, gdzie ja w ogóle je mam założone, żeby je odczuć. Te sensory też są coraz lepsze, coraz mniejsze. My tego nie czujemy, że tam jest jakaś igła, bo ta igła tam nie zostaje, tam zostaje dosłownie taki włosek. Oczywiście są jakieś przypadki, że są uczulenia na plasty i tak dalej, trzeba stosować jakieś dodatkowe zabezpieczenia. Ale idzie to do przodu i trzeba to bardzo docenić, że to idzie do przodu i że my w Polsce mamy naprawdę do tego dostęp. Ja w ogóle muszę pochwalić Polskę tak na arenie międzynarodowej, bo my mamy najlepiej wyrównane dzieci praktycznie na całym świecie. My tak zawsze mówimy, że na Zachodzie lepiej, Stany lepiej, Niemcy lepiej. Wcale nie lepiej. My naprawdę mamy doskonałych profesjonalistów, doskonałe zespoły terapeutyczne, i według po prostu wszystkich badań zawsze jesteśmy w czołówce najlepiej wyrównanych dzieci, co oznacza, że te dzieci mają najmniejsze szanse na ten rozwój powikłań w przyszłości. Może niektóre leki są jeszcze nierefundowane, są droższe, tak? Szczególnie tych nowych generacji, no ale powiedzmy to nasze Ministerstwo Zdrowia gdzieś tam stara się je powolutku wszystko wdrożyć, no nie wdrożymy wszystkiego naraz, a są kraje, no gdzie tego w ogóle nie ma, tak? No słuchajcie, ja wiem, że może nie porównujmy Polskę gdzieś tam do Afryki, no ale ja byłam ostatnio na konferencji, gdzie wyszłam po prostu ze łzami w oczach, no bo tam przyjechał lekarz, który nam pokazywał, tak jak my pokazujemy czas w zakresie i kto ma lepsze pompy i sensory, tak on nam pokazywał wskaźnik śmiertelności u dzieci z cukrzycą typu pierwszego i my siedzieliśmy, jaki wskaźnik śmiertelności, przecież to nie jest już choroba śmiertelna. Oni nie mają dostępu do insuliny, a jak mają insulinę, no to mają starej różnej generacji. Całe wioski się składają, żeby w ogóle tą insulinę kupić. Nie mają jej później gdzie trzymać, bo nie mają prądu, nie mają lodówek, tak? Także ja też uważam, że w końcu powinniśmy też doceniać jednak to, co mamy, a nie tylko narzekać i krytykować, bo niestety też w naszym środowisku, mimo że cały czas walczymy o to, żeby było lepiej, no to spotykamy się z dużą krytyką jeszcze ze strony rodziców, że no ale nie wiem, w Niemczech mają wszystko od razu za darmo, a tutaj muszę dopłacić 30% do sensorów, tak? No ale okej, to jest tylko, użyję słowa, 30%, a nie 100%, tak? I idzie to do przodu cały czas. Moje wszystkie pompy musiałam kupować sama. Przez wiele lat nie było refundacji na wkłucia, trzeba wszystko było kupować pełnopłatne. Teraz to jest wprowadzone i musimy to w końcu docenić, że to jest i po prostu zacząć z tego w pełni korzystać.
1: Czy myślisz sobie o tym, co byś chciała zrobić? Czy jest coś, czego jeszcze nie robiłaś, bo myślałaś sobie, że na przykład cukrzyca ci w tym przeszkadza, a okazuje się, że jednak ci nie przeszkadza i to chcesz zrobić?
2: Nie ma takiej rzeczy, bo tak jak mówiłam, ona mi nie przeszkadza. No, tak jak wspomniałam o tym pilocie myśliwca, mam znajomego, który marzył o tym, żeby nim być, no ale wiemy, że piloci myśliwców, no to muszą być chodzące ideały zdrowia, nie tylko cukrzyca, ale nawet na przykład piloci już komercyjni mogą mieć cukrzycę. Nie jestem pewna, czy w Polsce już to zostało wprowadzone, ale w Stanach Zjednoczonych latają, jak mają ciągłe systemy monitoringu, to się naprawdę zmienia do przodu. Ja nie miałam takiej sytuacji, żebym czegoś nie mogła zrobić przez cukrzycę, a robię naprawdę dużo rzeczy i to takich czasami trochę ekstremalnych, czy jakieś raftingi, czy właśnie gdzieś jakieś wspinaczki. Wiem, że na przykład nurkowanie wymagałoby zgody lekarza, ale też nie ma z tym problemu, jeżeli cukry są wyrównane. Tylko tak jak mówię, tutaj najważniejsze jest cały czas odpowiednie przygotowanie i zarządzanie tą chorobą i ona wtedy naprawdę nie będzie nas przed niczym stopować. Ona zacznie nas stopować, jak my zaczniemy mieć powikłania, czyli jak po x latach niedbania o tą chorobę i mówienia sobie, że to mnie nie boli, to przecież nie jest takie straszne i zaczną się wtedy te powikłania, wtedy już często naprawdę możemy mieć problemy i to nieodwracalne problemy, bo niestety już zaawansowane powikłania cukrzycowe są czasami nieodwracalne. Utrata wzroku, no jak wzrok się pogarsza, jeszcze można jakimiś laserami próbować, ale to też trzeba odpowiednio wcześnie wyłapać. Takim też jednym z gorszych, no to są amputacje, tak? Nóg, stóp, właśnie ten zespół stopy cukrzycowej. Ale tak jak mówię, to wychodzi z lat zaniedbań. To nie wychodzi z dnia na dzień, że ja mam cukrzycę i na pewno to będę mieć, tylko po prostu z tego, że my nie dbaliśmy odpowiednio o te poziomy cukrów. Jak zostajemy w zakresie, mamy minimalne ryzyko rozwinięcia tego.
1: W Polsce na cukrzycę cierpi około 3,5 miliona osób, z czego ponad milion pozostaje niezdiagnozowanych. Cukrzyca ma różne oblicza. Na jej temat rozmawiam z profesor Przemysławą Jarosz-Chobot, kierownikiem Kliniki Diabetologii Dziecięcej Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach, konsultantem wojewódzkim endokrynologii i diabetologii dziecięcej.
0: Szanowni Państwo, cukrzyca to choroba metaboliczna. Choroba metaboliczna, która ma wspólny mianownik, czyli podwyższony poziom cukru we krwi. My nazywamy to hiperglikemią. Poza wartościami fizjologicznymi. A później mamy wielką różnorodność typów cukrzycy. I typów cukrzycy jest wiele o różnym podłożu i to są zasadniczo bardzo częste, zupełnie inne choroby, chociaż nazywają się cukrzycą.
1: No właśnie, powiedzmy, czym one się różnią?
0: Najczęściej, o tych najczęstszych powiem typach, to jest cukrzyca typu pierwszego, która przeważa u dzieci i młodzieży, ale podkreślam, występuje w każdym wieku, czyli również u osób dojrzałych i u naszych seniorów również, jednakże ma inny obraz kliniczny, inny obraz w rozwoju, jakbym mogła powiedzieć. U dzieci i młodzieży manifestuje się dynamicznie, szybko i szybko dochodzi do deficytu insuliny, który jest wynikiem w cukrzycy typu pierwszego procesu zaburzeń odporności, zwaną fachową procesu immunologicznego, który doprowadza do bezpowrotnego zniszczenia komórek beta w czustce, czyli tych komórek, które produkują insulinę. Ten proces w przypadku dzieci i młodzieży jest bardzo dynamiczny i szybki i dochodzi do zniszczenia tych komórek, a jak zabraknie ich około 95%, mamy typowe objawy. Nasze dziecko, nasz pacjent więcej pije, więcej siusia, chudnie, często musi oddawać mocz w nocy. Często są różne inne zakażenia grzybicze, zakażenia kącików ust. następuje zmęczenie. W przypadku osób dorosłych te objawy mogą być dużo delikatniejsze i proces rozwoju jest dużo wolniejszy. Określa się na kilka miesięcy, kilka lat, zanim dojdzie do pełnego braku produkcji insuliny przez komórki beta. Czyli dwa różne obrazy, ta sama choroba o podobnym mechanizmie, mechanizmie immunologicznym, czyli jak popatrzymy na grupę chorób immunologicznych, bo to jest grupa chorób, bardzo często ta nasza cukrzyca typu pierwszego będzie współistniała z innymi chorobami immunologicznymi, takimi jak choroba czewna, czyli celiakia, choroba Hashimoto, choroba tarczycy, czy reumatoidalne zapalenie stawów, bielactwo, łysienie plackowate, choroba Addisona. Tych chorób jest cała gama, ale to jest jeden rdzeń. Zaburzenia odporności, choroba immunologiczna, gdzie własny organizm, własny układ odpornościowy w jakimś sensie, nie wiemy z jakiego powodu, zaczyna się mylić i sam zabija komórki własnego organizmu.
1: Tu mamy do czynienia z cukrzycą typu pierwszego, na który my nie mamy generalnie wpływu, tak? Bo to jest choroba autoimmunologiczna. Natomiast pojawia się cukrzyca typu drugiego, na której pojawienie się już mamy wpływ.
0: Tak, na pewno z cukrzycy typu pierwszego na dzień dzisiejszy nie mamy wpływu, ale możemy modyfikować szybkość jej rozwoju i na to troszkę mamy wpływ. To, co jest przede wszystkim głównym czynnikiem, takim najważniejszym parametrem, czyli zdrowego stylu życia w cukrzycy typu drugiego. Cukrzyca typu drugiego najczęściej występuje u osób powyżej 35 roku życia, ale również u dzieci powyżej 10 roku życia. Zwykle kojarzy się z otyłością, ale też proszę pamiętać, że to jest też proces wieloletni. Ta otyłość musi trwać zwykle kilka lat, dochodzi do insulinooporności i wydzielanie mojej insuliny własnej mimo hiperinsulinizmu, czyli nadmiernego wydzielania, aż dochodzi do wyczerpania. Czyli tu zasady zdrowego stylu życia, zmniejszenie masy ciała, aktywność fizyczna, odpowiedni sen, higiena snu i tak dalej, co wchodzi w całą gamę zdrowego stylu życia, jest najważniejszą terapią. Oczywiście mamy również leki, które wspomagają, ale prosimy sobie uzmysłowić, że są to choroby cywilizacyjne. Bez zmiany nawyków, bez zmiany spojrzenia, że nasze organizmy wymagają funkcjonowania, zdrowy duch, zdrowe ciało, tak? I tak dalej. To polega na tym, że musimy być aktywni, musimy uważać, co jemy, o jakość produktów, ilość produktów, jak często jemy i tak dalej. To w tym jest kwintesencja chorób metabolicznych wielu.
1: Czy objawy cukrzycy typu drugiego różnią się od tych typu pierwszego?
0: W przypadku zaawansowanym nie różnią się. Też więcej piję, więcej siusiam, chudnę i tak dalej. Natomiast na początku, w przypadku cukrzycy typu drugiego, mogę wiele lat chorować i o tym nie wiedzieć, bo te objawy są dyskretne lub prawie niezauważalne. Natomiast dochodzi do powikłań, bo przewlekła hiperglikemia przyspiesza miażdżycę, sklerozę. Efekt jest taki, że jest to choroba naczyń, czyli wieloletnia hiperglikemia, nawet niewielka, prowadzi do tego, że często rozpoznanie cukrzycy typu drugiego, nie wiem, że jestem chora, doprowadzi do powikłań, do utraty wzroku, do uszkodzenia nerek, uszkodzenia, jak powiedziałam, narządu skroniowego, uszkodzenia odżywiania nerwów, czyli będziemy mieć powikłania dotyczące układu nerwowego i tak zwane przede wszystkim zdarzenia sercowo-naczyniowe, bo to jest choroba naczyń, czyli będziemy mieć zawały, udary i tak dalej u ludzi młodych. To jest przerażające.
1: W jaki sposób cukrzyca się leczy i czy ją się leczy?
0: I teraz w zależności od typu, bo my i tak tu mówimy tylko o dwóch najczęściej spotykanych typach, bo tak jak powiedziałam, gama różnych jeszcze jest, wiele innych jednostek, które mają w nazwie cukrzycę i tam też będzie zupełnie inna terapia. Ale wracając do przypadku cukrzycy typu pierwszego, leczenie jest tylko insuliną, ale w cukrzycy objawowej, tej, w której już nastąpiło zniszczenie tych ponad 95% komórek beta. Dzisiaj nasza wiedza, zwłaszcza z ostatnich 5 lat, jest znacznie zaawansowana. Umiemy dzisiaj na podstawie oznaczenia przeciwciał powiedzieć, kto z pacjentów w najbliższych 3-5 latach rozwinie cukrzycę. I to jest ta siła nasza, czyli możemy zidentyfikować osoby w okresie przedklinicznej, bezobjawowej cukrzycy typu pierwszego, w różnych fazach, kiedy już są zaburzenia lub nie ma jeszcze zaburzeń glukozy w naszym organizmie i możemy się z jednej strony przygotować na postęp choroby, żeby nie doszło do ostrych powikłań tej choroby, które łączą się z uszkodzeniem zdrowia i życia, to mocno podkreślę, ale z drugiej strony mamy coraz więcej szans na spowolnienie tego procesu, bo mamy coraz więcej leków w badaniach klinicznych i możemy zaoferować, bo ja nie mam już komórek produkujących insulinę i tutaj już została mi tylko leczenie objawowe, substytucja, czyli intensywna insulinoterapia, co się łączy z intensyfikacją i monitorowania glikemii i osobistymi pompami insulinowymi, wielokrotnymi podawania insuliny. Proszę sobie wyobrazić, to jest oznaczanie ciągłe glikemii, to jest podawanie 8, 10, 12 razy insuliny na dobę, żeby uzyskać glikemię jak najlepszą, jak najbardziej zbliżoną do prawidłowego organizmu, żeby ten czas bicia powikłań jak najbardziej oddalić w czasie, żeby nasi pacjenci, którzy są dziećmi i młodzieżą, żyli następne 70-80 lat, bo my o to gramy.
1: Jeśli chodzi o te następstwa cukrzycy, jakie one mogą być? Co może nam grozić, gdy cukrzycy nie leczymy?
0: Cukrzyca nie boli, okej? Bo gdyby bolała, pewnie byśmy wszyscy na to patrzyli inaczej. Nie boli. Natomiast to jest takie stałe zatykanie rur poprzez wyższą glikemię. Przyspiesza miażdżycę, jak powiedziałam. Ta miażdżyca to choroba naczyń i ten człowiek się robi starszy.

0: trzy w cudzysłowie z powodu przyspieszonej miażdżycy. Ta miażdżyca dotyczy wszystkich naczyń, i drobnych, i większych. Stąd, tak jak powiedziałam, uszkodzenia wzroku, nerek, nerwów, to są takie typowe, ale dzisiaj to przede wszystkim zdarzenia sercowo-naczyniowe, czyli zawału, udary u kogo? U 30-latka, 35-latka, 40-latka, niewydolność nerek, która kończy się dializą, później przeszczepem, ale proszę mi wierzyć, to oczywiście jak musimy, to musimy, ale do tego nie należy dopuścić. Zrobić wszystko, żeby nie doszło do utraty wzroku, to nie jest wymiana okularów. To dochodzi do wylewów siatkówki odklejenia, czyli utraty wzroku z dnia na dzień, bo wszystkie naczynia są w cudzysłowie zapchane przez wieloletnio trwającą hiperglikemię. Szanowni Państwo, bo tak na pewno jeszcze powinnam Państwu przypomnieć, powiedziałam, to jest choroba naczyń. Choroba naczyń dotyczy wszystkiego. To konsekwencją są stopy cukrzycowe, gdzie jest uszkodzenie i naczyń, i unaczyniania nerwów. Dochodzi do zaburzeń czucia i do destrukcji tej stopy. No i stopa cukrzycowa jest naprawdę ogromnym wyzwaniem, bo niestety jak nie mamy otwartych naczyń, gdzie płynie krew, dochodzi do martwicy, zgorzeli. Kończy się to bardzo często, na pewno za często, amputacjami, dużymi amputacjami, które są niepowodzeniem terapii i niestety nie rokują dla zdrowia i życia dalej. Dobrze, walczmy z tym, róbmy wszyscy. Wszystko, żebyśmy zwiększali świadomość, nie tylko nas, bo jesteśmy osobą z cukrzycą. Mówmy sąsiadom, mówmy przyjacielom, a my pokażmy, że umiemy sobie z tym dać radę.
1: No właśnie, w jaki sposób możemy zapobiec cukrzycy?
0: Jeśli wrócę do cukrzycy typu pierwszego, zapobiec na dzień dzisiejszy jeszcze nie umiemy. Natomiast w tej chwili prowadzimy Sprawdź cukrzycę.sum.edu.pl. Mamy możliwość na stronach robienia badań przesiewowych. Wszystkie dzieci, młodzież między 2 a 17 rokiem życia gorąco zapraszam. Mała kropla krwi z palca i umiemy powiedzieć, co będzie dalej. To jest badanie, które mamy finansowanie z Unii. Badanie, które ma przygotować populację europejską do badań przesiewowych również cukrzycy. Tej najczęstszej choroby przewlekłej u dzieci i młodzieży. Żeby, tak jak powiedziałam, móc ją chwycić w ryzach i nie doprowadzić już do ostrych powikłań, które w momencie zachorowania mamy bardzo często, czyli do ciężkiej kwasicy ketonowej, 50% takich dzieci jest rozpoznanych, gdzie kończy się to pobytem na OIOM-ie, na intensywnej terapii, bardzo intensywnym leczeniem, ale i tak ono pozostawia powikłania. Tego nie chcemy, nie chcemy dopuszczać do tego krytycznego momentu. Możemy wcześniej tym dzieciom zaoferować, możemy im zaoferować opiekę, monitorowanie i poprowadzić, powiedziałam, łagodniej i spowolnić postęp choroby. W tym też zdrowym stylem życia, bo każdy kilogram więcej, mniejsza aktywność, to jest większe zapotrzebowanie na insuliny, które jej brakuje, bo produkcja jest coraz mniejsza. W przypadku pacjentów z cukrzycą typu drugiego to wołam, walczmy z chorobą otyłościową, walczmy z nadwagą, ruch, zdrowy tryb życia, prawidłowe nawyki, bo inaczej przegrywamy z powikłaniami choroby otyłościowej, w tym jest jednym cukrzyca typu drugiego. I czy możemy? Oczywiście, że możemy. Jak schudniemy, na pewno tak, ale to już tak jak pani powiedziałam, jest wiele lat, kiedy pozostałam w hiperglikemii. Ja tego nie cofnę. Uszkodzenia naczyń nie cofnę. Ja mogę spowolnić w momencie rozpoznania, ale ileś lat ja już chorowałem, czyli nie dopuszczaj do tej nadwagi, nie dopuszczaj do rozwoju cukrzycy typu drugiego, zwłaszcza jak twoi rodzice chorowali, proszę badaj się i wprowadź to leczenie jak najszybsze, żeby te powikłania nie były w rozwoju dynamicznym, w akceleracji.
1: Dzięki historii Karoliny już wiecie...
0: W rozwoju dynamicznym, w akceleracji.
1: Dzięki historii...

0: Minęła 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji, rozpoczął trasę po Polsce, odwiedzając 15 miast. Wizyta ma na celu promowanie jego własnego programu, co wskazuje na narastające napięcia między nim a Sławomirem Mentzenem. Bosak rozważa nawet współpracę z PiS, podczas gdy Mentzen nie ufa Kaczyńskiemu i Morawieckiemu. Konflikt między liderami Konfederacji staje się coraz bardziej widoczny. Polski rząd rozpoczął kampanię edukacyjną, której celem jest przygotowanie obywateli na sytuacje kryzysowe. Zaleca się, by każdy był gotowy do samodzielnego przetrwania przez 72 godziny bez prądu, wody czy łączności. W poradniku znajdziemy instrukcje dotyczące zapasów żywności, leków i wyposażenia, a także wskazówki dotyczące przygotowania plecaków ewakuacyjnych. Ministerstwo podkreśla, że działania te mają charakter edukacyjny i nie sygnalizują.

0: realizują wzrostu zagrożenia.
1: Koalicja Obywatelska prowadzi w najnowszym sondażu wyborczym z wynikiem ponad 32%. Mimo to partia Donalda Tuska może mieć trudności ze zdobyciem większości w Sejmie. Na kolejnych miejscach znalazły się Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederacja. Do parlamentu weszłyby także Nowa Lewica i Konfederacja Korony Polskiej.
0: W Australii, w Górach Błękitnych, doszło do tragicznego zdarzenia. W samochodzie znaleziono zakrwawioną 40-letnią kobietę i troje jej dzieci, z których jedno zmarło. Pozostała dwójka dzieci walczy o życie w szpitalu. Kobieta, podejrzana o próbę zabójstwa swoich dzieci i siebie, jest w stanie krytycznym, co uniemożliwia jej przesłuchanie. Śledztwo w tej sprawie trwa.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: W Muzeum Polskim w Ameryce, w Chicago, odbyło się jesienne spotkanie z cyklu Sip and Paint, inspirowane malarstwem Zofii Stryjeńskiej. Uczestnicy, w tym przedstawiciele Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej, mieli okazję malować jesienne pejzaże przy dźwiękach muzyki Emilki Szymańskiej. Wydarzenie zorganizowała Patrycja Stępniak, a prowadziła Małgorzata Kop. Na zakończenie każdy otrzymał książkę z autografem od Wiktorii Granackiej. Kolejna edycja cyklu odbędzie się 11 grudnia.
1: Biedronki azjatyckie masowo wkraczają do polskich domów, szukając ciepła w chłodniejsze dni. Ich ugryzienia mogą być niebezpieczne, dlatego warto zabezpieczyć okna i drzwi. Skutecznym sposobem jest użycie roztworu z olejku cytrusowego i wody, którym spryskujemy ramy okienne. Alternatywnie można użyć świeżych skórek cytrusów lub skorzystać z usług profesjonalnej firmy dezynsekcyjnej. 24-letni obywatel Ukrainy zostanie wydalony z Polski po incydencie w Lublinie. Mężczyzna zaatakował ratowników medycznych i uszkodził karetkę podczas interwencji 18 września. Otrzymał 5-letni zakaz wjazdu do Polski i strefy Schengen. Trwa procedura deportacyjna.
0: W Toruniu policjanci uratowali życie 70-latkowi, który stracił przytomność na ulicy Kościuszki. Funkcjonariusze grupy szybkiego reagowania przeprowadzili resuscytację i użyli defibrylatora, co pozwoliło przywrócić oddech mężczyźnie. Po przyjeździe służb medycznych poszkodowany został przekazany pod ich opiekę. Szybka reakcja policjantów okazała się kluczowa.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Od 1 września w szkołach i przedszkolach obowiązują nowe zasady żywienia dzieci. Sklepiki i automaty oferują teraz zdrowsze produkty, eliminując słodycze, chipsy i napoje gazowane. W stołówkach zwiększono liczbę warzyw i wprowadzono dania na bazie roślin strączkowych. Dietetyczka Roxana Środa ocenia te zmiany jako krok w dobrym kierunku, ale podkreśla, że nawyki żywieniowe z domu są nadal kluczowe. Zamojscy policjanci zatrzymali 20-letniego mężczyznę, podejrzanego o oszustwa metodą na policjanta. Mężczyzna wyłudził od seniorów blisko 300 tysięcy złotych, pełniąc rolę tak zwanego odbieraka. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Funkcjonariusze odzyskali część skradzionych pieniędzy i kontynuują śledztwo.
1: Dwaj mieszkańcy Poznania stracili łącznie 180 tysięcy złotych w wyniku oszustw telefonicznych, które miały miejsce 9 września. Policja zatrzymała 31-letniego obywatela Ukrainy, podejrzanego o udział w tym procederze. Funkcjonariuszom udało się odzyskać 35 tysięcy złotych. Policja przypomina, że pracownicy banków nigdy nie proszą o wypłatę gotówki ani przekazywanie jej obcym osobom. Masz problem z ciągłym podlewaniem roślin doniczkowych? Jest na to prosty sposób. Wystarczy umieścić zwykłą gąbkę na dnie doniczki. Gąbka wchłania nadmiar wody, a następnie stopniowo uwalnia ją do podłoża, co pomaga utrzymać wilgoć na dłużej. Dzięki temu rośliny mają stały dostęp do wody, a ty mniej pracy.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Joanna Kurska, znana z Pytania na śniadanie, wprowadza nowy projekt edukacyjny Ania w Ameryce. W cyklu tym jej 5-letnia córka Ania uczy dzieci angielskiego, pokazując język w codziennych sytuacjach w Stanach Zjednoczonych. Kurska krytykuje tradycyjne metody nauki i stawia na praktykę oraz osłuchanie się z językiem. Cykl ma być dostępny w internecie, łącząc naukę z dziecięcą ciekawością i prawdziwym życiem za oceanem.
0: Pierwsza dama, Marta Nawrocka, zaskoczyła podczas wizyty w Nowym Jorku, rezygnując z oficjalnych kreacji na rzecz sportowego stroju. W towarzystwie polonijnej grupy na rowerze US przejechała 10 kilometrów przez miasto. Trasa wiodła z Greenpointu na Long Island, między innymi przez most Kazimierza Pułaskiego. Po zakończeniu wyprawy Nawrocka podziękowała Polakom za wspólną trasę i rozmowy.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 14 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 18 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1024 hektopaskali. Ciepły dzień bez upału, w sam raz, by złapać równowagę między energią a spokojem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Julia Kuczyńska, znana jako Ma Fashion, znowu zaskakuje swoją kreatywnością. Tym razem, zamiast tradycyjnych urodzin, zorganizowała imprezę w stylu weselnym, rzucając welonem i ogłaszając ostatni kalendarzowy dzień Panny. Jej fani z niecierpliwością czekają na kolejne niespodzianki, zwłaszcza zbliżające się Halloween. Ciekawe, co jeszcze wymyśli ta nieprzewidywalna influencerka.
2: Polski show biznes znów zaskakuje. Justyna Wasilewska, znana z Heweliusza i Sztuki Kochania, potwierdziła związek z Gretą Burzyńską, aktorką zna wspólnej. Pod filmikiem z ich wspólnymi zdjęciami napisała propaganda miłości, co wywołało lawinę gratulacji. Czyżby miłość była teraz najnowszym trendem wśród gwiazd?
1: Janusz Gajos, żywa legenda polskiego kina, obchodzi dziś swoje 87 urodziny. Jego kariera to prawdziwy roller coaster. Od młodzieńczego Janka Kosa w Czterech Pancernych i Psie, po role cynicznych majorów i sędziwych patriarchów. Choć zaszufladkowany jako idol pancernych, Gajos udowodnił, że potrafi być aktorem kameleonem, zdobywając serca widzów i setki nagród. A w życiu prywatnym? 4 żony i jedna wielka miłość. To dopiero scenariusz na film.
2: Beata Ścibakówna, mimo że zbliża się do 60, wciąż zachwyca swoją figurą, co nie umyka uwadze jej fanów. Aktorka, znana z licznych ról w serialach i filmach, zdradziła, że jej sekret to regularne ćwiczenia i zdrowa dieta. Jak sama mówi, żołądek to nie śmietnik, a warzywa mogłaby jeść bez końca. Owoce? Tylko maliny i marakuja. Reszta mogłaby dla niej nie istnieć.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: W najnowszej edycji Rolnik szuka żony emocje sięgają zenitu, a wszystko za sprawą Zuzi, która zdaje się być specjalistką od telewizyjnych romansów. Wiktor, 30-letni rolnik, jest nią zauroczony, choć widzowie mają wątpliwości co do jej intencji. Zuzia, która wcześniej szukała miłości w grach małżeńskich, nie zyskała tam najlepszej opinii. Internauci zastanawiają się, czy jej serce bije dla Wiktora, czy może dla kamer.
2: Dziś obchodzimy Dzień Spadającego Liścia, czyli polską odpowiedź na jesienną chandrę. Zamiast narzekać na deszcz i chłód, proponujemy spacer po parku i podziwianie kolorowych liści. To święto, które przypomina, że jesień to nie tylko koniec lata, ale także czas na nowe początki i małe przyjemności. Więc zamiast marudzić, podnieś z ziemi piękny liść i ciesz się tą najbardziej kolorową porą roku.
1: Oliwia i Kuba, jeszcze niedawno wzór idealnej pary w Hotel Paradise, teraz stają przed prawdziwym testem. W tajskiej willi emocje sięgają zenitu, a nowe twarze tylko dolewają oliwy do ognia. Oliwia desperacko tłumaczy swoje intencje, ale każde jej słowo tylko pogłębia przepaść między nią a Kubą. Czy ich związek przetrwa ten emocjonalny rollercoaster, czy też widmo rozstania stanie się rzeczywistością? Odpowiedź już w 16 odcinku. Czy ktoś kiedyś pomyślał, że Zbigniew Wodecki zaśpiewa Peję? Projekt Albo Inaczej wraca po 3 latach przerwy, a Dominika Płonka otwiera nowy rozdział, interpretując Po co mi to? Hubert. Wodecki zamienił hip-hopowy hit w swingowy przebój, a teraz młodzi artyści biorą na warsztat utwory swoich rówieśników. Czyżby jazz i rap były nowym duetem idealnym? Czekamy na kolejne zaskakujące premiery i koncerty w 2027 roku.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Czy Velvet Revolver wróci na scenę? Matsorum, perkusista zespołu, nie wyklucza takiej możliwości, ale z pewnym twistem. Wyobraźcie sobie, że na czele supergrupy miałaby stanąć wokalistka Lzy Hale z Hailstorm. Sorum zachwyca się jej talentem, a nawet Geezer Butler z Black Sabbath przyznał, że to najlepsza wokalistka od czasów Tiny Turner. Ciekawe, czy Slash i Duff McKagan podzielają ten entuzjazm. Może czas na telefon do starych kumpli?
1: Świat muzyki punkowej wstrząśnięty. East Bay Ray, legendarny gitarzysta Dead Kennedys, zmaga się z chorobą Parkinsona. Mimo to nie zamierza rezygnować z koncertów i planuje grać, dopóki zdrowie mu na to pozwoli. Fani zasypują go wsparciem, a on dziękuje za każde dobre słowo. Cóż, prawdziwy punk nigdy się nie poddaje.
2: Dragon Force, legendy power metalu, postanowiły zaszaleć i po prawie 30 latach wprowadziły do składu pierwszą wokalistkę Alice White Glues. Nowy singiel Hunger of the Beast już huczy w głośnikach, a 10. album, zapowiedziany na marzec przyszłego roku, ma być prawdziwą petardą. Zespół twierdzi, że nie goni za sławą, ale kto by się tym przejmował, skoro ich muzyka ma przetrwać próbę czasu. Cóż, czas pokaże, czy ta rewolucja to strzał w dziesiątkę, czy tylko chwilowy kaprys. Steve Howe, legendarny gitarzysta Yes, w końcu przerwał milczenie i opowiedział o swojej poważnej operacji, która zmusiła zespół do przełożenia trasy koncertowej. Choć powrót do formy zajmie mu trochę czasu, Howe nie traci optymizmu i już planuje przyszłoroczne koncerty. Zespół Yes, mimo zdrowotnych zawirowań, nie zwalnia tempa i w czerwcu wydał nowy album Aurora. Jak widać, duch Yes wciąż żyje, a muzyka płynie dalej, niezależnie od przeszkód.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Martin Popow, znany dziennikarz muzyczny, postanowił wytknąć metalisę i nich syndrom Iron Maiden. Chodzi o to, że ich utwory są tak długie, że można by nimi obdzielić kilka albumów. Choć Metallica wróciła do thrashowych korzeni i wciąż zachwyca riffami, to fani czasem czują się przytłoczeni. Mimo to zespół nie zwalnia tempa i w 2027 roku rusza w trasę koncertową M72, gdzie znów pokaże, kto rządzi na scenie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 11 stopni. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1023 hektopaskali. Dziś słońce nie grzeje z przesadą. Temperatura sprzyja spacerom i łagodnym planom.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Drogowcy kończą pracę na ulicy Szaserów w Warszawie. Od czwartku, 24 września, od godziny 22, odcinek między Chłopickiego a Makowską będzie zamknięty. Kierowcy muszą korzystać z objazdów przez Chłopickiego, Grochowską i Olszynkę Grochowską. Zmiany dotyczą także tras autobusów linii 188 i 202, które będą skrócone do pętli PKP Olszynka Grochowska. Prace mają zakończyć się w poniedziałek, 28 września, przed porannym szczytem. Katarzyna G., matka oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy, została zatrzymana przez policję. Podejrzewa się ją o próbę zlecenia zabójstwa trzech osób związanych ze sprawą jej syna. Wcześniej sąd uznał ją za winną zniesławienia i nękania rodziny Mai. Tragedia miała miejsce w kwietniu zeszłego roku, kiedy to ciało Mai znaleziono w kontenerze na śmieci. W centrum Warszawy, na skrzyżowaniu ulic Kruczej i Chorzej, doszło do zderzenia radiowozu z samochodem osobowym marki Smart. Policyjne auto jechało na interwencję na sygnale, a w wyniku kolizji ucierpiał 27-letni funkcjonariusz, który trafił do szpitala na badania kontrolne. 80-letni kierowca Smarta nie odniósł obrażeń. Policja bada okoliczności zdarzenia, w tym kto miał zielone światło.
2: W Gostyninie ukończono mural poświęcony podpułkownikowi pilotowi Maciejowi Krakowianowi, wybitnemu pilotowi F-16. Malowidło powstało z inicjatywy burmistrza miasta z okazji pierwszej rocznicy jego śmierci. Oficjalne odsłonięcie muralu planowane jest na najbliższy czas, jednak dokładna data nie została jeszcze podana. Maciej Krakowian zginął tragicznie w sierpniu 2025 roku podczas ćwiczeń przed pokazami airshow w Radomiu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na drodze ekspresowej S8 doszło do bójki między dwoma kierowcami. Zdarzenie miało miejsce 19 września przy węźle Lucynów. Nagranie z incydentu trafiło do internetu, a policja z Wyszkowa szuka świadków i kierowców z wideorejestratorami. Funkcjonariusze apelują o pomoc w wyjaśnieniu przebiegu całej sytuacji.
2: Policjanci z Wilanowa rozbili grupę zajmującą się kradzieżami samochodów i ich legalizacją. W dwóch akcjach zatrzymano 7 mężczyzn i odzyskano 25 aut o wartości blisko 1,5 miliona złotych. Większość skradzionych pojazdów to Toyoty, a 5 podejrzanych trafiło do tymczasowego aresztu. Śledztwo rozpoczęło się po kradzieży samochodu z parkingu, a tropy prowadziły do posesji w Zielonce.
1: Mieszkańcy Białołęki od kilku dni borykają się z poważnymi korkami na ulicy Modlińskiej. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wprowadziła zmiany w ruchu, które spowodowały zwężenie wjazdu na most Grota Roweckiego. Radni apelują do ratusza i Ministerstwa Infrastruktury o pilną interwencję. Problemy dotykają nie tylko kierowców, ale także pasażerów komunikacji miejskiej. Województwo mazowieckie, największe w Polsce pod względem powierzchni i liczby mieszkańców, bije rekordy w liczbie wsi. Na jego terenie znajduje się aż 8530 wiejskich miejscowości. To ogromna różnica w porównaniu z województwem opolskim, gdzie jest ich tylko 1169. Warto dodać, że w mazowieckiej wsi Józefosław mieszka ponad 14 800 osób, co czyni ją największą wsią w Polsce pod względem liczby ludności.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dziś w Polsce czeka nas jesienna aura, a miejscami nawet zimowa. Na północnym wschodzie możliwe burze, a w Tatrach spadnie śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie 17 stopni, ale w górach i na północy spodziewany jest silny wiatr. W Sudetach porywy mogą osiągnąć nawet 90 km na godzinę. Rozpoczyna się nowy rok akademicki, a koszty studiowania na niektórych kierunkach mogą przyprawić o zawrót głowy. Szczególnie wysokie opłaty dotyczą studiów medycznych, gdzie czesne na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu wynosi 53 tysiące złotych rocznie, a na Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego aż 68 tysięcy. Na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym za kierunek lekarsko-dentystyczny trzeba zapłacić niemal 84 tysiące złotych za rok. Studia te to inwestycja na 5 lub 6 lat, co oznacza, że całkowity koszt może przekroczyć 400 tysięcy złotych.
2: Przy krakowskim lotnisku powstanie nowoczesny hotel Tribe, który otworzy swoje drzwi w 2030 roku. Obiekt zaoferuje 170 pokoi, strefę do pracy i siłownię. To odpowiedź na rosnącą popularność portu Kraków-Balice, który w 2025 roku obsłużył 13,25 miliona pasażerów.
1: Sąd okręgowy w Bydgoszczy skazał Richarda M., obywatela Kolumbii, na 8 lat więzienia za zabójstwo Grzegorza M. Dodatkowo musi zapłacić 10 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Wyrok jest nadzwyczajnie złagodzony, ale powody tej decyzji są utajnione. Do tragedii doszło w lipcu zeszłego roku w Nowym, podczas starcia między miejscowymi a grupą obcokrajowców.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Coraz więcej turystów rezygnuje z Zakopanego na rzecz Beskidu Śląskiego. Miejscowości takie jak Szczyrk, Wisła i Ustroń przyciągają gości doskonałymi warunkami do wypoczynku i mniejszym tłokiem. Region ten oferuje bogatą infrastrukturę, zarówno zimą, jak i latem, co czyni go atrakcyjną alternatywą dla Podhala. Beskid Śląski zyskuje na popularności i może stać się turystycznym hitem najbliższych lat.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1024 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 14 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą też 14 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Choć liście zaczynają zmieniać kolor, w powietrzu wciąż lato.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują na możliwe podwyżki emerytur. Prognozowany wskaźnik waloryzacji wynosi około 4,5%. Oznacza to, że emerytury mogą wzrosnąć od 93 do nawet 281 zł miesięcznie. Na przykład emerytura w wysokości 3006 zł wzrosłaby o 136 zł, a przy 4043 zł podwyżka wyniosłaby 183 zł. Zmiany obejmą także dodatki dla seniorów, takie jak dodatek pielęgnacyjny czy kombatancki. Ostateczne kwoty waloryzacji poznamy w przyszłym roku, gdy dostępne będą pełne dane za 2026 rok. Główny inspektor sanitarny ostrzega przed partią pesto łowicz, która może zawierać niebezpieczny jad kiełbasiany. Chodzi o pesto alla genovese w 180-gramowych słoikach, które mogą być skażone toksyną botulinową. Spożycie tego produktu grozi ciężkim zatruciem pokarmowym, znanym jako botulizm. GIS zaleca natychmiastowe sprawdzenie etykiet w domach i unikanie spożycia, jeśli numer partii to L605193FEA. Botulizm to poważne zagrożenie dla zdrowia, dlatego apelujemy o ostrożność.
2: Dino Polska, sieć sklepów kontrolowana przez Tomasza Biernackiego, zmienia strategię i stawia na ekspansję w dużych miastach. Kluczowym elementem nowego podejścia jest współpraca z Krzysztofem Stanowskim i Kanałem Zero. Celem jest dotarcie do młodszych klientów i zmiana wizerunku z prowincjonalnej sieci na nowoczesną markę miejską. Dotychczas Dino unikało głośnych kampanii, skupiając się na rozwoju w małych miejscowościach. Teraz, by utrzymać tempo wzrostu, firma wkracza do metropolii. Nowa strategia to odpowiedź na potrzebę zdobycia nowych rynków i klientów. Masowy import nawozów z Rosji do Polski trwał mimo wojny z Ukrainą, co doprowadziło do poważnych problemów finansowych grupy Azoty. Dopiero pod koniec 2025 roku rząd wprowadził cła A na rosyjskie nawozy, co miało ograniczyć ich napływ. Rosyjskie koncerny, takie jak Uralchem i Eurochem, czerpały zyski z taniego surowca, co pozwalało im na konkurencyjne ceny. Polski rynek został zalany tanim rosyjskim mocznikiem, co spowodowało spadek udziału grupy Azoty z 80% do poniżej 50%. Dodatkowo polskie służby ostrzegały przed zagrożeniem terrorystycznym związanym z niekontrolowanym importem nawozów. Sytuację komplikuje także Białoruś, która omija sankcje, oraz plany Donalda Trumpa dotyczące białoruskiego potażu.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: PKP Intercity wprowadza specjalną promocję dla seniorów. 20 października osoby powyżej 60 roku życia będą mogły podróżować pociągami krajowymi za jedyne 10 zł. Oferta obejmuje wszystkie pociągi, w tym EIP, ale dotyczy tylko drugiej klasy i podróży bez przesiadek. Bilety można kupić do 15 października, a ich liczba jest ograniczona. Seniorzy muszą okazać dokument tożsamości podczas kontroli. Bilety są dostępne online, w aplikacji, kasach i biletomatach.
1: Podaż pieniądza w Polsce osiągnęła w sierpniu rekordowy poziom niemal niecałe 3 biliony złotych. W ciągu roku wzrosła o 298 miliardów złotych, co stanowi ponad 11%. Głównym powodem tego wzrostu są oszczędności gospodarstw domowych oraz napływ środków z zagranicy, w tym z Krajowego Planu Odbudowy. Wzrosło także zadłużenie instytucji rządowych oraz aktywność banków w udzielaniu kredytów. Mimo historycznego poziomu podaży pieniądza, analitycy nie przewidują powrotu do wysokiej inflacji z lat od 2020 do 2021. Granica 3 bilionów złotych jest już na wyciągnięcie ręki. Przejęcie InPostu przez konsorcjum z Advent International i FedEx jest na ostatniej prostej. Akcjonariusze masowo zaakceptowali ofertę wartą miliardy euro, co spełnia kluczowy warunek transakcji. Teraz czekamy na decyzję oferenta, która ma zapaść do 23 września. Rafał Brzoska pozostanie prezesem InPostu, a firma zachowa swoją nazwę i centralę w Polsce. Przejęcie ma umożliwić dalszą ekspansję zagraniczną, a udział FedEx zapewni dostęp do doświadczenia w branży logistycznej. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, InPost zostanie wycofany z giełdy Euronext Amsterdam.
2: Do Polski dotarła kolejna partia amerykańskich czołgów M1A, 2 SE, PV, 3 Abrams. 35 nowych maszyn zasili 18. Dywizję Zmechanizowaną, wzmacniając obronność kraju na wschodniej flance NATO. To już siódma dostawa w ramach kontraktu na 250 czołgów, z którego do tej pory zrealizowano 217 jednostek. Polska konsekwentnie modernizuje swoje siły zbrojne, inwestując w nowoczesny sprzęt i wyszkolenie żołnierzy. Nowe Abramsy, zanim trafią do służby, przejdą niezbędne przygotowania techniczne.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Polskie wojsko planuje rewolucję w szkoleniu pilotów dzięki nowym śmigłowcom. śmigłowcom. Airbus Helicopters proponuje model H145M, który ma zastąpić dotychczasowe Mi-2 i W-3 Sokół. Maszyna ta, wzbogacona o polskie uzbrojenie, może stać się kluczowym elementem modernizacji. Współpraca z Polską Grupą Zbrojeniową i Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych ma na celu integrację krajowych rozwiązań ze systemem HAFORCE. To nie tylko wzmocnienie potencjału obronnego, ale także szansa na rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego na arenie międzynarodowej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1022 hektopaskali. Dla Warszawy przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Bydgoszczy termometry pokażą 17 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Nie trzeba się jeszcze żegnać z latem. Pogoda nadal sprzyja lekkości.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3419 odcinku Barw Szczęścia Amelia wprowadzi zamieszanie w małżeństwie Bruna i Karoliny. Po aresztowaniu synowej Amelia nie będzie miała dla niej litości, nazywając ją mściwą i bezwzględną. Bruno, pod wpływem słów matki, zacznie patrzeć na Karolinę z dystansem. Po wyjściu Karoliny z aresztu, Bruno podejmie zaskakującą decyzję dotyczącą jej przyszłości w hotelu. Zeznania specjalisty od technologii deepfake obciążą Karolinę, a Bruno zrozumie, jak daleko była gotowa się posunąć. Amelia ostrzeże syna, że Karolina może być niebezpieczna dla każdego, kto stanie jej na drodze. Premiera odcinka już 14 października o 20.50 w TVP2. W najnowszym, 1945 odcinku M jak miłość Marysia Rogowska stanie w obliczu dramatycznych zmian. Po latach spokoju odkryje zdradę męża Artura z Joanną. W przychodni, nieświadoma obecności rywalki, Marysia stanie się świadkiem intymnej sceny między Arturem a Joanną. To, co dotąd było tylko podejrzeniem, stanie się bolesną rzeczywistością. Wściekłość Marysi wybuchnie, gdy zniszczy gramofon z miłosną dedykacją od Joanny. Po tym emocjonalnym wstrząsie Marysia postanowi wyjechać na Mazury, by odnaleźć spokój i przemyśleć swoje życie. Tam czeka ją nowe spotkanie z Jerzym Wielickim, które może otworzyć nowy rozdział w jej życiu. Czy Marysia odnajdzie szczęście po zdradzie?
0: W 1948 odcinku M jak miłość Elżbieta Domańska nie odpuszcza Marcina Chodakowskiego. Mimo że Marcin odszedł z jej firmy, Elżbieta wciąż szuka sposobów, by być blisko niego. Wraz z przyjaciółką Klarą zacznie ćwiczyć w jego ulubionym klubie, co wygląda na kolejny etap jej niezdrowego zainteresowania. Marcin, który jasno postawił granice, może być zaskoczony jej determinacją. Elżbieta nawet zaproponowała mu, by został ojcem jej dziecka za dużą sumę pieniędzy, co Marcin zdecydowanie odrzucił. Odcinek pełen emocji i napięcia będzie można obejrzeć 13 października o 20.50 w TVP2. Czy Marcin znajdzie sposób, by uwolnić się od Elżbiety? Na wspólnej zbliża się do emocjonującego 4285 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 29 września o 20.15 na TVN. Weronika Roztocka towarzyszy Ewelinie Kalskiej podczas przesłuchania, gdzie na jaw wychodzą dramatyczne szczegóły jej małżeństwa z Gregiem. Ewelina opowiada o przemocy, której doświadczyła, a Weronika jest przerażona tym, co słyszy. Jednak kluczowe pytanie Tadeusiaka o wytarty nóż, którym ugodzono Grega, zmienia bieg przesłuchania. Weronika zaczyna dostrzegać, jak niebezpieczna może być sytuacja jej klientki. Atmosfera staje się napięta, a Roztocka gwałtownie przerywa przesłuchanie, nie zgadzając się z kierunkiem, w jakim zmierza śledztwo. Czy Ewelina była ofiarą, czy może planowała coś więcej? Odpowiedzi poznamy już wkrótce.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W nadchodzącym 4258 odcinku serialu Pierwsza Miłość Melka otrzyma niepokojący telefon od zaginionej podopiecznej Emi. Dziewczyna poprosi o pomoc, podając adres pustostanu. Melka, nieświadoma zagrożenia, natychmiast ruszy na miejsce. Niestety wezwanie okaże się pułapką, a Melka znajdzie się w niebezpiecznej sytuacji. To wydarzenie rzuci nowe światło na wcześniejsze zniknięcia osób w kryzysie bezdomności. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 2 października o godzinie 18 na Polsacie. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o tej samej porze, a także w streamingu na Polsat Box Go. La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do emocjonującego 489 odcinka, który zostanie wyemitowany 1 października o godzinie 15.05 na TVP2. Katalina zaprosi Adriana na pożegnalną kolację, która okaże się dla niego prawdziwym wyzwaniem. Po tym spotkaniu Adrian stanie przed trudnym wyborem, który zmieni jego życie. Cruz podejmie próbę naprawienia relacji z Kataliną, prosząc ją o powrót do pałacu. Candela przyniesie wiadomość, która da Virtudes nadzieję na odzyskanie syna. Tymczasem Petra i Ricardo nadal będą się kłócić. Serial, pełen intryg i tajemnic, przenosi widzów do początku XX wieku w południowej Hiszpanii, gdzie miłość i zemsta splatają się w fascynującą opowieść. Panna Młoda zbliża się do emocjonującego 212 odcinka. Sinem spotka się z Melichem, by rozwikłać tajemnicę listu, co może zaważyć na ich przyszłości. Cichan, poruszony historią starszego mężczyzny, postanowi mu pomóc. Sila natomiast nie dopuści Engina zbyt blisko siebie. W poprzednim odcinku Cichan przykuł Bejzę kajdankami do rury, a Nusret próbował uciec, lecz Mukadder zatrzymała go, proponując układ. Nowy odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 1 października o godzinie 17.20 na antenie TVP2. Widzowie będą mogli śledzić dalsze losy bohaterów i ich skomplikowane relacje. Splątane losy wkraczają w emocjonujący 57. odcinek. Ayfer po spotkaniu z Ramzim nie potrafi opanować paniki i dzwoni do męża. Khalil staje przed trudnym wyborem, bo chce wyjawić żonie skrywaną tajemnicę. Pinar zauważa coś, co może skomplikować relacje Buraka i Yasemin. Tahsin zostanie skontrolowany przez policję, co dodaje napięcia. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 1 października o godzinie 14 na TVP1. Serial opowiada o rodzinie Münever Ketenci, której życie zmienia się po pojawieniu się nieznanej wnuczki. W rolach głównych występują Nilgün Kasab Basholu, Kaira Aleyna Zabczy i Emir Gülsever.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1023 hektopaskali. W Gdańsku niewielkie zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 15 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 15 stopni. Ciepły dzień bez upału. W sam raz, by złapać równowagę między energią a spokojem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Słuchacie Radia Super Express.

0: Minęła 13.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Mateusz Morawiecki odwiedził Janów Lubelski, bastion Prawa i Sprawiedliwości, by promować swoje nowe ugrupowanie Rozwój Plus. Spotkanie przyciągnęło niewielu mieszkańców, co wywołało komentarze o wewnętrznych podziałach w Prawie i Sprawiedliwości. Przemysław Czarnek, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera, drwił z niskiej frekwencji. Morawiecki planuje dalsze spotkania w kraju, podkreślając znaczenie rozmów o przyszłości Polski.
3: Donald Trump rozważa możliwość ponownego spotkania z Władimirem Putinem, aby omówić zakończenie wojny na Ukrainie. Prezydent Stanów Zjednoczonych podkreśla, że rosyjski przywódca jest otwarty na negocjacje. Wołodymyr Zełenski zaproponował trójstronne rozmowy z udziałem Stanów Zjednoczonych, Rosji i Ukrainy podczas szczytu Grupy 20 w Miami, ale Trump odniósł się do tego pomysłu z rezerwą. Tymczasem Zełenski wyraża nadzieję na zakończenie konfliktu przed zimą.
2: Na parkingu przy autostradzie A10 pod Berlinem doszło do zuchwałej kradzieży w ciężarówce. Policjanci zatrzymali 20-letniego Polaka, który próbował uciec z miejsca zdarzenia busem wypełnionym skradzionymi produktami do pielęgnacji ciała. To kolejny incydent na parkingu Seberghost, gdzie wcześniej również dochodziło do prób kradzieży. Policja Brandenburgii podkreśla, że problem kradzieży na tym obszarze narasta. Wojsko Polskie prowadzi kluczowe ćwiczenia Czarny Obrońca 26, testując najnowsze technologie i koncepcje pola walki. Centralnym punktem jest Model 44, nowatorska organizacja batalionu zmotoryzowanego, która integruje drony i zaawansowane systemy bezzałogowe. Ćwiczenia odbywają się na zachodzie Polski, a ich celem jest dostosowanie armii do współczesnych wyzwań, inspirowanych doświadczeniami z wojny w Ukrainie. Testowane są m.in. systemy antydronowe i nowe technologie, które mogą znaleźć zastosowanie także poza wojskiem.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Brak nowych pąków u anturium to znak, że roślina nie ma odpowiednich warunków do wzrostu. Kluczowe jest zapewnienie jej odpowiedniej ilości światła, szczególnie jesienią. Przestawienie doniczki bliżej okna może pobudzić kwitnienie. Ważne jest także unikanie bezpośredniego słońca, które może uszkodzić liście.
3: Dla osób zmagających się z przetłuszczającymi się włosami fryzjerka Taylor radzi zwrócić uwagę na technikę mycia. Kluczowe jest dwukrotne mycie włosów, używanie letniej wody i odpowiednie nakładanie szamponu oraz odżywki. Szampon należy aplikować głównie na skórę głowy, a odżywkę na długości i końce włosów. Te proste zmiany mogą pomóc w utrzymaniu świeżości włosów na dłużej.
2: Drewniane deski do krojenia, choć piękne i trwałe, często chłoną zapachy i przebarwienia z produktów takich jak czosnek czy buraki. Istnieje jednak prosty sposób na ich odświeżenie. Wystarczy użyć cytryny i grubej soli, które skutecznie usuwają nieprzyjemne zapachy i plamy. To naturalne rozwiązanie pozwala zachować higienę i estetykę deski bez użycia chemicznych detergentów. Zbliża się uroczystość Wszystkich Świętych, a wiele osób już teraz przygotowuje nagrobki. Kamieniarze radzą, by do czyszczenia granitu używać ciepłej wody z łagodnym detergentem i miękkiej ściereczki. Unikajmy ostrych narzędzi i tłustych past, które mogą uszkodzić powierzchnię. Regularna pielęgnacja, przynajmniej raz w miesiącu, pozwoli zachować estetyczny wygląd nagrobka.
1: Słuchacie Radia Super Express. Zazdrość może pojawić się w każdym związku, niezależnie od imienia partnera. Stereotypy przypisują niektórym imionom, jak Michał, Kamil, Patryk czy Łukasz. Większą skłonność do zazdrości. Jednak to zaufanie, rozmowa i wzajemny szacunek są kluczowe w relacjach. Warto pamiętać, że imię nie decyduje o charakterze człowieka.
2: Policjant z Węgrowa, będący poza służbą, zatrzymał nietrzeźwego kierowcę w Starym Opolu. 37-letni obywatel Białorusi prowadził Citroena, mając ponad 1,5 promila alkoholu we krwi i nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariusza udało się uniknąć potencjalnego zagrożenia na drodze. Policja apeluje o zgłaszanie podejrzanych zachowań kierowców. Jesień to czas na pumpkin spice latte, które można łatwo przygotować w domu. Kluczem jest aromatyczny syrop z przyprawami, który można przechowywać w lodówce. Taki syrop nadaje się nie tylko do kawy, ale także do gorącej czekolady czy jesiennych deserów. Wystarczy zaparzyć kawę, dodać mleko i odrobinę syropu, by cieszyć się jesiennym smakiem. Jesień przynosi chłodniejsze dni, a przez nieszczelne okna i drzwi ucieka ciepło. Istnieje prosty sposób na zatrzymanie ciepła w domu, wykorzystując makaron basenowy. Ta piankowa rurka doskonale izoluje i łatwo dopasowuje się do szczelin, blokując przeciągi. Dzięki temu możemy obniżyć koszty ogrzewania i cieszyć się cieplejszym domem.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Jesień to trudny czas dla zamszowych butów, ale istnieje prosty sposób, by je chronić. Wystarczy użyć zwykłej świecy woskowej, która tworzy niewidzialną barierę odpychającą wodę. Przed woskowaniem upewnij się, że buty są czyste i suche. Po nałożeniu wosku użyj suszarki, aby wosk wniknął w materiał, a twoje buty będą gotowe na jesienną pogodę. Marianna Schreiber zakończyła kilkumiesięczny związek z młodszym o 10 lat Szymonem. Celebrytka podkreśliła, że relacja nie została skonsumowana, a seks uważa za przereklamowany. Schreiber zaznacza, że dla kobiet ważniejsze są odpowiedzialność, wspólne wartości i chęć założenia rodziny. Jej wypowiedzi wywołały szeroką dyskusję w mediach społecznościowych.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 13 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. Dziś słońce

0: marzysz. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Izabela Janachowska, będąc w 9. miesiącu ciąży, nie zamierza zwalniać tempa. Zamiast spokojnie czekać na poród, wsiadła za kierownicę luksusowego Rolls-Royce'a wartego 2 miliony złotych i ruszyła na spotkanie z przyjaciółką. Jak widać, nawet zaawansowana ciąża nie przeszkadza w prezentowaniu olśniewających stylizacji i ekskluzywnych dodatków. Drugi syn w drodze, a mama już teraz pokazuje, że życie w luksusie to dla niej chleb powszedni. Maryla Rodowicz, niezłomna królowa polskiej sceny, nie zamierza zwalniać tempa i planuje kolejną trasę koncertową na 2027 rok. Tym razem na scenie towarzyszyć jej będzie Julia Wieniawa, której taneczne umiejętności Maryla ocenia wyżej niż umiejętności samej Iwony Pawlowi. Trasa Ostatni tak wielki bal ma być prawdziwym widowiskiem, choć słowo ostatni nie oznacza końca kariery artystki. Maryla zapowiada, że oprócz wielkich hal nie zabraknie też kameralnych koncertów, gdzie publiczność będzie mogła poczuć się jak na intymnym spotkaniu z legendą. Wczoraj wieczorem na pokazie mody Paprocki-Brzozowski tłum gwiazd zjawiskowo błyszczał, ale to Mary z Polski skradła show. Piosenkarka, choć ubrana od stóp do głów, zdołała zaświecić bielizną w swojej nagiej sukience. Czyżby chciała nawiązać do motywu Pentimento i odsłonić to, co powinno pozostać zakryte? Cóż, moda rządzi się swoimi prawami, a Mary z pewnością wie, jak przyciągnąć uwagę. Doda, jak na prawdziwą królową kontrowersji przystało, postanowiła uciec z jesiennej Polski do słonecznej Hiszpanii. Oczywiście, nie mogło zabraknąć relacji z wakacyjnego relaksu, gdzie w bikini i ultrakrótkiej sukience pokazała, że potrafi rozgrzać internet do czerwoności. Mimo zapowiedzi ograniczenia działalności, Doda wciąż jest na topie, a bilety na jej koncerty znikają szybciej niż ciepłe bułeczki. Ciekawe, czy prokuratura też śledzi jej Instagram.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Nowa lalka Netflixa wzbudza emocje, ale niekoniecznie te pozytywne. Daniel Olbrychski, choć sam nie zagrał w żadnej z tegorocznych adaptacji, nie szczędził słów krytyki pod adresem reżysera Pawła Maślony. Według aktora, zamiast opowiadać historię, twórca skupił się na popisach swojego stylu, co przypomina bardziej pokaz możliwości niż angażującą opowieść. Olbrychski uważa, że z materiału Prusa można było zrobić coś znacznie lepszego, a tymczasem otrzymaliśmy filmowy kicz.
2: Sandra Drzymalska, aktorka, która zmienia się jak kameleon, podbija ekrany. W jednym roku wcieliła się w rolę Izabeli Łęckiej w lalce Netflixa i Violety Villas w biograficznym filmie. Choć jej twarz jest wszędzie, sama unika blasku fleszy i nie zdradza szczegółów swojego życia prywatnego. Mimo to pozostaje na szczycie, udowadniając, że wszechstronność to jej drugie imię.
1: Helena Englert, która nie była faworytką Tańca z Gwiazdami, teraz błyszczy jak diament. W trzecim odcinku, przebrana za Marylę Rodowicz, zdobyła najwyższą notę wieczoru, a Iwona Pawlowicz nazwała ją swoim objawieniem. Englert nie tylko tańczy, ale i śpiewa, co czyni ją prawdziwą gwiazdą parkietu. Wygląda na to, że konkurenci muszą zacząć się bać, ponieważ Helena nie zamierza zwalniać tempa.
2: Jan Benedek, znany z tworzenia hitów dla T-Love, postanowił nie spoczywać na laurach i założył zespół BNDK z synem Gaborem. Ich debiutancki album Vintage zadebiutuje 1 października, a najnowszy singiel Glamstone już teraz podbija serca fanów glamrockowymi riffami. Ojciec i syn łączą klasyczne rockowe brzmienia z nowoczesną energią, tworząc muzykę, która nie boi się konfrontacji z rzeczywistością. Czy to początek nowej ery w polskim roku? Czas pokaże, a trasa koncertowa po Polsce z pewnością dostarczy odpowiedzi.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W świecie ciężkich brzmień doszło do prawdziwego trzęsienia ziemi. Falling in Reverse, Serj Tankian z System of a Down i Corey Taylor ze Slipknot połączyli siły w utworze Joseph, który z miejsca stał się hitem na Spotify. Wygląda na to, że metalowcy z Las Vegas przeskoczyli nawet gwiazdy z soundtracku do GTA 6 i Miley Cyrus. Kto by pomyślał, że metal może tak zawojować streamingi?
2: Zbiórka na pomnik legendarnego perkusisty Nila Perta osiągnęła pełny sukces, a wszystko dzięki zespołowi Rush, który dorzucił brakujące 785 tysięcy dolarów. Pomnik stanie w Lakeside Park, miejscu, które zainspirowało jeden z utworów grupy. A teraz uwaga, Rush wraca na scenę po dekadzie przerwy i po raz pierwszy zagra w Polsce. Koncert odbędzie się 27 marca przyszłego roku w krakowskiej Tauron Arenie. Kto by pomyślał, że po tylu latach ciszy zespół znów będzie na ustach wszystkich fanów rocka.
1: Smutne wieści z Australii. Gary Angry Anderson, nieustraszony lider Rose Tattoo, odszedł w wieku 79 lat. Ten charyzmatyczny wokalista, znany z przebojów i występów z Guns N' Roses, zmarł otoczony najbliższymi. Jego odejście to ogromna strata dla świata muzyki, a jego legenda pozostanie żywa w sercach fanów na całym świecie. Open Air Festival 2027 zapowiada się na prawdziwą muzyczną ucztę. Organizatorzy postanowili zaszaleć i zwiększyć liczbę gwiazd na scenie głównej do 3 każdego dnia. Wśród ogłoszonych artystów znaleźli się Tame Impala, Somber, Ray, The Neighborhood oraz legendarna Patti Smith. Festiwal odbędzie się tradycyjnie na lotnisku Gdynia-Kosakowo od 30 czerwca do 3 lipca. Czekamy na kolejne ogłoszenia, które mają pojawić się już za 3 tygodnie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 10 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 15 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1023 hektopaskali. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na trasie S8 w pobliżu węzła Lucynów doszło do bójki między dwoma kierowcami. Incydent miał miejsce 19 września około godziny 17:09 i został uwieczniony na filmie, który szybko trafił do sieci. Policja z Wyszkowa apeluje o pomoc w ustaleniu przebiegu zdarzenia i poszukuje świadków oraz nagrań z wideorejestratorów. Każda informacja może pomóc w wyjaśnieniu okoliczności tego zajścia. Policja z Wilanowa rozbiła szajkę złodziei samochodów, odzyskując 25 pojazdów o wartości 1,5 miliona złotych. Wśród zatrzymanych jest 7 osób, z czego 5 trafiło do aresztu. Złodzieje kradli auta z Polski i Holandii, a większość odzyskanych pojazdów to Toyoty. Funkcjonariusze zabezpieczyli także specjalistyczny sprzęt do łamania zabezpieczeń. Policja ze Śródmieścia zatrzymała 36-letniego mężczyznę podejrzanego o przemoc i wykorzystywanie seksualne własnej córki. Do zdarzeń miało dojść blisko dekadę temu, gdy dziewczynka była jeszcze dzieckiem. W trakcie przeszukania zabezpieczono sprzęt elektroniczny z materiałami o charakterze pedofilskim. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla podejrzanego, któremu grozi nawet 15 lat więzienia. Drogowcy wracają na ulicę Szaserów, by dokończyć modernizację. Już w czwartek, 24 września, o 22:00 rozpocznie się asfaltowanie odcinka od Chłopickiego do Makowskiej. Prace potrwają do poniedziałku rano, a kierowcy muszą przygotować się na objazdy ulicami Chłopickiego, Grochowską i Olszynki Grochowskiej. Zmiany dotkną także pasażerów komunikacji miejskiej, szczególnie linii 188 i 202, które będą miały skrócone trasy. Na drodze wojewódzkiej numer 807 w powiecie garwolińskim doszło do tragicznego wypadku. 62-letni kierowca ciężarówki, pracujący przy remoncie drogi, zjechał z trasy i uderzył w drzewo. Mimo szybkiej reakcji świadków i podjętej reanimacji, mężczyzny nie udało się uratować. Policja bada przyczyny tego zdarzenia, w tym ewentualne zasłabnięcie kierowcy za kierownicą. Nowy wątek w sprawie zabójstwa 16-letniej Mai z Mławy. Zatrzymano Katarzynę G., matkę oskarżonego Bartosza G. Kobieta jest podejrzewana o próbę zlecenia zabójstwa 3 osób związanych ze sprawą jej syna. Zatrzymanie nastąpiło po emisji reportażu, w którym pojawiły się poważne oskarżenia pod jej adresem.
2: Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę dotyczącą ograniczenia populacji dzików w Warszawie. Decyzja ta wynika z rosnącej liczby zgłoszeń o obecności dzików w mieście. Uchwała przewiduje odstrzał redukcyjny lub odłów z uśmierceniem, ale tylko w przypadku zwierząt stanowiących zagrożenie. Podczas sesji pojawił się też pomysł zmiany prawa, by umożliwić strzelanie do dzików z łuków. Stacja metra Stadion Narodowy w Warszawie kryje w sobie tajemniczy peron widmo. Choć wyposażony w windy i schody ruchome, nigdy nie został udostępniony pasażerom. Miał służyć przyszłej trzeciej linii metra, której realizacja wciąż jest odległa. Tymczasem peron wykorzystywany jest jako miejsce odstawcze dla składów metra i plan filmowy. W centrum Warszawy doszło do zderzenia radiowozu ze smartem na skrzyżowaniu ulic Kruczej i Chorzej. Policyjny samochód jechał na interwencję z włączonymi sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi. Jeden z funkcjonariuszy został przewieziony do szpitala z niegroźnymi obrażeniami. Kierowca smarta nie ucierpiał, a obaj kierujący byli trzeźwi. Policja bada okoliczności zdarzenia.
1: Dziś w Polsce czeka nas prawdziwie jesienna, a miejscami nawet zimowa pogoda. Na północnym wschodzie możliwe są burze, a w Tatrach spadnie śnieg. W najcieplejszych miejscach termometry pokażą maksymalnie 17 stopni. Mocniejszy wiatr spodziewany jest na północy i wschodzie kraju oraz w górach. Jesień przypomina o sobie chłodnymi porankami i deszczową aurą, ale w Gliwicach można poczuć tropikalny klimat przez cały rok. W centrum miasta, w Parku Chopina, znajduje się palmiarnia miejska, gdzie wśród palm i egzotycznych roślin można zapomnieć o jesiennej szarudze. To miejsce przyciąga nie tylko roślinnością, ale także ogromnymi akwariami z rybami z całego świata. W 2023 roku palmiarnię odwiedziło prawie 206 tysięcy osób, co świadczy o jej popularności.
2: Na Stargardzkim cmentarzu doszło do kradzieży, ale dzięki sprytowi właściciela grobu złodziej został szybko zatrzymany. W figurce aniołka ukryto lokalizator GPS, który pomógł policji namierzyć sprawcę. W samochodzie podejrzanego znaleziono skradzione figurki i znicze. Policja przypomina o czujności, zwłaszcza przed Dniem Wszystkich Świętych, kiedy ruch na cmentarzach jest większy.
1: W Bydgoszczy trwa budowa nowego torowiska tramwajowego na Szwederowie, co powoduje duże utrudnienia w ruchu. Od 12 września wprowadzono nową organizację ruchu. Zamknięto wloty ulic Ugory i Lenartowicza, a ruch przeniesiono na jezdnię południową. Zmieniono także trasę autobusu linii 61, wyłączając kilka przystanków z obsługi pasażerskiej. Inwestycja obejmuje również wyburzenie kilku budynków, a zakończenie prac planowane jest na drugą połowę 2028 roku.
2: W szkole podstawowej w Ptakach pod Kolnem doszło do dramatycznego incydentu. 11-letni uczeń zaatakował toporkiem 10-letnią Nicole, zadając jej ciosy w głowę. Dziewczynka została przewieziona do szpitala w Białymstoku. Jej stan jest stabilny. Sprawą chłopca zajmie się sąd rodzinny, a przyczyny ataku pozostają nieznane.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1023 hektopaskali. W Białymstoku temperatura wyniesie 13 stopni, z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Wrocławia przewidywana temperatura to 14 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. W powietrzu przyjemne ciepło, które koi bardziej niż rozgrzewa.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa zyskała nowego współwłaściciela. Amerykański biznesmen Michael Gorzyński przejął 40% akcji klubu. Dzięki tej inwestycji Legia planuje nie tylko poprawić swoje bieżące funkcjonowanie, ale także zredukować zadłużenie. Dariusz Mioduski podkreśla, że z Gorzyńskim łączy go wspólna wizja przyszłości klubu. Jan Urban musi dokonać zmian w składzie reprezentacji przed nadchodzącymi meczami Ligi Narodów. Kamil Grabara zerwał więzadło krzyżowe i zastąpi go Bartłomiej Drągowski z Widzewa Łódź. Z powodu kontuzji zgrupowanie opuści także Adrian Benedyczak, a jego miejsce zajmie Marcel Reguła z Zagłębia Lubin. Urban ogłosił listę powołanych w piątek, a zmiany są wynikiem urazów kluczowych zawodników.
2: Nikodem Leśniak-Paduch dołącza do młodzieżowej reprezentacji Polski przed kluczowymi meczami eliminacji Mistrzostw Europy ze Szwecją i Włochami. Biało-czerwoni, prowadzeni przez Jerzego Brzęczka, mają za sobą świetny początek kwalifikacji, wygrywając wszystkie 8 spotkań. W kadrze doszło do kilku zmian, w tym przesunięcia Marcela Reguły do pierwszej reprezentacji. Leśniak-Paduch zastąpi Filipa Koperskiego, choć powód tej zmiany nie został podany.
1: Jan Urban ponownie zmienia skład reprezentacji Polski przed nadchodzącym zgrupowaniem. Z powodu kontuzji Bartłomieja Drągowskiego do kadry dołączy Sławomir Abramowicz z Jagiellonii Białystok. Problemy zaczęły się od Kamila Grabary, który po debiucie w Juventusie doznał poważnej kontuzji kolana. Abramowicz, choć nie zadebiutował jeszcze w seniorskiej reprezentacji, ma już doświadczenie w europejskich rozgrywkach klubowych.
0: Radio Super Express. Sport. Na wczorajszej konferencji prasowej reprezentacji Polski doszło do niecodziennej sytuacji. Dziennikarz Super Expressu, Michał Skiba, publicznie przeprosił Roberta Lewandowskiego za nieprawdziwe doniesienia o jego rzekomym opuszczeniu zgrupowania. Kapitan kadry, zaskoczony gestem, docenił odwagę dziennikarza, podkreślając, jak rzadko w mediach spotyka się przyznanie do błędu. Lewandowski przyznał, że taka sytuacja zdarzyła mu się po raz pierwszy w karierze.
1: Polscy siatkarze awansowali do półfinału Mistrzostw Europy po pewnym zwycięstwie 3-0 nad Niemcami. To już 10. turniej z rzędu, w którym pod wodzą Nikoli Grbicia biało-czerwoni docierają do strefy medalowej. Wyróżnia się także nasz rozgrywający Marcin Komenda, który w tych mistrzostwach wykonał 81 zagrywek bez żadnego błędu. W piątek Polacy zagrają o finał, a w sobotę o medal.
2: Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn awansowała do ćwierćfinału Mistrzostw Europy, pokonując w 1/8 finału Niemców 3-0. Atmosfera w drużynie jest znakomita, co potwierdza lider zespołu, Tomasz Fornal. Siatkarze spędzają czas wolny na grach i żartach, co pokazuje ich świetne relacje. Kolejny mecz już wkrótce, a kibice z niecierpliwością czekają na dalsze sukcesy.
1: Przed nami ćwierćfinał Mistrzostw Europy w siatkówce, w którym Polska zmierzy się z Niemcami. W centrum uwagi znalazł się Kamil Semeniuk, który mimo sukcesów w klubie Perugia w reprezentacji pełni rolę rezerwowego. Semeniuk przyznał, że czasem trudno mu pogodzić się z decyzjami trenera, ale zawsze jest gotów wspierać drużynę. Jego postawa budzi szacunek kibiców, którzy liczą na sukces biało-czerwony.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Julia Szeremeta, wicemistrzyni olimpijska, odpadła z Mistrzostw Europy w boksie po pierwszej walce. Polka przegrała z Bułgarką Stanimirą Petrową, co wywołało kontrowersję. Szeremeta nie zgadza się z decyzją sędziów i uważa, że była lepsza w pierwszej rundzie. Mimo porażki traktuje ten rok jako przygotowanie do igrzysk w Los Angeles.
2: Jarosław Krzak, 26-letni skoczek narciarski, zakończył karierę sportową. Decyzję potwierdził jego trener, Łukasz Kruczek. Krzak, który reprezentował Polskę w Pucharze Świata, postanowił skupić się na służbie w Wojsku Polskim. Jego ostatni występ miał miejsce w lipcu, podczas Memoriału Olimpijczyków w Szczyrku.
1: Tragiczny wypadek we Francji. Zginął 16-letni skoczek narciarski Nathan Gehin. Do zdarzenia doszło w miejscowości Ventron, gdzie samochód zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Gehin zmarł na miejscu, a 3 inne osoby zostały poważnie ranne. Francuska Federacja Narciarska potwierdziła te smutne informacje i złożyła kondolencje rodzinie.
2: Przed polskimi siatkarzami kluczowy ćwierćfinał Mistrzostw Europy przeciwko Niemcom. Mimo wcześniejszych zwycięstw nad tym zespołem, biało-czerwoni podchodzą do meczu z dużym respektem. Niemcy zaskoczyli, eliminując Bułgarię, co pokazuje ich potencjał. Trener Nikola Grbić podkreśla, że kluczem do sukcesu będzie pełne skupienie i odporność psychiczna.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Fanny Stolar, węgierska tenisistka, zdobywa serca fanów na całym świecie. Po zakończeniu kariery Eugenie Bouchard, to właśnie ona stała się nową ulubienicą kibiców. Stolar zachwyca nie tylko na korcie, ale i w mediach społecznościowych, gdzie jej zdjęcia cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Obecnie skupia się na grze podwójnej, osiągając sukcesy w deblu, w tym udział w US Open. Polskim Związku Piłki Nożnej doszło do ważnych zmian. 21 września zakończono współpracę z dotychczasowym sponsorem PKN Orlen, a nowym partnerem strategicznym została firma STS. Umowa z bukmacherem będzie obowiązywać do 2030 roku. Dodatkowo uwagę mediów przyciągnęła nowa fryzura prezesa PZPN, Cezarego Kuleszy, która stała się tematem licznych komentarzy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Warszawie prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 15 stopni. W tym samym czasie w Bydgoszczy możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1022 hektopaskali. Dzisiejszy dzień to dobre przypomnienie, że wrzesień też potrafi być przyjazny i pogodny.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W najnowszym 52. odcinku serialu Splątane Losy relacja Buraka i Jasemin przestanie być tajemnicą. Podczas uroczystego przyjęcia szpitalnego Burak zaprosi Jasemin na parkiet, co ujawni ich związek. Remzi będzie starał się znaleźć kogoś, kto pomoże Tasinowi wyjść z więzienia. Munewer zdołała wreszcie zapisać małą Minę do szkoły, co kończy problemy z formalnościami. Suzan otworzy się przed Ajfer, wyznając swoje głębokie przywiązanie do rodziny Munewer. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się w czwartek, 24 września o godzinie 14 na telewizyjnej jedynce. Odcinek będzie także dostępny online na platformie TVP VOD. W 1948 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Kama ma dość Elżbiety Domańskiej, która nie odpuszcza i wciąż próbuje zbliżyć się do Marcina. Elżbieta, nie mogąc pogodzić się z utratą wpływu na Chodakowskiego, zaczyna pojawiać się w jego ulubionym klubie. To wywołuje prawdziwą burzę, gdy Domańska ponownie odwiedza salon Kamy. Między Kamą a Marcinem dochodzi do ostrej wymiany zdań, a ich problemy wracają ze zdwojoną siłą. Domańska nie zamierza się wycofać, a jej obecność tylko podsyca zazdrość Kamy. Premiera tego pełnego napięcia odcinka już we wtorek, 13 października o 20.50 w TVP 2. W odcinku 4258 serialu Pierwsza miłość Jadzia stanie przed trudnym wyborem. Waldek, jej niewierny mąż, pojawi się niespodziewanie z kwiatami, próbując odzyskać jej zaufanie. Jadzia jednak szybko zorientuje się, że jego nagła przemiana ma ukryty cel. Tymczasem Jurek, który od dawna wspiera Jadzie i jej córkę Anusię, staje się coraz ważniejszą osobą w jej życiu. Waldek zauważy, że ma poważnego rywala. Czy Jadzia wybierze Jurka? Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 2 października o godzinie 18 na Polsacie. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o tej samej porze, a także w streamingu na Polsat Box Go. Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4257 odcinka, który zostanie wyemitowany 1 października o godzinie 18 na antenie Polsatu. Krystian nie może przestać myśleć o niepokojącym odkryciu, które zrobił, przeszukując rzeczy Ewy Reterskiej. Kalina będzie próbowała przekonać go do rozmowy z Łucją, wierząc, że wszystko da się wyjaśnić. Tymczasem Alan będzie miał inne zdanie i zasugeruje, by Krystian zaufał swojej intuicji. Bartek, po nieobecności na urodzinach Ilony, będzie chciał ją przeprosić, ale jej reakcja go zaskoczy. Na komendzie zjawi się bezdomny Mariusz z sensacyjnymi informacjami, które mogą zmienić bieg śledztwa. Serial Pierwsza miłość od lat przyciąga widzów swoimi emocjonującymi zwrotami akcji i skomplikowanymi relacjami bohaterów.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Felicita to emocjonujący polsko-włoski serial, który wciąga widzów w świat tajemnic i rodzinnych dramatów. W 10 odcinku, który zostanie wyemitowany 29 września o godzinie 20.30 na TVP1, Zośka próbuje zamknąć bolesny rozdział swojego życia. Po nocy spędzonej z Wiktorem stara się odnaleźć nową drogę do szczęścia, choć tajemnice związane z domem w Polignano nadal ją dręczą. Marko, zmagający się z emocjami po rozwodzie, oferuje jej pomoc, co może prowadzić do wyjątkowego spotkania w Warszawie. Tymczasem Zośka odkrywa coraz więcej o przeszłości swojego zmarłego męża Kamila, co stawia ją przed trudnymi pytaniami. Serial dostępny jest również online na platformie TVP VOD.
2: La Promesa w 484 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Kuro, zdeterminowany i pełen odwagi, postanawia uwolnić Martinę z zakładu psychiatrycznego, gdzie jest niesłusznie przetrzymywana. Tymczasem w Pałacu Cruz nie przepuści okazji, by publicznie upokorzyć Adriana podczas uroczystej uczty. Maria Antonia odważnie sprzeciwia się Alonsowi, odmawiając opuszczenia pałacu. Z kolei Simona wpada na pomysł, jak uratować finanse Virtud, planując ponowne uruchomienie domowej manufaktury dżemów. Najnowszy odcinek będzie można obejrzeć już w czwartek, 24 września o godzinie 15.05 na TVP2 oraz na platformie TVP VOD.
1: W 1948 odcinku M jak miłość rusza emocjonujące dochodzenie w sprawie śmierci Aleksandra Sowińskiego. Detektyw Jakub Karski, przeszukując mieszkanie zmarłego, odkrywa naszyjnik swojej byłej żony Kasi, co budzi jego podejrzenia. Jak ten przedmiot znalazł się na miejscu zbrodni? Kasia, która była szantażowana przez Sowińskiego, staje przed poważnym problemem. Jej najpilniej strzeżona tajemnica może wyjść na jaw. Dochodzenie nabiera tempa, a relacje między bohaterami stają się coraz bardziej napięte. Odcinek pełen zaskakujących zwrotów akcji już wkrótce na ekranach. Szpital Świętej Anny zaprasza na emocjonujący 153 odcinek, który zostanie wyemitowany 1 października o 16:50 na TVN. Marta Galica stanie przed trudnym wyzwaniem, gdy zostanie wezwana do dramatycznego wypadku. Sprawca zdarzenia nie tylko zagrozi jej prawnikami, ale także odmówi operacji ratującej życie. Tymczasem Bartek desperacko próbuje zatrzymać Kaśkę w domu, choć jej cierpliwość jest na wyczerpaniu. Na pediatrię trafi 11-latek w ciężkim stanie, a doktor Hajduk będzie musiała szukać wsparcia prawnego. Serial ukazuje nie tylko medyczne wyzwania, ale także skomplikowane relacje bohaterów. W rolach głównych zobaczymy m.in. Jolantę Fraszyńską, Joannę Liszowską i Julię Kamińską.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane jest niewielkie zachmurzenie oraz temperatura 14 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą tak samo 14 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1022 hektopaskali. Ciepły dzień z jesiennym światłem. Połączenie, które trudno przegapi.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji, rozpoczął trasę po Polsce, odwiedzając 15 miast. Wizyta ma na celu promowanie jego własnego programu, co wskazuje na narastające napięcia między nim a Sławomirem Mentzenem. Bosak rozważa nawet współpracę z PiS, podczas gdy Mentzen nie ufa Kaczyńskiemu i Morawieckiemu. Konflikt między liderami Konfederacji staje się coraz bardziej widoczny. Polski rząd rozpoczął kampanię edukacyjną, której celem jest przygotowanie obywateli na sytuacje kryzysowe. Zaleca się, by każdy był gotowy do samodzielnego przetrwania przez 72 godziny bez prądu, wody czy łączności. W poradniku znajdziemy instrukcje dotyczące zapasów żywności, leków i wyposażenia, a także wskazówki dotyczące przygotowania plecaków ewakuacyjnych. Ministerstwo podkreśla, że działania te mają charakter edukacyjny i nie sygnalizują wzrostu zagrożenia.
1: Koalicja Obywatelska prowadzi w najnowszym sondażu wyborczym z wynikiem ponad 32%. Mimo to partia Donalda Tuska może mieć trudności ze zdobyciem większości w Sejmie. Na kolejnych miejscach znalazły się Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederacja. Do parlamentu weszłyby także Nowa Lewica i Konfederacja Korony Polskiej.
0: Na wschodnich terenach Polski rośnie napięcie z powodu incydentów związanych z rosyjską agresją na Ukrainie. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski ujawnił swoje przygotowania na wypadek ewakuacji, podkreślając znaczenie gotowości obywateli. W ostatnich tygodniach doszło do incydentów z dronami, które uderzyły między innymi w stację benzynową i pociąg relacji Kijów-Warszawa. Polska zmaga się także z nasilonymi atakami cybernetycznymi, co minister określa jako element wojny hybrydowej.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Prezydent Łotwy, Edgars Rinkiewicz, uspokaja, że Rosja nie jest w stanie zaatakować NATO. Jednak ostrzega przed rosnącym zagrożeniem ze strony działań hybrydowych, takich jak cyberataki czy operacje informacyjne. Polska i kraje bałtyckie planują zacieśnić współpracę wojskową, a jednym z rozważanych kroków jest zwiększenie liczby wspólnych ćwiczeń. Rinkiewicz podkreśla, że Europa musi wziąć większą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo.
1: Thomas Giegler, 56-letni programista z Kalifornii, zaginął po skoku za burtę wycieczkowca Carnival Panorama. Do zdarzenia doszło 19 września podczas rejsu z Meksyku do Kalifornii. Kamery pokładowe potwierdziły, że był to świadomy skok. Poszukiwania prowadzone przez służby Stanów Zjednoczonych i Meksyku wciąż trwają, ale jak dotąd nie przyniosły rezultatów.
0: W Muzeum Polskim w Ameryce, w Chicago, odbyło się jesienne spotkanie z cyklu Sip and Paint, inspirowane malarstwem Zofii Stryjeńskiej. Uczestnicy, w tym przedstawiciele Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej, mieli okazję malować jesienne pejzaże przy dźwiękach muzyki Emilki Szymańskiej. Wydarzenie zorganizowała Patrycja Stępniak, a prowadziła Małgorzata Ko. Na zakończenie każdy otrzymał książkę z autografem od Wiktorii Granackiej. Kolejna edycja cyklu odbędzie się 11 grudnia. Jesienią, kiedy za oknem robi się chłodniej, chętnie sięgamy po domowe przepisy, a szarlotka staje się królową stołu. Aby ciasto było jeszcze bardziej kruche i delikatne, cukiernicy polecają dodanie 2 łyżeczek octu jabłkowego. Ten prosty trik sprawia, że ciasto nie twardnieje i zachowuje idealną konsystencję. Ocet jabłkowy, który większość z nas ma w kuchni, nie zmienia smaku, ale znacząco poprawia strukturę wypieku.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Toruniu policjanci uratowali życie 70-latkowi, który stracił przytomność na ulicy Kościuszki. Funkcjonariusze grupy szybkiego reagowania przeprowadzili resuscytację i użyli defibrylatora, co pozwoliło przywrócić oddech mężczyźnie. Po przyjeździe służb medycznych poszkodowany został przekazany pod ich opiekę. Szybka reakcja policjantów okazała się kluczowa. Zamojscy policjanci zatrzymali 20-letniego mężczyznę, podejrzanego o oszustwa metodą na policjanta. Mężczyzna wyłudził od seniorów blisko 300 tysięcy złotych, pełniąc rolę tzw. odbieraka. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Funkcjonariusze odzyskali część skradzionych pieniędzy i kontynuują śledztwo. Jesień to kluczowy czas dla ogrodników, którzy chcą przygotować hortensje do zimy. Zaleca się stosowanie nawozów bogatych w fosfor i potas, które wzmacniają system korzeniowy i odporność roślin. Ciekawym sposobem na zmianę koloru kwiatów na różowy jest użycie popiołu drzewnego, który zmienia odczyn gleby. Pamiętajmy, aby unikać nawozów azotowych, które mogą osłabić rośliny.
1: Joanna Kurska, znana z Pytania na śniadanie, wprowadza nowy projekt edukacyjny Ania w Ameryce. W cyklu tym jej 5-letnia córka Ania uczy dzieci angielskiego, pokazując język w codziennych sytuacjach w Stanach Zjednoczonych. Kurska krytykuje tradycyjne metody nauki i stawia na praktykę oraz osłuchanie się z językiem. Cykl ma być dostępny w internecie, łącząc naukę z dziecięcą ciekawością i prawdziwym życiem za oceanem. Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Pierwsza dama, Marta Nawrocka, zaskoczyła podczas wizyty w Nowym Jorku, rezygnując z oficjalnych kreacji na rzecz sportowego stroju. W towarzystwie polonijnej grupy na rowerze US przejechała 10 kilometrów przez miasto. Trasa wiodła z Greenpointu na Long Island, między innymi przez most Kazimierza Pułaskiego. Po zakończeniu wyprawy Nawrocka podziękowała Polakom za wspólną trasę i rozmowy.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody. Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1022 hektopaskali. W Krakowie bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 13 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 16 stopni. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Filip Heiser, świeżo upieczony mąż, zamiast na podróż poślubną, wyrusza w podróż po kalendarzu pełnym obowiązków. Bianka, jego 20-letnia żona, musi uzbroić się w cierpliwość, bo zamiast romantycznych spacerów po Nowym Jorku, czeka ją wspieranie męża w jego projektach. Filip, znany z promowania kebabów, teraz skupia się na rozwijaniu swojego programu na YouTube. Może kiedyś znajdzie czas na tę wymarzoną podróż do Ameryki, ale na razie praca nie zna litości.
2: Polska lalka podbija świat. Serial, który zaledwie kilka dni temu miał swoją premierę, już znalazł się w top 10 Netflixa w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. To nie lada wyczyn, bo te rynki to prawdziwe pole bitwy dla serialowych gigantów. Wygląda na to, że historia Wokulskiego i Łęckiej opowiedziana w nowoczesny sposób zdobywa serca widzów od Brazylii po Ukrainę. Kto by pomyślał, że klasyka Prusa stanie się hitem na całym globie? Polski showbiznes znów zaskakuje. Justyna Wasilewska, znana z Heweliusza i Sztuki Kochania, potwierdziła związek z Gretą Burzyńską, aktorką zna wspólnej. Pod filmikiem z ich wspólnymi zdjęciami napisała propaganda miłości, co wywołało lawinę gratulacji. Czyżby miłość była teraz najnowszym trendem wśród gwiazd?
1: Janusz Gajos, żywa legenda polskiego kina, obchodzi dziś swoje 87 urodziny. Jego kariera to prawdziwy rollercoaster. Od młodzieńczego Janka Kosa w Czterech Pancernych i Psie, po role cynicznych majorów i sędziwych patriarchów. Choć zaszufladkowany jako idol pancernych, Gajos udowodnił, że potrafi być aktorem kameleonem, zdobywając serca widzów i setki nagród. A w życiu prywatnym? 4 żony i jedna wielka miłość. To dopiero scenariusz na film.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Beata Ściwakówna, mimo że zbliża się do 60, wciąż zachwyca swoją figurą, co nie umyka uwadze jej fanów. Aktorka, znana z licznych ról w serialach i filmach, zdradziła, że jej sekret to regularne ćwiczenia i zdrowa dieta. Jak sama mówi, żołądek to nie śmietnik, a warzywa mogłaby jeść bez końca. Owoce? Tylko maliny i marakuja. Reszta mogłaby dla niej nie istnieć. Dziś obchodzimy Dzień Spadającego Liścia, czyli polską odpowiedź na jesienną chandrę. Zamiast narzekać na deszcz i chłód, proponujemy spacer po parku i podziwianie kolorowych liści. To święto, które przypomina, że jesień to nie tylko koniec lata, ale także czas na nowe początki i małe przyjemności. Więc zamiast marudzić, podnieś z ziemi piękny liść i ciesz się tą najbardziej kolorową porą roku.
1: Misia Furtak powraca po 5 latach z nowym albumem Otuchy, ale tym razem nie bije na alarm o kondycję świata. Zamiast tego artystka postanowiła zanurzyć się w swoje lęki i poszukiwania wewnętrznego spokoju, a towarzyszą jej w tym Katarzyna Nosowska i Daria ze Śląska. Brytyjski producent Fink pomógł przekształcić niemal gotowy materiał, wprowadzając zmiany, które zaskoczyły nawet samą Furtak. Otuchy to nie poradnik pozytywnego myślenia, ale raczej subtelna podróż przez akceptację własnych słabości.
2: Grzegorz Markowski, urodzony 23 września 1953 roku, to prawdziwy kameleon polskiej sceny muzycznej. Zaczynał w Fabryce, a skończył jako ikona rocka, której głos stał się hymnem pokolenia. Od zbuntowanego rockmana w skórzanej kurtce do statecznego artysty, który wciąż potrafi porwać tłumy. Choć Perfekt zakończył działalność, Markowski nie zniknął całkowicie ze sceny, sporadycznie występując u boku córki Patrycji. Jego miłość do muzyki nie gaśnie, a charyzma wciąż przyciąga tłumy.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Ozzfest powraca. Tak, dobrze słyszeliście. Legendarny festiwal heavy metalu, sygnowany przez samego księcia ciemności, Ozziego Osborna, znowu zagości na scenie w 2027 roku. Choć Ozzy nie jest już z nami, jego duch wciąż unosi się nad światem metalu. Początkowo planowano jednodniowe wydarzenie w Birmingham, ale teraz organizatorzy zapowiadają międzynarodową trasę, w tym także w Stanach Zjednoczonych. Szczegóły dotyczące line-upu i daty pozostają tajemnicą, ale jedno jest pewne. Metalowi maniacy mogą zacierać ręce. Elektrownia Battersea, znana z okładki albumu Animals, Pink Floyd, przeszła niezwykłą metamorfozę. Zamiast dymiących kominów, teraz mamy tam Apple Music Hall, gdzie można zagrać koncert na 600 osób i od razu go nagrać. Apple postanowiło, że to idealne miejsce na nową przestrzeń koncertową, bo przecież kto by nie chciał wystąpić w dawnej elektrowni, a wszystko to z możliwością transmisji na żywo, bo przecież nic nie mówi muzyczna Mekka, jak dawna elektrownia węglowa. Steve Howe, legendarny gitarzysta Yes, w końcu przerwał milczenie i opowiedział o swojej poważnej operacji, która zmusiła zespół do przełożenia trasy koncertowej. Choć powrót do formy zajmie mu trochę czasu, Howe nie traci optymizmu i już planuje przyszłoroczne koncerty. Zespół Yes, mimo zdrowotnych zawirowań, nie zwalnia tempa i w czerwcu wydał nowy album Aurora. Jak widać, duch Yes wciąż żyje, a muzyka płynie dalej, niezależnie od przeszkód. Martin Popow, znany dziennikarz muzyczny, postanowił wytknąć Metalice ich syndrom Iron Maiden. Chodzi o to, że ich utwory są tak długie, że można by nimi obdzielić kilka albumów. Choć Metallica wróciła do thrashowych korzeni i wciąż zachwyca riffami, to fani czasem czują się przytłoczeni. Mimo to zespół nie zwalnia tempa i w 2027 roku rusza w trasę koncertową M72, gdzie znów pokaże, kto rządzi na scenie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Katowicach bezchmurne niebo i temperatura 10 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Toruniu małe zachmurzenie i temperatura 15 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1023 hektopaskali. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
3: Radio Super Express.

0: krajowych i autostrad wprowadziła zmiany w ruchu, które spowodowały zwężenie wjazdu na most Grota Roweckiego. Radni apelują do ratusza i Ministerstwa Infrastruktury o pilną interwencję. Problemy dotykają nie tylko kierowców, ale także pasażerów komunikacji miejskiej.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Województwo mazowieckie, największe w Polsce pod względem powierzchni i liczby mieszkańców, bije rekordy w liczbie wsi. Na jego terenie znajduje się aż 8530 wiejskich miejscowości. To ogromna różnica w porównaniu z województwem opolskim, gdzie jest ich tylko 1169. Warto dodać, że w mazowieckiej wsi Józefosław mieszka ponad 14 800 osób, co czyni ją największą wsią w Polsce pod względem liczby ludności.
2: W Mławie zatrzymano Katarzynę G. w związku z podejrzeniem podżegania do zabójstwa. Kobieta zabarykadowała się w swoim domu, a podczas interwencji doszło do naruszenia nietykalności funkcjonariuszy. Zatrzymanie ma związek z głośną sprawą zabójstwa 16-letniej Mai Kowalskiej. Rodzina zamordowanej dziewczyny wyraża ulgę i cieszy się z policyjnej ochrony. Śledztwo w tej sprawie wciąż trwa.
0: Dziś w Polsce czeka nas jesienna aura, a miejscami nawet zimowa. Na północnym wschodzie możliwe burze, a w Tatrach spadnie śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie 17 stopni, ale w górach i na północy spodziewany jest silny wiatr. W Sudetach porywy mogą osiągnąć nawet 90 km na godzinę. Rozpoczyna się nowy rok akademicki, a koszty studiowania na niektórych kierunkach mogą przyprawić o zawrót głowy. Szczególnie wysokie opłaty dotyczą studiów medycznych, gdzie czesne na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu wynosi 53 tysiące złotych rocznie, a na Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego aż 68 tysięcy. Na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym za kierunek lekarsko-dentystyczny trzeba zapłacić niemal 84 tysiące złotych za rok. Studia te to inwestycja na 5 lub 6 lat, co oznacza, że całkowity koszt może przekroczyć 400 tysięcy złotych.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Przy krakowskim lotnisku powstanie nowoczesny hotel Tribe, który otworzy swoje drzwi w 2030 roku. Obiekt zaoferuje 170 pokoi, strefę do pracy i siłownię. To odpowiedź na rosnącą popularność portu Kraków-Balice, który w 2025 roku obsłużył 13,25 miliona pasażerów.
0: W śledztwie dotyczącym platformy Zonda Krypto zatrzymano byłego funkcjonariusza. Prokuratura nie ujawnia szczegółów zatrzymania, ale potwierdza, że to kolejny etap szeroko zakrojonego postępowania. Wcześniej zatrzymano już kilka osób, a działania służb nadal trwają. Śledztwo obejmuje również wątek zaginięcia Sylwestra Suszka, założyciela poprzedniczki Zonda Krypto.
2: Ulica Kazimierzowska w Dąbrowie Górniczej została zamknięta na 8 miesięcy z powodu rozpoczęcia prac modernizacyjnych. To kluczowa trasa łącząca Dąbrowę Górniczą z Sosnowcem. Dlatego kierowcy muszą korzystać z objazdów. Remont obejmie m.in. nową nawierzchnię, oświetlenie i ścieżkę pieszo-rowerową. Prace mają zakończyć się w maju przyszłego roku, a ich koszt to niecałe 8 milionów złotych.
0: W Nakle nad Notecią doszło do tragicznego wypadku. 13-letni Nathan, jadąc hulajnogą elektryczną, zderzył się z autobusem i zginął na miejscu. Chłopiec był uczniem 7 klasy i pasjonował się piłką nożną, grając w SF Junior Nakło. Policja bada okoliczności zdarzenia.
1: Słuchacie Radia Super Express. Smutna wiadomość z Bydgoszczy. Zmarła Katarzyna Zaczek, radna Rady Miasta Bydgoszczy. Miała zaledwie 34 lata. Była prawniczką. Wcześniej pracowała jako reporterka i aktorka. Rada Miasta Bydgoszczy przekazała wyrazy współczucia rodzinie i bliskim.
0: Coraz więcej turystów rezygnuje z Zakopanego na rzecz Beskidu Śląskiego. Miejscowości takie jak Szczyrk, Wisła i Ustroń przyciągają gości doskonałymi warunkami do wypoczynku i mniejszym tłokiem. Region ten oferuje bogatą infrastrukturę, zarówno zimą, jak i latem, co czyni go atrakcyjną alternatywą dla Podhala. Beskid Śląski zyskuje na popularności i może stać się turystycznym hitem najbliższych lat.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1023 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 13 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą 14 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Ciepły wrzesień zachęca, by jeszcze na chwilę zostać w letnim nastroju.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem.

0: podcastu Fiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. I've been watching you.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Ceny węgla w Polsce rosną przed nowym sezonem grzewczym, osiągając nawet 300 zł więcej za tonę. To efekt globalnego kryzysu na Bliskim Wschodzie, który zmusza świat do powrotu do węgla. Konflikt między Stanami Zjednoczonymi a Iranem oraz problemy z dostawami gazu wpływają na wzrost cen. W niektórych składach opałowych ceny węgla typu orzech sięgają już 1800 zł za tonę. Eksperci ostrzegają przed zbyt szybkim odchodzeniem od węgla w Unii Europejskiej na rzecz niestabilnego rynku gazu. Mimo to globalne zapotrzebowanie na węgiel w 2026 roku ma osiągnąć rekordowy poziom.
2: Rafał Zaorski, znany jako król polskich spekulantów, został aresztowany w związku z aferą Zonda Krypto. Prokuratura zarzuca mu przywłaszczenie ponad 1 000 000 zł, co może skutkować karą do 10 lat więzienia. Z jego majątku zabezpieczono jedynie 8 000 zł. Zaorski trafił do aresztu na 3 miesiące z obawy o utrudnianie postępowania. To nie pierwsze problemy prawne inwestora, który wcześniej został skazany za insider trading. Sprawa Zonda Krypto to tylko część jego kłopotów, które mogą się jeszcze pogłębić.
1: Rossmann wprowadził serię nowych promocji, które obowiązują tylko przez ograniczony czas. Klienci mogą skorzystać z akcji 1 plus 1 gratis na produkty Dr. Beckman, ale oferta ta zakończyła się już 21 września. Do 23 września trwa promocja na produkty Babylon i Babico, również w formule 1 plus 1 gratis. Osoby planujące zakup kapsułek Finish mogą liczyć na zniżkę 10 zł aż do końca miesiąca. Dodatkowo, przy zakupie kosmetyków Dove, Rossmann dorzuca w prezencie Dove Body Lotion. Warto pamiętać, że warunki promocji różnią się, więc najlepiej sprawdzić szczegóły w aplikacji Rossmanna.
2: Rząd Czech wprowadza limity cen paliw oraz nadzwyczajny podatek na rafinerię. Ministerstwo Finansów będzie codziennie ustalać maksymalne ceny benzyny i oleju napędowego. Nowe regulacje obowiązują przez cały październik. To już druga taka interwencja rządu w tym roku, po wcześniejszych limitach od kwietnia do lipca. Ceny paliw w Czechach osiągnęły najwyższy poziom od 2022 roku. Działania te mają na celu zahamowanie inflacji i utrzymanie cen na jednym z najniższych poziomów w Unii Europejskiej.
1: Rząd przyjął kluczowe zmiany w ochronie zdrowia. Nowa ustawa wprowadza limity wynagrodzeń dla medyków oraz zasady przejrzystości zatrudnienia. Placówki medyczne mają 6 miesięcy na dostosowanie umów do nowych przepisów. Premier Donald Tusk podkreślał potrzebę szybkiego wdrożenia zmian, by uporządkować system opieki zdrowotnej. Nowe regulacje mają zwiększyć transparentność i racjonalizację wydatków w ochronie zdrowia. Ustawy wejdą w życie miesiąc po ogłoszeniu. Rosnące napięcie w kwestiach bezpieczeństwa napędza nowy trend w Polsce. Coraz więcej osób kupuje plecaki ewakuacyjne, które mają pomóc w sytuacjach kryzysowych. Ceny takich zestawów zaczynają się od kilkuset złotych, ale mogą sięgać nawet 5 000 zł. W najdroższych plecakach znajdziemy zaawansowane przybory ratownicze i trwałe produkty żywieniowe. Eksperci podkreślają jednak, że sam zakup to nie wszystko. Ważne są również praktyczne umiejętności. Wzrost zainteresowania tym rynkiem jest widoczny w kontekście rosnących obaw o bezpieczeństwo w Europie. W najnowszym katalogu Biedronki znajdziemy wiele inspiracji na Dzień Chłopaka. Wśród propozycji wyróżnia się plecak z wyposażeniem marki Setti, idealny dla miłośników przygód. Zawiera 15 elementów survivalowych, w tym latarkę, LED i nóż taktyczny. Dla fanów technologii dostępne są słuchawki TWS z redukcją szumów oraz smartwatch AI z ponad 100 trybami sportowymi. W ofercie znalazły się też kolekcjonerskie samochodziki Hot Wheels i odzież marki Kubota. Wszystkie te produkty dostępne są już w sklepach.
2: W październiku ZUS przyspieszy wypłaty emerytur i rent dla dwóch grup seniorów. Zmiana dotyczy osób, które zwykle otrzymują świadczenia 10 i 25 dnia miesiąca. W tym roku te daty przypadają w weekend, dlatego pieniądze trafią na konta wcześniej. Pierwsza grupa otrzyma wypłaty 9 października, a druga 23 października. Oba terminy przypadają w piątek. Harmonogram wypłat w październiku obejmuje także 1, 6, 15 i 20 dzień miesiąca. Zmiany nie wpływają na wysokość świadczeń.
1: Stohit Technology zakończyła kluczowe testy poligonowe bezzałogowej platformy Wilk. Ćwiczenia odbyły się pod Opolem z udziałem żołnierzy 10. Opolskiej Brygady Logistycznej. Wilk, bazujący na doświadczeniach z Ukrainy, ma zrewolucjonizować wojskową logistykę, dostarczając zaopatrzenie i chroniąc życie. Firma planuje kolejne testy oraz prezentację wersji medycznej jeszcze w tym roku. Komercjalizacja rozwiązania ma ruszyć w przyszłym roku. Platforma Wilk ma wspierać logistykę na najniższym szczeblu, transportując m.in. amunicję i środki medyczne. Hyundai Rotem zaprezentował w Kielcach polską wersję czołgu K2.pl, wyposażoną w lokalne podzespoły. To efekt współpracy z polskimi firmami, w tym zakładami mechanicznymi Bumar Łabędy. Podpisano też porozumienie z Hutą Częstochowa na dostawy stali pancernej. Hyundai Rotem planuje produkcję części czołgów w Polsce, co ma wzmocnić lokalny przemysł obronny. W ramach programu K2.pl pokazano także pojazdy specjalistyczne, takie jak most szturmowy i wóz ewakuacyjny. Warszawa rozważa zakup kolejnych maszyn, co podkreśla znaczenie lokalizacji produkcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1022 hektopaskali. W Warszawie bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 15 stopni. Z drugiej strony kraju w Bydgoszczy na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 16 stopni. Wrześniowe słońce dziś łagodne, jakby chciało przedłużyć lato o jeszcze jeden dzień.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1038 odcinku serialu Dziedzictwo czeka nas emocjonujący zwrot akcji. Ainur postanawia ujawnić Sinanowi prawdę o kłamstwach Ezgi. Po długich poszukiwaniach dowodów zdecyduje się wyznać prokuratorowi całą prawdę. Czy Sinan zacznie wątpić w wersję swojej narzeczonej? Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 28 września, o godzinie 16 na TVP1. Dla tych, którzy przegapią premierę, dostępna będzie powtórka w serwisie TVP VOD. Serial Dziedzictwo opowiada o losach osieroconego Yusufa, który trafia pod opiekę surowego wuja Yamana. W obsadzie znajdują się m.in. Halil Ibrahim Ceyhan i Syla Türkoğlu. W 1948 odcinku M jak miłość Elżbieta Domańska nie odpuszcza Marcina Chodakowskiego. Mimo, że Marcin odszedł z jej firmy, Elżbieta wciąż szuka sposobów, by być blisko niego. Wraz z przyjaciółką Klarą zacznie ćwiczyć w jego ulubionym klubie, co wygląda na kolejny etap jej niezdrowego zainteresowania. Marcin, który jasno postawił granice, może być zaskoczony jej determinacją. Elżbieta nawet zaproponowała mu, by został ojcem jej dziecka za dużą sumę pieniędzy, co Marcin zdecydowanie odrzucił. Odcinek pełen emocji i napięcia będzie można obejrzeć 13 października o 20.50 w TVP2. Czy Marcin znajdzie sposób, by uwolnić się od Elżbiety?
2: W 4259 odcinku serialu Pierwsza Miłość Melka znajdzie się w dramatycznej sytuacji. Ciężarna bohaterka zostanie zwabiona w pułapkę, nieświadoma niebezpieczeństwa, jakie na nią czyha. Piotrek, dowiedziawszy się o zagrożeniu, natychmiast ruszy jej na ratunek. Każda minuta będzie na wagę złota, gdyż Melka zostanie poważnie ranna. W tym samym odcinku Krystian postanowi skonfrontować Lucję Reterską, co doprowadzi do emocjonującej konfrontacji. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 5 października o godzinie 18.00. na Polsacie. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o tej samej porze, a także w streamingu na Polsat Box Go. Hotel Paradise 13 wkracza w emocjonującą fazę. W 16 odcinku, który zostanie wyemitowany już wkrótce, relacja Oliwii i Kuby przechodzi poważną próbę. Para, która jeszcze niedawno uchodziła za zgodną, teraz zmaga się z narastającymi napięciami i brakiem zaufania. Oliwia tłumaczy swoje kontakty z nowymi mieszkańcami hotelu, zapewniając, że nie ma w tym żadnej strategii. Mimo jej wyjaśnień, rozmowy nie przynoszą spokoju, a emocje wciąż rosną. Pojawia się nawet temat rozstania, co stawia ich związek na krawędzi. Czy uda im się odbudować zaufanie? Czy też ich relacja nie przetrwa tego kryzysu? Odpowiedź poznamy w najnowszym odcinku.
1: Barwy szczęścia wkraczają w emocjonujący 3410 odcinek. Już 1 października o 20.05 na TVP dwa Ksawery odkryje szokującą prawdę o swoim pochodzeniu, dowiadując się, że przyszedł na świat dzięki metodzie in vitro. W tym samym czasie Hubert nie odpuści Lucynie i będzie dążył do odkrycia jej tajemnic. Aldona i Borys zmagają się z kryzysem w swoim sklepie, który zyskał złośliwy przydomek Bella Salmonella. Pan Bogumił, podejrzewany o internetowy hejt, okazuje się znać Elżbietę, która próbuje pomóc przyjaciołom. Joanna odkrywa, że seniorka Lucyna jest matką wilka. Serial, emitowany od 2007 roku, nie przestaje zaskakiwać i przyciągać widzów swoimi emocjonującymi wątkami. W 484 odcinku serialu La Promesa – Pałac Tajemnic Kuro podejmie odważną decyzję o wyprowadzeniu Martiny z kliniki psychiatrycznej. Martina trafiła tam po oskarżeniu o otrucie hrabiego de Ayali, a Kuro nie zamierza dłużej czekać na rozwój wydarzeń. Tymczasem w pałacu Catalina i Adrian pojawią się na uroczystej kolacji, gdzie Cruz ponownie upokorzy młodego mężczyznę. Maria Antonia stanowczo odmówi opuszczenia La Promesy, co może zaostrzyć napięcia w pałacu. Simona znajdzie sposób, by pomóc Virtus, planując wznowienie produkcji dżemów, z których dochód ma wesprzeć dziewczynę. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 24 września o godzinie 15.05 w TVP2 i będzie dostępny w TVP VOD. To emocjonujący epizod, pełen dramatycznych decyzji i napięć.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do emocjonującego 489 odcinka, który zostanie wyemitowany 1 października o godzinie 15.05 na TVP2. Catalina zaprosi Adriana na pożegnalną kolację, która okaże się dla niego prawdziwym wyzwaniem. Po tym spotkaniu Adrian stanie przed trudnym wyborem, który zmieni jego życie. Cruz podejmie próbę naprawienia relacji z Kataliną, prosząc ją o powrót do pałacu. Candela przyniesie wiadomość, która da Virtudes nadzieję na odzyskanie syna. Tymczasem Petra i Ricardo nadal będą się kłócić. Serial, pełen intryg i tajemnic, przenosi widzów do początku XX wieku w południowej Hiszpanii, gdzie miłość i zemsta splatają się w fascynującą opowieść. Panna Młoda, zbliża się do emocjonującego 212 odcinka. Sinem spotka się z Melichem, by rozwikłać tajemnicę listu, co może zaważyć na ich przyszłości. Cichan, poruszony historią starszego mężczyzny, postanowi mu pomóc. Sila natomiast nie dopuści Engina zbyt blisko siebie. W poprzednim odcinku Cichan przykuł Bejzę kajdankami do rury, a Nusret próbował uciec, lecz Mukadder zatrzymała go, proponując układ. Nowy odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 1 października o godzinie 17:20 na antenie TVP2. Widzowie będą mogli śledzić dalsze losy bohaterów i ich skomplikowane relacje.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymuje się niewielkie zachmurzenie z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie tak samo 14 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. Wrześniowe słońce dziś łagodne, jakby chciało przedłużyć lato o jeszcze jeden dzień.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Jan Hoffman rezygnuje z kandydowania na prezydenta Krakowa i popiera Łukasza Gibałę. To niespodziewany zwrot na finiszu kampanii wyborczej przed niedzielnymi wyborami. Hoffman, który był inicjatorem referendum odwołującego poprzedniego prezydenta, uznał, że jego cel polityczny został osiągnięty. W wyścigu o prezydenturę Krakowa pozostaje teraz 7 osób. Prezydent Karol Nawrocki poinformował o postępach w tworzeniu amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Proces wyboru infrastruktury jest w toku, a amerykańscy konsultanci już odwiedzili Polskę. Nawrocki podkreślił, że obecność wojsk Stanów Zjednoczonych zapewni stabilność w regionie. Wspomniał także o narastającym zagrożeniu atakami hybrydowymi ze strony Rosji, które stanowią poważne wyzwanie dla bezpieczeństwa Polski i Europy. Mateusz Morawiecki odwiedził Janów Lubelski, bastion Prawa i Sprawiedliwości, by promować swoje nowe ugrupowanie Rozwój Plus. Spotkanie przyciągnęło niewielu mieszkańców, co wywołało komentarze o wewnętrznych podziałach w Prawie i Sprawiedliwości. Przemysław Czarnek, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera, drwił z niskiej frekwencji. Morawiecki planuje dalsze spotkania w kraju, podkreślając znaczenie rozmów o przyszłości Polski. W koalicji rządowej narasta napięcie. Senator Polskiego Stronnictwa Ludowego Jan Filip Libicki wyraził swoje niezadowolenie z postawy minister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, określając jej działania jako toksyczne. Libicki przyznał, że czasem minister ma rację, ale jej sposób komunikacji budzi sprzeciw. Dodał, że nie ma informacji o możliwej dymisji Pełczyńskiej-Nałęcz, ale wyraził nadzieję na spokojniejszą pracę rządu po jej ewentualnym odejściu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Donald Trump rozważa możliwość ponownego spotkania z Władimirem Putinem, aby omówić zakończenie wojny na Ukrainie. Prezydent Stanów Zjednoczonych podkreśla, że rosyjski przywódca jest otwarty na negocjacje. Wołodymyr Zełenski zaproponował trójstronne rozmowy z udziałem Stanów Zjednoczonych, Rosji i Ukrainy podczas szczytu Grupy 20 w Miami, ale Trump odniósł się do tego pomysłu z rezerwą. Tymczasem Zełenski wyraża nadzieję na zakończenie konfliktu przed zimą.
2: Na Florydzie małżeństwo zostało uderzone przez piorun podczas spaceru. Aaron i Claire Walenga upadli, a kobieta przestała oddychać. Na szczęście przypadkowi świadkowie natychmiast wezwali pomoc i rozpoczęli reanimację, ratując im życie. Para trafiła do szpitala, a ich historia poruszyła ludzi, którzy zebrali już ponad $65,000 na ich powrót do zdrowia. W Australii, w Górach Błękitnych, doszło do tragicznego zdarzenia. W samochodzie znaleziono zakrwawioną 40-letnią kobietę i troje jej dzieci, z których jedno zmarło. Pozostała dwójka dzieci walczy o życie w szpitalu. Kobieta, podejrzana o próbę zabójstwa swoich dzieci i siebie, jest w stanie krytycznym, co uniemożliwia jej przesłuchanie. Śledztwo w tej sprawie trwa. Zbliża się uroczystość Wszystkich Świętych, a wiele osób już teraz przygotowuje nagrobki. Kamieniarze radzą, by do czyszczenia granitu używać ciepłej wody z łagodnym detergentem i miękkiej ściereczki. Unikajmy ostrych narzędzi i tłustych past, które mogą uszkodzić powierzchnię. Regularna pielęgnacja, przynajmniej raz w miesiącu, pozwoli zachować estetyczny wygląd nagrobka.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Dwaj mieszkańcy Poznania stracili łącznie 180 000 zł w wyniku oszustw telefonicznych, które miały miejsce 9 września. Policja zatrzymała 31-letniego obywatela Ukrainy, podejrzanego o udział w tym procederze. Funkcjonariuszom udało się odzyskać 35 000 zł. Policja przypomina, że pracownicy banków nigdy nie proszą o wypłatę gotówki ani przekazywanie jej obcym osobom.
2: Pod koniec sierpnia w gminie Długołęka pod Wrocławiem zatrzymano 69-letniego motocyklistę za przekroczenie prędkości. Mężczyzna próbował wręczyć policjantom łapówkę, by uniknąć mandatu. Teraz będzie musiał tłumaczyć się przed prokuratorem. Grozi mu kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat. Jesień to czas na pumpkin spice latte, które można łatwo przygotować w domu. Kluczem jest aromatyczny syrop z przyprawami, który można przechowywać w lodówce. Taki syrop nadaje się nie tylko do kawy, ale także do gorącej czekolady czy jesiennych deserów. Wystarczy zaparzyć kawę, dodać mleko i odrobinę syropu, by cieszyć się jesiennym smakiem. Jesień przynosi chłodniejsze dni, a przez nieszczelne okna i drzwi ucieka ciepło. Istnieje prosty sposób na zatrzymanie ciepła w domu, wykorzystując makaron basenowy. Ta piankowa rurka doskonale izoluje i łatwo dopasowuje się do szczelin, blokując przeciągi. Dzięki temu możemy obniżyć koszty ogrzewania i cieszyć się cieplejszym domem.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jesień to czas, kiedy muszki owocówki mogą stać się uciążliwym problemem w naszych kuchniach. Na szczęście istnieje prosty sposób na ich pozbycie się. Wystarczy połączyć ocet jabłkowy z kilkoma kroplami płynu do naczyń. Taka mieszanka skutecznie przyciąga muszki, które wpadają do środka i się topią. Marianna Schreiber zakończyła kilkumiesięczny związek z młodszym o 10 lat Szymonem. Celebrytka podkreśliła, że relacja nie została skonsumowana, a seks uważa za przereklamowany. Schreiber zaznacza, że dla kobiet ważniejsze są odpowiedzialność, wspólne wartości i chęć założenia rodziny. Jej wypowiedzi wywołały szeroką dyskusję w mediach społecznościowych.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 12 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1022 hektopaskali. Ciepły dzień bez upału. W sam raz, by złapać równowagę między energią a spokojem.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Izabela Janachowska, będąc w 9. miesiącu ciąży, nie zamierza zwalniać tempa. Zamiast spokojnie czekać na poród, wsiadła za kierownicę luksusowego Rolls-Royce'a, wartego 2 miliony złotych, i ruszyła na spotkanie z przyjaciółką. Jak widać, nawet zaawansowana ciąża nie przeszkadza w prezentowaniu olśniewających stylizacji i ekskluzywnych dodatków. Drugi syn w drodze, a mama już teraz pokazuje, że życie w luksusie to dla niej chleb powszedni. Maria Prokop, nowa gwiazda Polsatu, ma już na oku kolejne wyzwanie. Marzy o występie w Tańcu z Gwiazdami i nie ukrywa, że jeden telefon z propozycją wystarczy, by ruszyła na parkiet. Choć sama przyznaje, że jest amatorką, to nie przeszkadza jej to w snuciu planów o sambach i salsach w efektownych kostiumach. A jeśli chodzi o partnera, to już wybrała. Albert Kosiński, poznany na Teneryfie, jest jej faworytem. Cóż, pozostaje czekać na ten magiczny telefon. Wczoraj wieczorem na pokazie mody Paprocki-Brzozowski tłum gwiazd zjawiskowo błyszczał, ale to Mary z Polski skradła show. Piosenkarka, choć ubrana od stóp do głów, zdołała zaświecić bielizną w swojej nagiej sukience. Czyżby chciała nawiązać do motywu Pentimento i odsłonić to, co powinno pozostać zakryte? Cóż, moda rządzi się swoimi prawami, a Mary z pewnością wie, jak przyciągnąć uwagę. Nowa lalka Netflixa wzbudza emocje, ale niekoniecznie te pozytywne. Daniel Olbrychski, choć sam nie zagrał w żadnej z tegorocznych adaptacji, nie szczędził słów krytyki pod adresem reżysera Pawła Maślony. Według aktora, zamiast opowiadać historię, twórca skupił się na popisach swojego stylu, co przypomina bardziej pokaz możliwości niż angażującą opowieść. Olbrychski uważa, że z materiału Prusa można było zrobić coś znacznie lepszego, a tymczasem otrzymaliśmy filmowy kicz.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Helena Englert, która nie była faworytką Tańca z Gwiazdami, teraz błyszczy jak diament. W trzecim odcinku, przebrana za Marylę Rodowicz, zdobyła najwyższą notę wieczoru, a Iwona Pawlowicz nazwała ją swoim objawieniem. Englert nie tylko tańczy, ale i śpiewa, co czyni ją prawdziwą gwiazdą parkietu. Wygląda na to, że konkurenci muszą zacząć się bać, ponieważ Helena nie zamierza zwalniać tempa.
2: Jesień to czas, kiedy natura sama podsuwa nam pomysły na dekoracje, a my, zamiast wydać fortunę na sztuczne ozdoby, możemy po prostu schylić się po liście. Klonowe, brzozowe, dębowe. Te naturalne cuda mogą stać się eleganckimi ozdobami, które nie przypominają szkolnych prac plastycznych. Wystarczy odrobina umiaru i kreatywności, by stworzyć coś, co wygląda jak z katalogu wnętrzarskiego. A więc, zamiast biegać po sklepach, lepiej wybrać się na spacer i pozwolić naturze zainspirować do stworzenia własnych, niepowtarzalnych dekoracji. Jan Benedek, znany z tworzenia hitów dla T-Love, postanowił nie spoczywać na laurach i założył zespół BNDK z synem Gaborem. Ich debiutancki album Vintage zadebiutuje 1 października, a najnowszy singiel Glamstone już teraz podbija serca fanów glamrockowymi riffami. Ojciec i syn łączą klasyczne rockowe brzmienia z nowoczesną energią, tworząc muzykę, która nie boi się konfrontacji z rzeczywistością. Czy to początek nowej ery w polskim rocku? Czas pokaże, a trasa koncertowa po Polsce z pewnością dostarczy odpowiedzi. Oliwia i Kuba, jeszcze niedawno wzór idealnej pary w Hotel Paradise, teraz stają przed prawdziwym testem. W tajskiej willi emocje sięgają zenitu, a nowe twarze tylko dolewają oliwy do ognia. Oliwia desperacko tłumaczy swoje intencje, ale każde jej słowo tylko pogłębia przepaść między nią a Kubą. Czy ich związek przetrwa ten emocjonalny rollercoaster? Czy też widmo rozstania stanie się rzeczywistością? Odpowiedź już w 16 odcinku.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W świecie ciężkich brzmień doszło do prawdziwego trzęsienia ziemi. Falling in Reverse, Serj Tankian z System of a Down i Corey Taylor ze Slipknot połączyli siły w utworze Joseph, który z miejsca stał się hitem na Spotify. Wygląda na to, że metalowcy z Las Vegas przeskoczyli nawet gwiazdy z soundtracku do GTA 6 i Miley Cyrus. Kto by pomyślał, że metal może tak zawojować streamingi?
2: Zbiórka na pomnik legendarnego perkusisty Nila Perta osiągnęła pełny sukces, a wszystko dzięki zespołowi Rush, który dorzucił brakujące 785 tysięcy dolarów. Pomnik stanie w Lakeside Park, miejscu, które zainspirowało jeden z utworów grupy. A teraz uwaga, Rush wraca na scenę po dekadzie przerwy i po raz pierwszy zagra w Polsce. Koncert odbędzie się 27 marca przyszłego roku w krakowskiej Tauron Arenie. Kto by pomyślał, że po tylu latach ciszy zespół znów będzie na ustach wszystkich fanów rocka.
1: Smutne wieści z Australii. Gary Angry Anderson, nieustraszony lider Rose Tattoo, odszedł w wieku 79 lat. Ten charyzmatyczny wokalista, znany z przebojów i występów z Guns N' Roses, zmarł otoczony najbliższymi. Jego odejście to ogromna strata dla świata muzyki, a jego legenda pozostanie żywa w sercach fanów na całym świecie. Open Air Festival 2027 zapowiada się na prawdziwą muzyczną ucztę. Organizatorzy postanowili zaszaleć i zwiększyć liczbę gwiazd na scenie głównej do 3 każdego dnia. Wśród ogłoszonych artystów znaleźli się Tame Impala, Somber, Ray, The Neighborhood oraz legendarna Patti Smith. Festiwal odbędzie się tradycyjnie na lotnisku Gdynia-Kosakowo od 30 czerwca do 3 lipca. Czekamy na kolejne ogłoszenia, które mają pojawić się już za 3 tygodnie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 10 stopni. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 14 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1023 hektopaskali. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na trasie S8 w pobliżu węzła Lucynów doszło do bójki między dwoma kierowcami. Incydent miał miejsce 19 września około godziny 17:09 i został uwieczniony na filmie, który szybko trafił do sieci. Policja z Wyszkowa apeluje o pomoc w ustaleniu przebiegu zdarzenia i poszukuje świadków oraz nagrań z wideorejestratorów. Każda informacja może pomóc w wyjaśnieniu okoliczności tego zajścia. Drogowcy kończą pracę na ulicy Szaserów w Warszawie. Od czwartku, 24 września, od godziny 22:00 odcinek między Chłopickiego a Makowską będzie zamknięty. Kierowcy muszą korzystać z objazdów przez Chłopickiego, Grochowską i Olszynkę Grochowską. Zmiany dotyczą także tras autobusów linii 188 i 202, które będą skrócone do pętli PKP Olszynka Grochowska. Prace mają zakończyć się w poniedziałek, 28 września, przed porannym szczytem. Katarzyna G., matka oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy, została zatrzymana przez policję. Podejrzewa się ją o próbę zlecenia zabójstwa 3 osób związanych ze sprawą jej syna. Wcześniej sąd uznał ją za winną zniesławienia i nękania rodziny Mai. Tragedia miała miejsce w kwietniu zeszłego roku, kiedy to ciało Mai znaleziono w kontenerze na śmieci. Policja ze Śródmieścia zatrzymała 36-letniego mężczyznę podejrzanego o przemoc i wykorzystywanie seksualne własnej córki. Do zdarzeń miało dojść blisko dekadę temu, gdy dziewczynka była jeszcze dzieckiem. W trakcie przeszukania zabezpieczono sprzęt elektroniczny z materiałami o charakterze pedofilskim. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla podejrzanego, któremu grozi nawet 15 lat więzienia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę dotyczącą ograniczenia populacji dzików w Warszawie. Decyzja ta wynika z rosnącej liczby zgłoszeń o obecności dzików w mieście. Uchwała przewiduje odstrzał redukcyjny lub odłów z uśmierceniem, ale tylko w przypadku zwierząt stanowiących zagrożenie. Podczas sesji pojawił się też pomysł zmiany prawa, by umożliwić strzelanie do dzików z łuków. Stacja metra Stadion Narodowy w Warszawie kryje w sobie tajemniczy peron widmo. Choć wyposażony w windy i schody ruchome, nigdy nie został udostępniony pasażerom. Miał służyć przyszłej trzeciej linii metra, której realizacja wciąż jest odległa. Tymczasem peron wykorzystywany jest jako miejsce odstawcze dla składów metra i plan filmowy. W 2030 roku przy lotnisku Kraków-Balice powstanie nowoczesny hotel Tribe Kraków Airport. Obiekt zaoferuje 170 pokoi, strefę fitness i biznesową. To odpowiedź na dynamiczny rozwój krakowskiego lotniska, które w 2025 roku obsłużyło rekordowe 13 milionów 250 tysięcy pasażerów. Umowę na realizację inwestycji podpisała grupa Accor z krakowską spółką Kraków Airport Hotel. W Bukownie doszło do tragicznego zdarzenia. 52-letni mężczyzna otworzył ogień do 2 osób, z czego jedna zmarła. Sprawca, Grzegorz K., został zatrzymany przez policję i przyznał się do winy. Prokuratura prowadzi śledztwo, a mężczyźnie grozi dożywocie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Myślenicach doszło do wypadku, w którym 18-letni motocyklista potrącił 35-letniego mężczyznę na pasach. Zdarzenie miało miejsce na ulicy Kniaziewicza, a przyczyną była nadmierna prędkość na mokrej jezdni. Poszkodowany trafił do szpitala, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Policja apeluje o ostrożność na drogach, zwłaszcza w trudnych jesiennych warunkach.
1: W Krakowie doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem 35-latka pod wpływem alkoholu i narkotyków. Mężczyzna biegał po ulicach, niszczył mienie i próbował zaatakować dziewczynkę. Na jego drodze stanął policjant po służbie, który mimo odniesionych obrażeń zdołał obezwładnić napastnika. Agresor został zatrzymany i usłyszał zarzuty. Jesień przypomina o sobie chłodnymi porankami i deszczową aurą, ale w Gliwicach można poczuć tropikalny klimat przez cały rok. W centrum miasta, w parku Chopina, znajduje się palmiarnia miejska, gdzie wśród palm i egzotycznych roślin można zapomnieć o jesiennej szarudze. To miejsce przyciąga nie tylko roślinnością, ale także ogromnymi akwariami z rybami z całego świata. W 2023 roku palmiarnię odwiedziło prawie 206 tysięcy osób, co świadczy o jej popularności.
2: Na stargardzkim cmentarzu doszło do kradzieży, ale dzięki sprytowi właściciela grobu złodziej został szybko zatrzymany. W figurce aniołka ukryto lokalizator GPS, który pomógł policji namierzyć sprawcę. W samochodzie podejrzanego znaleziono skradzione figurki i znicze. Policja przypomina o czujności, zwłaszcza przed Dniem Wszystkich Świętych, kiedy ruch na cmentarzach jest większy.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Z Bydgoszczy dotarła smutna wiadomość. W wieku 34 lat zmarła Katarzyna Zaczek, radna miejska i prawniczka. Była znana również jako reporterka i aktorka. Występowała w bydgoskiej telewizji oraz popularnych serialach. Rada Miasta Bydgoszczy wyraziła głębokie współczucie rodzinie i bliskim zmarłej.
2: W szkole podstawowej w Ptakach pod Kolnem doszło do dramatycznego incydentu. 11-letni uczeń zaatakował toporkiem 10-letnią Nicole, zadając jej ciosy w głowę. Dziewczynka została przewieziona do szpitala w Białymstoku. Jej stan jest stabilny. Sprawą chłopca zajmie się sąd rodzinny, a przyczyny ataku pozostają nieznane.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1023 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 12 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą 13 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Taki dzień to subtelna mieszanka lata i jesieni. Ciepło, które nie męczy.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa zyskała nowego współwłaściciela. Amerykański biznesmen Michael Gorzyński przejął 40% akcji klubu. Dzięki tej inwestycji Legia planuje nie tylko poprawić swoje bieżące funkcjonowanie, ale także zredukować zadłużenie. Dariusz Mioduski podkreśla, że z Gorzyńskim łączy go wspólna wizja przyszłości klubu.
2: Nikodem Leśniak-Paduch dołącza do młodzieżowej reprezentacji Polski przed kluczowymi meczami eliminacji Mistrzostw Europy ze Szwecją i Włochami. Biało-czerwoni, prowadzeni przez Jerzego Brzęczka, mają za sobą świetny początek kwalifikacji, wygrywając wszystkie 8 spotkań. W kadrze doszło do kilku zmian, w tym przesunięcia Marcela Reguły do pierwszej reprezentacji. Leśniak-Paduch zastąpi Filipa Koperskiego, choć powód tej zmiany nie został podany.
1: Jan Urban ponownie zmienia skład reprezentacji Polski przed nadchodzącym zgrupowaniem. Z powodu kontuzji Bartłomieja Drągowskiego do kadry dołączy Sławomir Abramowicz z Jagiellonii Białystok. Problemy zaczęły się od Kamila Grabary, który po debiucie w Juventusie doznał poważnej kontuzji kolana. Abramowicz, choć nie zadebiutował jeszcze w seniorskiej reprezentacji, ma już doświadczenie w europejskich rozgrywkach klubowych.
2: Na wczorajszej konferencji prasowej reprezentacji Polski doszło do niecodziennej sytuacji. Dziennikarz Super Expressu, Michał Skiba, publicznie przeprosił Roberta Lewandowskiego za nieprawdziwe doniesienia o jego rzekomym opuszczeniu zgrupowania. Kapitan kadry, zaskoczony gestem, docenił odwagę dziennikarza, podkreślając, jak rzadko w mediach spotyka się przyznanie do błędu. Lewandowski przyznał, że taka sytuacja zdarzyła mu się po raz pierwszy w karierze.
0: Sport w Radiu Super Express.
2: Polscy siatkarze awansowali do półfinału Mistrzostw Europy po zwycięstwie nad Niemcami. Teraz czekają na rywala, którym będzie zwycięzca meczu Belgia-Słowenia. Półfinał z udziałem biało-czerwonych odbędzie się w piątek, 25 września we Włoszech. Decydujące mecze o medale zaplanowano na sobotę, 26 września.
1: Polscy siatkarze awansowali do półfinału Mistrzostw Europy po pewnym zwycięstwie 3-0 nad Niemcami. To już 10. turniej z rzędu, w którym pod wodzą Nikoli Grbicia biało-czerwoni docierają do strefy medalowej. Wyróżnia się także nasz rozgrywający Marcin Komenda, który w tych mistrzostwach wykonał 81 zagrywek bez żadnego błędu. W piątek Polacy zagrają o finał, a w sobotę o medal. Przed nami ćwierćfinał Mistrzostw Europy w siatkówce, w którym Polska zmierzy się z Niemcami. W centrum uwagi znalazł się Kamil Semeniuk, który mimo sukcesów w klubie Perugia w reprezentacji pełni rolę rezerwowego. Semeniuk przyznał, że czasem trudno mu pogodzić się z decyzjami trenera, ale zawsze jest gotów wspierać drużynę. Jego postawa budzi szacunek kibiców, którzy liczą na sukces biało-czerwonych. Julia Szeremeta, wicemistrzyni olimpijska, odpadła z Mistrzostw Europy w boksie po pierwszej walce. Polka przegrała z Bułgarką Stanimirą Petrową, co wywołało kontrowersję. Szeremeta nie zgadza się z decyzją sędziów i uważa, że była lepsza w pierwszej rundzie. Mimo porażki traktuje ten rok jako przygotowanie do igrzysk w Los Angeles.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Jarosław Krzak, 26-letni skoczek narciarski, zakończył karierę sportową. Decyzję potwierdził jego trener, Łukasz Kruczek. Krzak, który reprezentował Polskę w Pucharze Świata, postanowił skupić się na służbie w Wojsku Polskim. Jego ostatni występ miał miejsce w lipcu podczas Memoriału Olimpijczyków w Szczyrku.
1: W najbliższą sobotę, 26 września, w Warszawie odbędzie się charytatywny turniej Cupra Padel News Cup. Dziennikarze z największych polskich mediów będą rywalizować o tytuł drużynowych mistrzów Polski padlu. Celem wydarzenia jest zebranie funduszy dla młodych sportowców wspieranych przez Fundację Wybiegaj w Przyszłość. Turniej wspierają sponsorzy, w tym marka Cupra i Erste Bank Polska. Tragiczne wieści ze świata skoków narciarskich. W wypadku drogowym zginął 16-letni Nathan Gehin, utalentowany francuski zawodnik. Do zdarzenia doszło w miejscowości Ventron, gdzie samochód, którym podróżował, uderzył w drzewo. 3 inne osoby zostały poważnie ranne. Środowisko sportowe pogrążone jest w żałobie, a francuski związek narciarski przekazał kondolencje rodzinie.
2: Reprezentacja Polski w siatkówce awansowała do półfinału Mistrzostw Europy, pokonując Niemców 3-0. Trener Nikola Grbić podkreśla, że mimo sukcesu drużyna musi zachować koncentrację przed kolejnymi meczami. Wilfredo Leon, lider zespołu, jest pewny, że najlepsza forma drużyny dopiero nadejdzie. Polacy poznają swojego półfinałowego rywala po dzisiejszym meczu Słowenii z Belgią.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Fanny Stolar, węgierska tenisistka, zdobywa serca fanów na całym świecie. Po zakończeniu kariery Eugenie Bouchard to właśnie ona stała się nową ulubienicą kibiców. Stolar zachwyca nie tylko na korcie, ale i w mediach społecznościowych, gdzie jej zdjęcia cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Obecnie skupia się na grze podwójnej, osiągając sukcesy w deblu, w tym udział w US Open. Polskim Związku Piłki Nożnej doszło do ważnych zmian. 21 września zakończono współpracę z dotychczasowym sponsorem PKN Orlen, a nowym partnerem strategicznym została firma STS. Umowa z bukmacherem będzie obowiązywać do 2030 roku. Dodatkowo uwagę mediów przyciągnęła nowa fryzura prezesa PZPN, Cezarego Kuleszy, która stała się tematem licznych komentarzy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie również 14 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1943 odcinku M jak miłość Marcin odkryje, że Jakub coraz bardziej angażuje się w relacje z Martyną. To nie pozostanie bez echa, zwłaszcza, że Marcin i Martyna mają wspólną przeszłość. W biurze detektywistycznym dojdzie do szczerej rozmowy między przyjaciółmi. Marcin, mimo dawnych uczuć do Martyny, zdecyduje się wspierać Jakuba w jego nowym związku. Martyna i Jakub, po długiej przyjaźni, w końcu pójdą na randkę, co może zmienić ich relacje na zawsze. Marcin jasno da do zrozumienia Jakubowi, że życzy mu szczęścia z Martyną. Odcinek ten będzie można obejrzeć w poniedziałek, 28 września, o godzinie 20:50 w TVP2. W 1948 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Kama ma dość Elżbiety Domańskiej, która nie odpuszcza i wciąż próbuje zbliżyć się do Marcina. Elżbieta, nie mogąc pogodzić się z utratą wpływu na Chodakowskiego, zaczyna pojawiać się w jego ulubionym klubie. To wywołuje prawdziwą burzę, gdy Domańska ponownie odwiedza salon Kamy. Między Kamą a Marcinem dochodzi do ostrej wymiany zdań, a ich problemy wracają ze zdwojoną siłą. Domańska nie zamierza się wycofać, a jej obecność tylko podsyca zazdrość Kamy. Premiera tego pełnego napięcia odcinka już we wtorek, 13 października o 20:50 w TVP2. Felicita to emocjonujący polsko-włoski serial, który wciąga widzów w świat tajemnic i rodzinnych dramatów. W 10 odcinku, który zostanie wyemitowany 29 września o godzinie 20:30 na TVP1, Zośka próbuje zamknąć bolesny rozdział swojego życia. Po nocy spędzonej z Wiktorem stara się odnaleźć nową drogę do szczęścia, choć tajemnice związane z domem w Polignano nadal ją dręczą. Marco, zmagający się z emocjami po rozwodzie, oferuje jej pomoc, co może prowadzić do wyjątkowego spotkania w Warszawie. Tymczasem Zośka odkrywa coraz więcej o przeszłości swojego zmarłego męża Kamila, co stawia ją przed trudnymi pytaniami. Serial dostępny jest również online na platformie TVP VOD.
2: W 968 odcinku serialu Akacjowa 38 Lucia odkryje prawdę o swoim pochodzeniu, co może całkowicie odmienić jej życie. Mimo sprzeciwu, wuja Joaquina postanowi wesprzeć Samuela finansowo, co może wpłynąć na ich relacje. Tymczasem Samuel, w przypływie złości, zniszczy klejnoty, które nie znalazły nabywcy. W kamienicy narasta niepokój o zdrowie Trini i Lolity, które cierpią z powodu silnego bólu brzucha. Rosina wyzna Suzanie, że Maria była kiedyś kochanką jej męża, co dodaje pikanterii do ich relacji. Odcinek zostanie wyemitowany 1 października o godzinie 18:40 na TVP1. Serial Akacjowa 38 to pełna emocji hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja toczy się w Madrycie na początku XX wieku.
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący moment. W odcinku 1038, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 28 września, o godzinie 16 na TVP1, Ainur podejmie odważną decyzję. Po tygodniach zbierania dowodów zdecyduje się powiedzieć Sinanowi, że jego narzeczona Ezgi go okłamuje. Czy prokurator wreszcie przejrzy na oczy i zacznie kwestionować wersję wydarzeń przedstawianą przez Ezgi? Ainur od dawna podejrzewa, że historia Ezgi o próbie samobójczej i utracie szansy na macierzyństwo jest sfabrykowana. Czy jej determinacja wystarczy, by przekonać Sinana do prawdy? Serial Dziedzictwo to opowieść pełna miłości, tragedii i walki o rodzinę. A każdy odcinek przynosi nowe emocje i zaskakujące zwroty akcji. W 1948 odcinku M jak miłość rusza emocjonujące dochodzenie w sprawie śmierci Aleksandra Sowińskiego. Detektyw Jakub Karski, przeszukując mieszkanie zmarłego, odkrywa naszyjnik swojej byłej żony Kasi, co budzi jego podejrzenia. Jak ten przedmiot znalazł się na miejscu zbrodni? Kasia, która była szantażowana przez Sowińskiego, staje przed poważnym problemem. Jej najpilniej strzeżona tajemnica może wyjść na jaw. Dochodzenie nabiera tempa, a relacje między bohaterami stają się coraz bardziej napięte. Odcinek pełen zaskakujących zwrotów akcji już wkrótce na ekranach. Pierwsza miłość wkracza w emocjonujący etap. W 4259 odcinku, który zostanie wyemitowany 5 października o 18 na Polsacie, Melka znajdzie się w poważnym niebezpieczeństwie. Ciężarna bohaterka zostanie zwabiona do opuszczonego budynku. Nieświadoma, że to pułapka. Piotrek, dowiedziawszy się o sytuacji, natychmiast ruszy na ratunek, ale każda sekunda będzie na wagę złota. Melka odniesie poważne obrażenia, a jej życie zawiśnie na włosku. W tym samym odcinku Krystian skonfrontuje się z Łucją Reterską, doprowadzi do dramatycznego wybuchu emocji. Fani serialu mogą śledzić te wydarzenia także na platformie Polsat Box Go. Szpital Świętej Anny zaprasza na emocjonujący 153 odcinek, który zostanie wyemitowany 1 października o 16:50 na TVN. Marta Galica stanie przed trudnym wyzwaniem, gdy zostanie wezwana do dramatycznego wypadku. Sprawca zdarzenia nie tylko zagrozi jej prawnikami, ale także odmówi operacji ratującej życie. Tymczasem Bartek desperacko próbuje zatrzymać Kaśkę w domu, choć jej cierpliwość jest na wyczerpaniu. Na pediatrię trafi 11-latek w ciężkim stanie, a doktor Hajduk będzie musiała szukać wsparcia prawnego. Serial ukazuje nie tylko medyczne wyzwania, ale także skomplikowane relacje bohaterów. W rolach głównych zobaczymy m.in. Jolantę Fraszyńską, Joannę Liszowską i Julię Kamińską.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1022 hektopaskali. W Gdańsku niewielkie zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 12 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 13 stopni. Wrześniowe ciepło otula dzień spokojem. Lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, Powstanie Warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie Warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji, rozpoczął trasę po Polsce, odwiedzając 15 miast. Wizyta ma na celu promowanie jego własnego programu, co wskazuje na narastające napięcia między nim a Sławomirem Mentzenem. Bosak rozważa nawet współpracę z PiS, podczas gdy Mentzen nie ufa Kaczyńskiemu i Morawieckiemu. Konflikt między liderami Konfederacji staje się coraz bardziej widoczny. Polski rząd rozpoczął kampanię edukacyjną, której celem jest przygotowanie obywateli na sytuacje kryzysowe. Zaleca się, by każdy był gotowy do samodzielnego przetrwania przez 72 godziny bez prądu, wody czy łączności. W poradniku znajdziemy instrukcje dotyczące zapasów żywności, leków i wyposażenia, a także wskazówki dotyczące przygotowania plecaków ewakuacyjnych. Ministerstwo podkreśla, że działania te mają charakter edukacyjny i nie sygnalizują wzrostu zagrożenia.
1: Koalicja Obywatelska prowadzi w najnowszym sondażu wyborczym z wynikiem ponad 32%. Mimo to partia Donalda Tuska może mieć trudności ze zdobyciem większości w Sejmie. Na kolejnych miejscach znalazły się Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederacja. Do parlamentu weszłyby także Nowa Lewica i Konfederacja Korony Polskiej.
0: Maciej Berek, wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, ostro krytykuje blokady przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego, nazywając je siłowymi rozwiązaniami. Wzywa prezydenta do pilnego wyznaczenia terminu ślubowania, podkreślając, że nie zamierza czekać tygodniami. Spór wokół Trybunału zaostrza się, a Berek apeluje o zakończenie działań, które określa jako totalnie poza prawem.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Sławomir Nitras ostro skrytykował Mariana Kmitę w rozmowie z RMF FM, zarzucając mu próbę utrzymania wpływów w Polskim Komitecie Olimpijskim po odejściu Radosława Piesiewicza. Poseł Koalicji Obywatelskiej twierdzi, że Kmita chce przekonać działaczy, iż wszystko pozostanie po staremu, a zmiany są jedynie pozorne. Nitras podkreślił, że sportowcy nie mają korzyści z obecnego funkcjonowania Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a korzysta na tym wąska grupa działaczy. W programie Gość Radia Z poruszono temat ewentualnego opóźnienia decyzji o stałej bazie wojsk amerykańskich w Polsce. Michał Dworczyk stanowczo zaprzeczył, jakoby ktokolwiek z opozycji podejmował takie działania. Podkreślił, że angażowanie innych państw w wewnętrzne rozgrywki polityczne w Polsce zasługuje na ostrą krytykę. W rozmowie pojawiły się również spekulacje dotyczące rzekomych emisariuszy z prawicy, jednak Dworczyk nie wskazał żadnych konkretnych osób. Na wschodnich terenach Polski rośnie napięcie z powodu incydentów związanych z rosyjską agresją na Ukrainie. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski ujawnił swoje przygotowania na wypadek ewakuacji, podkreślając znaczenie gotowości obywateli. W ostatnich tygodniach doszło do incydentów z dronami, które uderzyły między innymi w stację benzynową i pociąg relacji Kijów-Warszawa. Polska zmaga się także z nasilonymi atakami cybernetycznymi, co minister określa jako element wojny hybrydowej.
1: 28-letnia Maria Thomas z Missouri została skazana na 11 lat więzienia za śmierć swojej miesięcznej córeczki. W lutym 2024 roku kobieta umieściła niemowlę w włączonym piekarniku, tłumacząc to tragiczną pomyłką. Thomas przyznała się do winy, co pozwoliło na łagodniejszą kwalifikację czynu. Tragedia miała miejsce w Kansas City.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Prezydent Łotwy, Edgars Rinkiewicz, uspokaja, że Rosja nie jest w stanie zaatakować NATO. Jednak ostrzega przed rosnącym zagrożeniem ze strony działań hybrydowych, takich jak cyberataki czy operacje informacyjne. Polska i kraje bałtyckie planują zacieśnić współpracę wojskową, a jednym z rozważanych kroków jest zwiększenie liczby wspólnych ćwiczeń. Rinkiewicz podkreśla, że Europa musi wziąć większą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo.
1: Thomas Giegler, 56-letni programista z Kalifornii, zaginął po skoku za burtę wycieczkowca Carnival Panorama. Do zdarzenia doszło 19 września podczas rejsu z Meksyku do Kalifornii. Kamery pokładowe potwierdziły, że był to świadomy skok. Poszukiwania prowadzone przez służby Stanów Zjednoczonych i Meksyku wciąż trwają, ale jak dotąd nie przyniosły rezultatów.
0: Jesienią, kiedy za oknem robi się chłodniej, chętnie sięgamy po domowe przepisy, a szarlotka staje się królową stołów. Aby ciasto było jeszcze bardziej kruche i delikatne, cukiernicy polecają dodanie 2 łyżeczek octu jabłkowego. Ten prosty trik sprawia, że ciasto nie twardnieje i zachowuje idealną konsystencję. Ocet jabłkowy, który większość z nas ma w kuchni, nie zmienia smaku, ale znacząco poprawia strukturę wypieku. Dziś w Krakowie doszło do zatrzymania 35-letniego mężczyzny, który pod wpływem alkoholu i narkotyków atakował przechodniów. Agresor uszkodził samochód policjanta i próbował zaatakować dziecko. Funkcjonariusz, mimo że był poza służbą i został ranny, zdołał obezwładnić napastnika w pociągu. Mężczyzna trafił do aresztu i usłyszał zarzuty.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Jesień to kluczowy czas dla ogrodników, którzy chcą przygotować hortensje do zimy. Zaleca się stosowanie nawozów bogatych w fosfor i potas, które wzmacniają system korzeniowy i odporność roślin. Ciekawym sposobem na zmianę koloru kwiatów na różowy jest użycie popiołu drzewnego, który zmienia odczyn gleby. Pamiętajmy, aby unikać nawozów azotowych, które mogą osłabić rośliny.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 10 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 14 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1022 hektopaskali. Nie trzeba się dziś chronić przed upałem. Chłód otacza świat miękko i dyskretnie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Natasza Urbańska, znana artystka, podzieliła się z fanami smutną wiadomością o zdiagnozowanym u niej nowotworze. Choroba zmusiła ją do odwołania koncertów, w tym tych związanych z 30-leciem kariery. Mimo trudności, Natasza nie zamierza całkowicie zniknąć ze sceny i planuje pojawiać się tam, gdzie pozwoli jej zdrowie. Prosi fanów o wyrozumiałość i przypomina o znaczeniu profilaktyki zdrowotnej. Polski showbiznes znów zaskakuje. Justyna Wasilewska, znana z Hebeliusza i Sztuki Kochania, potwierdziła związek z Gretą Burzyńską, aktorką zna wspólnej. Pod filmikiem z ich wspólnymi zdjęciami napisała propaganda miłości, co wywołało lawinę gratulacji. Czyżby miłość była teraz najnowszym trendem wśród gwiazd?
2: Ada Fijał znowu zaskakuje. W swoim najnowszym teledysku Red Flag zgromadziła prawdziwą plejadę gwiazd, w tym Małgorzatę Sochę i Krystiana Wieczorka. Klip aż kipi od emocji, namiętności i intensywnej czerwieni. A gwiazdy uwikłane są w toksyczne relacje, które przyciągają jak magnes. Ada wciela się w tytułową Red Flag, a Maurycy Popiel jako kelner symbolizuje pożądanie, które pojawia się, gdy robi się naprawdę gorąco. To prawdziwa uczta dla oczu i zmysłów. Janusz Gajos, żywa legenda polskiego kina, obchodzi dziś swoje 87. urodziny. Jego kariera to prawdziwy rollercoaster. Od młodzieńczego Janka Kosa w Czterech Pancernych i Psie, po role cynicznych majorów i sędziwych patriarchów. Choć zaszufladkowany jako idol pancernych, Gajos udowodnił, że potrafi być aktorem kameleonem, zdobywając serca widzów i setki nagród. A w życiu prywatnym? 4 żony i jedna wielka miłość. To dopiero scenariusz na film.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Beata Ścibakówna, mimo że zbliża się do 60, wciąż zachwyca swoją figurą, co nie umyka uwadze jej fanów. Aktorka, znana z licznych ról w serialach i filmach, zdradziła, że jej sekret to regularne ćwiczenia i zdrowa dieta. Jak sama mówi, żołądek to nie śmietnik, a warzywa mogłaby jeść bez końca. Owoce? Tylko maliny i marakuja. Reszta mogłaby dla niej nie istnieć. Grzegorz Markowski, urodzony 23 września 1953 roku, to prawdziwy kameleon polskiej sceny muzycznej. Zaczynał w Fabryce, a skończył jako ikona rocka, której głos stał się hymnem pokolenia. Od zbuntowanego rockmana w skórzanej kurtce do statecznego artysty, który wciąż potrafi porwać tłumy. Choć Perfekt zakończył działalność, Markowski nie zniknął całkowicie ze sceny, sporadycznie występując u boku córki Patrycji. Jego miłość do muzyki nie gaśnie, a charyzma wciąż przyciąga tłumy. Dave Mustaine, założyciel Megadeth, w swojej nowej autobiografii In My Darkest Hour zdradza kulisy walki z rakiem gardła i przyznaje, że wsparcie otrzymał nawet od Jamesa Hetfielda z Metallica. To zaskakujące, biorąc pod uwagę ich burzliwą przeszłość. Mustaine, który ogłosił muzyczną emeryturę z powodu problemów zdrowotnych, podkreśla, że prawdziwa przyjaźń nie potrzebuje medialnego rozgłosu. Książka ma swoją premierę już w ten piątek, 25 września. Ozzfest powraca. Tak, dobrze słyszeliście. Legendarny festiwal heavy metalu, sygnowany przez samego księcia ciemności, Ozziego Osborna, znowu zagości na scenie w 2027 roku. Choć Ozzy nie jest już z nami, jego duch wciąż unosi się nad światem metalu. Początkowo planowano jednodniowe wydarzenie w Birmingham, ale teraz organizatorzy zapowiadają międzynarodową trasę, w tym także w Stanach Zjednoczonych. Szczegóły dotyczące line-upu i daty pozostają tajemnicą, ale jedno jest pewne. Metalowi maniacy mogą zacierać ręce.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Elektrownia Battersea, znana z okładki albumu Animals, Pink Floyd, przeszła niezwykłą metamorfozę. Zamiast dymiących kominów, teraz mamy tam Apple Music Hall, gdzie można zagrać koncert na 600 osób i od razu go nagrać. Apple postanowiło, że to idealne miejsce na nową przestrzeń koncertową. Bo przecież kto by nie chciał wystąpić w dawnej elektrowni? A wszystko to z możliwością transmisji na żywo. Bo przecież nic nie mówi muzyczna Mekka, jak dawna elektrownia węglowa.
2: Roger Taylor z Queen, znany z wyznaczania standardów gry na perkusji, postanowił podzielić się swoimi muzycznymi inspiracjami. W jego eklektycznej playliście znalazły się takie klasyki jak Rock Around the Clock, Billa Haleya czy Creep Radiohead. A jeśli chodzi o perkusistów, którzy go inspirowali, to na liście najlepszych z najlepszych znaleźli się Mitch Mitchell, John Bonham i Keith Moon. Ciekawe, czy jego nowy album Violence Insane in a Beautiful World dorówna tym legendom.
1: Steve Howe, legendarny gitarzysta Yes, w końcu przerwał milczenie i opowiedział o swojej poważnej operacji, która zmusiła zespół do przełożenia trasy koncertowej. Choć powrót do formy zajmie mu trochę czasu, Howe nie traci optymizmu i już planuje przyszłoroczne koncerty. Zespół Yes, mimo zdrowotnych zawirowań, nie zwalnia tempa i w czerwcu wydał nowy album Aurora. Jak widać, duch Yes wciąż żyje, a muzyka płynie dalej, niezależnie od przeszkód. Martin Popow, znany dziennikarz muzyczny, postanowił wytknąć Metalice ich syndrom Iron Maiden. Chodzi o to, że ich utwory są tak długie, że można by nimi obdzielić kilka albumów. Choć Metallica wróciła do thrashowych korzeni i wciąż zachwyca riffami, to fani czasem czują się przytłoczeni. Mimo to zespół nie zwalnia tempa i w 2027 roku rusza w trasę koncertową M72, gdzie znów pokaże, kto rządzi na scenie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 10 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 14 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1022 hektopaskali. Nie trzeba się dziś chronić przed upałem. Chłód otacza świat miękko i dyskretnie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Warszawa i Bielsko-Biała triumfują w tegorocznym indeksie zdrowych miast, ogłoszonym 17 września w Warszawie. Stolica zajęła pierwsze miejsce wśród miast powyżej 300 tysięcy mieszkańców, a Bielsko-Biała wśród mniejszych miast. Zabrze zdobyło tytuł miasta pięciolecia, awansując aż o 31 miejsc w rankingu. Indeks, opracowany przez grupę LuxMed i partnerów akademickich, ocenia miasta pod kątem zdrowia, środowiska i jakości życia mieszkańców. Na drodze ekspresowej S8 doszło do bójki między dwoma kierowcami. Zdarzenie miało miejsce 19 września przy węźle Lucynów. Nagranie z incydentu trafiło do internetu, a policja z Wyszkowa szuka świadków i kierowców z wideorejestratorami. Funkcjonariusze apelują o pomoc w wyjaśnieniu przebiegu całej sytuacji. Mieszkańcy Białołęki od kilku dni borykają się z poważnymi korkami na ulicy Modlińskiej. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wprowadziła zmiany w ruchu, które spowodowały zwężenie wjazdu na most Grota Roweckiego. Radni apelują do ratusza i Ministerstwa Infrastruktury o pilną interwencję. Problemy dotykają nie tylko kierowców, ale także pasażerów komunikacji miejskiej. Województwo mazowieckie, największe w Polsce pod względem powierzchni i liczby mieszkańców, bije rekordy w liczbie wsi. Na jego terenie znajduje się aż 8530 wiejskich miejscowości. To ogromna różnica w porównaniu z województwem opolskim, gdzie jest ich tylko 1169. Warto dodać, że w mazowieckiej wsi Józefosła mieszka ponad 14 800 osób, co czyni ją największą wsią w Polsce pod względem liczby ludności.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Mławie zatrzymano Katarzynę G. w związku z podejrzeniem podżegania do zabójstwa. Kobieta zabarykadowała się w swoim domu, a podczas interwencji doszło do naruszenia nietykalności funkcjonariuszy. Zatrzymanie ma związek z głośną sprawą zabójstwa 16-letniej Mai Kowalskiej. Rodzina zamordowanej dziewczyny wyraża ulgę i cieszy się z policyjnej ochrony. Śledztwo w tej sprawie wciąż trwa. W Krakowie doszło do niebezpiecznego incydentu. Agresywny 35-latek pod wpływem alkoholu i narkotyków terroryzował przechodniów, atakując nawet dziecko. Na jego drodze stanął policjant po służbie, który mimo odniesionych obrażeń zdołał obezwładnić napastnika. Mężczyzna trafił do aresztu i usłyszał zarzuty.
1: W Myślenicach doszło do groźnego wypadku z udziałem 18-letniego motocyklisty i pieszego. Na mokrej nawierzchni motocyklista stracił panowanie nad pojazdem, co doprowadziło do potrącenia 35-letniego mężczyzny na przejściu. Poszkodowany trafił do szpitala, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Policja apeluje o ostrożność i dostosowanie prędkości do jesiennych warunków na drodze. Dziś w Polsce czeka nas jesienna aura, a miejscami nawet zimowa. Na północnym wschodzie możliwe burze, a w Tatrach spadnie śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie 17 stopni, ale w górach i na północy spodziewany jest silny wiatr. W Sudetach porywy mogą osiągnąć nawet 90 km na godzinę.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W śledztwie dotyczącym platformy Zonda Krypto zatrzymano byłego funkcjonariusza. Prokuratura nie ujawnia szczegółów zatrzymania, ale potwierdza, że to kolejny etap szeroko zakrojonego postępowania. Wcześniej zatrzymano już kilka osób, a działania służb nadal trwają. Śledztwo obejmuje również wątek zaginięcia Sylwestra Suszka, założyciela poprzedniczki Zonda Krypto. Na komisariacie w Pszowie doszło do tragicznego zdarzenia, w wyniku którego zmarł funkcjonariusz policji. Prokuratura w Wodzisławiu Śląskim prowadzi śledztwo, badając okoliczności śmierci. Śledczy zabezpieczyli dowody i przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia oraz pojazdu zmarłego. Kluczowe będą wyniki sekcji zwłok, które mogą pomóc w ustaleniu przyczyn tragedii.
2: Ulica Kazimierzowska w Dąbrowie Górniczej została zamknięta na 8 miesięcy z powodu rozpoczęcia prac modernizacyjnych. To kluczowa trasa łącząca Dąbrowę Górniczą z Sosnowcem. Dlatego kierowcy muszą korzystać z objazdów. Remont obejmie m.in. nową nawierzchnię, oświetlenie i ścieżkę pieszo-rowerową. Prace mają zakończyć się w maju przyszłego roku, a ich koszt to niecałe 8 milionów złotych. Sąd apelacyjny w Katowicach zaostrzył wyrok dla Tomasza J., skazanego za zabójstwo księdza Grzegorza Dymka z Kłobucka. Zamiast 20 lat mężczyzna spędzi w więzieniu 30 lat. Sąd utrzymał ustalenie, że Tomasz J. działał z zamiarem ewentualnym, a nie bezpośrednim. Prokuratura domagała się dożywocia, jednak sąd nie przychylił się do tej prośby.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dziś rano w Cieszynie na ulicy Katowickiej doszło do zderzenia dwóch tirów. 29-letni kierowca jednej z ciężarówek zjechał na przeciwległy pas i uderzył w drugi pojazd. Obaj kierowcy zostali przewiezieni do szpitala. Utrudnienia na drodze zostały już usunięte, a policja bada przyczyny wypadku. sobotę, 3 października, Wojskowe Centrum Rekrutacji w Białymstoku organizuje grę terenową w Ogrodniczkach. Uczestnicy w 5-osobowych drużynach będą uczyć się przetrwania w lesie, korzystania z kompasu i busoli. Zbiórka o godzinie 8:45, a wydarzenie potrwa do godziny 16:00. Udział jest bezpłatny, a organizatorzy zapewniają ciepły posiłek i herbatę. Po zakończeniu zmagań planowane jest ognisko.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1022 hektopaskali. W Białymstoku temperatura wyniesie 11 stopni z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Wrocławia przewidywana temperatura to 12 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. Jesień wchodzi powoli, chłodno i uważnie. Bez pośpiechu, bez krzyku.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Rodziny w Polsce mogą korzystać z programu 800+, ale Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadził dodatkowe wymogi. Nawet krótki wyjazd za granicę może skutkować wstrzymaniem wypłat. Cudzoziemcy muszą spełnić kilka warunków, w tym nieprzerwane zamieszkanie w Polsce oraz aktywność zawodową opiekuna. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ściśle współpracuje ze Strażą Graniczną. Aby weryfikować te informacje, w przypadku wstrzymania świadczenia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wzywa do złożenia wyjaśnień i dostarczenia dokumentów. Po pozytywnej weryfikacji wypłaty są wznawiane, a zaległości wyrównywane.
2: Główny inspektor sanitarny ostrzega przed partią pesto łowicz, która może zawierać niebezpieczny jad kiełbasiany. Chodzi o pesto alla genovese w 180-gramowych słoikach, które mogą być skażone toksyną botulinową. Spożycie tego produktu grozi ciężkim zatruciem pokarmowym, znanym jako botulizm. GIS zaleca natychmiastowe sprawdzenie etykiet w domach i unikanie spożycia, jeśli numer partii to L605193FEA. Botulizm to poważne zagrożenie dla zdrowia, dlatego apelujemy o ostrożność.
1: Dino Polska, sieć sklepów kontrolowana przez Tomasza Biernackiego, zmienia strategię i stawia na ekspansję w dużych miastach. Kluczowym elementem nowego podejścia jest współpraca z Krzysztofem Stanowskim i Kanałem Zero. Celem jest dotarcie do młodszych klientów i zmiana wizerunku z prowincjonalnej sieci na nowoczesną markę miejską. Dotychczas Dino unikało głośnych kampanii, skupiając się na rozwoju w małych miejscowościach. Teraz, by utrzymać tempo wzrostu, firma wkracza do metropolii. Nowa strategia to odpowiedź na potrzebę zdobycia nowych rynków i klientów. Masowy import nawozów z Rosji do Polski trwał mimo wojny z Ukrainą, co doprowadziło do poważnych problemów finansowych grupy Azoty. Dopiero pod koniec 2025 roku rząd wprowadził cła A na rosyjskie nawozy, co miało ograniczyć ich napływ. Rosyjskie koncerny, takie jak Uralchem i Eurochem, czerpały zyski z taniego surowca, co pozwalało im na konkurencyjne ceny. Polski rynek został zalany tanim rosyjskim mocznikiem, co spowodowało spadek udziału grupy Azoty z 80% do poniżej 50%. Dodatkowo polskie służby ostrzegały przed zagrożeniem terrorystycznym związanym z niekontrolowanym importem nawozów. Sytuację komplikuje także Białoruś, która omija sankcje, oraz plany Donalda Trumpa dotyczące białoruskiego potażu.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: W przyszłym roku seniorzy mogą spodziewać się niższej waloryzacji świadczeń. Prognozy wskazują na wzrost o około 4,5%, co oznacza mniejsze podwyżki niż w tym roku. Dla przykładu, dodatek pielęgnacyjny wzrośnie tylko o około 16,5 zł, a dodatek dla sieroty zupełnej o ponad 31 zł. Najmniejsza podwyżka to zaledwie 83 grosze dla niektórych świadczeń. Emerytury również wzrosną wolniej. Na przykład przy świadczeniu 2051 złotych, podwyżka wyniesie 93 zł. Ostateczne dane dotyczące waloryzacji będą znane dopiero po zakończeniu roku. Podaż pieniądza w Polsce osiągnęła w sierpniu rekordowy poziom niemal niecałe 3 biliony złotych. W ciągu roku wzrosła o 298 miliardów złotych, co stanowi ponad 11%. Głównym powodem tego wzrostu są oszczędności gospodarstw domowych oraz napływ środków z zagranicy, w tym z Krajowego Planu Odbudowy. Wzrosło także zadłużenie instytucji rządowych oraz aktywność banków w udzielaniu kredytów. Mimo historycznego poziomu podaży pieniądza, analitycy nie przewidują powrotu do wysokiej inflacji z lat od 2020 do 2021. Granica 3 bilionów złotych jest już na wyciągnięcie ręki. Rząd wprowadza istotne zmiany w wynagrodzeniach medyków. Maksymalne zarobki lekarzy zostaną ograniczone do 76 800 zł brutto miesięcznie, a czas pracy do 2 etatów. Wzrośnie także VAT na piwa i wina bezalkoholowe do 23%. Podwyżki akcyzy obejmą alkohol, a dodatkowe wpływy zasilą Narodowy Fundusz Zdrowia. Zmiany dotkną również opłaty cukrowej, która obciąży producentów i importerów. Nowe przepisy mają wejść w życie w ciągu 30 dni od publikacji ustawy. Przejęcie InPostu przez konsorcjum z Advent International i FedEx jest na ostatniej prostej. Akcjonariusze masowo zaakceptowali ofertę wartą miliardy euro, co spełnia kluczowy warunek transakcji. Teraz czekamy na decyzję oferenta, która ma zapaść do 23 września. Rafał Brzoska pozostanie prezesem InPostu, a firma zachowa swoją nazwę i centralę w Polsce. Przejęcie ma umożliwić dalszą ekspansję zagraniczną, a udział FedEx zapewni dostęp do doświadczenia w branży logistycznej. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, InPost zostanie wycofany z giełdy Euronext Amsterdam.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Biedronka wprowadza istotną zmianę w systemie kaucyjnym. Od 21 września vouchery z recyklomatów tej sieci będą ważne aż 120 dni, zamiast dotychczasowych 30. To odpowiedź na niezadowolenie konsumentów, którzy często tracili środki z powodu krótkich terminów. Wydłużenie czasu na realizację bonów ma zwiększyć komfort klientów. Inne sieci również dostosowują swoje zasady, a Ministerstwo Klimatu pracuje nad ujednoliceniem przepisów. Celem jest wydłużenie minimalnego czasu ważności bonów do co najmniej 3 miesięcy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 13 stopni. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą tak samo 13 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1020 hektopaskali. Nie trzeba się dziś chronić przed upałem. Chłód otacza świat miękko i dyskretnie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W najnowszym 52. odcinku serialu Splątane Losy relacja Buraka i Jasemin przestanie być tajemnicą. Podczas uroczystego przyjęcia szpitalnego Burak zaprosi Jasemin na parkiet, co ujawni ich związek. Remzi będzie starał się znaleźć kogoś, kto pomoże Tasinowi wyjść z więzienia. Munewer zdołała wreszcie zapisać małą Minę do szkoły, co kończy problemy z formalnościami. Susan otworzy się przed Eifer, wyznając swoje głębokie przywiązanie do rodziny Munewer. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się w czwartek, 24 września o godzinie 14 na telewizyjnej jedynce. Odcinek będzie także dostępny online na platformie TVP VOD. W 1947 odcinku M jak miłość Maria staje przed trudnym wyborem. Po ujawnieniu romansu Artura z Joanną, Rogowski wyprowadza się z domu, ale nie zamierza łatwo się poddać. Deklaruje gotowość na terapię, co może być szansą na ratowanie małżeństwa. Maria, wciąż zraniona, zaczyna mieć wątpliwości, czy rozstanie to jedyne wyjście. Wsparcia szuka u Barbary, która radzi jej przemyśleć sprawę i dać Arturowi szansę. Sytuację dodatkowo komplikuje pojawienie się nieproszonego gościa w grabinie. Odcinek będzie miał premierę w poniedziałek, 12 października o 20.50 w TVP 2.
0: W 1948 odcinku M jak miłość Elżbieta Domańska nie odpuszcza Marcina Chodakowskiego. Mimo, że Marcin odszedł z jej firmy, Elżbieta wciąż szuka sposobów, by być blisko niego. Wraz z przyjaciółką Klarą zacznie ćwiczyć w jego ulubionym klubie, co wygląda na kolejny etap jej niezdrowego zainteresowania. Marcin, który jasno postawił granice, może być zaskoczony jej determinacją. Elżbieta nawet zaproponowała mu, by został ojcem jej dziecka za dużą sumę pieniędzy, co Marcin zdecydowanie odrzucił. Odcinek pełen emocji i napięcia będzie można obejrzeć 13 października o 20.50 w TVP 2. Czy Marcin znajdzie sposób, by uwolnić się od Elżbiety?
1: W 998 odcinku Na dobre i na złe Blanka przeżywa prawdziwy dramat. Zrozpaczona matka zrobi wszystko, by odnaleźć swoją porwaną córkę, Ninę. Gdy dowiaduje się, że do okna życia trafiła roczna dziewczynka, natychmiast chwyta się tej nadziei. W emocjach zatrzymuje karetkę na środku drogi, paraliżując ruch, by sprawdzić, czy to jej dziecko. Niestety okazuje się, że to nie Nina, a Blanka musi zmierzyć się z kolejnym rozczarowaniem. Mimo to, jako lekarka szybko reaguje i pogania ratowników, by jak najszybciej przewieźli wychłodzoną dziewczynkę do szpitala. Odcinek pełen emocji będzie można obejrzeć już dziś o 20.50 na TVP 2.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. Na Wspólnej zbliża się do emocjonującego 4285 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 29 września o 20.15 na TVN. Weronika Rostocka towarzyszy Ewelinie Kalskiej podczas przesłuchania, gdzie na jaw wychodzą dramatyczne szczegóły jej małżeństwa z Gregiem. Ewelina opowiada o przemocy, której doświadczyła, a Weronika jest przerażona tym, co słyszy. Jednak kluczowe pytanie Tadeusiaka o wytarty nóż, którym ugodzono Grega, zmienia bieg przesłuchania. Weronika zaczyna dostrzegać, jak niebezpieczna może być sytuacja jej klientki. Atmosfera staje się napięta, a Rostocka gwałtownie przerywa przesłuchanie, nie zgadzając się z kierunkiem, w jakim zmierza śledztwo. Czy Ewelina była ofiarą, czy może planowała coś więcej? Odpowiedzi poznamy już wkrótce.
1: Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4257 odcinka, który zostanie wyemitowany 1 października o godzinie 18 na antenie Polsatu. Krystian nie może przestać myśleć o niepokojącym odkryciu, które zrobił, przeszukując rzeczy Ewy Reterskiej. Kalina będzie próbowała przekonać go do rozmowy z Łucją, wierząc, że wszystko da się wyjaśnić. Tymczasem Alan będzie miał inne zdanie i zasugeruje, by Krystian zaufał swojej intuicji. Bartek, po nieobecności na urodzinach Ilony, będzie chciał ją przeprosić, ale jej reakcja go zaskoczy. Na komendzie zjawi się bezdomny Mariusz z sensacyjnymi informacjami, które mogą zmienić bieg śledztwa. Serial Pierwsza Miłość od lat przyciąga widzów swoimi emocjonującymi zwrotami akcji i skomplikowanymi relacjami bohaterów. Hotel Paradise 13 wkracza w emocjonującą fazę. W 16 odcinku, który zostanie wyemitowany już wkrótce, relacja Oliwii i Kuby przechodzi poważną próbę. Para, która jeszcze niedawno uchodziła za zgodną, teraz zmaga się z narastającymi napięciami i brakiem zaufania. Oliwia tłumaczy swoje kontakty z nowymi mieszkańcami hotelu, zapewniając, że nie ma w tym żadnej strategii. Mimo jej wyjaśnień, rozmowy nie przynoszą spokoju, a emocje wciąż rosną. Pojawia się nawet temat rozstania, co stawia ich związek na krawędzi. Czy uda im się odbudować zaufanie? Czy też ich relacja nie przetrwa tego kryzysu? Odpowiedź poznamy w najnowszym odcinku. Panna Młoda, zbliża się do emocjonującego 212 odcinka. Sinem spotka się z Melichem, by rozwikłać tajemnicę listu, co może zaważyć na ich przyszłości. Cichan, poruszony historią starszego mężczyzny, postanowi mu pomóc. Sila natomiast nie dopuści Engina zbyt blisko siebie. W poprzednim odcinku Cichan przykuł Bejzę kajdankami do rury, a Nusret próbował uciec, lecz Mukadder zatrzymała go, proponując układ. Nowy odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 1 października o godzinie 17:20 na antenie TVP2. Widzowie będą mogli śledzić dalsze losy bohaterów i ich skomplikowane relacje.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1021 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 10 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to tak samo 10 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Wrzesień w takiej odsłonie sprzyja refleksji i spokojnemu rytmowi.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na warszawskiej Białołęce doszło do kontrowersyjnej interwencji rzecznika praw dziecka, Moniki Horny-Cieślak. Dwoje dzieci zostało odebranych rodzicom, co sąd rodzinny później uznał za przemoc instytucjonalną i nakazał ich natychmiastowy powrót. Biuro Rzecznika Praw Dziecka twierdzi, że działania były zgodne z prawem i miały na celu ochronę dzieci. Sprawa budzi wiele emocji i różne interpretacje.
3: Jan Hoffman rezygnuje z kandydowania na prezydenta Krakowa i popiera Łukasza Gibałę. To niespodziewany zwrot na finiszu kampanii wyborczej przed niedzielnymi wyborami. Hoffman, który był inicjatorem referendum odwołującego poprzedniego prezydenta, uznał, że jego cel polityczny został osiągnięty. W wyścigu o prezydenturę Krakowa pozostaje teraz 7 osób. Prezydent Karol Nawrocki poinformował o postępach w tworzeniu amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Proces wyboru infrastruktury jest w toku, a amerykańscy konsultanci już odwiedzili Polskę. Nawrocki podkreślił, że obecność wojsk Stanów Zjednoczonych zapewni stabilność w regionie. Wspomniał także o narastającym zagrożeniu atakami hybrydowymi ze strony Rosji, które stanowią poważne wyzwanie dla bezpieczeństwa Polski i Europy. Mateusz Morawiecki odwiedził Janów Lubelski, bastion Prawa i Sprawiedliwości, by promować swoje nowe ugrupowanie Rozwój Plus. Spotkanie przyciągnęło niewielu mieszkańców, co wywołało komentarze o wewnętrznych podziałach w Prawie i Sprawiedliwości. Przemysław Czarnek, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera, drwił z niskiej frekwencji. Morawiecki planuje dalsze spotkania w kraju, podkreślając znaczenie rozmów o przyszłości Polski.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: W koalicji rządowej narasta napięcie. Senator Polskiego Stronnictwa Ludowego Jan Filip Libicki wyraził swoje niezadowolenie z postawy minister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, określając jej działania jako toksyczne. Libicki przyznał, że czasem minister ma rację, ale jej sposób komunikacji budzi sprzeciw. Dodał, że nie ma informacji o możliwej dymisji Pełczyńskiej-Nałęcz, ale wyraził nadzieję na spokojniejszą pracę rządu po jej ewentualnym odejściu.
2: Donald Trump rozważa możliwość ponownego spotkania z Władimirem Putinem, aby omówić zakończenie wojny na Ukrainie. Prezydent Stanów Zjednoczonych podkreśla, że rosyjski przywódca jest otwarty na negocjacje. Wołodymyr Zełenski zaproponował trójstronne rozmowy z udziałem Stanów Zjednoczonych, Rosji i Ukrainy podczas szczytu Grupy 20 w Miami, ale Trump odniósł się do tego pomysłu z rezerwą. Tymczasem Zełenski wyraża nadzieję na zakończenie konfliktu przed zimą.
3: Na Florydzie małżeństwo zostało uderzone przez piorun podczas spaceru. Aaron i Claire Walenga upadli, a kobieta przestała oddychać. Na szczęście przypadkowi świadkowie natychmiast wezwali pomoc i rozpoczęli reanimację, ratując im życie. Para trafiła do szpitala, a ich historia poruszyła ludzi, którzy zebrali już ponad 65 tysięcy dolarów na ich powrót do zdrowia.
2: 24-letni obywatel Ukrainy zostanie wydalony z Polski po incydencie w Lublinie. Mężczyzna zaatakował ratowników medycznych i uszkodził karetkę podczas interwencji 18 września. Otrzymał 5-letni zakaz wjazdu do Polski i strefy Schengen. Trwa procedura deportacyjna.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Zbliża się uroczystość Wszystkich Świętych, a wiele osób już teraz przygotowuje nagrobki. Kamieniarze radzą, by do czyszczenia granitu używać ciepłej wody z łagodnym detergentem i miękkiej ściereczki. Unikajmy ostrych narzędzi i tłustych past, które mogą uszkodzić powierzchnię. Regularna pielęgnacja, przynajmniej raz w miesiącu, pozwoli zachować estetyczny wygląd nagrobka. Jajka najlepiej przechowywać na środkowej półce lodówki, a nie w drzwiach. Drzwi lodówki narażają jajka na wahania temperatury, co wpływa na ich świeżość. Warto też trzymać je w oryginalnym opakowaniu, które chroni przed uszkodzeniami i zapachami. To prosta zmiana, która pomoże dłużej cieszyć się świeżymi jajkami. Jesień przynosi chłodniejsze dni, a przez nieszczelne okna i drzwi ucieka ciepło. Istnieje prosty sposób na zatrzymanie ciepła w domu, wykorzystując makaron basenowy. Ta piankowa rurka doskonale izoluje i łatwo dopasowuje się do szczelin, blokując przeciągi. Dzięki temu możemy obniżyć koszty ogrzewania i cieszyć się cieplejszym domem. Policjanci z poznańskiego Archiwum X dokonali przełomu w sprawie zaginięcia przedsiębiorcy Andrzeja Dziamskiego, który zniknął w 2001 roku. Wczoraj sąd aresztował lidera gangu Borusia, Michała B., który przez lata ukrywał się w Hiszpanii. Dzięki międzynarodowej współpracy udało się go zatrzymać i sprowadzić do Polski. Śledczy nadal poszukują innych członków grupy przestępczej.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Adaptacje Lalki Bolesława Prusa stały się gorącym tematem dyskusji publicznej. Premier Donald Tusk wyraził pozytywną opinię o serialu na Netflixie, podkreślając wartość debaty o książce. Aktorka Magdalena Cielecka poparła jego stanowisko, udostępniając jego wypowiedź w mediach społecznościowych. Serial w reżyserii Pawła Maślony zadebiutował 16 września, a pełnometrażowa wersja Macieja Kawalskiego trafi do kin pod koniec miesiąca.
3: Marianna Schreiber zakończyła kilkumiesięczny związek z młodszym o 10 lat Szymonem. Celebrytka podkreśliła, że relacja nie została skonsumowana, a seks uważa za przereklamowany. Schreiber zaznacza, że dla kobiet ważniejsze są odpowiedzialność, wspólne wartości i chęć założenia rodziny. Jej wypowiedzi wywołały szeroką dyskusję w mediach społecznościowych.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 10 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 14 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1022 hektopaskali. Nie trzeba się dziś chronić przed upałem. Chłód otacza świat miękko i dyskretnie.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Bianka i Filip Heizerowie wspominają swoją pierwszą randkę, która była jak z filmu. Bianka, nieświadoma, że umawia się z medialną gwiazdą, myślała, że Filip to doktor. Stres przed spotkaniem był tak wielki, że krew z nóg odpływała. Ale Filip szybko przejął kontrolę, a rozmowa płynęła jak rzeka. Nawet wichrowe wzgórza nie mogły konkurować z ich dialogiem. Więc zamiast oglądać film, woleli spędzić czas razem. Cóż, miłość nie zna granic, nawet tych kinowych.
2: Izabela Janachowska, będąc w 9. miesiącu ciąży, nie zamierza zwalniać tempa. Zamiast spokojnie czekać na poród, wsiadła za kierownicę luksusowego Rolls-Royce'a wartego 2 miliony złotych i ruszyła na spotkanie z przyjaciółką. Jak widać, nawet zaawansowana ciąża nie przeszkadza w prezentowaniu olśniewających stylizacji i ekskluzywnych dodatków. Drugi syn w drodze, a mama już teraz pokazuje, że życie w luksusie to dla niej chleb powszedni. Maria Prokop, nowa gwiazda Polsatu, ma już na oku kolejne wyzwanie. Marzy o występie w Tańcu z Gwiazdami i nie ukrywa, że jeden telefon z propozycją wystarczy, by ruszyła na parkiet. Choć sama przyznaje, że jest amatorką, to nie przeszkadza jej to w snuciu planów o sambach i salsach w efektownych kostiumach. A jeśli chodzi o partnera, to już wybrała. Albert Kosiński, poznany na Teneryfie, jest jej faworytem. Cóż, pozostaje czekać na ten magiczny telefon. Wczoraj wieczorem na pokazie mody Paprocki-Brzozowski tłum gwiazd zjawiskowo błyszczał. Ale to Mary z Polski skradła show. Piosenkarka, choć ubrana od stóp do głów, zdołała zaświecić bielizną w swojej nagiej sukience. Czyżby chciała nawiązać do motywu Pentimento i odsłonić to, co powinno pozostać zakryte? Cóż, moda rządzi się swoimi prawami, a Mary

0: pewnością wie, jak przyciągnąć uwagę.
1: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
0: Nowa lalka Netflixa wzbudza emocje, ale niekoniecznie te pozytywne. Daniel Olbrychski, choć sam nie zagrał w żadnej z tegorocznych adaptacji, nie szczędził słów krytyki pod adresem reżysera Pawła Maślony. Według aktora, zamiast opowiadać historię, twórca skupił się na popisach swojego stylu, co przypomina bardziej pokaz możliwości niż angażującą opowieść. Olbrychski uważa, że z materiału Prusa można było zrobić coś znacznie lepszego, a tymczasem otrzymaliśmy filmowy kicz.
1: Sir Ian McKellen, niezłomny czarodziej kina, powraca jako Gandalf w wieku 87 lat. Po 12 latach od ostatniego występu w Śródziemiu, aktor zaskakuje fanów, udowadniając, że wiek to tylko liczba. Nowy film The Lord of the Rings, The Hunt for Gollum, reżyseruje Andy Serkis, a produkcją zajmuje się Peter Jackson. To nie tylko powrót do magicznego świata, ale i inspiracja dla wszystkich, którzy wierzą, że pasja nie zna granic.
0: W świecie ciężkich brzmień doszło do prawdziwego trzęsienia ziemi. Falling in Reverse, Serj Tankian z System of a Down i Corey Taylor ze Slipknot połączyli siły w utworze Joseph, który z miejsca stał się hitem na Spotify. Wygląda na to, że metalowcy z Las Vegas przeskoczyli nawet gwiazdy z soundtracku do GTA 6 i Miley Cyrus. Kto by pomyślał, że metal może tak zawojować streamingi?
1: U2, legendarna irlandzka formacja, która zaczęła swoją przygodę w 1976 roku, znów jest na ustach wszystkich. Użytkownicy portalu Rate Your Music postanowili wyłonić najlepsze utwory zespołu, a wyniki są zaskakujące. Choć ich dyskografia liczy 14 albumów, to właśnie teraz fani z całego świata oceniają, które kawałki zasługują na miano najlepszych. Ciekawe, czy nowy album, który ma się pojawić wkrótce, dorówna legendarnym hitom z lat 80. i 90.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Zbiórka na pomnik legendarnego perkusisty Nila Perta osiągnęła pełny sukces. A wszystko dzięki zespołowi Rush, który dorzucił brakujące 785 tysięcy dolarów. Pomnik stanie w Lakeside Park, miejscu, które zainspirowało jeden z utworów grupy. A teraz uwaga, Rush wraca na scenę po dekadzie przerwy i po raz pierwszy zagra w Polsce. Koncert odbędzie się 27 marca przyszłego roku w krakowskiej Tauron Arenie. Kto by pomyślał, że po tylu latach ciszy zespół znów będzie na ustach wszystkich fanów rocka. Świat muzyki punkowej wstrząśnięty. East Bay Ray, legendarny gitarzysta Dead Kennedys, zmaga się z chorobą Parkinsona. Mimo to nie zamierza rezygnować z koncertów i planuje grać, dopóki zdrowie mu na to pozwoli. Fani zasypują go wsparciem, a on dziękuje za każde dobre słowo. Cóż, prawdziwy punk nigdy się nie poddaje.
0: Dragon Force, legendy power metalu, postanowiły zaszaleć i po prawie 30 latach wprowadziły do składu pierwszą wokalistkę Alice White Glues. Nowy singiel Hunger of the Beast już huczy w głośnikach, a 10. album, zapowiedziany na marzec przyszłego roku, ma być prawdziwą petardą. Zespół twierdzi, że nie goni za sławą, ale kto by się tym przejmował, skoro ich muzyka ma przetrwać próbę czasu. Cóż, czas pokaże, czy ta rewolucja to strzał w dziesiątkę, czy tylko chwilowy kaprys. Opener Festival 2027 zapowiada się na prawdziwą muzyczną ucztę. Organizatorzy postanowili zaszaleć i zwiększyć liczbę gwiazd na scenie głównej do 3 każdego dnia. Wśród ogłoszonych artystów znaleźli się Tame Impala, Somber, Ray, The Neighborhood oraz legendarna Patti Smith. Festiwal odbędzie się tradycyjnie na lotnisku Gdynia-Kosakowo od 30 czerwca do 3 lipca. Czekamy na kolejne ogłoszenia, które mają pojawić się już za 3 tygodnie.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 10 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 14 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1022 hektopaskali. Nie trzeba się dziś chronić przed upałem. Chłód otacza świat miękko i dyskretnie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Centrum Warszawy, na skrzyżowaniu ulic Kruczej i Chorzej, doszło do zderzenia radiowozu z samochodem osobowym marki Smart. Policyjne auto jechało na interwencję na sygnale, a w wyniku kolizji ucierpiał 27-letni funkcjonariusz, który trafił do szpitala na badania kontrolne. 80-letni kierowca Smarta nie odniósł obrażeń. Policja bada okoliczności zdarzenia, w tym kto miał zielone światło. Drogowcy wracają na ulicę Szaserów, by dokończyć modernizację. Już w czwartek, 24 września o 22:00 rozpocznie się asfaltowanie odcinka od Chłopickiego do Makowskiej. Prace potrwają do poniedziałku rano, a kierowcy muszą przygotować się na objazdy ulicami Chłopickiego, Grochowską i Olszynki Grochowskiej. Zmiany dotkną także pasażerów komunikacji miejskiej, szczególnie linii 188 i 202, które będą miały skrócone trasy. Na drodze wojewódzkiej nr 807 w powiecie garwolińskim doszło do tragicznego wypadku. 62-letni kierowca ciężarówki, pracujący przy remoncie drogi, zjechał z trasy i uderzył w drzewo. Mimo szybkiej reakcji świadków i podjętej reanimacji, mężczyzny nie udało się uratować. Policja bada przyczyny tego zdarzenia, w tym ewentualne zasłabnięcie kierowcy za kierownicą.
0: Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę dotyczącą ograniczenia populacji dzików w Warszawie. Decyzja ta wynika z rosnącej liczby zgłoszeń o obecności dzików w mieście. Uchwała przewiduje odstrzał redukcyjny lub odłów z uśmierceniem, ale tylko w przypadku zwierząt stanowiących zagrożenie. Podczas sesji pojawił się też pomysł zmiany prawa, by umożliwić strzelanie do dzików z łuków.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Stacja metra Stadion Narodowy w Warszawie kryje w sobie tajemniczy peron widmo. Choć wyposażony w windy i schody ruchome, nigdy nie został udostępniony pasażerom. Miał służyć przyszłej trzeciej linii metra, której realizacja wciąż jest odległa. Tymczasem peron wykorzystywany jest jako miejsce odstawcze dla składów metra i plan filmowy.
1: W Mławie zatrzymano 47-letnią Katarzynę G., która podczas policyjnej akcji zaatakowała funkcjonariusza. Kobieta usłyszy dziś zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej i znieważenia policjanta. Zatrzymanie jest częścią śledztwa prowadzonego przez prokuraturę okręgową w Płocku, związanego z konfliktem wokół zabójstwa 16-letniej Mai. W tle pojawiają się także oskarżenia o zlecenie zabójstwa ojca Mai i jego pełnomocnika. W Krakowie doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem 35-latka pod wpływem alkoholu i narkotyków. Mężczyzna biegał po ulicach, niszczył mienie i próbował zaatakować dziewczynkę. Na jego drodze stanął policjant po służbie, który mimo odniesionych obrażeń zdołał obezwładnić napastnika. Agresor został zatrzymany i usłyszał zarzuty.
0: Przy krakowskim lotnisku powstanie nowoczesny hotel Tribe, który otworzy swoje drzwi w 2030 roku. Obiekt zaoferuje 170 pokoi, strefę do pracy i siłownię. To odpowiedź na rosnącą popularność portu Kraków-Balice, który w 2025 roku obsłużył 13,25 miliona pasażerów.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Jesień przypomina o sobie chłodnymi porankami i deszczową aurą, ale w Gliwicach można poczuć tropikalny klimat przez cały rok. W centrum miasta, w parku Chopina, znajduje się palmiarnia miejska, gdzie wśród palm i egzotycznych roślin można zapomnieć o jesiennej szarudze. To miejsce przyciąga nie tylko roślinnością, ale także ogromnymi akwariami z rybami z całego świata. W 2023 roku palmiarnię odwiedziło prawie 206 tysięcy osób, co świadczy o jej popularności.
0: Na Stargardzkim cmentarzu doszło do kradzieży, ale dzięki sprytowi właściciela grobu złodziej został szybko zatrzymany. W figurce aniołka ukryto lokalizator GPS, który pomógł policji namierzyć sprawcę. W samochodzie podejrzanego znaleziono skradzione figurki i znicze. Policja przypomina o czujności, zwłaszcza przed Dniem Wszystkich Świętych, kiedy ruch na cmentarzach jest większy.
1: Z Bydgoszczy dotarła smutna wiadomość. W wieku 34 lat zmarła Katarzyna Zaczek, radna miejska i prawniczka. Była znana również jako reporterka i aktorka. Występowała w bydgoskiej telewizji oraz popularnych serialach. Rada Miasta Bydgoszczy wyraziła głębokie współczucie rodzinie i bliskim zmarłej. Maria Perdoch z Sadek obchodziła swoje 104 urodziny. W młodości była łączniczką Armii Krajowej, a jej zaangażowanie w konspirację doprowadziło do aresztowania w 1948 roku. Mimo upływu lat zachwyca doskonałą kondycją i aktywnością. Z tej okazji otrzymała medal marszałka województwa, co podkreśla jej wyjątkowy wkład w życie lokalnej społeczności.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: W szkole podstawowej w Ptakach pod Kolnem doszło do dramatycznego incydentu. 11-letni uczeń zaatakował toporkiem 10-letnią Nicole, zadając jej ciosy w głowę. Dziewczynka została przewieziona do szpitala w Białymstoku. Jej stan jest stabilny. Sprawą chłopca zajmie się sąd rodzinny, a przyczyny ataku pozostają nieznane. We wrocławskim Sky Tower doszło do tragicznego zdarzenia. 36-letnia kobieta została znaleziona martwa w wannie z hydromasażem. Prokuratura bada okoliczności jej śmierci, ale na razie nie ustalono jednoznacznej przyczyny zgonu. Śledczy czekają na wyniki szczegółowych badań toksykologicznych, które mogą potrwać nawet kilka miesięcy.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1022 hektopaskali. W Białymstoku temperatura wyniesie 11 stopni, z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Wrocławia przewidywana temperatura to 12 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. Dzień mija pod znakiem lekkiego chłodu i stonowanej atmosfery.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Aleks Peskowicz, 17-letni bramkarz Pogoni Szczecin, budzi wielkie nadzieje w świecie piłki nożnej. Młody talent, pochodzący z piłkarskiej rodziny, trenuje z pierwszym zespołem i reprezentuje Słowację w juniorskich kadrach. Choć jeszcze nie zadebiutował w Ekstraklasie, jego rozwój jest bacznie obserwowany przez ekspertów. Czy Aleks stanie się nowym numerem jeden w bramce portowców? Czas pokaże. Jan Urban ponownie zmienia skład reprezentacji Polski przed nadchodzącym zgrupowaniem. Z powodu kontuzji Bartłomieja Drągowskiego do kadry dołączy Sławomir Abramowicz z Jagiellonii Białystok. Problemy zaczęły się od Kamila Grabary, który po debiucie w Juventusie doznał poważnej kontuzji kolana. Abramowicz, choć nie zadebiutował jeszcze w seniorskiej reprezentacji, ma już doświadczenie w europejskich rozgrywkach klubowych.
2: Na wczorajszej konferencji prasowej reprezentacji Polski doszło do niecodziennej sytuacji. Dziennikarz Super Expressu, Michał Skiba, publicznie przeprosił Roberta Lewandowskiego za nieprawdziwe doniesienia o jego rzekomym opuszczeniu zgrupowania. Kapitan kadry, zaskoczony gestem, docenił odwagę dziennikarza, podkreślając, jak rzadko w mediach spotyka się przyznanie do błędu. Lewandowski przyznał, że taka sytuacja zdarzyła mu się po raz pierwszy w karierze.
1: Marian Kmita został pełniącym obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego po aresztowaniu Radosława Piesiewicza. Decyzja ta spotkała się z krytyką, szczególnie ze strony Sławomira Nitrasa, byłego ministra sportu. Nitras zarzuca Kmicie brak rzeczywistych zmian w Polskim Komitecie Olimpijskim i sugeruje, że Kmita może usłyszeć zarzuty związane z nieprawidłowościami finansowymi. Marian Kmita odpiera te zarzuty, nawiązując do oceny pracy Nitrasa przez Donalda Tuska. Polscy siatkarze awansowali do półfinału Mistrzostw Europy po pewnym zwycięstwie 3-0 nad Niemcami. To już 10. turniej z rzędu, w którym pod wodzą Nikoli Grbicia biało-czerwoni docierają do strefy medalowej. Wyróżnia się także nasz rozgrywający Marcin Komenda, który w tych mistrzostwach wykonał 81 zagrywek bez żadnego błędu. W piątek Polacy zagrają o finał, a w sobotę o medal. Przed nami ćwierćfinał Mistrzostw Europy w siatkówce, w którym Polska zmierzy się z Niemcami. W centrum uwagi znalazł się Kamil Semeniuk, który mimo sukcesów w klubie Perugia w reprezentacji pełni rolę rezerwowego. Semeniuk przyznał, że czasem trudno mu pogodzić się z decyzjami trenera, ale zawsze jest gotów wspierać drużynę. Jego postawa budzi szacunek kibiców, którzy liczą na sukces biało-czerwony. Julia Szeremeta, wicemistrzyni olimpijska, odpadła z Mistrzostw Europy w boksie po pierwszej walce. Polka przegrała z Bułgarką Stanimirą Petrową, co wywołało kontrowersje. Szeremeta nie zgadza się z decyzją sędziów i uważa, że była lepsza w pierwszej rundzie. Mimo porażki traktuje ten rok jako przygotowanie do igrzysk w Los Angeles.
2: Jarosław Krzak, 26-letni skoczek narciarski, zakończył karierę sportową. Decyzję potwierdził jego trener, Łukasz Kruczek. Krzak, który reprezentował Polskę w Pucharze Świata, postanowił skupić się na służbie w Wojsku Polskim. Jego ostatni występ miał miejsce w lipcu, podczas Memoriału Olimpijczyków w Szczyrku.
1: W najbliższą sobotę, 26 września, w Warszawie odbędzie się charytatywny turniej Cupra Padel News Cup. Dziennikarze z największych polskich mediów będą rywalizować o tytuł drużynowych mistrzów Polski padlu. Celem wydarzenia jest zebranie funduszy dla młodych sportowców wspieranych przez Fundację Wybiegaj w Przyszłość. Turniej wspierają sponsorzy, w tym marka Cupra i Erste Bank Polska.
2: Robert Lewandowski, mimo 38 lat, nie zamierza kończyć kariery w reprezentacji Polski. Napastnik podkreśla, że wciąż ma zapał do gry i nie brakuje mu motywacji. Już w ten piątek Polacy zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Lewandowski liczy na zdobycie bramek i punktów w nadchodzących meczach.
1: Tymoteusz Puchacz wraca do reprezentacji Polski na mecze Ligi Narodów po niemal 2 latach przerwy. Obrońca Sabah Baku, powołany przez Jana Urbana, zmierzy się z drużyną w spotkaniach przeciwko Bośni i Hercegowinie, Szwecji oraz Rumunii. Puchacz podkreśla, że piłka nożna nie jest już dla niego najważniejsza, a kluczową rolę w jego życiu odgrywają rodzina i wiara. Zawodnik znany jest również z wesołego podejścia, co chętnie pokazuje w szatni. W Polskim Związku Piłki Nożnej wybuchł kolejny skandal. Sekretarz generalny Łukasz Wachowski miał potajemnie nagrywać prezesa Cezarego Kuleszę po kolacji z szefem FIFA, Giannim Infantino. Do incydentu doszło podczas Mistrzostw Świata do lat 20 kobiet w Katowicach. Informacje te potwierdził Bartosz Ryt, szef Małopolskiego Związku Piłki Nożnej. Tragiczne wieści ze świata skoków narciarskich. W wypadku drogowym zginął 16-letni Nathan Gehin, utalentowany francuski zawodnik. Do zdarzenia doszło w miejscowości Ventron, gdzie samochód, którym podróżował, uderzył w drzewo. 3 inne osoby zostały poważnie ranne. Środowisko sportowe pogrążone jest w żałobie, a francuski związek narciarski przekazał kondolencje rodzinie.
2: Reprezentacja Polski w siatkówce awansowała do półfinału Mistrzostw Europy, pokonując Niemców 3-0. Trener Nikola Grbić podkreśla, że mimo sukcesu drużyna musi zachować koncentrację przed kolejnymi meczami. Wilfredo Leon, lider zespołu, jest pewny, że najlepsza forma drużyny dopiero nadejdzie. Polacy poznają swojego półfinałowego rywala po dzisiejszym meczu Słowenii z Belgią.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1020 hektopaskali. W Bydgoszczy małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 13 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 13 stopni. Wrześniowe powietrze ma dziś lekkość i chłód. Duet idealny do prostych przyjemności.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W najnowszym, 1038 odcinku tureckiego serialu Dziedzictwo Poyraz uwierzy, że to Mert podrzucił narkotyki do warsztatu. Semih sprytnie zmanipulował sytuację, by obciążyć niewinnego Merta. Poyraz, nieświadomy intrygi, zacznie szukać dowodów na winę swojego pomocnika. Mert, mimo prób obrony, zostanie niesłusznie oskarżony, co doprowadzi do dramatycznych konsekwencji. Prawda jednak w końcu wyjdzie na jaw, a Poyraz gorzko pożałuje swoich działań. Odcinek 1038 zostanie wyemitowany w poniedziałek 28 września o godzinie 16 na TVP1. Dla tych, którzy przegapią emisję, dostępne będą powtórki w serwisie TVP VOD. La Promesa powraca z emocjonującym 485 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w piątek, 25 września o 15:05 na TVP2. Manuel i Salvador knują, by ukryć zniknięcie Curra, co staje się pilnie strzeżoną tajemnicą. Vera zdobywa się na odwagę i wyjawia Santosowi szczegóły spotkania z matką, co może zmienić ich relacje. Tymczasem Alonso nie ustaje w próbach wyprowadzenia Marii Antonii z pałacu, co prowadzi do kolejnych intryg. Ricardo i Petra toczą otwartą wojnę, a napięcie w pałacu rośnie. Ten odcinek pełen jest dramatycznych zwrotów akcji, które na pewno przyciągną uwagę widzów. W 1943 odcinku M jak miłość Marcin odkryje, że Jakub coraz bardziej angażuje się w relacje z Martyną. To nie pozostanie bez echa, zwłaszcza, że Marcin i Martyna mają wspólną przeszłość. W biurze detektywistycznym dojdzie do szczerej rozmowy między przyjaciółmi. Marcin, mimo dawnych uczuć do Martyny, zdecyduje się wspierać Jakuba w jego nowym związku. Martyna i Jakub, po długiej przyjaźni, w końcu pójdą na randkę, co może zmienić ich relacje na zawsze. Marcin jasno da do zrozumienia Jakubowi, że życzy mu szczęścia z Martyną. Odcinek ten będzie można obejrzeć w poniedziałek, 28 września, o godzinie 20:50 w TVP2. W 1947 odcinku M jak miłość Maria staje przed trudnym wyborem. Po ujawnieniu romansu Artura z Joanną, Rogowski wyprowadza się z domu, ale nie zamierza łatwo się poddać. Deklaruje gotowość na terapię, co może być szansą na ratowanie małżeństwa. Maria, wciąż zraniona, zaczyna mieć wątpliwości, czy rozstanie to jedyne wyjście. Wsparcia szuka u Barbary, która radzi jej przemyśleć sprawę i dać Arturowi szansę. Sytuację dodatkowo komplikuje pojawienie się nieproszonego gościa w grabinie. Odcinek będzie miał premierę w poniedziałek, 12 października o 20:50 w TVP2.
0: M jak miłość wciąga widzów w wir emocji. W 1948 odcinku rusza śledztwo po tajemniczej śmierci Sowińskiego. Policja bada okoliczności zniknięcia dyrektora kliniki, nie wiedząc jeszcze, że nie żyje. Detektyw Jakub Karski odkrywa w mieszkaniu Sowińskiego naszyjnik, który kiedyś podarował swojej byłej żonie, Kasi. W 1949 odcinku Jakub konfrontuje się z Kasią, pytając o biżuterię. Kasia udaje zaskoczenie i prosi o dyskrecję, próbując ukryć swoje sekrety. Sowiński szantażował Kasię, znając jej tajemnicę o ojcostwie Zosi. Mariusz, zazdrosny o żonę, doprowadził do tragedii, nie znając prawdziwych powodów jej spotkań z Sowińskim. Teraz jeden naszyjnik może wywrócić życie Kasi do góry nogami. W 968 odcinku serialu Akacjowa 38 Lucia odkryje prawdę o swoim pochodzeniu, co może całkowicie odmienić jej życie. Mimo sprzeciwu, wuja Joaquina postanowi wesprzeć Samuela finansowo, co może wpłynąć na ich relacje. Tymczasem Samuel, w przypływie złości, zniszczy klejnoty, które nie znalazły nabywcy. W kamienicy narasta niepokój o zdrowie Trini i Lolity, które cierpią z powodu silnego bólu brzucha. Rosina wyzna Suzanie, że Maria była kiedyś kochanką jej męża, co dodaje pikanterii do ich relacji. Odcinek zostanie wyemitowany 1 października o godzinie 18:40 na TVP1. Serial Akacjowa 38 to pełna emocji hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja toczy się w Madrycie na początku XX wieku.
1: Pierwsza miłość wkracza w dramatyczne rejony w 4260 odcinku. Lucja Reterska zostanie aresztowana przez polsko-niemieckich funkcjonariuszy w Berlinie, co wywoła prawdziwą burzę emocji. Melka, śmiertelnie ranna, pozostawi Piotrka w stanie totalnego załamania. Zdesperowany bohater postanowi sam wymierzyć sprawiedliwość, nie czekając na działania policji. Wcześniej, w 4259 odcinku, Krystian próbował wyciągnąć prawdę od Lucji, co doprowadziło do jej zatrzymania. Najnowszy odcinek będzie można obejrzeć we wtorek, 6 października o godzinie 18 na Polsacie. Serial dostępny jest również na platformie Polsat Box Go. Szpital Świętej Anny zaprasza na emocjonujący 153 odcinek, który zostanie wyemitowany 1 października o 16:50 na TVN. Marta Galica stanie przed trudnym wyzwaniem, gdy zostanie wezwana do dramatycznego wypadku. Sprawca zdarzenia nie tylko zagrozi jej prawnikami, ale także odmówi operacji ratującej życie. Tymczasem Bartek desperacko próbuje zatrzymać Kaśkę w domu, choć jej cierpliwość jest na wyczerpaniu. Na pediatrię trafi 11-latek w ciężkim stanie, a doktor Hajduk będzie musiała szukać wsparcia prawnego. Serial ukazuje nie tylko medyczne wyzwania, ale także skomplikowane relacje bohaterów. W rolach głównych zobaczymy m.in. Jolantę Fraszyńską, Joannę Liszowską i Julię Kamińską.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1021 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 10 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą również 10 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. To jeden z tych dni, kiedy chłód wpisuje się w krajobraz z łagodną pewnością.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Była 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji, rozpoczął trasę po Polsce, odwiedzając 15 miast. Wizyta ma na celu promowanie jego własnego programu, co wskazuje na narastające napięcia między nim a Sławomirem Mentzenem. Bosak rozważa nawet współpracę z PiS, podczas gdy Mentzen nie ufa Kaczyńskiemu i Morawieckiemu. Konflikt między liderami Konfederacji staje się coraz bardziej widoczny. Polski rząd rozpoczął kampanię edukacyjną, której celem jest przygotowanie obywateli na sytuacje kryzysowe. Zaleca się, by każdy był gotowy do samodzielnego przetrwania przez 72 godziny bez prądu, wody czy łączności. W poradniku znajdziemy instrukcje dotyczące zapasów żywności, leków i wyposażenia, a także wskazówki dotyczące przygotowania plecaków ewakuacyjnych. Ministerstwo podkreśla, że działania te mają charakter edukacyjny i nie sygnalizują wzrostu zagrożenia.
1: Koalicja Obywatelska prowadzi w najnowszym sondażu wyborczym z wynikiem ponad 32%. Mimo to partia Donalda Tuska może mieć trudności ze zdobyciem większości w Sejmie. Na kolejnych miejscach znalazły się Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederacja. Do parlamentu weszłyby także Nowa Lewica i Konfederacja Korony Polskiej.
2: Maciej Berek, wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, ostro krytykuje blokady przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego, nazywając je siłowymi rozwiązaniami. Wzywa prezydenta do pilnego wyznaczenia terminu ślubowania, podkreślając, że nie zamierza czekać tygodniami. Spór wokół Trybunału zaostrza się, a Berek apeluje o zakończenie działań, które określa jako totalnie poza prawem. Stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego przedstawiło plan reformy polskiej polityki obronnej. Kluczowym elementem jest wprowadzenie obowiązkowych szkoleń obronnych dla absolwentów szkół średnich, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Plan zakłada także budowę średniej wielkości armii zawodowej oraz możliwość szybkiej mobilizacji rezerwistów. Propozycje mają również na celu wzmocnienie współpracy z przemysłem, aby inwestycje w zbrojenia przynosiły korzyści dla gospodarki. Na wschodnich terenach Polski rośnie napięcie z powodu incydentów związanych z rosyjską agresją na Ukrainie. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski ujawnił swoje przygotowania na wypadek ewakuacji, podkreślając znaczenie gotowości obywateli. W ostatnich tygodniach doszło do incydentów z dronami, które uderzyły między innymi w stację benzynową i pociąg relacji Kijów-Warszawa. Polska zmaga się także z nasilonymi atakami cybernetycznymi, co minister określa jako element wojny hybrydowej. Książę Harry rozważa stworzenie filmu dokumentalnego o swojej matce, księżnej Dianie, z okazji 30. rocznicy jej śmierci w 2027 roku. Rozmawia już z przyjaciółmi i krewnymi Diany, w tym z jej bratem Charlesem Spencerem, którzy mogliby wziąć udział w projekcie. Dokument mógłby powstać za pośrednictwem firmy Archwell Productions. Jednak na razie nie podjęto ostatecznej decyzji. Warto przypomnieć, że w 2017 roku Harry i William wystąpili wspólnie w filmie BBC poświęconym Dianie.
1: 28-letnia Maria Thomas z Missouri została skazana na 11 lat więzienia za śmierć swojej miesięcznej córeczki. W lutym 2024 roku kobieta umieściła niemowlę w włączonym piekarniku, tłumacząc to tragiczną pomyłką. Thomas przyznała się do winy, co pozwoliło na łagodniejszą kwalifikację czynu. Tragedia miała miejsce w Kansas City.
2: Prezydent Łotwy, Edgars Rinkevicz, uspokaja, że Rosja nie jest w stanie zaatakować NATO. Jednak ostrzega przed rosnącym zagrożeniem ze strony działań hybrydowych, takich jak cyberataki czy operacje informacyjne. Polska i kraje bałtyckie planują zacieśnić współpracę wojskową, a jednym z rozważanych kroków jest zwiększenie liczby wspólnych ćwiczeń. Rinkevicz podkreśla, że Europa musi wziąć większą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo.
1: Thomas Giegler, 56-letni programista z Kalifornii, zaginął po skoku za burtę wycieczkowca Carnival Panorama. Do zdarzenia doszło 19 września podczas rejsu z Meksyku do Kalifornii. Kamery pokładowe potwierdziły, że był to świadomy skok. Poszukiwania prowadzone przez służby Stanów Zjednoczonych i Meksyku wciąż trwają, ale jak dotąd nie przyniosły rezultatów.
2: Jesienią, kiedy za oknem robi się chłodniej, chętnie sięgamy po domowe przepisy, a szarlotka staje się królową stołów. Aby ciasto było jeszcze bardziej kruche i delikatne, cukiernicy polecają dodanie 2 łyżeczek octu jabłkowego. Ten prosty trik sprawia, że ciasto nie twardnieje i zachowuje idealną konsystencję. Ocet jabłkowy, który większość z nas ma w kuchni, nie zmienia smaku, ale znacząco poprawia strukturę wypieku. Dziś polecamy tradycyjną fińską zupę Lohi Keitto, idealną na chłodne dni. To kremowa zupa z łososiem, ziemniakami i koperkiem, którą można przygotować w zaledwie 30 minut. Prosta lista składników i szybkie wykonanie sprawiają, że to świetny wybór na jesienny obiad. Lohi Keitto nie tylko rozgrzewa, ale i syci, a jej smak z pewnością umili każdy deszczowy dzień. Jesień to kluczowy czas dla ogrodników, którzy chcą przygotować hortensje do zimy. Zaleca się stosowanie nawozów bogatych w fosfor i potas, które wzmacniają system korzeniowy i odporność roślin. Ciekawym sposobem na zmianę koloru kwiatów na różowy jest użycie popiołu drzewnego, który zmienia odczyn gleby. Pamiętajmy, aby unikać nawozów azotowych, które mogą osłabić rośliny.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 10 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 14 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1022 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Doda, jak na prawdziwą królową kontrowersji przystało, postanowiła uciec z jesiennej Polski do słonecznej Hiszpanii. Oczywiście, nie mogło zabraknąć relacji z wakacyjnego relaksu, gdzie w bikini i ultrakrótkiej sukience pokazała, że potrafi rozgrzać internet do czerwoności. Mimo zapowiedzi ograniczenia działalności, Doda wciąż jest na topie, a bilety na jej koncerty znikają szybciej niż ciepłe bułeczki. Ciekawe, czy prokuratura też śledzi jej Instagram. Natasza Urbańska, znana artystka, podzieliła się z fanami smutną wiadomością o zdiagnozowanym u niej nowotworze. Choroba zmusiła ją do odwołania koncertów, w tym tych związanych z 30-leciem kariery. Mimo trudności, Natasza nie zamierza całkowicie zniknąć ze sceny i planuje pojawiać się tam, gdzie pozwoli jej zdrowie. Prosi fanów o wyrozumiałość i przypomina o znaczeniu profilaktyki zdrowotnej.
2: Ada Fijał znowu zaskakuje. W swoim najnowszym teledysku Red Flag zgromadziła prawdziwą plejadę gwiazd, w tym Małgorzatę Sochę i Krystiana Wieczorka. Klip aż kipi od emocji, namiętności i intensywnej czerwieni. A gwiazdy uwikłane są w toksyczne relacje, które przyciągają jak magnes. Ada wciela się w tytułową Red Flag, a Maurycy Popiel jako kelner symbolizuje pożądanie, które pojawia się, gdy robi się naprawdę gorąco. To prawdziwa uczta dla oczu i zmysłów. Janusz Gajos, żywa legenda polskiego kina, obchodzi dziś swoje 87. urodziny. Jego kariera to prawdziwy rollercoaster. Od młodzieńczego Janka Kosa w Czterech Pancernych i Psie, po role cynicznych majorów i sędziwych patriarchów. Choć zaszufladkowany jako idol pancernych, Gajos udowodnił, że potrafi być aktorem kameleonem, zdobywając serca widzów.

0: i setki nagród. A w życiu prywatnym? 4 żony i jedna wielka miłość. To dopiero scenariusz na film.
1: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Zapomnij o drogich świecach i chemicznych odświeżaczach, bo oto nadchodzi rewolucja w domowym aromatyzowaniu. Wystarczy garnek, trochę wody i kilka składników z kuchennej szafki, by stworzyć zapachowy raj. Cynamon, pomarańcza, goździki i jabłka. To wszystko, czego potrzeba, by wprowadzić jesienny klimat do wnętrza. A co najlepsze, ten domowy sposób nie tylko pachnie, ale i nie zrujnuje portfela. Dziś obchodzimy Dzień Spadającego Liścia, czyli polską odpowiedź na jesienną chandrę. Zamiast narzekać na deszcz i chłód, proponujemy spacer po parku i podziwianie kolorowych liści. To święto, które przypomina, że jesień to nie tylko koniec lata, ale także czas na nowe początki i małe przyjemności. Więc zamiast marudzić, podnieś z ziemi piękny liść i ciesz się tą najbardziej kolorową porą roku. Grzegorz Markowski, urodzony 23 września 1953 roku, to prawdziwy kameleon polskiej sceny muzycznej. Zaczynał w Fabryce, a skończył jako ikona rocka, której głos stał się hymnem pokolenia. Od zbuntowanego rockmana w skórzanej kurtce do statecznego artysty, który wciąż potrafi porwać tłumy. Choć Perfekt zakończył działalność, Markowski nie zniknął całkowicie ze sceny, sporadycznie występując u boku córki Patrycji. Jego miłość do muzyki nie gaśnie, a charyzma wciąż przyciąga tłumy. Ozzfest powraca. Tak, dobrze słyszeliście. Legendarny festiwal heavy metalu, sygnowany przez samego księcia ciemności, Ozziego Osborna, znowu zagości na scenie w 2027 roku. Choć Ozzy nie jest już z nami, jego duch wciąż unosi się nad światem metalu. Początkowo planowano jednodniowe wydarzenie w Birmingham, ale teraz organizatorzy zapowiadają międzynarodową trasę, w tym także w Stanach Zjednoczonych. Szczegóły dotyczące line-upu i daty pozostają tajemnicą, ale jedno jest pewne. Metalowi maniacy mogą zacierać ręce.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Elektrownia Battersea, znana z okładki albumu Animals, Pink Floyd, przeszła niezwykłą metamorfozę. Zamiast dymiących kominów, teraz mamy tam Apple Music Hall, gdzie można zagrać koncert na 600 osób i od razu go nagrać. Apple postanowiło, że to idealne miejsce na nową przestrzeń koncertową. Bo przecież kto by nie chciał wystąpić w dawnej elektrowni? A wszystko to z możliwością transmisji na żywo. Bo przecież nic nie mówi muzyczna Mekka, jak dawna elektrownia węglowa.
0: Roger Taylor z Queen, znany z wyznaczania standardów gry na perkusji, postanowił podzielić się swoimi muzycznymi inspiracjami. W jego eklektycznej playliście znalazły się takie klasyki jak Rock Around the Clock, Billa Haleya czy Creep Radiohead. A jeśli chodzi o perkusistów, którzy go inspirowali, to na liście najlepszych z najlepszych znaleźli się Mitch Mitchell, John Bonham i Keith Moon. Ciekawe, czy jego nowy album Violence Insane in a Beautiful World dorówna tym legendom.
2: Smutne wieści z Australii. Gary Angry Anderson, nieustraszony lider Rose Tattoo, odszedł w wieku 79 lat. Ten charyzmatyczny wokalista, znany z przebojów i występów z Guns N' Roses, zmarł otoczony najbliższymi. Jego odejście to ogromna strata dla świata muzyki, a jego legenda pozostanie żywa w sercach fanów na całym świecie. Martin Popow, znany dziennikarz muzyczny, postanowił wytknąć metalice ich syndrom Iron Maiden. Chodzi o to, że ich utwory są tak długie, że można by nimi obdzielić kilka albumów. Choć Metallica wróciła do thrashowych korzeni i wciąż zachwyca riffami, to fani czasem czują się przytłoczeni. Mimo to zespół nie zwalnia tempa i w 2027 roku rusza w trasę koncertową M72, gdzie znów pokaże, kto rządzi na scenie.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1022 hektopaskali. W Katowicach bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 8 stopni. Z drugiej strony kraju w Toruniu. Na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 12 stopni. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Policja ze Śródmieścia zatrzymała 36-letniego mężczyznę podejrzanego o przemoc i wykorzystywanie seksualne własnej córki. Do zdarzeń miało dojść blisko dekadę temu, gdy dziewczynka była jeszcze dzieckiem. W trakcie przeszukania zabezpieczono sprzęt elektroniczny z materiałami o charakterze pedofilskim. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla podejrzanego, któremu grozi nawet 15 lat więzienia. W Warszawie Wisła osiągnęła rekordowo niski poziom, co poważnie utrudnia żeglugę śródlądową. W połowie września wodowskazy przy bulwarach wskazały zaledwie 98 cm, a w rejonie nadwiślanówki około 20 cm. Skutkiem tego jest zawieszenie rejsów większych statków, takich jak Kopernik, oraz promów warszawskiego transportu publicznego. Niski poziom wody stanowi wyzwanie dla miejskiej infrastruktury i wymusza zmiany w planowaniu przestrzeni nadrzecznych.
2: Kierowcy w Warszawie muszą przygotować się na utrudnienia w ruchu. Od piątku, 25 września, o godzinie 22 do poniedziałku, 28 września, do godziny 4, Aleja Niepodległości w kierunku Mokotowa będzie zamknięta z powodu wymiany nawierzchni. Objazdy poprowadzą między innymi ulicami Koszykową, Waryńskiego i Trasą Łazienkowską. Zmiany obejmą także komunikację miejską, w tym linie autobusowe 174 oraz nocne N34, N36 i N86.
1: Mieszkańcy Białołęki od kilku dni borykają się z poważnymi korkami na ulicy Modlińskiej. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wprowadziła zmiany w ruchu, które spowodowały zwężenie wjazdu na most Grota Roweckiego. Radni apelują do ratusza i Ministerstwa Infrastruktury o pilną interwencję. Problemy dotykają nie tylko kierowców, ale także pasażerów komunikacji miejskiej.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. W Mławie zatrzymano Katarzynę G. w związku z podejrzeniem podżegania do zabójstwa. Kobieta zabarykadowała się w swoim domu, a podczas interwencji doszło do naruszenia nietykalności funkcjonariuszy. Zatrzymanie ma związek z głośną sprawą zabójstwa 16-letniej Mai Kowalskiej. Rodzina zamordowanej dziewczyny wyraża ulgę i cieszy się z policyjnej ochrony. Śledztwo w tej sprawie wciąż trwa. W Krakowie doszło do niebezpiecznego incydentu. Agresywny 35-latek pod wpływem alkoholu i narkotyków terroryzował przechodniów, atakując nawet dziecko. Na jego drodze stanął policjant po służbie, który mimo odniesionych obrażeń zdołał obezwładnić napastnika. Mężczyzna trafił do aresztu i usłyszał zarzuty. W 2030 roku przy lotnisku Kraków-Balice powstanie nowoczesny hotel Tribe Kraków Airport. Obiekt zaoferuje 170 pokoi, strefę fitness i biznesową. To odpowiedź na dynamiczny rozwój krakowskiego lotniska, które w 2025 roku obsłużyło rekordowe 13 milionów 250 tysięcy pasażerów. Umowę na realizację inwestycji podpisała grupa Accor z krakowską spółką Kraków Airport Hotel. W Bukownie doszło do tragicznego zdarzenia. 52-letni mężczyzna otworzył ogień do dwóch osób, z czego jedna zmarła. Sprawca, Grzegorz K., został zatrzymany przez policję i przyznał się do winy. Prokuratura prowadzi śledztwo, a mężczyźnie grozi dożywocie. Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dziś w Polsce czeka nas jesienna aura, a miejscami nawet zimowa. Na północnym wschodzie możliwe burze, a w Tatrach spadnie śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie 17 stopni, ale w górach i na północy spodziewany jest silny wiatr. W Sudetach porywy mogą osiągnąć nawet 90 km na godzinę. Na drodze S1 w Mysłowicach doszło do poważnego wypadku. Samochód osobowy najechał na tył ciężarówki, a kierowca osobówki został reanimowany i przetransportowany do szpitala. Droga jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach, co powoduje duże utrudnienia. Na miejscu pracują wszystkie służby, a kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność.
2: Sąd apelacyjny w Katowicach zaostrzył wyrok dla Tomasza J., skazanego za zabójstwo księdza Grzegorza Dymka z Kłobucka. Zamiast 20 lat mężczyzna spędzi w więzieniu 30 lat. Sąd utrzymał ustalenie, że Tomasz J. działał z zamiarem ewentualnym, a nie bezpośrednim. Prokuratura domagała się dożywocia, jednak sąd nie przychylił się do tej prośby.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie zaprasza na luksusową kolację wigilijną. Dla gości hotelowych cena wynosi 520 zł za osobę dorosłą i 260 zł za dziecko. Osoby spoza hotelu zapłacą odpowiednio 624 zł i 312 zł. Dla tych, którzy nie wykupią uroczystej kolacji, hotel przygotował wigilijny bufet w restauracji Czerwonej.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Nakle nad Notecią doszło do tragicznego wypadku. 13-letni Nathan, jadąc hulajnogą elektryczną, zderzył się z autobusem i zginął na miejscu. Chłopiec był uczniem 7 klasy i pasjonował się piłką nożną, grając w SF Junior Nakło. Policja bada okoliczności zdarzenia.
2: We wrocławskim Sky Tower znaleziono ciało 36-letniej kobiety w wannie z hydromasażem. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci. Sekcja zwłok nie dała jednoznacznych odpowiedzi, a śledczy czekają na wyniki badań toksykologicznych. Na razie nikomu nie postawiono zarzutów.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1022 hektopaskali. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 11 stopni. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić 12 stopni Celsjusza. Stan powietrza w Białymstoku obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast we Wrocławiu jest określany jako dobry.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Ceny węgla w Polsce rosną przed nowym sezonem grzewczym, osiągając nawet 300 zł więcej za tonę. To efekt globalnego kryzysu na Bliskim Wschodzie, który zmusza świat do powrotu do węgla. Konflikt między Stanami Zjednoczonymi a Iranem oraz problemy z dostawami gazu wpływają na wzrost cen. W niektórych składach opałowych ceny węgla typu orzech sięgają już 1800 zł za tonę. Eksperci ostrzegają przed zbyt szybkim odchodzeniem od węgla w Unii Europejskiej na rzecz niestabilnego rynku gazu. Mimo to globalne zapotrzebowanie na węgiel w 2026 roku ma osiągnąć rekordowy poziom. Prezydent Karol Nawrocki podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych powołał Justynę Orłowską na specjalnego ambasadora do spraw innowacji i nowych technologii. Jej zadaniem będzie budowanie relacji z amerykańskim biznesem technologicznym oraz dostarczanie informacji o potrzebach polskich przedsiębiorców. Orłowska z doświadczeniem w GovTech ma wspierać rozwój krajowych innowacji. Prezydent podkreślił znaczenie odsłuchu od polskiego biznesu, co ma pomóc w lepszym zrozumieniu kierunków rozwoju firm. W ramach tej wizyty Nawrocki wręczył także odznaczenia osobom zasłużonym dla nauki i technologii.
2: Rafał Zaorski, znany jako król polskich spekulantów, został aresztowany w związku z aferą Zonda Krypto. Prokuratura zarzuca mu przywłaszczenie ponad 1 000 000 zł, co może skutkować karą do 10 lat więzienia. Z jego majątku zabezpieczono jedynie 8 000 zł. Zaorski trafił do aresztu na 3 miesiące z obawy o utrudnianie postępowania. To nie pierwsze problemy prawne inwestora, który wcześniej został skazany za insider trading. Sprawa Zonda Krypto to tylko część jego kłopotów, które mogą się jeszcze pogłębić. PKP Intercity wprowadza specjalną promocję dla seniorów. 20 października osoby powyżej 60 roku życia będą mogły podróżować pociągami krajowymi za jedyne 10 zł. Oferta obejmuje wszystkie pociągi, w tym EIP, ale dotyczy tylko drugiej klasy i podróży bez przesiadek. Bilety można kupić do 15 października, a ich liczba jest ograniczona. Seniorzy muszą okazać dokument tożsamości podczas kontroli. Bilety są dostępne online, w aplikacji, kasach i biletomatach.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Rząd przyjął kluczowe zmiany w ochronie zdrowia. Nowa ustawa wprowadza limity wynagrodzeń dla medyków oraz zasady przejrzystości zatrudnienia. Placówki medyczne mają 6 miesięcy na dostosowanie umów do nowych przepisów. Premier Donald Tusk podkreślał potrzebę szybkiego wdrożenia zmian, by uporządkować system opieki zdrowotnej. Nowe regulacje mają zwiększyć transparentność i racjonalizację wydatków w ochronie zdrowia. Ustawy wejdą w życie miesiąc po ogłoszeniu. Rosnące napięcie w kwestiach bezpieczeństwa napędza nowy trend w Polsce. Coraz więcej osób kupuje plecaki ewakuacyjne, które mają pomóc w sytuacjach kryzysowych. Ceny takich zestawów zaczynają się od 500 zł, ale mogą sięgać nawet 5 000 zł. W najdroższych plecakach znajdziemy zaawansowane przybory ratownicze i trwałe produkty żywieniowe. Eksperci podkreślają jednak, że sam zakup to nie wszystko. Ważne są również praktyczne umiejętności. Wzrost zainteresowania tym rynkiem jest widoczny w kontekście rosnących obaw o bezpieczeństwo w Europie. W najnowszym katalogu Biedronki znajdziemy wiele inspiracji na Dzień Chłopaka. Wśród propozycji wyróżnia się plecak z wyposażeniem marki Setti, idealny dla miłośników przygód. Zawiera 15 elementów survivalowych, w tym latarkę, LED i nóż taktyczny. Dla fanów technologii dostępne są słuchawki TWS z redukcją szumów oraz smartwatch AI z ponad 100 trybami sportowymi. W ofercie znalazły się też kolekcjonerskie samochodziki Hot Wheels i odzież marki Kubota. Wszystkie te produkty dostępne są już w sklepach. Stohit Technology zakończyła kluczowe testy poligonowe bezzałogowej platformy Wilk. Ćwiczenia odbyły się pod Opolem z udziałem żołnierzy 10. Opolskiej Brygady Logistycznej. Wilk, bazujący na doświadczeniach z Ukrainy, ma zrewolucjonizować wojskową logistykę, dostarczając zaopatrzenie i chroniąc życie. Firma planuje kolejne testy oraz prezentację wersji medycznej jeszcze w tym roku. Komercjalizacja rozwiązania ma ruszyć w przyszłym roku. Platforma Wilk ma wspierać logistykę na najniższym szczeblu, transportując m.in. amunicję i środki medyczne.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Do Polski dotarła kolejna partia amerykańskich czołgów M1A, 2 SE, PV, 3 Abrams. 35 nowych maszyn zasili 18. Dywizję Zmechanizowaną, wzmacniając obronność kraju na wschodniej flance NATO. To już 7. dostawa w ramach kontraktu na 250 czołgów, z którego do tej pory zrealizowano 217 jednostek. Polska konsekwentnie modernizuje swoje siły zbrojne, inwestując w nowoczesny sprzęt i wyszkolenie żołnierzy. Nowe Abramsy, zanim trafią do służby, przejdą niezbędne przygotowania techniczne. Polskie wojsko planuje rewolucję w szkoleniu pilotów dzięki nowym śmigłowcom. Airbus Helicopters proponuje model H-145M, który ma zastąpić dotychczasowe Mi-2 i W-3 Sokół. Maszyna ta, wzbogacona o polskie uzbrojenie, może stać się kluczowym elementem modernizacji. Współpraca z Polską Grupą Zbrojeniową i Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych ma na celu integrację krajowych rozwiązań z systemem HAFORS. To nie tylko wzmocnienie potencjału obronnego, ale także szansa na rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego na arenie międzynarodowej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 13 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie również 13 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1020 hektopaskali. W nocy dzisiaj w Bydgoszczy jakość powietrza będzie dobra, a dla Warszawy umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W najnowszym, 1038 odcinku tureckiego serialu Dziedzictwo Poyraz uwierzy, że to Mert podrzucił narkotyki do warsztatu. Semih sprytnie zmanipulował sytuację, by obciążyć niewinnego Merta. Poyraz, nieświadomy intrygi, zacznie szukać dowodów na winę swojego pomocnika. Mert, mimo prób obrony, zostanie niesłusznie oskarżony, co doprowadzi do dramatycznych konsekwencji. Prawda jednak w końcu wyjdzie na jaw, a Poyraz gorzko pożałuje swoich działań. Odcinek 1038 zostanie wyemitowany w poniedziałek, 28 września o godzinie 16:00. Na TVP1. Dla tych, którzy przegapią emisję, dostępne będą powtórki w serwisie TVP VOD.
0: O splątane losy zapraszają na 53. odcinek pełen emocji i dramatycznych zwrotów akcji. Już w piątek, 25 września, o godzinie 14:00 na TVP1. Jasemin stanie się ofiarą brutalnego ataku słownego ze strony Meltem, ale na ratunek przybędzie jej zakochany Burak. Po burzliwych wydarzeniach para znajdzie chwilę wytchnienia w domowym zaciszu, co zbliży ich do siebie. Tymczasem Kerem stanie przed poważnym wyzwaniem, gdy jego współpracownicy, Serhat i Cem, przeprowadzą z nim szczerą rozmowę. W tle Ayfer ostrzega Halil przed niebezpiecznym Remzim, który nieustannie knuje intrygi. To wszystko i jeszcze więcej w najnowszym odcinku tureckiej telenoweli. W 1948 odcinku M jak miłość Elżbieta Domańska nie odpuszcza Marcina Chodakowskiego. Mimo, że Marcin odszedł z jej firmy, Elżbieta wciąż szuka sposobów, by być blisko niego. Wraz z przyjaciółką Klarą zacznie ćwiczyć w jego ulubionym klubie, co wygląda na kolejny etap jej niezdrowego zainteresowania. Marcin, który jasno postawił granice, może być zaskoczony jej determinacją. Elżbieta nawet zaproponowała mu, by został ojcem jej dziecka za dużą sumę pieniędzy, co Marcin zdecydowanie odrzucił. Odcinek pełen emocji i napięcia będzie można obejrzeć 13 października o 20:50 w TVP2. Czy Marcin znajdzie sposób, by uwolnić się od Elżbiety? M jak miłość wciąga widzów w wir emocji. W 1948 odcinku rusza śledztwo po tajemniczej śmierci Sowińskiego. Policja bada okoliczności zniknięcia dyrektora kliniki, nie wiedząc jeszcze, że nie żyje. Detektyw Jakub Karski odkrywa w mieszkaniu Sowińskiego naszyjnik, który kiedyś podarował swojej byłej żonie, Kasi. W 1949 odcinku Jakub konfrontuje się z Kasią, pytając o biżuterię. Kasia udaje zaskoczenie i prosi o dyskrecję, próbując ukryć swoje sekrety. Sowiński szantażował Kasię, znając jej tajemnicę o ojcostwie Zosi. Mariusz, zazdrosny o żonę, doprowadził do tragedii, nie znając prawdziwych powodów jej spotkań z Sowińskim. Teraz jeden naszyjnik może wywrócić życie Kasi do góry nogami.
1: W 998 odcinku Na dobre i na złe Blanka przeżywa prawdziwy dramat. Zrozpaczona matka zrobi wszystko, by odnaleźć swoją porwaną córkę, Ninę. Gdy dowiaduje się, że do okna życia trafiła roczna dziewczynka, natychmiast chwyta się tej nadziei. W emocjach zatrzymuje karetkę na środku drogi, paraliżując ruch, by sprawdzić, czy to jej dziecko. Niestety, okazuje się, że to nie Nina, a Blanka musi zmierzyć się z kolejnym rozczarowaniem. Mimo to, jako lekarka szybko reaguje i pogania ratowników, by jak najszybciej przewieźli wychłodzoną dziewczynkę do szpitala. Odcinek pełen emocji będzie można obejrzeć już dziś o 20:50 na TVP2. Hotel Paradise w swojej 13. edycji nie przestaje zaskakiwać. Tym razem na czołówki trafiła Soraya, która zmaga się z poważnymi zarzutami dotyczącymi zaniedbywania swojego psa. Po opuszczeniu programu w sieci pojawiły się informacje o problemach zdrowotnych jej pupila, który trafił pod opiekę znajomej. Soraya przyznała, że leczenie psa rozpoczęło się z opóźnieniem, ale podkreśla, że sytuacja nie jest tak jednoznaczna, jak się wydaje. W obronie zwierząt stanął także Michał, inny uczestnik programu, wyrażając swoje rozczarowanie całą sytuacją. Sprawa Soraya to tylko jeden z wielu konfliktów, które wychodzą na jaw po zakończeniu programu. Widać, że relacje między uczestnikami nie zawsze kończą się wraz z opuszczeniem willi. Można się spodziewać, że to nie koniec emocji związanych z tą edycją.
0: Barwy szczęścia wkraczają w emocjonujący 3410 odcinek. Już 1 października o 20:05 na TVP dwa Ksawery odkryje szokującą prawdę o swoim pochodzeniu, dowiadując się, że przyszedł na świat dzięki metodzie in vitro. W tym samym czasie Hubert nie odpuści Lucynie i będzie dążył do odkrycia jej tajemnic. Aldona i Borys zmagają się z kryzysem w swoim sklepie, który zyskał złośliwy przydomek Bella Salmonella. Pan Bogumił, podejrzewany o internetowy hejt, okazuje się znać Elżbietę, która próbuje pomóc przyjaciołom. Joanna odkrywa, że seniorka Lucyna jest matką wilka. Serial, emitowany od 2007 roku, nie przestaje zaskakiwać i przyciągać widzów swoimi emocjonującymi wątkami.
1: Panna Młoda, zbliża się do emocjonującego 212 odcinka. Sinem spotka się z Melichem, by rozwikłać tajemnicę listu, co może zaważyć na ich przyszłości. Cichan, poruszony historią starszego mężczyzny, postanowi mu pomóc. Sila natomiast nie dopuści Engina zbyt blisko siebie. W poprzednim odcinku Cichan przykuł Bejze kajdankami do rury, a Nusret próbował uciec, lecz Mukadder zatrzymała go, proponując układ. Nowy odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 1 października o godzinie 17:20 na antenie TVP2. Widzowie będą mogli śledzić dalsze losy bohaterów i ich skomplikowane relacje.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Polsce dzisiaj dominować będzie bezchmurne niebo. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 10 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr zachodni z maksymalną prędkością 3 metry na sekundę. Z kolei w Poznaniu temperatura będzie wynosić też 10 stopni i będzie wiał wiatr południowo-zachodni z maksymalną prędkością 3 metry na sekundę. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog Szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Szkoła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na warszawskiej Białołęce doszło do kontrowersyjnej interwencji rzecznika praw dziecka, Moniki Horny-Cieślak. Dwoje dzieci zostało odebranych rodzicom, co sąd rodzinny później uznał za przemoc instytucjonalną i nakazał ich natychmiastowy powrót. Biuro Rzecznika Praw Dziecka twierdzi, że działania były zgodne z prawem i miały na celu ochronę dzieci. Sprawa budzi wiele emocji i różne interpretacje.
3: Jan Hoffman rezygnuje z kandydowania na prezydenta Krakowa i popiera Łukasza Gibałę. To niespodziewany zwrot na finiszu kampanii wyborczej przed niedzielnymi wyborami. Hoffman, który był inicjatorem referendum odwołującego poprzedniego prezydenta, uznał, że jego cel polityczny został osiągnięty. W wyścigu o prezydenturę Krakowa pozostaje teraz 7 osób. Prezydent Karol Nawrocki poinformował o postępach w tworzeniu amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Proces wyboru infrastruktury jest w toku, a amerykańscy konsultanci już odwiedzili Polskę. Nawrocki podkreślił, że obecność wojsk Stanów Zjednoczonych zapewni stabilność w regionie. Wspomniał także o narastającym zagrożeniu atakami hybrydowymi ze strony Rosji, które stanowią poważne wyzwanie dla bezpieczeństwa Polski i Europy. Mateusz Morawiecki odwiedził Janów Lubelski, bastion Prawa i Sprawiedliwości, by promować swoje nowe ugrupowanie Rozwój Plus. Spotkanie przyciągnęło niewielu mieszkańców, co wywołało komentarze o wewnętrznych podziałach w Prawie i Sprawiedliwości. Przemysław Czarnek, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera, drwił z niskiej frekwencji. Morawiecki planuje dalsze spotkania w kraju, podkreślając znaczenie rozmów o przyszłości Polski.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Radosław Sikorski w wywiadzie dla Faktu ujawnił swoje przygotowania na wypadek wojny, w tym zapasy żywności i instrukcje bezpieczeństwa. W odpowiedzi na słowa rzeczniczki rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Marii Zacharowej, która zarzuciła mu rusofobię mózgu, Sikorski stwierdził, że obawy przed Rosją są uzasadnione historycznie. Zacharowa zareagowała na jego wypowiedź, sugerując, że Sikorski potrzebuje leków przeciwpsychotycznych.
3: W koalicji rządowej narasta napięcie. Senator Polskiego Stronnictwa Ludowego, Jan Filip Libicki, wyraził swoje niezadowolenie z postawy minister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, określając jej działania jako toksyczne. Libicki przyznał, że czasem minister ma rację, ale jej sposób komunikacji budzi sprzeciw. Dodał, że nie ma informacji o możliwej dymisji Pełczyńskiej-Nałęcz, ale wyraził nadzieję na spokojniejszą pracę rządu po jej ewentualnym odejściu.
2: Donald Trump rozważa możliwość ponownego spotkania z Władimirem Putinem, aby omówić zakończenie wojny na Ukrainie. Prezydent Stanów Zjednoczonych podkreśla, że rosyjski przywódca jest otwarty na negocjacje. Wołodymyr Zełenski zaproponował trójstronne rozmowy z udziałem Stanów Zjednoczonych, Rosji i Ukrainy podczas szczytu Grupy 20 w Miami, ale Trump odniósł się do tego pomysłu z rezerwą. Tymczasem Zełenski wyraża nadzieję na zakończenie konfliktu przed zimą.
3: Na Florydzie małżeństwo zostało uderzone przez piorun podczas spaceru. Aaron i Claire Walenga upadli, a kobieta przestała oddychać. Na szczęście przypadkowi świadkowie natychmiast wezwali pomoc i rozpoczęli reanimację, ratując im życie. Para trafiła do szpitala, a ich historia poruszyła ludzi, którzy zebrali już ponad 65 tysięcy dolarów na ich powrót do zdrowia.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: W miejscowości Trzciana doszło do poważnego incydentu, gdzie 32-letni mężczyzna ranił nożem swojego brata. Policja szybko zatrzymała podejrzanego, a prokurator postawił mu zarzut usiłowania zabójstwa. Decyzją sądu mężczyzna trafił do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. Poszkodowany 41-letni mężczyzna w ciężkim stanie został przewieziony do szpitala.
2: 24-letni obywatel Ukrainy zostanie wydalony z Polski po incydencie w Lublinie. Mężczyzna zaatakował ratowników medycznych i uszkodził karetkę podczas interwencji 18 września. Otrzymał 5-letni zakaz wjazdu do Polski i strefy Schengen. Trwa procedura deportacyjna.
3: Zbliża się uroczystość Wszystkich Świętych, a wiele osób już teraz przygotowuje nagrobki. Kamieniarze radzą, by do czyszczenia granitu używać ciepłej wody z łagodnym detergentem i miękkiej ściereczki. Unikajmy ostrych narzędzi i tłustych past, które mogą uszkodzić powierzchnię. Regularna pielęgnacja, przynajmniej raz w miesiącu, pozwoli zachować estetyczny wygląd nagrobka. Jajka najlepiej przechowywać na środkowej półce lodówki, a nie w drzwiach. Drzwi lodówki narażają jajka na wahania temperatury, co wpływa na ich świeżość. Warto też trzymać je w oryginalnym opakowaniu, które chroni przed uszkodzeniami i zapachami. To prosta zmiana, która pomoże dłużej cieszyć się świeżymi jajkami.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Jesień przynosi chłodniejsze dni, a przez nieszczelne okna i drzwi ucieka ciepło. Istnieje prosty sposób na zatrzymanie ciepła w domu, wykorzystując makaron basenowy. Ta piankowa rurka doskonale izoluje i łatwo dopasowuje się do szczelin, blokując przeciągi. Dzięki temu możemy obniżyć koszty ogrzewania i cieszyć się cieplejszym domem. Marianna Schreiber zakończyła kilkumiesięczny związek z młodszym o 10 lat Szymonem. Celebrytka podkreśliła, że relacja nie została skonsumowana, a seks uważa za przereklamowany. Schreiber zaznacza, że dla kobiet ważniejsze są odpowiedzialność, wspólne wartości i chęć założenia rodziny. Jej wypowiedzi wywołały szeroką dyskusję w mediach społecznościowych.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. W Krakowie zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 10 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-zachodni z prędkością 2 metry na sekundę. W Szczecinie prognozowane jest zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 14 stopni. Wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Izabela Janachowska, będąc w 9. miesiącu ciąży, nie zamierza zwalniać tempa. Zamiast spokojnie czekać na poród, wsiadła za kierownicę luksusowego Rolls-Royce'a wartego 2 miliony złotych i ruszyła na spotkanie z przyjaciółką. Jak widać, nawet zaawansowana ciąża nie przeszkadza w prezentowaniu olśniewających stylizacji i ekskluzywnych dodatków. Drugi syn w drodze, a mama już teraz pokazuje, że życie w luksusie to dla niej chleb powszedni. Jessica Mercedes, znana polska blogerka modowa, z rozbrajającą szczerością przyznała, że całkowicie zapomniała o spotkaniu z Britney Spears w Warszawie w 2014 roku. Tak, to nie żart. Spotkanie z ikoną popu, które dla wielu byłoby niezapomnianym przeżyciem, dla niej okazało się jedynie mglistym wspomnieniem. Co więcej, Jessica uważa to za najlepsze zlecenie w swojej karierze, bo przecież kto by nie chciał dostać zapłaty za selfie z Britney? Cóż, niektórzy mają naprawdę wyjątkowe wspomnienia. Maria Prokop, nowa gwiazda Polsatu, ma już na oku kolejne wyzwanie. Marzy o występie w Tańcu z Gwiazdami i nie ukrywa, że jeden telefon z propozycją wystarczy, by ruszyła na parkiet. Choć sama przyznaje, że jest amatorką, to nie przeszkadza jej to w snuciu planów o sambach i salsach w efektownych kostiumach. A jeśli chodzi o partnera, to już wybrała. Albert Kosiński, poznany na Teneryfie, jest jej faworytem. Cóż, pozostaje czekać na ten magiczny telefon.
2: Maryla Rodowicz, niezmordowana królowa polskiej sceny muzycznej. Nie zwalnia tempa i szykuje się do trasy Ostatni tak wielki bal. Choć nazwa brzmi jak pożegnanie, artystka zapewnia, że to tylko przedsmak jej kolejnych wielkich planów. W 2027 roku odwiedzi Warszawę, Katowice, Gdańsk i Kraków. A jej koncerty mają być największym wydarzeniem w jej karierze. Jak widać, Maryla nie zamierza oddać korony młodszym artystom, a wręcz przeciwnie, z nimi współpracuje, zdobywając nowych fanów.
3: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Wczoraj wieczorem na pokazie mody Paprocki-Brzozowski tłum gwiazd zjawiskowo błyszczał. Ale to Mary z Polski skradła show. Piosenkarka, choć ubrana od stóp do głów, zdołała zaświecić bielizną w swojej nagiej sukience. Czyżby chciała nawiązać do motywu Pentimento i odsłonić to, co powinno pozostać zakryte? Cóż, moda rządzi się swoimi prawami, a Mary z pewnością wie, jak przyciągnąć uwagę. Nowa lalka Netflixa wzbudza emocje, ale niekoniecznie te pozytywne. Daniel Olbrychski, choć sam nie zagrał w żadnej z tegorocznych adaptacji, nie szczędził słów krytyki pod adresem reżysera Pawła Maślony. Według aktora, zamiast opowiadać historię, twórca skupił się na popisach swojego stylu, co przypomina bardziej pokaz możliwości niż angażującą opowieść. Olbrychski uważa, że z materiału Prusa

0: Można było zrobić coś znacznie lepszego, a tymczasem otrzymaliśmy filmowy kicz. Roxana Węgiel, nasza niekwestionowana królowa jesieni, zaskakuje nowym singlem Jesień trwa. Zamiast cieszyć się ostatnimi promieniami letniego słońca, artystka już zanurza się w chłodniejsze klimaty, serwując nam muzyczny deser z nutą cynamonu. W teledysku nakręconym w Hamptons Roxana spaceruje po pustych plażach w sukni ślubnej, co dodaje całości nieco surrealistycznego uroku. Czyżby jesień miała stać się nowym sezonem ślubnym?
1: Sir Ian McKellen, niezłomny czarodziej kina, powraca jako Gandalf w wieku 87 lat. Po 12 latach od ostatniego występu w Śródziemiu, aktor zaskakuje fanów, udowadniając, że wiek to tylko liczba. Nowy film The Lord of the Rings, The Hunt for Gollum, reżyseruje Andy Serkis, a produkcją zajmuje się Peter Jackson. To nie tylko powrót do magicznego świata, ale i inspiracja dla wszystkich, którzy wierzą, że pasja nie zna granic.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Dave Mustaine, założyciel Megadeth, w swojej nowej autobiografii In My Darkest Hour zdradza kulisy walki z rakiem gardła i przyznaje, że wsparcie otrzymał nawet od Jamesa Hetfielda z Metallica. To zaskakujące, biorąc pod uwagę ich burzliwą przeszłość. Mustaine, który ogłosił muzyczną emeryturę z powodu problemów zdrowotnych, podkreśla, że prawdziwa przyjaźń nie potrzebuje medialnego rozgłosu. Książka ma swoją premierę już w ten piątek, 25 września. W świecie ciężkich brzmień doszło do prawdziwego trzęsienia ziemi. Falling in Reverse, Serj Tankian z System of a Down i Corey Taylor ze Slipknot połączyli siły w utworze Joseph, który z miejsca stał się hitem na Spotify. Wygląda na to, że metalowcy z Las Vegas przeskoczyli nawet gwiazdy z soundtracku do GTA 6 i Miley Cyrus. Kto by pomyślał, że metal może tak zawojować streamingi?
1: Zbiórka na pomnik legendarnego perkusisty Nila Perta osiągnęła pełny sukces, a wszystko dzięki zespołowi Rush, który dorzucił brakujące 785 tysięcy dolarów. Pomnik stanie w Lakeside Park, miejscu, które zainspirowało jeden z utworów grupy. A teraz uwaga, Rush wraca na scenę po dekadzie przerwy i po raz pierwszy zagra w Polsce. Koncert odbędzie się 27 marca przyszłego roku w krakowskiej Tauron Arenie. Kto by pomyślał, że po tylu latach ciszy zespół znów będzie na ustach wszystkich fanów rocka. Świat muzyki punkowej wstrząśnięty. East Bay Ray, legendarny gitarzysta Dead Kennedys, zmaga się z chorobą Parkinsona. Mimo to nie zamierza rezygnować z koncertów i planuje grać, dopóki zdrowie mu na to pozwoli. Fani zasypują go wsparciem, a on dziękuje za każde dobre słowo. Cóż, prawdziwy punk nigdy się nie poddaje.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 8 stopni. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą 11 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1022 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W centrum Warszawy, na skrzyżowaniu ulic Kruczej i Chorzej, doszło do zderzenia radiowozu z samochodem osobowym marki Smart. Policyjne auto jechało na interwencję na sygnale, a w wyniku kolizji ucierpiał 27-letni funkcjonariusz, który trafił do szpitala na badania kontrolne. 80-letni kierowca Smarta nie odniósł obrażeń. Policja bada okoliczności zdarzenia, w tym kto miał zielone światło. Wisła w Warszawie osiągnęła dramatycznie niski poziom. Wodowskaz na bulwarach wskazuje zaledwie 98 cm, co jest mniej niż podczas rekordowo suchego września ubiegłego roku. Rzeka odsłania ogromne łachy piasku i kamieniste dno, co utrudnia żeglugę i funkcjonowanie portów. Tegoroczna susza stawia przed miastem nowe wyzwania, zwłaszcza w kontekście infrastruktury nadbrzeżnej.
2: Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę dotyczącą ograniczenia populacji dzików w Warszawie. Decyzja ta wynika z rosnącej liczby zgłoszeń o obecności dzików w mieście. Uchwała przewiduje odstrzał redukcyjny lub odłów z uśmierceniem, ale tylko w przypadku zwierząt stanowiących zagrożenie. Podczas sesji pojawił się też pomysł zmiany prawa, by umożliwić strzelanie do dzików z łuków. Stacja metra Stadion Narodowy w Warszawie kryje w sobie tajemniczy peron widmo. Choć wyposażony w windy i schody ruchome, nigdy nie został udostępniony pasażerom. Miał służyć przyszłej trzeciej linii metra, której realizacja wciąż jest odległa. Tymczasem peron wykorzystywany jest jako miejsce odstawcze dla składów metra i plan filmowy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Mławie zatrzymano 47-letnią Katarzynę G., która podczas policyjnej akcji zaatakowała funkcjonariusza. Kobieta usłyszy dziś zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej i znieważenia policjanta. Zatrzymanie jest częścią śledztwa prowadzonego przez prokuraturę okręgową w Płocku, związanego z konfliktem wokół zabójstwa 16-letniej Mai. W tle pojawiają się także oskarżenia o zlecenie zabójstwa ojca Mai i jego pełnomocnika. W Krakowie doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem 35-latka pod wpływem alkoholu i narkotyków. Mężczyzna biegał po ulicach, niszczył mienie i próbował zaatakować dziewczynkę. Na jego drodze stanął policjant po służbie, który mimo odniesionych obrażeń zdołał obezwładnić napastnika. Agresor został zatrzymany i usłyszał zarzuty. Dziś w Polsce czeka nas prawdziwie jesienna, a miejscami nawet zimowa pogoda. Na północnym wschodzie możliwe są burze, a w Tatrach spadnie śnieg. W najcieplejszych miejscach termometry pokażą maksymalnie 17 stopni. Mocniejszy wiatr spodziewany jest na północy i wschodzie kraju oraz w górach.
2: Przy krakowskim lotnisku powstanie nowoczesny hotel Tribe, który otworzy swoje drzwi w 2030 roku. Obiekt zaoferuje 170 pokoi, strefę do pracy i siłownię. To odpowiedź na rosnącą popularność portu Kraków-Balice, który w 2025 roku obsłużył 13,25 miliona pasażerów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ulica Kazimierzowska w Dąbrowie Górniczej została zamknięta na 8 miesięcy z powodu rozpoczęcia prac modernizacyjnych. To kluczowa trasa łącząca Dąbrowę Górniczą z Sosnowcem. Dlatego kierowcy muszą korzystać z objazdów. Remont obejmie między innymi nową nawierzchnię, oświetlenie i ścieżkę pieszo-rowerową. Prace mają zakończyć się w maju przyszłego roku, a ich koszt to niecałe 8 milionów złotych.
1: Jesień przypomina o sobie chłodnymi porankami i deszczową aurą, ale w Gliwicach można poczuć tropikalny klimat przez cały rok. W centrum miasta, w parku Chopina, znajduje się palmiarnia miejska, gdzie wśród palm i egzotycznych roślin można zapomnieć o jesiennej szarudze. To miejsce przyciąga nie tylko roślinnością, ale także ogromnymi akwariami z rybami z całego świata. W 2023 roku palmiarnię odwiedziło prawie 206 tysięcy osób, co świadczy o jej popularności. Z Bydgoszczy dotarła smutna wiadomość. W wieku 34 lat zmarła Katarzyna Zaczek, radna miejska i prawniczka. Była znana również jako reporterka i aktorka. Występowała w bydgoskiej telewizji oraz popularnych serialach. Rada Miasta Bydgoszczy wyraziła głębokie współczucie rodzinie i bliskim zmarłej. Maria Perdoch z Sadek obchodziła swoje 104 urodziny. W młodości była łączniczką Armii Krajowej, a jej zaangażowanie w konspirację doprowadziło do aresztowania w 1948 roku. Mimo upływu lat zachwyca doskonałą kondycją i aktywnością. Z tej okazji otrzymała medal marszałka województwa, co podkreśla jej wyjątkowy wkład w życie lokalnej społeczności.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W szkole podstawowej w Ptakach pod Kolnem doszło do dramatycznego incydentu. 11-letni uczeń zaatakował toporkiem 10-letnią Nicole, zadając jej ciosy w głowę. Dziewczynka została przewieziona do szpitala w Białymstoku. Jej stan jest stabilny. Sprawą chłopca zajmie się sąd rodzinny, a przyczyny ataku pozostają nieznane. We wrocławskim Sky Tower doszło do tragicznego zdarzenia. 36-letnia kobieta została znaleziona martwa w wannie z hydromasażem. Prokuratura bada okoliczności jej śmierci, ale na razie nie ustalono jednoznacznej przyczyny zgonu. Śledczy czekają na wyniki szczegółowych badań toksykologicznych, które mogą potrwać nawet kilka miesięcy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1022 hektopaskali. W Białymstoku bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 10 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 11 stopni. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Aleks Peskowicz, 17-letni bramkarz Pogoni Szczecin, budzi wielkie nadzieje w świecie piłki nożnej. Młody talent, pochodzący z piłkarskiej rodziny, trenuje z pierwszym zespołem i reprezentuje Słowację w juniorskich kadrach. Choć jeszcze nie zadebiutował w Ekstraklasie, jego rozwój jest bacznie obserwowany przez ekspertów. Czy Aleks stanie się nowym numerem jeden w bramce Portowców? Czas pokaże.
2: Nikodem Leśniak-Paduch dołącza do młodzieżowej reprezentacji Polski przed kluczowymi meczami eliminacji Mistrzostw Europy ze Szwecją i Włochami. Biało-czerwoni, prowadzeni przez Jerzego Brzęczka, mają za sobą świetny początek kwalifikacji, wygrywając wszystkie 8 spotkań. W kadrze doszło do kilku zmian, w tym przesunięcia Marcela Reguły do pierwszej reprezentacji. Leśniak-Paduch zastąpi Filipa Koperskiego, choć powód tej zmiany nie został podany. Na wczorajszej konferencji prasowej reprezentacji Polski doszło do niecodziennej sytuacji. Dziennikarz Super Expressu, Michał Skiba, publicznie przeprosił Roberta Lewandowskiego za nieprawdziwe doniesienia o jego rzekomym opuszczeniu zgrupowania. Kapitan kadry, zaskoczony gestem, docenił odwagę dziennikarza, podkreślając, jak rzadko w mediach spotyka się przyznanie do błędu. Lewandowski przyznał, że taka sytuacja zdarzyła mu się po raz pierwszy w karierze.
1: UEFA wyznaczyła greckiego sędziego Anastasiosa Papapetrou do prowadzenia piątkowego meczu Polski z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Papapetrou ma doświadczenie z polskimi drużynami. Sędziował m.in. mecze Legii Warszawa i Rakowa Częstochowa. Na PGE Narodowym wspierać go będą greccy asystenci, a za system VAR odpowiadać będzie Ioannis Papadopoulos. Marian Kmita został pełniącym obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego po aresztowaniu Radosława Piesiewicza. Decyzja ta spotkała się z krytyką, szczególnie ze strony Sławomira Nitrasa, byłego ministra sportu. Nitras zarzuca Kmicie brak rzeczywistych zmian w Polskim Komitecie Olimpijskim i sugeruje, że Kmita może usłyszeć zarzuty związane z nieprawidłowościami finansowymi. Marian Kmita odpiera te zarzuty, nawiązując do oceny pracy Nitrasa przez Donalda Tuska. Polscy siatkarze awansowali do półfinału Mistrzostw Europy po pewnym zwycięstwie 3-0 nad Niemcami. To już 10. turniej z rzędu, w którym pod wodzą Nikoli Grbicia biało-czerwoni docierają do strefy medalowej. Wyróżnia się także nasz rozgrywający Marcin Komenda, który w tych mistrzostwach wykonał 81 zagrywek bez żadnego błędu. W piątek Polacy zagrają o finał, a w sobotę o medal. Przed nami ćwierćfinał Mistrzostw Europy w siatkówce, w którym Polska zmierzy się z Niemcami. W centrum uwagi znalazł się Kamil Semeniuk, który mimo sukcesów w klubie Perugia w reprezentacji pełni rolę rezerwowego. Semeniuk przyznał, że czasem trudno mu pogodzić się z decyzjami trenera, ale zawsze jest gotów wspierać drużynę. Jego postawa budzi szacunek kibiców, którzy liczą na sukces biało-czerwony.
2: Jarosław Krzak, 26-letni skoczek narciarski, zakończył karierę sportową. Decyzję potwierdził jego trener, Łukasz Kruczek. Krzak, który reprezentował Polskę w Pucharze Świata, postanowił skupić się na służbie w Wojsku Polskim. Jego ostatni występ miał miejsce w lipcu, podczas Memoriału Olimpijczyków w Szczyrku.
1: W najbliższą sobotę, 26 września, w Warszawie odbędzie się charytatywny turniej Cupra Padel News Cup. Dziennikarze z największych polskich mediów będą rywalizować o tytuł drużynowych mistrzów Polski w padlu. Celem wydarzenia jest zebranie funduszy dla młodych sportowców wspieranych przez Fundację Wybiegaj w Przyszłość. Turniej wspierają sponsorzy, w tym marka Cupra i Erste Bank Polska.
2: Kamil Grabara, bramkarz reprezentacji Polski, doznał poważnej kontuzji podczas treningu w Juventusie Turyn. Zerwanie więzadeł krzyżowych w kolanie wyklucza go z gry na długi czas, co oznacza koniec występów w tym sezonie. W jego miejsce do kadry powołano Sławomira Abramowicza z Jagiellonii Białystok. Grabara opublikował zdjęcie ze szpitala, dziękując kibicom za wsparcie. Robert Lewandowski, mimo 38 lat, nie zamierza kończyć kariery w reprezentacji Polski. Napastnik podkreśla, że wciąż ma zapał do gry i nie brakuje mu motywacji. Już w ten piątek Polacy zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Lewandowski liczy na zdobycie bramek i punktów w nadchodzących meczach.
1: W Polskim Związku Piłki Nożnej wybuchł kolejny skandal. Sekretarz generalny Łukasz Wachowski miał potajemnie nagrywać prezesa Cezarego Kuleszę po kolacji z szefem FIFA, Giannim Infantino. Do incydentu doszło podczas Mistrzostw Świata do lat 20 kobiet w Katowicach. Informacje te potwierdził Bartosz Ryt, szef Małopolskiego Związku Piłki Nożnej. Tragiczne wieści ze świata skoków narciarskich. W wypadku drogowym zginął 16-letni Nathan Gehin, utalentowany francuski zawodnik. Do zdarzenia doszło w miejscowości Ventron, gdzie samochód, którym podróżował, uderzył w drzewo. 3 inne osoby zostały poważnie ranne. Środowisko sportowe pogrążone jest w żałobie, a francuski związek narciarski przekazał kondolencje rodzinie.
2: Reprezentacja Polski w siatkówce awansowała do półfinału Mistrzostw Europy, pokonując Niemców 3-0. Trener Nikola Grbić podkreśla, że mimo sukcesu drużyna musi zachować koncentrację przed kolejnymi meczami. Wilfredo Leon, lider zespołu, jest pewny, że najlepsza forma drużyny dopiero nadejdzie. Polacy poznają swojego półfinałowego rywala po dzisiejszym meczu Słowenii z Belgią.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1020 hektopaskali. Temperatura dla Bydgoszczy wyniesie 12 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Także dla Warszawy termometry ukażą 12 stopni i niewielkie zachmurzenie. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1943 odcinku M jak miłość Marcin odkryje, że Jakub coraz bardziej angażuje się w relacje z Martyną. To nie pozostanie bez echa, zwłaszcza, że Marcin i Martyna mają wspólną przeszłość. W biurze detektywistycznym dojdzie do szczerej rozmowy między przyjaciółmi. Marcin, mimo dawnych uczuć do Martyny, zdecyduje się wspierać Jakuba w jego nowym związku. Martyna i Jakub, po długiej przyjaźni, w końcu pójdą na randkę, co może zmienić ich relacje na zawsze. Marcin jasno da do zrozumienia Jakubowi, że życzy mu szczęścia z Martyną. Odcinek ten będzie można obejrzeć w poniedziałek, 28 września, o godzinie 20:50 w TVP2. W 1947 odcinku M jak miłość Maria staje przed trudnym wyborem. Po ujawnieniu romansu Artura z Joanną, Rogowski wyprowadza się z domu, ale nie zamierza łatwo się poddać. Deklaruje gotowość na terapię, co może być szansą na ratowanie małżeństwa. Maria, wciąż zraniona, zaczyna mieć wątpliwości, czy rozstanie to jedyne wyjście. Wsparcia szuka u Barbary, która radzi jej przemyśleć sprawę i dać Arturowi szansę. Sytuację dodatkowo komplikuje pojawienie się nieproszonego gościa w grabinie. Odcinek będzie miał premierę w poniedziałek, 12 października o 20:50 w TVP2. W 1948 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Kama ma dość Elżbiety Domańskiej, która nie odpuszcza i wciąż próbuje zbliżyć się do Marcina. Elżbieta, nie mogąc pogodzić się z utratą wpływu na Chodakowskiego, zaczyna pojawiać się w jego ulubionym klubie. To wywołuje prawdziwą burzę, gdy Domańska ponownie odwiedza salon Kamy. Między Kamą a Marcinem dochodzi do ostrej wymiany zdań, a ich problemy wracają ze zdwojoną siłą. Domańska nie zamierza się wycofać, a jej obecność tylko podsyca zazdrość Kamy. Premiera tego pełnego napięcia odcinka już we wtorek, 13 października o 20:50 w TVP2. W 1949 odcinku M jak miłość Marysia Rogowska zmierzy się z trudnymi emocjami po zdradzie męża Artura. Zdrada z Joanną wywróciła jej życie do góry nogami, a bliscy, zaniepokojeni jej stanem, postanowią pomóc. Kinga i Piotrek wpadną na pomysł, by wysłać Marysię do spa na Mazurach, by choć na chwilę oderwała się od problemów. Jednak prawdziwe ukojenie Marysia znajdzie na Deszczowej, gdzie otworzy się przed Krystyną Filarską. To spotkanie będzie dla obu kobiet wyjątkowe, bo role się odwrócą. Jeszcze niedawno to Marysia wspierała Krysię po śmierci marszałka. Teraz to Krysia wysłucha przyjaciółki, która przestanie udawać, że wszystko jest w porządku. To będzie dla Marysi ważny moment, by zrzucić ciężar zdrady i znaleźć wsparcie.
0: W 968 odcinku serialu Akacjowa 38 Lucia odkryje prawdę o swoim pochodzeniu, co może całkowicie odmienić jej życie. Mimo sprzeciwu, wuja Joaquina postanowi wesprzeć Samuela finansowo, co może wpłynąć na ich relacje. Tymczasem Samuel, w przypływie złości, zniszczy klejnoty, które nie znalazły nabywcy. W kamienicy narasta niepokój o zdrowie Trini i Lolity, które cierpią z powodu silnego bólu brzucha. Rosina wyzna Suzanie, że Maria była kiedyś kochanką jej męża, co dodaje pikanterii do ich relacji. Odcinek zostanie wyemitowany 1 października o godzinie 18:40 na TVP1. Serial Akacjowa 38 to pełna emocji hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja toczy się w Madrycie na początku XX wieku. W 1038 odcinku serialu Dziedzictwo Poyraz będzie przekonany, że Mert podrzucił narkotyki do warsztatu. Semich sprytnie zmanipuluje sytuację, by skierować podejrzenia na Merta. Poyraz, nieświadomy intrygi, zrobi wszystko, by udowodnić winę swojego przyjaciela. Jednak prawda okaże się zupełnie inna, a Poyraz zrozumie, że niesłusznie oskarżył Merta. Odcinek ten zostanie wyemitowany w poniedziałek, 28 września, o godzinie 16:00 na antenie TVP1. Serial Dziedzictwo to emocjonująca opowieść o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po emisji w telewizji odcinki są dostępne online na platformie TVP VOD.
1: Pierwsza miłość wkracza w dramatyczne rejony w 4260 odcinku. Lucja Reterska zostanie aresztowana przez polsko-niemieckich funkcjonariuszy w Berlinie, co wywoła prawdziwą burzę emocji. Melka, śmiertelnie ranna, pozostawi Piotrka w stanie totalnego załamania. Zdesperowany bohater postanowi sam wymierzyć sprawiedliwość, nie czekając na działania policji. Wcześniej, w 4259 odcinku, Krystian próbował wyciągnąć prawdę od Lucji, co doprowadziło do jej zatrzymania. Najnowszy odcinek będzie można obejrzeć we wtorek, 6 października, o godzinie 18:00 na Polsacie. Serial dostępny jest również na platformie Polsat Box Go. Szpital Świętej Anny zaprasza na emocjonujący 153 odcinek, który zostanie wyemitowany 1 października o 16:50 na TVN. Marta Galica stanie przed trudnym wyzwaniem, gdy zostanie wezwana do dramatycznego wypadku. Sprawca zdarzenia nie tylko zagrozi jej prawnikami, ale także odmówi operacji ratującej życie. Tymczasem Bartek desperacko próbuje zatrzymać Kaśkę w domu, choć jej cierpliwość jest na wyczerpaniu. Na pediatrię trafi 11-latek w ciężkim stanie, a dr Hajduk będzie musiała szukać wsparcia prawnego. Serial ukazuje nie tylko medyczne wyzwania, ale także skomplikowane relacje bohaterów. W rolach głównych zobaczymy m.in. Jolantę Fraszyńską, Joannę Liszowską i Julię Kamińską.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Gdańsku bezchmurne niebo i temperatura 10 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Poznaniu zachmurzenie całkowite i temperatura także 10 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: wszystko jest już niczym.
1: Minęła 20.
2: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
3: Polski rząd rozpoczął kampanię edukacyjną, której celem jest przygotowanie obywateli na sytuacje kryzysowe. Zaleca się, by każdy był gotowy do samodzielnego przetrwania przez 72 godziny bez prądu, wody czy łączności. W poradniku znajdziemy instrukcje dotyczące zapasów żywności, leków i wyposażenia, a także wskazówki dotyczące przygotowania plecaków ewakuacyjnych. Ministerstwo podkreśla, że działania te mają charakter edukacyjny i nie sygnalizują wzrostu zagrożenia.
2: Koalicja Obywatelska prowadzi w najnowszym sondażu wyborczym z wynikiem ponad 32%. Mimo to partia Donalda Tuska może mieć trudności ze zdobyciem większości w Sejmie. Na kolejnych miejscach znalazły się Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederacja. Do parlamentu weszłyby także Nowa Lewica i Konfederacja Korony Polskiej.
3: Sąd rejonowy w Krakowie uznał Barbarę Nowak, byłą małopolską kurator oświaty, za winną zniesławienia Urszuli Mroczek-Guli, byłej dyrektorki zespołu szkół zawodowych nr 2 w Krakowie. Nowak musi zapłacić 6 tysięcy złotych grzywny oraz 10 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Sprawa dotyczyła wypowiedzi z 2024 roku, które sugerowały zaniedbania Mroczek-Guli w opiece nad uczniami. Sąd uznał, że te wypowiedzi mogły narazić byłą dyrektorkę na utratę zaufania zawodowego.
2: Dziś w sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie odbyły się obchody 50. rocznicy powstania Komitetu Obrony Robotników. Premier Donald Tusk podkreślił odwagę i patriotyzm działaczy KOR, którzy sprzeciwili się represjom wobec robotników w 1976 roku. W swoim wystąpieniu zaznaczył, że wartości takie jak bezinteresowność i mówienie prawdy pozostają aktualne. Przypomniał, że dzięki działaczom KOR Polska odzyskała wolność.
4: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Sławomir Nitras ostro skrytykował Mariana Kmitę w rozmowie z RMF FM, zarzucając mu próbę utrzymania wpływów w Polskim Komitecie Olimpijskim po odejściu Radosława Piesiewicza. Poseł Koalicji Obywatelskiej twierdzi, że Kmita chce przekonać działaczy, iż wszystko pozostanie po staremu, a zmiany są jedynie pozorne. Nitras podkreślił, że sportowcy nie mają korzyści z obecnego funkcjonowania Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a korzysta na tym wąska grupa działaczy. Na wschodnich terenach Polski rośnie napięcie z powodu incydentów związanych z rosyjską agresją na Ukrainie. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski ujawnił swoje przygotowania na wypadek ewakuacji, podkreślając znaczenie gotowości obywateli. W ostatnich tygodniach doszło do incydentów z dronami, które uderzyły między innymi w stację benzynową i pociąg relacji Kijów-Warszawa. Polska zmaga się także z nasilonymi atakami cybernetycznymi, co minister określa jako element wojny hybrydowej.
2: 28-letnia Maria Thomas z Missouri została skazana na 11 lat więzienia za śmierć swojej miesięcznej córeczki. W lutym 2024 roku kobieta umieściła niemowlę w włączonym piekarniku, tłumacząc to tragiczną pomyłką. Thomas przyznała się do winy, co pozwoliło na łagodniejszą kwalifikację czynu. Tragedia miała miejsce w Kansas City.
3: Prezydent Łotwy, Edgars Rinkiewicz, uspokaja, że Rosja nie jest w stanie zaatakować NATO. Jednak ostrzega przed rosnącym zagrożeniem ze strony działań hybrydowych, takich jak cyberataki czy operacje informacyjne. Polska i kraje bałtyckie planują zacieśnić współpracę wojskową, a jednym z rozważanych kroków jest zwiększenie liczby wspólnych ćwiczeń. Rinkiewicz podkreśla, że Europa musi wziąć większą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo.
4: Słuchacie Radia Super Express.
2: Thomas Giegler, 56-letni programista z Kalifornii, zaginął po skoku za burtę wycieczkowca Carnival Panorama. Do zdarzenia doszło 19 września podczas rejsu z Meksyku do Kalifornii. Kamery pokładowe potwierdziły, że był to świadomy skok. Poszukiwania prowadzone przez służby Stanów Zjednoczonych i Meksyku wciąż trwają, ale jak dotąd nie przyniosły rezultatów.
3: Jesienią, kiedy za oknem robi się chłodniej, chętnie sięgamy po domowe przepisy, a szarlotka staje się królową stołów. Aby ciasto było jeszcze bardziej kruche i delikatne, cukiernicy polecają dodanie 2 łyżeczek octu jabłkowego. Ten prosty trik sprawia, że ciasto nie twardnieje i zachowuje idealną konsystencję. Ocet jabłkowy, który większość z nas ma w kuchni, nie zmienia smaku, ale znacząco poprawia strukturę wypieku. Zbliża się Dzień Wszystkich Świętych, a na cmentarzach coraz częściej zamiast tradycyjnych chryzantem pojawiają się nowe, mrozoodporne rośliny. Wrzosy, hebe czy kapusta ozdobna zyskują na popularności dzięki swojej odporności na jesienne chłody. W wazonach nadal królują róże, lilie i goździki, które dodają elegancji i symbolizują pamięć o zmarłych. Już 3 października rozpocznie się retrogradacja Wenus, która potrwa do 13 listopada. To czas, który może przynieść wyzwania w relacjach uczuciowych, zwłaszcza dla wag, skorpionów i byków. Warto skupić się na analizie przeszłości i weryfikacji związków, zamiast podejmować nowe decyzje.
4: Słuchacie Radia Super Express.
3: Jesień to kluczowy czas dla ogrodników, którzy chcą przygotować hortensje do zimy. Zaleca się stosowanie nawozów bogatych w fosfor i potas, które wzmacniają system korzeniowy i odporność roślin. Ciekawym sposobem na zmianę koloru kwiatów na różowy jest użycie popiołu drzewnego, który zmienia odczyn gleby. Pamiętajmy, aby unikać nawozów azotowych, które mogą osłabić rośliny.
4: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1022 hektopaskali. W Krakowie bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 10 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie. Na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 14 stopni. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
1: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
1: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Słuchacie Radia Super Express. Radia Super
1: Express. Ksiądz Grzegorz Dymek wieczorem wjechał swoim autem do garażu na terenie plebanii parafii w Kłobucku, w której pełnił na co dzień posługę. Gdy wyszedł z samochodu, dostrzegł męską sylwetkę, która błyskawicznie przemknęła przez garaż. Nie zdążył jednak zareagować, kiedy Tomasz J. powalił go na ziemię. Ustalenia prokuratury wskazują na to, że sprawca najpierw torturował duchownego, a później go zamordował. Szczegóły mrożą krew w żyłach. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a to jest Pokój Zbrodni. Do brutalnej napaści z tragicznym finałem doszło 13 lutego 2025 roku na terenie plebanii tuż obok parafii pod wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej w Kłobucku w województwie śląskim. Ksiądz Grzegorz Dymek według Onetu miał tego dnia odprawić ostatnią mszę świętą w pobliskim kościele około godziny 17. Później wsiadł do samochodu i pojechał do miasta coś załatwić. Na teren plebanii wrócił przed godziną 19. Otworzył bramę za pomocą zdalnego pilota, lecz ta w ogrodzeniu nie zamknęła się automatycznie, kiedy pojazd przez nią przejechał. To zaniepokoiło duchownego, który chciał sprawdzić, co się stało. Nie mógł spodziewać się tego, że ktoś albo go śledził, albo zaczaił się tam wcześniej. Po opuszczeniu pojazdu zdążył co prawda dostrzec jakiś cień.

pokaźnej dziś infrastruktury było tylko puste pole. Z dumą obserwował, jak wszystko rośnie pod jego czujnym okiem i jak rośnie społeczność parafialna, której stał się częścią. Dlaczego powszechnie szanowany i lubiany ksiądz został tak brutalnie zamordowany? To pytanie, które zadał sobie każdy, przychodząc na miejsce tragedii, paląc znicze i kładąc świeże kwiaty na grobie proboszcza. Tomasz J., który według śledczych dopuścił się zbrodni, nigdy nie wyjawił powodów swojego zachowania. To mieszkaniec Kłobucka, który w przeszłości był policjantem. Przemysław Gluma, dziennikarz Superekspresu, ustalił, że mężczyzna został wyrzucony ze służby, ponieważ notorycznie nadużywał alkoholu. Miał też marne wyniki w pracy. Feralnego dnia przyjechał na parafię uprzednio skradzionym samochodem. Zaparkował nieopodal, a później przekradł się pod osłoną nocy na teren plebanii. Czekał na księdza, jak myśliwy na swoją ofiarę. Kiedy samochód prowadzony przez duchownego wjechał do garażu, Tomasz J. także zdołał się tam wślizgnąć. Po chwili zaczęła się gehenna proboszcza. Oprawca zakleił usta księdza taśmą monterską i skrępował go. Miał torturować duchownego. Ten rozpaczliwie próbował krzyczeć, zaalarmować kogokolwiek, by ratować życie. Opisywał dziennikarz Przemysław Gluma. Ktoś z przechodniów usłyszał niepokojące odgłosy dochodzące z parafii i postanowił zaalarmować służby. Policjanci w ekspresowym tempie przyjechali na miejsce, ale kiedy zajrzeli do środka, ksiądz Grzegorz Dymek już nie żył. 58-letni mężczyzna został znaleziony przez przybyły na miejsce patrol policji w jednym z pomieszczeń, w piwnicach plebanii. Potwierdziła w rozmowie z Onetem aspirant Joanna Wiącek-Głowacz, rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku. Nie dawał on oznak życia, ale policjanci podjęli jego reanimację. Później prowadzili ją przybyli na miejsce ratownicy medyczni. Niestety nie udało się przywrócić funkcję życia, dodawała policjantka. Oprawca księdza nie zdążył uciec, więc po zauważeniu mundurowych zaczął uciekać. W pogoń ruszył za nim jeden z funkcjonariuszy, któremu pomógł przypadkowy świadek. Jak się później okazało, strażnik więzienny. Tomasz J. został powalony, zakuty w kajdanki i aresztowany. Na drugi dzień usłyszał zarzut zabójstwa. Podczas przesłuchania mężczyzna nie chciał zdradzić, dlaczego zaczaił się na duchownego i go zamordował. Prokuratura podejrzewa motyw rabunkowy, ponieważ z najnowszych ustaleń śledczych wynikało, że kilka dni wcześniej ksiądz zdradził parafianom, że podczas odwiedzin kolędowych zebrał w sumie od wiernych około 80 tysięcy złotych. Miał powiedzieć to sam Bony. Naiwnie sądził, że do kościoła nie przychodzą ludzie źli, którzy mogą tę informację wykorzystać przeciwko niemu. Niestety, wygląda na to, że Tomasz J. także w tej mszy uczestniczył, albo dowiedział się o pokaźnej sumie od osoby trzeciej. I choć sam prawdopodobnie nie narzekał na problemy finansowe, bo prowadził z bratem hurtownię budowlaną, to połasił się na dodatkowe pieniądze. Tak przynajmniej na ten moment podejrzewa prokuratura okręgowa w Częstochowie, która prowadzi śledztwo w tej sprawie. Dochodzenie stoi na razie w miejscu, ponieważ mundurowi wciąż czekają na najważniejszą opinię biegłych, która dotyczy stanu psychicznego sprawcy. Działania Tomasza J. wzbudziły bowiem wątpliwości co do jego poczytalności. Dotychczasowe opinie, które sporządzono, uznano za niekompletne, a w części odmienne, dlatego konieczne jest uzupełnienie dokumentacji. Gdy nagrywaliśmy ten odcinek programu, zakończyła się już trwająca kilka tygodni obserwacja psychiatryczna Tomasza J., którą prowadzono w zamkniętym specjalistycznym ośrodku. Ale wciąż nie została sporządzona opinia na podstawie tejże informacji, zatem czekamy na jej otrzymanie. Ucinał we wrześniu 2025 roku prokurator Tomasz Ozimek w prokuraturze okręgowej w Częstochowie. Jeśli chodzi o rzekomy motyw rabunkowy sprawcy, to służby nie chcą go komentować. Nieco więcej na ten temat mówią za to przedstawiciele kościoła. Ksiądz Mariusz Bakalarz, rzecznik prasowy Kurii Metropolitarnej w Częstochowie, w rozmowie z Onetem przekazał, że zarówno kościół, jak i sama plebania nie zostały splądrowane. Jedna z teorii mówi o tym, że Tomasz J. nie mógł znaleźć pieniędzy, o których podczas mszy świętej mówił ksiądz. To mogłoby też wyjaśniać motyw tortur, jakie według nieoficjalnych doniesień zastosowano na duchownym przed jego śmiercią, ponieważ agresor mógł próbować w ten sposób wyłudzić od Grzegorza Dymka informacje na temat przechowywania gotówki. Gdy ksiądz nie chciał wyjawić tej tajemnicy, napastnik wpadł w szał. Sprawa wymknęła się spod kontroli, a kapłan został uduszony. Do zabójstwa księdza Grzegorza faktycznie mogło dojść w trakcie próby napadu rabunkowego, ale złodziej prawdopodobnie nie miał czasu szukać pieniędzy. Został szybko spłoszony. Ciało księdza znajdowało się w pomieszczeniu przy garażu. Mieszkanie księdza było na wyższych piętrach i według naszej wiedzy nie zostało splądrowane. Zabójca nie splądrował też kościoła, powiedział ksiądz Mariusz Bakalarz w rozmowie z Onetem.
Zamordowany proboszcz mieszkał na plebanii sam, ponieważ parafia w Kłobucku była na ten moment obsadzona tylko jednym duchownym. Kuria nie posiada informacji, by w przeszłości Grzegorz Dymek mógł otrzymywać jakiekolwiek pogróżki albo mieć wrogów. Uchodził za lubianego proboszcza. Arcybiskup w najbliższym czasie ma podjąć decyzję dotyczącą tego, kto teraz zostanie wysłany tam do pracy. Na razie w zarząd funkcję objął ksiądz dziekan, który będzie do parafii wysyłał duchownych z pobliskich kościołów, by odprawiali msze święte. To był naprawdę świetny ludzki ksiądz, mówi pani Maria, parafianka z kościoła w Kłobucku, w rozmowie z Onetem. Jeśli ktoś zabił go, bo chciał ukraść 80 tysięcy złotych, to nasz kraj dziczeje w zastraszającym tempie. Żadne pieniądze nie są powodem, by kogoś zabijać. Dodaje. Pod koniec października 2025 roku do sądu trafił akt oskarżenia w sprawie Tomasza J., któremu zarzucono zabójstwo księdza. Przy okazji ujawniono, że na miejscu zabezpieczono kominiarkę sprawcy, opaski zaciskowe, sekator oraz przedmiot przypominający broń palną, którym agresor prawdopodobnie groził pokrzywdzonemu. Duchowny leżał na podłodze ze skrępowanymi rękami. Jego usta i nos były szczelnie owinięte taśmą streczową. Od razu stwierdzono jego zgon. Sekcja zwłoki działania biegłych potwierdziły, że ksiądz Grzegorz Dymek przed śmiercią próbował się bronić, wołać o pomoc i szamotać się z oprawcą. Niestety bezskutecznie. Przyczyną śmierci ofiary było gwałtowne uduszenie. Prokuratura przez jakiś czas czekała na uzupełnienie dokumentacji medycznej podejrzanego, ponieważ pojawiły się wątpliwości dotyczące jego stanu psychicznego i ewentualnej niepoczytalności w chwili zdarzenia. Ale tuż przed nagraniem tego odcinka naszego programu służby poinformowały, że ekspertyza nadeszła. Wynika z niej, że Tomasz J. był świadomy tego, co robi. Miał zachowaną zdolność rozumienia znaczenia swojego czynu i pokierowania postępowaniem. Mało tego, eksperci uznali, że objawy zaburzeń psychicznych, które przejawiał w toku postępowania oskarżony, były przez niego symulowane. Zapewne myślał, że oszuka funkcjonariuszy, udając wariata i w ten sposób uniknie kary więzienia. Ale mu się nie udało. Prokurator już oficjalnie przedstawił Tomaszowi J. zarzut zabójstwa w związku z usiłowaniem rozboju. Podejrzany przyznał się do popełnienia zbrodni, jednak odmówił składania dalszych wyjaśnień. Jak ustalono, 52-latek nie był wcześniej karany. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Za zbrodnię, którą według śledczych popełnił Tomasz J., grozi nawet kara dożywotniego więzienia.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Bianka i Filip Heizerowie wspominają swoją pierwszą randkę, która była jak z filmu. Bianka, nieświadoma, że umawia się z medialną gwiazdą, myślała, że Filip to doktor. Stres przed spotkaniem był tak wielki, że krew z nóg odpływała. Ale Filip szybko przejął kontrolę, a rozmowa płynęła jak rzeka. Nawet wichrowe wzgórza nie mogły konkurować z ich dialogiem. Więc zamiast oglądać film, woleli spędzić czas razem. Cóż, miłość nie zna granic, nawet tych kinowych.
2: Doda, jak na prawdziwą królową kontrowersji przystało, postanowiła uciec z jesiennej Polski do słonecznej Hiszpanii. Oczywiście, nie mogło zabraknąć relacji z wakacyjnego relaksu, gdzie w bikini i ultrakrótkiej sukience pokazała, że potrafi rozgrzać internet do czerwoności. Mimo zapowiedzi ograniczenia działalności, Doda wciąż jest na topie, a bilety na jej koncerty znikają szybciej niż ciepłe bułeczki. Ciekawe, czy prokuratura też śledzi jej Instagram. Natasza Urbańska, znana artystka, podzieliła się z fanami smutną wiadomością o zdiagnozowanym u niej nowotworze. Choroba zmusiła ją do odwołania koncertów, w tym tych związanych z 30-leciem kariery. Mimo trudności, Natasza nie zamierza całkowicie zniknąć ze sceny i planuje pojawiać się tam, gdzie pozwoli jej zdrowie. Prosi fanów o wyrozumiałość i przypomina o znaczeniu profilaktyki zdrowotnej.
1: Janusz Gajos, żywa legenda polskiego kina, obchodzi dziś swoje 87. urodziny. Jego kariera to prawdziwy rollercoaster. Od młodzieńczego Janka Kosa w Czterech Pancernych i Psie, po role cynicznych majorów i sędziwych patriarchów. Choć zaszufladkowany jako idol pancernych, Gajos udowodnił, że potrafi być aktorem kameleonem, zdobywając serca widzów i setki nagród. A w życiu prywatnym? 4 żony i jedna wielka miłość. To dopiero scenariusz na film.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Zapomnij o drogich świecach i chemicznych odświeżaczach, bo oto nadchodzi rewolucja w domowym aromatyzowaniu. Wystarczy garnek, trochę wody i kilka składników z kuchennej szafki, by stworzyć zapachowy raj. Cynamon, pomarańcza, goździki i jabłka. To wszystko, czego potrzeba, by wprowadzić jesienny klimat do wnętrza. A co najlepsze, ten domowy sposób nie tylko pachnie, ale i nie zrujnuje portfela. Dziś obchodzimy Dzień Spadającego Liścia, czyli polską odpowiedź na jesienną chandrę. Zamiast narzekać na deszcz i chłód, proponujemy spacer po parku i podziwianie kolorowych liści. To święto, które przypomina, że jesień to nie tylko koniec lata, ale także czas na nowe początki i małe przyjemności. Więc zamiast marudzić, podnieś z ziemi piękny liść i ciesz się tą najbardziej kolorową porą roku.
1: U2, legendarna irlandzka formacja, która zaczęła swoją przygodę w 1976 roku, znów jest na ustach wszystkich. Użytkownicy portalu Rate Your Music postanowili wyłonić najlepsze utwory zespołu, a wyniki są zaskakujące. Choć ich dyskografia liczy 14 albumów, to właśnie teraz fani z całego świata oceniają, które kawałki zasługują na miano najlepszych. Ciekawe, czy nowy album, który ma się pojawić wkrótce, dorówna legendarnym hitom z lat 80. i 90.
2: Ozzfest powraca. Tak, dobrze słyszeliście. Legendarny festiwal heavy metalu, sygnowany przez samego księcia ciemności, Ozziego Osborna, znowu zagości na scenie w 2027 roku. Choć Ozzy nie jest już z nami, jego duch wciąż unosi się nad światem metalu. Początkowo planowano jednodniowe wydarzenie w Birmingham, ale teraz organizatorzy zapowiadają międzynarodową trasę, w tym także w Stanach Zjednoczonych. Szczegóły dotyczące line-upu i daty pozostają tajemnicą, ale jedno jest pewne. Metalowi maniacy mogą zacierać ręce.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Elektrownia Battersea, znana z okładki albumu Animals, Pink Floyd, przeszła niezwykłą metamorfozę. Zamiast dymiących kominów, teraz mamy tam Apple Music Hall, gdzie można zagrać koncert na 600 osób i od razu go nagrać. Apple postanowiło, że to idealne miejsce na nową przestrzeń koncertową. Bo przecież kto by nie chciał wystąpić w dawnej elektrowni? A wszystko to z możliwością transmisji na żywo. Bo przecież nic nie mówi muzyczna Mekka, jak dawna elektrownia węglowa. Dragon Force, legendy power metalu, postanowiły zaszaleć i po prawie 30 latach wprowadziły do składu pierwszą wokalistkę Alice White Glues. Nowy singiel Hunger of the Beast już huczy w głośnikach, a 10. album, zapowiedziany na marzec przyszłego roku, ma być prawdziwą petardą. Zespół twierdzi, że nie goni za sławą, ale kto by się tym przejmował, skoro ich muzyka ma przetrwać próbę czasu. Cóż, czas pokaże, czy ta rewolucja to strzał w dziesiątkę, czy tylko chwilowy kaprys.
1: Roger Taylor z Queen, znany z wyznaczania standardów gry na perkusji, postanowił podzielić się swoimi muzycznymi inspiracjami. W jego eklektycznej playliście znalazły się takie klasyki jak Rock Around the Clock, Billa Haleya czy Creep Radiohead. A jeśli chodzi o perkusistów, którzy go inspirowali, to na liście najlepszych z najlepszych znaleźli się Mitch Mitchell, John Bonham i Keith Moon. Ciekawe, czy jego nowy album Violence Insane in a Beautiful World dorówna tym legendom.
2: Smutne wieści z Australii. Gary Angry Anderson, nieustraszony lider Rose Tattoo, odszedł w wieku 79 lat. Ten charyzmatyczny wokalista, znany z przebojów i występów z Guns N' Roses, zmarł otoczony najbliższymi. Jego odejście to ogromna strata dla świata muzyki, a jego legenda pozostanie żywa w sercach fanów na całym świecie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 8 stopni. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą 11 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1022 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express.
1: Let's get it started in here.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Tragiczne wydarzenie na warszawskim Żeraniu. Dziś w południe służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o wypadku w kanałach ciepłowniczych, gdzie dwóch bezdomnych szukało schronienia. Jeden z mężczyzn zdołał wyjść na powierzchnię i wezwać pomoc. Jednak dla jego towarzysza było już za późno. Strażacy wydobyli ciało zmarłego, a policja bada okoliczności zdarzenia.
2: Policja ze Śródmieścia zatrzymała 36-letniego mężczyznę podejrzanego o przemoc i wykorzystywanie seksualne własnej córki. Do zdarzeń miało dojść blisko dekadę temu, gdy dziewczynka była jeszcze dzieckiem. W trakcie przeszukania zabezpieczono sprzęt elektroniczny z materiałami o charakterze pedofilskim. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla podejrzanego, któremu grozi nawet 15 lat więzienia. W Warszawie Wisła osiągnęła rekordowo niski poziom, co poważnie utrudnia żeglugę śródlądową. W połowie września wodowskazy przy bulwarach wskazały zaledwie 98 cm, a w rejonie nadwiślanówki około 20 cm. Skutkiem tego jest zawieszenie rejsów większych statków, takich jak Kopernik, oraz promów warszawskiego transportu publicznego. Niski poziom wody stanowi wyzwanie dla miejskiej infrastruktury i wymusza zmiany w planowaniu przestrzeni nadrzecznych.
1: Kierowcy w Warszawie muszą przygotować się na utrudnienia w ruchu. Od piątku, 25 września, o godzinie 22 do poniedziałku, 28 września, do godziny 4, Aleja Niepodległości w kierunku Mokotowa będzie zamknięta z powodu wymiany nawierzchni. Objazdy poprowadzą między innymi ulicami Koszykową, Waryńskiego i Trasą Łazienkowską. Zmiany obejmą także komunikację miejską, w tym linie autobusowe 174 oraz nocne N34, N36 i N86.
0: Słuchajcie Radia Super Express.
2: Mieszkańcy Białołęki od kilku dni borykają się z poważnymi korkami na ulicy Modlińskiej. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wprowadziła zmiany w ruchu, które spowodowały zwężenie wjazdu na most Grota Roweckiego. Radni apelują do ratusza i Ministerstwa Infrastruktury o pilną interwencję. Problemy dotykają nie tylko kierowców, ale także pasażerów komunikacji miejskiej. Rozpoczęcie roku szkolnego to czas, gdy wielu rodziców planuje dodatkowe zajęcia dla swoich dzieci. Według najnowszych danych, mediana ceny za godzinę korepetycji w Polsce wynosi 70 zł. Ceny różnią się w zależności od przedmiotu i lokalizacji. Najtańsze są lekcje plastyki, które kosztują średnio 47 zł i 50 groszy za godzinę, podczas gdy za informatykę online trzeba zapłacić nawet 100 zł.
1: W Mławie zatrzymano Katarzynę G. w związku z podejrzeniem podżegania do zabójstwa. Kobieta zabarykadowała się w swoim domu, a podczas interwencji doszło do naruszenia nietykalności funkcjonariuszy. Zatrzymanie ma związek z głośną sprawą zabójstwa 16-letniej Mai Kowalskiej. Rodzina zamordowanej dziewczyny wyraża ulgę i cieszy się z policyjnej ochrony. Śledztwo w tej sprawie wciąż trwa. W Krakowie doszło do niebezpiecznego incydentu. Agresywny 35-latek pod wpływem alkoholu i narkotyków terroryzował przechodniów, atakując nawet dziecko. Na jego drodze stanął policjant po służbie, który mimo odniesionych obrażeń zdołał obezwładnić napastnika. Mężczyzna trafił do aresztu i usłyszał zarzuty.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W 2030 roku przy lotnisku Kraków-Balice powstanie nowoczesny hotel Tribe Kraków Airport. Obiekt zaoferuje 170 pokoi, strefę fitness i biznesową. To odpowiedź na dynamiczny rozwój krakowskiego lotniska, które w 2025 roku obsłużyło rekordowe 13 milionów 250 tysięcy pasażerów. Umowę na realizację inwestycji podpisała grupa Accor z krakowską spółką Kraków Airport Hotel.
2: Na drodze S1 w Mysłowicach doszło do poważnego wypadku. Samochód osobowy najechał na tył ciężarówki, a kierowca osobówki został reanimowany i przetransportowany do szpitala. Droga jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach, co powoduje duże utrudnienia. Na miejscu pracują wszystkie służby, a kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność.
1: Sąd apelacyjny w Katowicach zaostrzył wyrok dla Tomasza J., skazanego za zabójstwo księdza Grzegorza Dymka z Kłobucka. Zamiast 20 lat, mężczyzna spędzi w więzieniu 30 lat. Sąd utrzymał ustalenie, że Tomasz J. działał z zamiarem ewentualnym, a nie bezpośrednim. Prokuratura domagała się dożywocia, jednak sąd nie przychylił się do tej prośby.
2: W Nakle nad Notecią doszło do tragicznego wypadku. 13-letni Nathan, jadąc hulajnogą elektryczną, zderzył się z autobusem i zginął na miejscu. Chłopiec był uczniem 7 klasy i pasjonował się piłką nożną, grając w SF Junior Nakło. Policja bada okoliczności zdarzenia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: 10-letnia Nikola, zaatakowana toporkiem w szkole w miejscowości Ptaki, nadal przebywa w szpitalu w Białymstoku. Jej stan zdrowia się poprawia, a przy niej cały czas czuwa mama i personel medyczny. Do zdarzenia doszło we wtorek, gdy 11-letni uczeń zranił dziewczynkę na szkolnym korytarzu. Chłopiec również jest pod opieką lekarzy. We wrocławskim Sky Tower znaleziono ciało 36-letniej kobiety w wannie z hydromasażem. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci. Sekcja zwłok nie dała jednoznacznych odpowiedzi, a śledczy czekają na wyniki badań toksykologicznych. Na razie nikomu nie postawiono zarzutów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 10 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 11 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Rodziny w Polsce mogą korzystać z programu 800+, ale Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadził dodatkowe wymogi. Nawet krótki wyjazd za granicę może skutkować wstrzymaniem wypłat. Cudzoziemcy muszą spełnić kilka warunków, w tym nieprzerwane zamieszkanie w Polsce oraz aktywność zawodową opiekuna. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ściśle współpracuje ze Strażą Graniczną, aby weryfikować te informacje. W przypadku wstrzymania świadczenia Zakład Ubezpieczeń Społecznych wzywa do złożenia wyjaśnień i dostarczenia dokumentów. Po pozytywnej weryfikacji wypłaty są wznawiane, a zaległości wyrównywane.
2: W przyszłym roku seniorzy mogą spodziewać się niższej waloryzacji świadczeń. Prognozy wskazują na wzrost o około 4,5%, co oznacza mniejsze podwyżki niż w tym roku. Dla przykładu, dodatek pielęgnacyjny wzrośnie tylko o około 16,5 zł, a dodatek dla sieroty zupełnej o ponad 31 zł. Najmniejsza podwyżka to zaledwie 83 grosze dla niektórych świadczeń. Emerytury również wzrosną wolniej. Na przykład przy świadczeniu 2051 zł podwyżka wyniesie 93 zł. Ostateczne dane dotyczące waloryzacji będą znane dopiero po zakończeniu roku. W Europie trwa kryzys na stacjach benzynowych, a ceny paliw osiągają historyczne maksima. Średnia cena benzyny Euro Super 95 w Unii Europejskiej wynosi obecnie ponad 2 euro za litr. W Polsce po zakończeniu rządowego programu obniżek podatków ceny benzyny wzrosły do około 8 zł za litr. Tymczasem Sejm uchwalił podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, co ma sfinansować nowe programy osłonowe. Prezydent jednak krytykuje ten projekt, nazywając go niekonstytucyjnym. Konflikt polityczny trwa, a kierowcy liczą na dalsze spadki cen ropy na światowych rynkach.
1: Wciąż nie wiadomo, kto zostanie nowym prezesem Portu Polska. Rada Nadzorcza przedłużyła konkurs do 7 października, tłumacząc to chęcią starannego wyboru najlepszego kandydata. Proces rekrutacyjny wspiera zewnętrzna firma doradcza, co ma zapewnić obiektywizm. Nieoficjalnie mówi się o braku chętnych z powodu ryzyka politycznego związanego ze zbliżającymi się wyborami. Menedżerowie obawiają się, że zmiana rządu w przyszłym roku może oznaczać szybkie pożegnanie ze stanowiskiem. Sytuacja pozostaje napięta, a znalezienie odpowiedniego kandydata może być trudniejsze, niż się spodziewano.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Rząd wprowadza istotne zmiany w wynagrodzeniach medyków. Maksymalne zarobki lekarzy zostaną ograniczone do 76 800 zł brutto miesięcznie, a czas pracy do 2 etatów. Wzrośnie także VAT na piwa i wina bezalkoholowe do 23%. Podwyżki akcyzy obejmą alkohol, a dodatkowe wpływy zasilą Narodowy Fundusz Zdrowia. Zmiany dotkną również opłaty cukrowej, która obciąży producentów i importerów. Nowe przepisy mają wejść w życie w ciągu 30 dni od publikacji ustawy. Polacy coraz częściej szukają samochodów w internecie, ale większość wciąż chce osobiście sprawdzić auto przed zakupem. Z raportu Automoto wynika, że 43% badanych zaczyna poszukiwania w wyszukiwarkach, a 35% w serwisach ogłoszeniowych. Młodzi kierowcy, choć są cyfrowymi entuzjastami, obawiają się ukrytych wad technicznych i preferują osobiste oględziny. Osoby z mniejszym budżetem szczególnie cenią możliwość porównania ofert i dokładnej weryfikacji stanu technicznego. Zamożni klienci natomiast poszukują nowinek technologicznych i często korzystają z doradców. Rośnie także zainteresowanie chińskimi samochodami, które przyciągają atrakcyjną ceną i długą gwarancją. Rossmann wprowadził serię nowych promocji, które obowiązują tylko przez ograniczony czas. Klienci mogą skorzystać z akcji 1 plus 1 gratis na produkty Dr. Beckmann, ale oferta ta zakończyła się już 21 września. Do 23 września trwa promocja na produkty Babylon i Babico, również w formule 1 plus 1 gratis. Osoby planujące zakup kapsułek Finish mogą liczyć na zniżkę 10 zł aż do końca miesiąca. Dodatkowo, przy zakupie kosmetyków Dove, Rossmann dorzuca w prezencie Dove Body Lotion. Warto pamiętać, że warunki promocji różnią się, więc najlepiej sprawdzić szczegóły w aplikacji Rossmanna.
1: Sejm jednogłośnie przyjął ustawę o asystencji osobistej, która ma objąć 100 tysięcy osób z niepełnosprawnościami. Nowe prawo zapewni im do 240 godzin wsparcia miesięcznie, co ma zwiększyć ich niezależność i odciążyć bliskich. Ustawa wprowadza elastyczny model pomocy, dostępny w każdym powiecie. Osoby z niepełnosprawnościami będą mogły samodzielnie decydować o zakresie i sposobie korzystania z pomocy. Wsparcie obejmie codzienne czynności, naukę, pracę oraz rekreację. Nowe przepisy zaczną obowiązywać pod koniec 2028 roku.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Biedronka wprowadza istotną zmianę w systemie kaucyjnym. Od 21 września vouchery z recyklomatów tej sieci będą ważne aż 120 dni, zamiast dotychczasowych 30. To odpowiedź na niezadowolenie konsumentów, którzy często tracili środki z powodu krótkich terminów. Wydłużenie czasu na realizację bonów ma zwiększyć komfort klientów. Inne sieci również dostosowują swoje zasady, a Ministerstwo Klimatu pracuje nad ujednoliceniem przepisów. Celem jest wydłużenie minimalnego czasu ważności bonów do co najmniej 3 miesięcy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1020 hektopaskali. W Bydgoszczy odnotujemy 12 stopni, a pogoda przyniesie małe zachmurzenie. W Warszawie możemy spodziewać się temperatury również 12 stopni oraz niewielkie zachmurzenie. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: szybko.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: W najnowszym, 1038 odcinku tureckiego serialu Dziedzictwo, Poyraz uwierzy, że to Mert podrzucił narkotyki do warsztatu. Semih sprytnie zmanipulował sytuację, by obciążyć niewinnego Merta. Poyraz, nieświadomy intrygi, zacznie szukać dowodów na winę swojego pomocnika. Mert, mimo prób obrony, zostanie niesłusznie oskarżony, co doprowadzi do dramatycznych konsekwencji. Prawda jednak w końcu wyjdzie na jaw, a Poyraz gorzko pożałuje swoich działań. Odcinek 1038 zostanie wyemitowany w poniedziałek, 28 września o godzinie 16:00. Na TVP1. Dla tych, którzy przegapią emisję, dostępne będą powtórki w serwisie TVP VOD. La Promesa powraca z emocjonującym 485 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w piątek, 25 września o 15:05 na TVP2. Manuel i Salvador knują, by ukryć zniknięcie Curra, co staje się pilnie strzeżoną tajemnicą. Vera zdobywa się na odwagę i wyjawia Santosowi szczegóły spotkania z matką, co może zmienić ich relacje. Tymczasem Alonso nie ustaje w próbach wyprowadzenia Marii Antoni z pałacu, co prowadzi do kolejnych intryg. Ricardo i Petra toczą otwartą wojnę, a napięcie w pałacu rośnie. Ten odcinek pełen jest dramatycznych zwrotów akcji, które na pewno przyciągną uwagę widzów.
1: W 1948 odcinku M jak miłość Elżbieta Domańska nie odpuszcza Marcina Chodakowskiego. Mimo że Marcin odszedł z jej firmy, Elżbieta wciąż szuka sposobów, by być blisko niego. Wraz z przyjaciółką Klarą zacznie ćwiczyć w jego ulubionym klubie, co wygląda na kolejny etap jej niezdrowego zainteresowania. Marcin, który jasno postawił granice, może być zaskoczony jej determinacją. Elżbieta nawet zaproponowała mu, by został ojcem jej dziecka za dużą sumę pieniędzy, co Marcin zdecydowanie odrzucił. Odcinek pełen emocji i napięcia będzie można obejrzeć 13 października o 20:50 w TVP2. Czy Marcin znajdzie sposób, by uwolnić się od Elżbiety?
2: W 1950 odcinku M jak miłość Magda Budzyńska stanie przed szokującym wynikiem testu ciążowego. Odcinek ten zostanie wyemitowany 20 października o godzinie 20:50 na TVP2. Wszystko zacznie się od Anity, która po raz kolejny przeżyje rozczarowanie z powodu nieudanych prób zajścia w ciążę. Magda, wspierając przyjaciółkę, postanowi wykonać jeden z jej testów, co doprowadzi do nieoczekiwanego zwrotu akcji. Wynik testu może być dla niej ogromnym wstrząsem, zwłaszcza że ciąża stanowiłaby dla niej poważne zagrożenie zdrowotne. Dodatkowo, w tym samym odcinku, Magda będzie musiała zmierzyć się z prośbą o pomoc od Elżbiety, byłej więźniarki, która obawia się swojego brutalnego męża. Czy Magda poradzi sobie z tymi wyzwaniami? W 998 odcinku Na dobre i na złe Blanka przeżywa prawdziwy dramat. Zrozpaczona matka zrobi wszystko, by odnaleźć swoją porwaną córkę, Ninę. Gdy dowiaduje się, że do okna życia trafiła roczna dziewczynka, natychmiast chwyta się tej nadziei. W emocjach zatrzymuje karetkę na środku drogi, paraliżując ruch, by sprawdzić, czy to jej dziecko. Niestety, okazuje się, że to nie Nina, a Blanka musi zmierzyć się z kolejnym rozczarowaniem. Mimo to, jako lekarka szybko reaguje i pogania ratowników, by jak najszybciej przewieźli wychłodzoną dziewczynę do szpitala. Odcinek pełen emocji będzie można obejrzeć już dziś o 20:50 na TVP2.
1: Pierwsza miłość wkracza w emocjonującą fazę. W odcinku 4260, który zostanie wyemitowany 6 października o 18:00 na Polsacie, Łucja Reterska zostanie zatrzymana przez polsko-niemiecką policję w Berlinie. Kobieta nie będzie stawiała oporu, zadowolona z zakończenia swojego planu. Tymczasem Piotrek, zrozpaczony po ataku na ciężarną Melkę, postanowi sam wymierzyć sprawiedliwość. Wcześniej, w odcinku 4259, Krystian odkrył niepokojące informacje o Reterskiej, co doprowadziło do jej konfrontacji. Historia nabiera mrocznego charakteru, a emocje sięgają zenitu. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o tej samej porze, a także w streamingu Polsat Box Go.
2: Hotel Paradise w swojej 13. edycji nie przestaje zaskakiwać. Tym razem na czołówki trafiła Soraya, która zmaga się z poważnymi zarzutami dotyczącymi zaniedbywania swojego psa. Po opuszczeniu programu w sieci pojawiły się informacje o problemach zdrowotnych jej pupila, który trafił pod opiekę znajomej. Soraya przyznała, że leczenie psa rozpoczęło się z opóźnieniem, ale podkreśla, że sytuacja nie jest tak jednoznaczna, jak się wydaje. W obronie zwierząt stanął także Michał, inny uczestnik programu, wyrażając swoje rozczarowanie całą sytuacją. Sprawa Soraya to tylko jeden z wielu konfliktów, które wychodzą na jaw po zakończeniu programu. Widać, że relacje między uczestnikami nie zawsze kończą się wraz z opuszczeniem willi. Można się spodziewać, że to nie koniec emocji związanych z tą edycją. Panna Młoda zbliża się do emocjonującego 212 odcinka. Sinem spotka się z Melichem, by rozwikłać tajemnicę listu, co może zaważyć na ich przyszłości. Cichan, poruszony historią starszego mężczyzny, postanowi mu pomóc. Sila natomiast nie dopuści Engina zbyt blisko siebie. W poprzednim odcinku Cichan przykuł Bejzę kajdankami do rury, a Nusret próbował uciec, lecz Mukadder zatrzymała go, proponując układ. Nowy odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 1 października o godzinie 17:20 na antenie TVP2. Widzowie będą mogli śledzić dalsze losy bohaterów i ich skomplikowane relacje.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 10 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie także 10 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
6: Złap mnie za rękę.
3: Radio Super Express. Tym dziś żyje Polska.

0: Minęła 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Jan Hoffman rezygnuje z kandydowania na prezydenta Krakowa i popiera Łukasza Gibałę. To niespodziewany zwrot na finiszu kampanii wyborczej przed niedzielnymi wyborami. Hoffman, który był inicjatorem referendum odwołującego poprzedniego prezydenta, uznał, że jego cel polityczny został osiągnięty. W wyścigu o prezydenturę Krakowa pozostaje teraz 7 osób. Prezydent Karol Nawrocki poinformował o postępach w tworzeniu amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Proces wyboru infrastruktury jest w toku, a amerykańscy konsultanci już odwiedzili Polskę. Nawrocki podkreślił, że obecność wojsk Stanów Zjednoczonych zapewni stabilność w regionie. Wspomniał także o narastającym zagrożeniu atakami hybrydowymi ze strony Rosji, które stanowią poważne wyzwanie dla bezpieczeństwa Polski i Europy. Stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego przedstawiło plan reformy polskiej polityki obronnej. Kluczowym elementem jest wprowadzenie obowiązkowych szkoleń obronnych dla absolwentów szkół średnich, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Plan zakłada także budowę średniej wielkości armii zawodowej oraz możliwość szybkiej mobilizacji rezerwistów. Propozycje mają również na celu wzmocnienie współpracy z przemysłem, aby inwestycje w zbrojenia przynosiły korzyści dla gospodarki.
3: Sławomir Mentzen, lider Konfederacji, ostro zareagował na działania rzeczniczki praw dziecka, Moniki Horny-Cieślak. Polityk zapowiedział zbieranie podpisów pod jej odwołaniem, nazywając ją wiedźmą. Sprawa dotyczy interwencji, która doprowadziła do umieszczenia dwojga dzieci z warszawskiej Białołęki w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Do inicjatywy dołączyli także przedstawiciele PiS i klubu Rozwój Plus.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Radosław Sikorski w wywiadzie dla Faktu ujawnił swoje przygotowania na wypadek wojny, w tym zapasy żywności i instrukcje bezpieczeństwa. W odpowiedzi na słowa rzeczniczki rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Marii Zacharowej, która zarzuciła mu rusofobię mózgu, Sikorski stwierdził, że obawy przed Rosją są uzasadnione historycznie. Zacharowa zareagowała na jego wypowiedź, sugerując, że Sikorski potrzebuje leków przeciwpsychotycznych.
2: W koalicji rządowej narasta napięcie. Senator Polskiego Stronnictwa Ludowego, Jan Filip Libicki, wyraził swoje niezadowolenie z postawy minister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, określając jej działania jako toksyczne. Libicki przyznał, że czasem minister ma rację, ale jej sposób komunikacji budzi sprzeciw. Dodał, że nie ma informacji o możliwej dymisji Pełczyńskiej-Nałęcz, ale wyraził nadzieję na spokojniejszą pracę rządu po jej ewentualnym odejściu. Wczoraj w Ministerstwie Rolnictwa odbył się pokaz mody, który wywołał polityczne kontrowersje. Resort stanowczo zaprzecza, jakoby finansował wydarzenie z publicznych pieniędzy, podkreślając, że był to komercyjny wynajem przestrzeni. W ramach umowy promowano polskie produkty spożywcze, takie jak jabłka, sery i miody. Ministerstwo zaznacza, że wpływy z wynajmu trafią do Skarbu Państwa.
3: Donald Trump rozważa możliwość ponownego spotkania z Władimirem Putinem, aby omówić zakończenie wojny na Ukrainie. Prezydent Stanów Zjednoczonych podkreśla, że rosyjski przywódca jest otwarty na negocjacje. Wołodymyr Zełenski zaproponował trójstronne rozmowy z udziałem Stanów Zjednoczonych, Rosji i Ukrainy podczas szczytu Grupy 20 w Miami, ale Trump odniósł się do tego pomysłu z rezerwą. Tymczasem Zełenski wyraża nadzieję na zakończenie konfliktu przed zimą.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Książę Harry rozważa stworzenie filmu dokumentalnego o swojej matce, księżnej Dianie, z okazji 30. rocznicy jej śmierci w 2027 roku. Rozmawia już z przyjaciółmi i krewnymi Diany, w tym z jej bratem Charlesem Spencerem, którzy mogliby wziąć udział w projekcie. Dokument mógłby powstać za pośrednictwem firmy Archwell Productions. Jednak na razie nie podjęto ostatecznej decyzji. Warto przypomnieć, że w 2017 roku Harry i William wystąpili wspólnie w filmie BBC poświęconym Dianie. Na Florydzie małżeństwo zostało uderzone przez piorun podczas spaceru. Aaron i Claire Walenga upadli, a kobieta przestała oddychać. Na szczęście przypadkowi świadkowie natychmiast wezwali pomoc i rozpoczęli reanimację, ratując im życie. Para trafiła do szpitala, a ich historia poruszyła ludzi, którzy zebrali już ponad 65 tysięcy dolarów na ich powrót do zdrowia. W miejscowości Trzciana doszło do poważnego incydentu, gdzie 32-letni mężczyzna ranił nożem swojego brata. Policja szybko zatrzymała podejrzanego, a prokurator postawił mu zarzut usiłowania zabójstwa. Decyzją sądu mężczyzna trafił do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. Poszkodowany 41-letni mężczyzna w ciężkim stanie został przewieziony do szpitala. Jesień przynosi chłodniejsze dni, a przez nieszczelne okna i drzwi ucieka ciepło. Istnieje prosty sposób na zatrzymanie ciepła w domu, wykorzystując makaron basenowy. Ta piankowa rurka doskonale izoluje i łatwo dopasowuje się do szczelin, blokując przeciągi. Dzięki temu możemy obniżyć koszty ogrzewania i cieszyć się cieplejszym domem.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Marianna Schreiber zakończyła kilkumiesięczny związek z młodszym o 10 lat Szymonem. Celebrytka podkreśliła, że relacja nie została skonsumowana, a seks uważa za przereklamowany. Schreiber zaznacza, że dla kobiet ważniejsze są odpowiedzialność, wspólne wartości i chęć założenia rodziny. Jej wypowiedzi wywołały szeroką dyskusję w mediach społecznościowych.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 10 stopni w Krakowie, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Szczecinie natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 14 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Izabela Janachowska, będąc w 9. miesiącu ciąży, nie zamierza zwalniać tempa. Zamiast spokojnie czekać na poród, wsiadła za kierownicę luksusowego Rolls-Royce'a wartego 2 miliony złotych i ruszyła na spotkanie z przyjaciółką. Jak widać, nawet zaawansowana ciąża nie przeszkadza w prezentowaniu olśniewających stylizacji i ekskluzywnych dodatków. Drugi syn w drodze, a mama już teraz pokazuje, że życie w luksusie to dla niej chleb powszedni.
2: Ewa Kasprzyk, zamiast wylegiwać się na hiszpańskich plażach, postanowiła poskakać na koncercie Shakiry w Madrycie. Aktorka, która nazwała swoją suczkę imieniem kolumbijskiej gwiazdy, pokazała na Instagramie, że jej biodra naprawdę nie kłamią. Widać, że doświadczenie z Tańca z Gwiazdami nie poszło na marne. Cóż, miłość do Shakiry jest tak wielka, że nawet piesek Kasprzyk stał się gwiazdą, pojawiając się na ściankach i w filmach.
1: Jessica Mercedes, znana polska blogerka modowa, z rozbrajającą szczerością przyznała, że całkowicie zapomniała o spotkaniu z Britney Spears w Warszawie w 2014 roku. Tak, to nie żart. Spotkanie z ikoną popu, które dla wielu byłoby niezapomnianym przeżyciem, dla niej okazało się jedynie mglistym wspomnieniem. Co więcej, Jessica uważa to za najlepsze zlecenie w swojej karierze, bo przecież kto by nie chciał dostać zapłaty za selfie z Britney? Cóż, niektórzy mają naprawdę wyjątkowe wspomnienia. Maria Prokop, nowa gwiazda Polsatu, ma już na oku kolejne wyzwanie. Marzy o występie w Tańcu z Gwiazdami i nie ukrywa, że jeden telefon z propozycją wystarczy, by ruszyła na parkiet. Choć sama przyznaje, że jest amatorką, to nie przeszkadza jej to w snuciu planów o sambach i salsach w efektownych kostiumach. A jeśli chodzi o partnera, to już wybrała. Albert Kosiński, poznany na Teneryfie, jest jej faworytem. Cóż, pozostaje czekać na ten magiczny telefon.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Maryla Rodowicz, niezmordowana królowa polskiej sceny muzycznej. Nie zwalnia tempa i szykuje się do trasy Ostatni tak wielki bal. Choć nazwa brzmi jak pożegnanie, artystka zapewnia, że to tylko przedsmak jej kolejnych wielkich planów. W 2027 roku odwiedzi Warszawę, Katowice, Gdańsk i Kraków. A jej koncerty mają być największym wydarzeniem w jej karierze. Jak widać, Maryla nie zamierza oddać korony młodszym artystom, a wręcz przeciwnie, z nimi współpracuje, zdobywając nowych fanów.
1: Świat polskiej muzyki żegna dziś Alicję Bibi Klęczon, żonę Krzysztofa Klęczona, która przez dekady dbała o pamięć o legendarnym artyście. Po śmierci męża w 1981 roku nie pozwoliła, by jego dorobek zniknął w mrokach zapomnienia. Co ciekawe, Bibi miała własną, dramatyczną teorię na temat wypadku, który zakończył życie jej męża. Czyżby historia Krzysztofa Klęczona była bardziej skomplikowana, niż nam się wydawało? Roxana Węgiel, nasza niekwestionowana królowa jesieni, zaskakuje nowym singlem Jesień trwa. Zamiast cieszyć się ostatnimi promieniami letniego słońca, artystka już zanurza się w chłodniejsze klimaty, serwując nam muzyczny deser z nutą cynamonu. W teledysku nakręconym w Hamptons Roxana spaceruje po pustych plażach w sukni ślubnej, co dodaje całości nieco surrealistycznego uroku. Czyżby jesień miała stać się nowym sezonem ślubnym?
2: Ada Fijał znowu zaskakuje. W swoim najnowszym teledysku Red Flag zgromadziła prawdziwą plejadę gwiazd, w tym Małgorzatę Sochę i Krystiana Wieczorka. Klip aż kipi od emocji, namiętności i intensywnej czerwieni. A gwiazdy uwikłane są w toksyczne relacje, które przyciągają jak magnes. Ada wciela się w tytułową Red Flag, a Maurycy Popiel jako kelner symbolizuje pożądanie, które pojawia się, gdy robi się naprawdę gorąco. To prawdziwa uczta dla oczu i zmysłów.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Sir Ian McKellen, niezłomny czarodziej kina, powraca jako Gandalf w wieku 87 lat. Po 12 latach od ostatniego występu w Śródziemiu, aktor zaskakuje fanów, udowadniając, że wiek to tylko liczba. Nowy film The Lord of the Rings, The Hunt for Gollum reżyseruje Andy Serkis, a produkcją zajmuje się Peter Jackson. To nie tylko powrót do magicznego świata, ale i inspiracja dla wszystkich, którzy wierzą, że pasja nie zna granic.
1: W świecie ciężkich brzmień doszło do prawdziwego trzęsienia ziemi. Falling in Reverse, Serj Tankian z System of a Down i Corey Taylor ze Slipknot połączyli siły w utworze Joseph, który z miejsca stał się hitem na Spotify. Wygląda na to, że metalowcy z Las Vegas przeskoczyli nawet gwiazdy z soundtracku do GTA 6 i Miley Cyrus. Kto by pomyślał, że metal może tak zawojować streamingi?
2: Zbiórka na pomnik legendarnego perkusisty Nila Perta osiągnęła pełny sukces. A wszystko dzięki zespołowi Rush, który dorzucił brakujące 785 tysięcy dolarów. Pomnik stanie w Lakeside Park, miejscu, które zainspirowało jeden z utworów grupy. A teraz uwaga, Rush wraca na scenę po dekadzie przerwy i po raz pierwszy zagra w Polsce. Koncert odbędzie się 27 marca przyszłego roku w krakowskiej Tauron Arenie. Kto by pomyślał, że po tylu latach ciszy zespół znów będzie na ustach wszystkich fanów rocka. Świat muzyki punkowej wstrząśnięty. East Bay Ray, legendarny gitarzysta Dead Kennedys, zmaga się z chorobą Parkinsona. Mimo to nie zamierza rezygnować z koncertów i planuje grać, dopóki zdrowie mu na to pozwoli. Fani zasypują go wsparciem, a on dziękuje za każde dobre słowo. Cóż, prawdziwy punk nigdy się nie poddaje.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1022 hektopaskali. W Katowicach bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 8 stopni. Z drugiej strony kraju w Toruniu na niebie będzie można oglądać niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 11 stopni. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Warszawska policja zabrała głos w sprawie kontrowersyjnego odebrania dzieci z rodziny na Białołęce. Funkcjonariusze podkreślają, że ich decyzje były wynikiem analizy wielu opinii, a nie tylko incydentu z rzeczniczką praw dziecka. Sąd ostatecznie nakazał zwrot dzieci rodzicom, krytykując działania policji jako nieproporcjonalne. Policja zapewnia, że ich działania były zgodne z procedurami i miały na celu ochronę dzieci.
2: Wisła w Warszawie osiągnęła dramatycznie niski poziom. Wodowskaz na bulwarach wskazuje zaledwie 98 cm, co jest mniej niż podczas rekordowo suchego września ubiegłego roku. Rzeka odsłania ogromne łachy piasku i kamieniste dno, co utrudnia żeglugę i funkcjonowanie portów. Tegoroczna susza stawia przed miastem nowe wyzwania, zwłaszcza w kontekście infrastruktury nadbrzeżnej.
1: W Warszawie trwa największy biegowy weekend w Polsce. W niedzielę, 27 września, wystartuje 48. Maraton Warszawski, a uczestnicy przebiegną przez oba brzegi Wisły. Tego samego dnia odbędzie się również Nice to Fit You – Warszawska Dycha. W sobotę młodsi biegacze wezmą udział w Nice to Fit You mini-maratonie. Wzdłuż trasy maratonu przygotowano aż 50 stref kibicowania, a wydarzenie można śledzić na żywo w TVP Sport. Jarosław Kowalski, ojciec zamordowanej 16-letniej Mai z Mławy, wystąpił o ochronę dla siebie i swojej rodziny. Mimo zatrzymania Katarzyny G., matki oskarżonego o zabójstwo jego córki, Kowalski nadal czuje się zagrożony. Sprawa ma związek z dramatycznymi wydarzeniami z kwietnia zeszłego roku, kiedy to ciało Mai znaleziono w kontenerze na śmieci. Kowalski chce również wyjaśnienia, dlaczego prokuratura umorzyła postępowanie w sprawie gróźb karalnych i stalkingu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dramatyczne wydarzenia na warszawskim Żeraniu. Około południa służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o mężczyźnie, który potrzebował pomocy w kanale ciepłowniczym. Niestety, po dotarciu na miejsce strażacy odnaleźli ciało poszkodowanego. Policja bada teraz okoliczności tej tragedii.
1: W Myślenicach doszło do wypadku, w którym 18-letni motocyklista potrącił 35-letniego mężczyznę na pasach. Zdarzenie miało miejsce na ulicy Kniaziewicza, a przyczyną była nadmierna prędkość na mokrej jezdni. Poszkodowany trafił do szpitala, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Policja apeluje o ostrożność na drogach, zwłaszcza w trudnych jesiennych warunkach.
2: W Krakowie doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem 35-latka pod wpływem alkoholu i narkotyków. Mężczyzna biegał po ulicach, niszczył mienie i próbował zaatakować dziewczynkę. Na jego drodze stanął policjant po służbie, który mimo odniesionych obrażeń zdołał obezwładnić napastnika. Agresor został zatrzymany i usłyszał zarzuty.
1: Przy krakowskim lotnisku powstanie nowoczesny hotel Tribe, który otworzy swoje drzwi w 2030 roku. Obiekt zaoferuje 170 pokoi, strefę do pracy i siłownię. To odpowiedź na rosnącą popularność portu Kraków-Balice, który w 2025 roku obsłużył 13,25 miliona pasażerów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jesień przypomina o sobie chłodnymi porankami i deszczową aurą, ale w Gliwicach można poczuć tropikalny klimat przez cały rok. W centrum miasta, w Parku Chopina, znajduje się palmiarnia miejska, gdzie wśród palm i egzotycznych roślin można zapomnieć o jesiennej szarudze. To miejsce przyciąga nie tylko roślinnością, ale także ogromnymi akwariami z rybami z całego świata. W 2023 roku palmiarnię odwiedziło prawie 206 tysięcy osób, co świadczy o jej popularności. Z Bydgoszczy dotarła smutna wiadomość. W wieku 34 lat zmarła Katarzyna Zaczek, radna miejska i prawniczka. Była znana również jako reporterka i aktorka. Występowała w bydgoskiej telewizji oraz popularnych serialach. Rada Miasta Bydgoszczy wyraziła głębokie współczucie rodzinie i bliskim zmarłej. Poniedziałkowe popołudnie w Nakle nad Notecią doszło do tragicznego wypadku. 13-letni Nathan, jadąc hulajnogą elektryczną, zderzył się z autobusem i zginął na miejscu. Chłopiec był uczniem 7 klasy i pasjonował się piłką nożną, trenował w klubie SF Junior Nakło. Policja bada okoliczności zdarzenia, a klub pożegnał Nathana w poruszającym wpisie. Maria Perdoch z Sadek obchodziła swoje 104. urodziny. W młodości była łączniczką Armii Krajowej, a jej zaangażowanie w konspirację doprowadziło do aresztowania w 1948 roku. Mimo upływu lat zachwyca doskonałą kondycją i aktywnością. Z tej okazji otrzymała medal marszałka województwa, co podkreśla jej wyjątkowy wkład w życie lokalnej społeczności.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: 10-letnia Nikola, zaatakowana toporkiem w szkole podstawowej w Ptakach, nadal przebywa w szpitalu w Białymstoku, gdzie powoli dochodzi do siebie. Przy jej łóżku czuwa mama oraz personel medyczny. Pod opieką lekarzy znajduje się również 11-letni chłopiec, który miał zaatakować dziewczynkę. Do zdarzenia doszło we wtorek rano, a napastnika obezwładnił ojciec jednego z uczniów. We wrocławskim Sky Tower doszło do tragicznego zdarzenia. 36-letnia kobieta została znaleziona martwa w wannie z hydromasażem. Prokuratura bada okoliczności jej śmierci, ale na razie nie ustalono jednoznacznej przyczyny zgonu. Śledczy czekają na wyniki szczegółowych badań toksykologicznych, które mogą potrwać nawet kilka miesięcy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 11 stopni we Wrocławiu, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Białymstoku natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 12 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsca i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Aleks Peskowicz, 17-letni bramkarz Pogoni Szczecin, budzi wielkie nadzieje w świecie piłki nożnej. Młody talent, pochodzący z piłkarskiej rodziny, trenuje z pierwszym zespołem i reprezentuje Słowację w juniorskich kadrach. Choć jeszcze nie zadebiutował w Ekstraklasie, jego rozwój jest bacznie obserwowany przez ekspertów. Czy Aleks stanie się nowym numerem jeden w bramce portowców? Czas pokaże.
2: Na wczorajszej konferencji prasowej reprezentacji Polski doszło do niecodziennej sytuacji. Dziennikarz Super Expressu, Michał Skiba, publicznie przeprosił Roberta Lewandowskiego za nieprawdziwe doniesienia o jego rzekomym opuszczeniu zgrupowania. Kapitan kadry, zaskoczony gestem, docenił odwagę dziennikarza, podkreślając, jak rzadko w mediach spotyka się przyznanie do błędu. Lewandowski przyznał, że taka sytuacja zdarzyła mu się po raz pierwszy w karierze.
1: UEFA wyznaczyła greckiego sędziego Anastasiosa Papapetrou do prowadzenia piątkowego meczu Polski z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Papapetrou ma doświadczenie z polskimi drużynami. Sędziował m.in. mecze Legii Warszawa i Rakowa Częstochowa. Na PGE Narodowym wspierać go będą greccy asystenci, a za system VAR odpowiadać będzie Ioannis Papadopoulos. Marian Kmita został pełniącym obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego po aresztowaniu Radosława Piesiewicza. Decyzja ta spotkała się z krytyką, szczególnie ze strony Sławomira Nitrasa, byłego ministra sportu. Nitras zarzuca Kmicie brak rzeczywistych zmian w Polskim Komitecie Olimpijskim i sugeruje, że Kmita może usłyszeć zarzuty związane z nieprawidłowościami finansowymi. Marian Kmita odpiera te zarzuty, nawiązując do oceny pracy Nitrasa przez Donalda Tuska.
3: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
2: Polscy siatkarze awansowali do półfinału Mistrzostw Europy po zwycięstwie nad Niemcami. Teraz czekają na rywala, którym będzie zwycięzca meczu Belgia-Słowenia. Półfinał z udziałem biało-czerwonych odbędzie się w piątek, 25 września we Włoszech. Decydujące mecze o medale zaplanowano na sobotę, 26 września.
1: Polscy siatkarze awansowali do półfinału Mistrzostw Europy, pokonując Niemców 3-0. Drużyna Nikoli Grbicia była zdecydowanym faworytem i potwierdziła to na parkiecie. Wilfredo Leon, jeden z najskuteczniejszych zawodników, wyraził zadowolenie z gry zespołu. Niemieccy zawodnicy przyznali, że Polacy byli lepsi i bardziej stabilni. Przed nami ćwierćfinał Mistrzostw Europy w siatkówce, w którym Polska zmierzy się z Niemcami. W centrum uwagi znalazł się Kamil Semeniuk, który mimo sukcesów w klubie Perugia w reprezentacji pełni rolę rezerwowego. Semeniuk przyznał, że czasem trudno mu pogodzić się z decyzjami trenera, ale zawsze jest gotów wspierać drużynę. Jego postawa budzi szacunek kibiców, którzy liczą na sukces biało-czerwonych. W najbliższą sobotę, 26 września, w Warszawie odbędzie się charytatywny turniej Cupra Padel News Cup. Dziennikarze z największych polskich mediów będą rywalizować o tytuł drużynowych mistrzów Polski w padlu. Celem wydarzenia jest zebranie funduszy dla młodych sportowców wspieranych przez Fundację Wybiegaj w Przyszłość. Turniej wspierają sponsorzy, w tym marka Cupra i Erste Bank Polska.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: Kamil Grabara, bramkarz reprezentacji Polski, doznał poważnej kontuzji podczas treningu w Juventusie Turyn. Zerwanie więzadeł krzyżowych w kolanie wyklucza go z gry na długi czas, co oznacza koniec występów w tym sezonie. W jego miejsce do kadry powołano Sławomira Abramowicza z Jagiellonii Białystok. Grabara opublikował zdjęcie ze szpitala, dziękując kibicom za wsparcie.
1: Maja Chwalińska awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA 500 w Singapurze, pokonując Oleksandrę Olijnykową 6-0, 6-1. Niestety, po meczu doszło do wpadki organizatorów, gdy dziennikarka błędnie pogratulowała jej przejścia do drugiej rundy. Chwalińska musiała poprawić prowadzącą, informując, że jest już w ćwierćfinale.
2: Robert Lewandowski, mimo 38 lat, nie zamierza kończyć kariery w reprezentacji Polski. Napastnik podkreśla, że wciąż ma zapał do gry i nie brakuje mu motywacji. Już w ten piątek Polacy zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Lewandowski liczy na zdobycie bramek i punktów w nadchodzących meczach.
1: Tymoteusz Puchacz wraca do reprezentacji Polski na mecze Ligi Narodów po niemal 2 latach przerwy. Obrońca Sabah Baku, powołany przez Jana Urbana, zmierzy się z drużyną w spotkaniach przeciwko Bośni i Hercegowinie, Szwecji oraz Rumunii. Puchacz podkreśla, że piłka nożna nie jest już dla niego najważniejsza, a kluczową rolę w jego życiu odgrywają rodzina i wiara. Zawodnik znany jest również z wesołego podejścia, co chętnie pokazuje w szatni.
3: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Polskim Związku Piłki Nożnej wybuchł kolejny skandal. Sekretarz generalny Łukasz Wachowski miał potajemnie nagrywać prezesa Cezarego Kuleszę po kolacji z szefem FIFA, Gianni Infantino. Do incydentu doszło podczas Mistrzostw Świata do lat 20 kobiet w Katowicach. Informacje te potwierdził Bartosz Ryt, szef Małopolskiego Związku Piłki Nożnej. Tragiczne wieści ze świata skoków narciarskich. W wypadku drogowym zginął 16-letni Nathan Gehin, utalentowany francuski zawodnik. Do zdarzenia doszło w miejscowości Ventron, gdzie samochód, którym podróżował, uderzył w drzewo. Trzy inne osoby zostały poważnie ranne. Środowisko sportowe pogrążone jest w żałobie, a francuski związek narciarski przekazał kondolencje rodzinie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1020 hektopaskali. W Bydgoszczy odnotujemy 12 stopni, a niebo przyniesie małe zachmurzenie. W Warszawie zobaczymy podobnie 12 stopni i niewielkie zachmurzenie. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
4: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Splątane losy zapraszają na 53. odcinek pełen emocji i dramatycznych zwrotów akcji. Już w piątek, 25 września, o godzinie 14 na TVP1. Jasemin stanie się ofiarą brutalnego ataku słownego ze strony Meltem, ale na ratunek przybędzie jej zakochany Burak. Po burzliwych wydarzeniach para znajdzie chwilę wytchnienia w domowym zaciszu, co zbliży ich do siebie. Tymczasem Kerem stanie przed poważnym wyzwaniem, gdy jego współpracownicy, Serhat i Cem, przeprowadzą z nim szczerą rozmowę. W tle Ajfer ostrzega Halila przed niebezpiecznym Remzim, który nieustannie knuje intrygi. To wszystko i jeszcze więcej w najnowszym odcinku tureckiej telenoweli.
2: W 1943 odcinku M jak miłość Marcin odkryje, że Jakub coraz bardziej angażuje się w relacje z Martyną. To nie pozostanie bez echa, zwłaszcza, że Marcin i Martyna mają wspólną przeszłość. W biurze detektywistycznym dojdzie do szczerej rozmowy między przyjaciółmi. Marcin, mimo dawnych uczuć do Martyny, zdecyduje się wspierać Jakuba w jego nowym związku. Martyna i Jakub, po długiej przyjaźni, w końcu pójdą na randkę, co może zmienić ich relacje na zawsze. Marcin jasno da do zrozumienia Jakubowi, że życzy mu szczęścia z Martyną. Odcinek ten będzie można obejrzeć w poniedziałek, 28 września, o godzinie 20.50 w TVP2. W 1947 odcinku M jak miłość Maria staje przed trudnym wyborem. Po ujawnieniu romansu Artura z Joanną, Rogowski wyprowadza się z domu, ale nie zamierza łatwo się poddać. Deklaruje gotowość na terapię, co może być szansą na ratowanie małżeństwa. Maria, wciąż zraniona, zaczyna mieć wątpliwości, czy rozstanie to jedyne wyjście. Wsparcia szuka u Barbary, która radzi jej przemyśleć sprawę i dać Arturowi szansę. Sytuację dodatkowo komplikuje pojawienie się nieproszonego gościa w grabinie. Odcinek będzie miał premierę w poniedziałek, 12 października o 20.50 w TVP2. W 1948 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Kama ma dość Elżbiety Domańskiej, która nie odpuszcza i wciąż próbuje zbliżyć się do Marcina. Elżbieta, nie mogąc pogodzić się z utratą wpływu na Chodakowskiego, zaczyna pojawiać się w jego ulubionym klubie. To wywołuje prawdziwą burzę, gdy Domańska ponownie odwiedza salon Kamy. Między Kamą a Marcinem dochodzi do ostrej wymiany zdań, a ich problemy wracają ze zdwojoną siłą. Domańska nie zamierza się wycofać, a jej obecność tylko podsyca zazdrość Kamy. Premiera tego pełnego napięcia odcinka już we wtorek, 13 października o 20.50 w TVP2. W 1949 odcinku M jak miłość Marysia Rogowska zmierzy się z trudnymi emocjami po zdradzie męża Artura. Zdrada z Joanną wywróciła jej życie do góry nogami, a bliscy, zaniepokojeni jej stanem, postanowią pomóc. Kinga i Piotrek wpadną na pomysł, by wysłać Marysię do spa na Mazurach, by choć na chwilę oderwała się od problemów. Jednak prawdziwe ukojenie Marysia znajdzie na Deszczowej, gdzie otworzy się przed Krystyną Filarską. To spotkanie będzie dla obu kobiet wyjątkowe, bo role się odwrócą. Jeszcze niedawno to Marysia wspierała Krysię po śmierci marszałka. Teraz to Krysia wysłucha przyjaciółki, która przestanie udawać, że wszystko jest w porządku. To będzie dla Marysi ważny moment, by zrzucić ciężar zdrady i znaleźć wsparcie.
1: Na wspólnej zbliża się do emocjonującego 4285 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 29 września o 20.15 na TVN. Weronika Roztocka towarzyszy Ewelinie Kalskiej podczas przesłuchania, gdzie na jaw wychodzą dramatyczne szczegóły jej małżeństwa z Gregiem. Ewelina opowiada o przemocy, której doświadczyła, a Weronika jest przerażona tym, co słyszy. Jednak kluczowe pytanie Tadeusiaka o wytarty nóż, którym ugodzono Grega, zmienia bieg przesłuchania. Weronika zaczyna dostrzegać, jak niebezpieczna może być sytuacja jej klientki. Atmosfera staje się napięta, a Roztocka gwałtownie przerywa przesłuchanie, nie zgadzając się z kierunkiem, w jakim zmierza śledztwo. Czy Ewelina była ofiarą, czy może planowała coś więcej? Odpowiedzi poznamy już wkrótce. W 1038 odcinku serialu Dziedzictwo Poyraz będzie przekonany, że Mert podrzucił narkotyki do warsztatu. Semich sprytnie zmanipuluje sytuację, by skierować podejrzenia na Merta. Poyraz, nieświadomy intrygi, zrobi wszystko, by udowodnić winę swojego przyjaciela. Jednak prawda okaże się zupełnie inna, a Poyraz zrozumie, że niesłusznie oskarżył Merta. Odcinek ten zostanie wyemitowany w poniedziałek, 28 września, o godzinie 16 na antenie TVP1. Serial Dziedzictwo to emocjonująca opowieść o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po emisji w telewizji odcinki są dostępne online na platformie TVP VOD.
2: Szpital Świętej Anny zaprasza na emocjonujący 153. odcinek, który zostanie wyemitowany 1 października o 16:50 na TVN. Marta Galica stanie przed trudnym wyzwaniem, gdy zostanie wezwana do dramatycznego wypadku. Sprawca zdarzenia nie tylko zagrozi jej prawnikami, ale także odmówi operacji ratującej życie. Tymczasem Bartek desperacko próbuje zatrzymać Kaśkę w domu, choć jej cierpliwość jest na wyczerpaniu. Na pediatrię trafi 11-latek w ciężkim stanie, a doktor Hajduk będzie musiała szukać wsparcia prawnego. Serial ukazuje nie tylko medyczne wyzwania, ale także skomplikowane relacje bohaterów. W rolach głównych zobaczymy m.in. Jolantę Fraszyńską, Joannę Liszowską i Julię Kamińską.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1021 hektopaskali. Dla Poznania prognozowana temperatura to 10 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Gdańsku termometry pokażą 11 stopni i niewielkie zachmurzenie. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na warszawskiej Białołęce doszło do kontrowersyjnej interwencji Rzecznika Praw Dziecka, Moniki Horny-Cieślak. Dwoje dzieci zostało odebranych rodzicom, co sąd rodzinny później uznał za przemoc instytucjonalną i nakazał ich natychmiastowy powrót. Biuro Rzecznika Praw Dziecka twierdzi, że działania były zgodne z prawem i miały na celu ochronę dzieci. Sprawa budzi wiele emocji i różne interpretacje.
3: Sąd rejonowy w Krakowie uznał Barbarę Nowak, byłą małopolską kurator oświaty, za winną zniesławienia Urszuli Mroczek-Guli, byłej dyrektorki zespołu szkół zawodowych nr 2 w Krakowie. Nowak musi zapłacić 6 tysięcy złotych grzywny oraz 10 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Sprawa dotyczyła wypowiedzi z 2024 roku, które sugerowały zaniedbania Mroczek-Guli w opiece nad uczniami. Sąd uznał, że te wypowiedzi mogły narazić byłą dyrektorkę na utratę zaufania zawodowego. Na wschodnich terenach Polski rośnie napięcie z powodu incydentów związanych z rosyjską agresją na Ukrainie. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski ujawnił swoje przygotowania na wypadek ewakuacji, podkreślając znaczenie gotowości obywateli. W ostatnich tygodniach doszło do incydentów z dronami, które uderzyły między innymi w stację benzynową i pociąg relacji Kijów-Warszawa. Polska zmaga się także z nasilonymi atakami cybernetycznymi, co minister określa jako element wojny hybrydowej.
2: 28-letnia Maria Thomas z Missouri została skazana na 11 lat więzienia za śmierć swojej miesięcznej córeczki. W lutym 2024 roku kobieta umieściła niemowlę w włączonym piekarniku, tłumacząc to tragiczną pomyłką. Thomas przyznała się do winy, co pozwoliło na łagodniejszą kwalifikację czynu. Tragedia miała miejsce w Kansas City.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Thomas Giegler, 56-letni programista z Kalifornii, zaginął po skoku za burtę wycieczkowca Carnival Panorama. Do zdarzenia doszło 19 września podczas rejsu z Meksyku do Kalifornii. Kamery pokładowe potwierdziły, że był to świadomy skok. Poszukiwania prowadzone przez służby Stanów Zjednoczonych i Meksyku wciąż trwają, ale jak dotąd nie przyniosły rezultatów.
3: Jesienią, kiedy za oknem robi się chłodniej, chętnie sięgamy po domowe przepisy, a szarlotka staje się królową stołów. Aby ciasto było jeszcze bardziej kruche i delikatne, cukiernicy polecają dodanie 2 łyżeczek octu jabłkowego. Ten prosty trik sprawia, że ciasto nie twardnieje i zachowuje idealną konsystencję. Ocet jabłkowy, który większość z nas ma w kuchni, nie zmienia smaku, ale znacząco poprawia strukturę wypieku.
2: 24-letni obywatel Ukrainy zostanie wydalony z Polski po incydencie w Lublinie. Mężczyzna zaatakował ratowników medycznych i uszkodził karetkę podczas interwencji 18 września. Otrzymał 5-letni zakaz wjazdu do Polski i strefy Schengen. Trwa procedura deportacyjna.
3: Wszawica to powszechny problem u dzieci, niezwiązany z higieną, który wymaga szybkiej reakcji. Skutecznym domowym sposobem na pozbycie się wszy jest dodanie 2 kropel olejku z drzewa herbacianego do szamponu. Regularne stosowanie tej metody może zapobiec nawrotom. Ważne jest także dokładne wyczesywanie włosów i dezynfekcja tekstyliów.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Jajka najlepiej przechowywać na środkowej półce lodówki, a nie w drzwiach. Drzwi lodówki narażają jajka na wahania temperatury, co wpływa na ich świeżość. Warto też trzymać je w oryginalnym opakowaniu, które chroni przed uszkodzeniami i zapachami. To prosta zmiana, która pomoże dłużej cieszyć się świeżymi jajkami. Zbliża się Dzień Wszystkich Świętych, a na cmentarzach coraz częściej zamiast tradycyjnych chryzantem pojawiają się nowe, mrozoodporne rośliny. Wrzosy, hebe czy kapusta ozdobna zyskują na popularności dzięki swojej odporności na jesienne chłody. W wazonach nadal królują róże, lilie i goździki, które dodają elegancji i symbolizują pamięć o zmarłych. Już 3 października rozpocznie się retrogradacja Wenus, która potrwa do 13 listopada. To czas, który może przynieść wyzwania w relacjach uczuciowych, zwłaszcza dla wag, skorpionów i byków. Warto skupić się na analizie przeszłości i weryfikacji związków, zamiast podejmować nowe decyzje. Jesień to kluczowy czas dla ogrodników, którzy chcą przygotować hortensje do zimy. Zaleca się stosowanie nawozów bogatych w fosfor i potas, które wzmacniają system korzeniowy i odporność roślin. Ciekawym sposobem na zmianę koloru kwiatów na różowy jest użycie popiołu drzewnego, który zmienia odczyn gleby. Pamiętajmy, aby unikać nawozów azotowych, które mogą osłabić rośliny.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Adaptacje Lalki Bolesława Prusa stały się gorącym tematem dyskusji publicznej. Premier Donald Tusk Tusk wyraził pozytywną opinię o serialu na Netflixie, podkreślając wartość debaty o książce. Aktorka Magdalena Cielecka poparła jego stanowisko, udostępniając jego wypowiedź w mediach społecznościowych. Serial w reżyserii Pawła Maślony zadebiutował 16 września, a pełnometrażowa wersja Macieja Kawalskiego trafi do kin pod koniec miesiąca.
3: Z Bydgoszczy napłynęły smutne wieści. W wieku 34 lat zmarła Katarzyna Zaczek, znana aktorka i radna miasta. Publiczność kojarzyła ją z seriali takich jak Barwy Szczęścia. Katarzyna Zaczek zmagała się z ciężką chorobą, która przerwała jej pełne pasji życie. Rada Miasta Bydgoszczy oraz Łukasz Schreiber złożyli kondolencje rodzinie i bliskim.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1021 hektopaskali. Temperatura dla Krakowa wyniesie 11 stopni, a na niebie zaobserwujemy niewielkie zachmurzenie. Dla Szczecina termometry ukażą 14 stopni i zachmurzenie całkowite. W nocy dzisiaj w obydwóch miastach jakość powietrza będzie dobra.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Bianka i Filip Heizerowie wspominają swoją pierwszą randkę, która była jak z filmu. Bianka, nieświadoma, że umawia się z medialną gwiazdą, myślała, że Filip to doktor. Stres przed spotkaniem był tak wielki, że krew z nóg odpływała. Ale Filip szybko przejął kontrolę, a rozmowa płynęła jak rzeka. Nawet wichrowe wzgórza nie mogły konkurować z ich dialogiem. Więc zamiast oglądać film, woleli spędzić czas razem. Cóż, miłość nie zna granic, nawet tych kinowych.
2: Doda, jak na prawdziwą królową kontrowersji przystało, postanowiła uciec z jesiennej Polski do słonecznej Hiszpanii. Oczywiście, nie mogło zabraknąć relacji z wakacyjnego relaksu, gdzie w bikini i ultrakrótkiej sukience pokazała, że potrafi rozgrzać internet do czerwoności. Mimo zapowiedzi ograniczenia działalności, Doda wciąż jest na topie, a bilety na jej koncerty znikają szybciej niż ciepłe bułeczki. Ciekawe, czy prokuratura też śledzi jej Instagram. Natasza Urbańska, znana artystka, podzieliła się z fanami smutną wiadomością o zdiagnozowanym u niej nowotworze. Choroba zmusiła ją do odwołania koncertów, w tym tych związanych z 30-leciem kariery. Mimo trudności, Natasza nie zamierza całkowicie zniknąć ze sceny i planuje pojawiać się tam, gdzie pozwoli jej zdrowie. Prosi fanów o wyrozumiałość i przypomina o znaczeniu profilaktyki zdrowotnej.
1: Janusz Gajos, żywa legenda polskiego kina, obchodzi dziś swoje 87 urodziny. Jego kariera to prawdziwy roller coaster. Od młodzieńczego Janka Kosa w Czterech Pancernych i Psie, po role cynicznych majorów i sędziwych patriarchów. Choć zaszufladkowany jako idol pancernych, Gajos udowodnił, że potrafi być aktorem kameleonem, zdobywając serca widzów i setki nagród. A w życiu prywatnym? 4 żony i jedna wielka miłość. To dopiero scenariusz na film.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Zapomnij o drogich świecach i chemicznych odświeżaczach, bo oto nadchodzi rewolucja w domowym aromatyzowaniu. Wystarczy garnek, trochę wody i kilka składników z kuchennej szafki, by stworzyć zapachowy raj. Cynamon, pomarańcza, goździki i jabłka. To wszystko, czego potrzeba, by wprowadzić jesienny klimat do wnętrza. A co najlepsze, ten domowy sposób nie tylko pachnie, ale i nie zrujnuje portfela. Dziś obchodzimy Dzień Spadającego Liścia, czyli polską odpowiedź na jesienną chandrę. Zamiast narzekać na deszcz i chłód, proponujemy spacer po parku i podziwianie kolorowych liści. To święto, które przypomina, że jesień to nie tylko koniec lata, ale także czas na nowe początki i małe przyjemności. Więc zamiast marudzić, podnieś z ziemi piękny liść i ciesz się tą najbardziej kolorową porą roku.
1: U2, legendarna irlandzka formacja, która zaczęła swoją przygodę w 1976 roku, znów jest na ustach wszystkich. Użytkownicy portalu Rate Your Music postanowili wyłonić najlepsze utwory zespołu, a wyniki są zaskakujące. Choć ich dyskografia liczy 14 albumów, to właśnie teraz fani z całego świata oceniają, które kawałki zasługują na miano najlepszych. Ciekawe, czy nowy album, który ma się pojawić wkrótce, dorówna legendarnym hitom z lat 80. i 90.
2: Ozzfest powraca. Tak, dobrze słyszeliście. Legendarny festiwal heavy metalu, sygnowany przez samego księcia ciemności, Ozziego Osborna, znowu zagości na scenie w 2027 roku. Choć Ozzy nie jest już z nami, jego duch wciąż unosi się nad światem metalu. Początkowo planowano jednodniowe wydarzenie w Birmingham, ale teraz organizatorzy zapowiadają międzynarodową trasę, w tym także w Stanach Zjednoczonych. Szczegóły dotyczące line-upu i daty pozostają tajemnicą, ale jedno jest pewne. Metalowi maniacy mogą zacierać ręce.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Elektrownia Battersea, znana z okładki albumu Animals, Pink Floyd, przeszła niezwykłą metamorfozę. Zamiast dymiących kominów, teraz mamy tam Apple Music Hall, gdzie można zagrać koncert na 600 osób i od razu go nagrać. Apple postanowiło, że to idealne miejsce na nową przestrzeń koncertową. Bo przecież kto by nie chciał wystąpić w dawnej elektrowni? A wszystko to z możliwością transmisji na żywo. Bo przecież nic nie mówi muzyczna Mekka, jak dawna elektrownia węglowa. Dragon Force, legendy power metalu, postanowiły zaszaleć i po prawie 30 latach wprowadziły do składu pierwszą wokalistkę Alice White Glues. Nowy singiel Hunger of the Beast już huczy w głośnikach, a 10. album, zapowiedziany na marzec przyszłego roku, ma być prawdziwą petardą. Zespół twierdzi, że nie goni za sławą, ale kto by się tym przejmował, skoro ich muzyka ma przetrwać próbę czasu. Cóż, czas pokaże, czy ta rewolucja to strzał w dziesiątkę, czy tylko chwilowy kaprys.
1: Roger Taylor z Queen, znany z wyznaczania standardów gry na perkusji, postanowił podzielić się swoimi muzycznymi inspiracjami. W jego eklektycznej playliście znalazły się takie klasyki jak Rock Around the Clock, Billa Haleya czy Creep Radiohead. A jeśli chodzi o perkusistów, którzy go inspirowali, to na liście najlepszych z najlepszych znaleźli się Mitch Mitchell, John Bonham i Keith Moon. Ciekawe, czy jego nowy album Violence Insane in a Beautiful World dorówna tym legendom.
2: Smutne wieści z Australii. Gary Angry Anderson, nieustraszony lider Rose Tattoo, odszedł w wieku 79 lat. Ten charyzmatyczny wokalista, znany z przebojów i występów z Guns N' Roses, zmarł otoczony najbliższymi. Jego odejście to ogromna strata dla świata muzyki, a jego legenda pozostanie żywa w sercach fanów na całym świecie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 9 stopni. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą 11 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1023 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Tragiczne wydarzenie na warszawskim Żeraniu. Dziś w południe służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o wypadku w kanałach ciepłowniczych, gdzie dwóch bezdomnych szukało schronienia. Jeden z mężczyzn zdołał wyjść na powierzchnię i wezwać pomoc. Jednak dla jego towarzysza było już za późno. Strażacy wydobyli ciało zmarłego, a policja bada okoliczności zdarzenia.
2: Policja ze Śródmieścia zatrzymała 36-letniego mężczyznę podejrzanego o przemoc i wykorzystywanie seksualne własnej córki. Do zdarzeń miało dojść blisko dekadę temu, gdy dziewczynka była jeszcze dzieckiem. W trakcie przeszukania zabezpieczono sprzęt elektroniczny z materiałami o charakterze pedofilskim. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla podejrzanego, któremu grozi nawet 15 lat więzienia. W Warszawie Wisła osiągnęła rekordowo niski poziom, co poważnie utrudnia żeglugę śródlądową. W połowie września wodowskazy przy bulwarach wskazały zaledwie 98 cm, a w rejonie nadwiślanówki około 20 cm. Skutkiem tego jest zawieszenie rejsów większych statków, takich jak Kopernik, oraz promów warszawskiego transportu publicznego. Niski poziom wody stanowi wyzwanie dla miejskiej infrastruktury i wymusza zmiany w planowaniu przestrzeni nadrzecznych. Mieszkańcy Białołęki od kilku dni borykają się z poważnymi korkami na ulicy Modlińskiej. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wprowadziła zmiany w ruchu, które spowodowały zwężenie wjazdu na most Grota Roweckiego. Radni apelują do ratusza i Ministerstwa Infrastruktury o pilną interwencję. Problemy dotykają nie tylko kierowców, ale także pasażerów komunikacji miejskiej.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Warszawska policja zabrała głos w sprawie interwencji rzeczniczki praw dziecka na Białołęce, po której dwoje dzieci trafiło do placówki opiekuńczo-wychowawczej. Policja podkreśla, że decyzje były wynikiem analizy szerokiego materiału, a nie jednego incydentu. Sąd rodzinny później nakazał powrót dzieci do rodziców, uznając działania instytucji za nieproporcjonalne. Sprawa wciąż budzi emocje, a policja zaznacza, że nie ujawnia wszystkich szczegółów ze względu na ochronę prywatności rodziny. Rozpoczęcie roku szkolnego to czas, gdy wielu rodziców planuje dodatkowe zajęcia dla swoich dzieci. Według najnowszych danych, mediana ceny za godzinę korepetycji w Polsce wynosi 70 zł. Ceny różnią się w zależności od przedmiotu i lokalizacji. Najtańsze są lekcje plastyki, które kosztują średnio 47 zł i 50 groszy za godzinę, podczas gdy za informatykę online trzeba zapłacić nawet 100 zł. W Mławie zatrzymano 47-letnią Katarzynę G., która podczas policyjnej akcji zaatakowała funkcjonariusza. Kobieta usłyszy dziś zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej i znieważenia policjanta. Zatrzymanie jest częścią śledztwa prowadzonego przez prokuraturę okręgową w Płocku, związanego z konfliktem wokół zabójstwa 16-letniej Mai. W tle pojawiają się także oskarżenia o zlecenie zabójstwa ojca Mai i jego pełnomocnika.
1: W Krakowie doszło do niebezpiecznego incydentu. Agresywny 35-latek pod wpływem alkoholu i narkotyków terroryzował przechodniów, atakując nawet dziecko. Na jego drodze stanął policjant po służbie, który mimo odniesionych obrażeń zdołał obezwładnić napastnika. Mężczyzna trafił do aresztu i usłyszał zarzuty.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W 2030 roku przy lotnisku Kraków-Balice powstanie nowoczesny hotel Tribe Kraków Airport. Obiekt zaoferuje 170 pokoi, strefę fitness i biznesową. To odpowiedź na dynamiczny rozwój krakowskiego lotniska, które w 2025 roku obsłużyło rekordowe 13 milionów 250 tysięcy pasażerów. Umowę na realizację inwestycji podpisała grupa Accor z krakowską spółką Kraków Airport Hotel.
2: Na drodze S1 w Mysłowicach doszło do poważnego wypadku. Samochód osobowy najechał na tył ciężarówki, a kierowca osobówki został reanimowany i przetransportowany do szpitala. Droga jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach, co powoduje duże utrudnienia. Na miejscu pracują wszystkie służby, a kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność.
1: W Dąbrowie Górniczej doszło do nietypowego incydentu na przejeździe kolejowym. Pojazd Straży Miejskiej utknął między zamkniętymi rogatkami, co zakończyło się mandatem dla kierowcy w wysokości 1500 zł. Sytuacja wywołała kontrowersje, ponieważ od strażników oczekuje się przestrzegania przepisów. Funkcjonariusz musi także pokryć koszty naprawy uszkodzonego auta.
2: W Nakle nad Notecią doszło do tragicznego wypadku. 13-letni Nathan, jadąc hulajnogą elektryczną, zderzył się z autobusem i zginął na miejscu. Chłopiec był uczniem 7 klasy i pasjonował się piłką nożną, grając w SF Junior Nakło. Policja bada okoliczności zdarzenia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W szkole podstawowej w Ptakach doszło do dramatycznego incydentu. 11-letni chłopiec zaatakował toporkiem 10-letnią Nikolę. Na szczęście ojciec jednego z uczniów, pan Mariusz, zareagował na czas. Udało mu się obezwładnić napastnika, zanim doszło do tragedii. We wrocławskim Sky Tower znaleziono ciało 36-letniej kobiety w wannie z hydromasażem. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci. Sekcja zwłok nie dała jednoznacznych odpowiedzi, a śledczy czekają na wyniki badań toksykologicznych. Na razie nikomu nie postawiono zarzutów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: We Wrocławiu zachmurzenie całkowite i temperatura 11 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Białymstoku bezchmurne niebo i temperatura 12 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1022 hektopaskali. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Maj Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Dziś na rynku hurtowym paliw obserwujemy znaczące obniżki cen. Aramco, Orlen i BP. Europa zrównali ceny benzyny PB95 i oleju napędowego, oferując je odpowiednio za 6237 zł i 7347 zł za metr sześcienny. To efekt spadku cen ropy na światowych rynkach, choć mocny dolar wciąż ogranicza możliwości dalszych cięć. Warto zauważyć, że mimo obniżek, powrót 23% VAT-u i wysoki kurs dolara mogą utrzymać ceny na stacjach na wysokim poziomie. Analitycy przewidują, że ceny detaliczne PB95 mogą przekroczyć 8 zł za litr, a diesla 9 zł. Jednak dzisiejsze obniżki dają nadzieję na nieco tańsze tankowanie pod koniec tygodnia. Masowy import nawozów z Rosji do Polski trwał mimo wojny z Ukrainą, co doprowadziło do poważnych problemów finansowych grupy Azoty. Dopiero pod koniec 2025 roku rząd wprowadził CIŁA-A na rosyjskie nawozy, co miało ograniczyć ich napływ. Rosyjskie koncerny, takie jak Uralchem i Eurochem, czerpały zyski z taniego surowca, co pozwalało im na konkurencyjne ceny. Polski rynek został zalany tanim rosyjskim mocznikiem, co spowodowało spadek udziału grupy Azoty z 80% do poniżej 50%. Dodatkowo polskie służby ostrzegały przed zagrożeniem terrorystycznym związanym z niekontrolowanym importem nawozów. Sytuację komplikuje także Białoruś, która omija sankcje, oraz plany Donalda Trumpa dotyczące białoruskiego potażu. PKP Intercity wprowadza specjalną promocję dla seniorów. 20 października osoby powyżej 60 roku życia będą mogły podróżować pociągami krajowymi za jedyne 10 zł. Oferta obejmuje wszystkie pociągi, w tym EIP, ale dotyczy tylko drugiej klasy i podróży bez przesiadek. Bilety można kupić do 15 października, a ich liczba jest ograniczona. Seniorzy muszą okazać dokument tożsamości podczas kontroli. Bilety są dostępne online, w aplikacji, kasach i biletomatach.
2: Podaż pieniądza w Polsce osiągnęła w sierpniu rekordowy poziom niemal niecałe 3 biliony złotych. W ciągu roku wzrosła o 298 miliardów złotych, co stanowi ponad 11%. Głównym powodem tego wzrostu są oszczędności gospodarstw domowych oraz napływ środków z zagranicy, w tym z Krajowego Planu Odbudowy. Wzrosło także zadłużenie instytucji rządowych oraz aktywność banków w udzielaniu kredytów. Mimo historycznego poziomu podaży pieniądza, analitycy nie przewidują powrotu do wysokiej inflacji z lat od 2020 do 2021. Granica 3 bilionów złotych jest już na wyciągnięcie ręki.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Rząd Czech wprowadza limity cen paliw oraz nadzwyczajny podatek na rafinerię. Ministerstwo Finansów będzie codziennie ustalać maksymalne ceny benzyny i oleju napędowego. Nowe regulacje obowiązują przez cały październik. To już druga taka interwencja rządu w tym roku, po wcześniejszych limitach od kwietnia do lipca. Ceny paliw w Czechach osiągnęły najwyższy poziom od 2022 roku. Działania te mają na celu zahamowanie inflacji i utrzymanie cen na jednym z najniższych poziomów w Unii Europejskiej.
2: Rosnące napięcie w kwestiach bezpieczeństwa napędza nowy trend w Polsce. Coraz więcej osób kupuje plecaki ewakuacyjne, które mają pomóc w sytuacjach kryzysowych. Ceny takich zestawów zaczynają się od kilkuset złotych, ale mogą sięgać nawet 5000 zł. W najdroższych plecakach znajdziemy zaawansowane przybory ratownicze i trwałe produkty żywieniowe. Eksperci podkreślają jednak, że sam zakup to nie wszystko. Ważne są również praktyczne umiejętności. Wzrost zainteresowania tym rynkiem jest widoczny w kontekście rosnących obaw o bezpieczeństwo w Europie. Amerykańskie niedobory pocisków opóźniają dostawy systemów obrony powietrznej dla sojuszników NATO. Problemy dotyczą głównie rakiet Patriot i Tomahawk, co wpływa na planowanie obronne w Europie. Szwajcaria już odczuwa skutki, szukając alternatyw dla opóźnionych dostaw. Niemcy planują zakup systemu Typhon z pociskami Tomahawk, co ma być rozwiązaniem tymczasowym. NATO intensyfikuje produkcję w Europie, by zmniejszyć zależność od Stanów Zjednoczonych. Pierwsza europejska fabryka pocisków Patriot ma ruszyć już we wrześniu. Stohit Technology zakończyła kluczowe testy poligonowe bezzałogowej platformy Wilk. Ćwiczenia odbyły się pod Opolem z udziałem żołnierzy 10. Opolskiej Brygady Logistycznej. Wilk, bazujący na doświadczeniach z Ukrainy, ma zrewolucjonizować wojskową logistykę, dostarczając zaopatrzenie i chroniąc życie. Firma planuje kolejne testy oraz prezentację wersji medycznej jeszcze w tym roku. Komercjalizacja rozwiązania ma ruszyć w przyszłym roku. Platforma Wilk ma wspierać logistykę na najniższym szczeblu, transportując m.in. amunicję i środki medyczne. polityczne.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Polskie wojsko planuje rewolucję w szkoleniu pilotów dzięki nowym śmigłowcom. Airbus Helicopters proponuje model H-145M, który ma zastąpić dotychczasowe Mi-2 i W-3 Sokół. Maszyna ta, wzbogacona o polskie uzbrojenie, może stać się kluczowym elementem modernizacji. Współpraca z Polską Grupą Zbrojeniową i Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych ma na celu integrację krajowych rozwiązań z systemem HAFORS. To nie tylko wzmocnienie potencjału obronnego, ale także szansa na rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego na arenie międzynarodowej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1020 hektopaskali. Dla Bydgoszczy prognozowana temperatura to 12 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Warszawie termometry pokażą również 12 stopni i niewielkie zachmurzenie. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W najnowszym, 1038 odcinku tureckiego serialu Dziedzictwo, Poyraz uwierzy, że to Mert podrzucił narkotyki do warsztatu. Semih sprytnie zmanipulował sytuację, by obciążyć niewinnego Merta. Poyraz, nieświadomy intrygi, zacznie szukać dowodów na winę swojego pomocnika. Mert, mimo prób obrony, zostanie niesłusznie oskarżony, co doprowadzi do dramatycznych konsekwencji. Prawda jednak w końcu wyjdzie na jaw, a Poyraz gorzko pożałuje swoich działań. Odcinek 1038 zostanie wyemitowany w poniedziałek, 28 września o godzinie 16:00. Na TVP1. Dla tych, którzy przegapią emisję, dostępne będą powtórki w serwisie TVP VOD. La Promesa powraca z emocjonującym 485 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w piątek, 25 września o 15:05 na TVP2. Manuel i Salvador knują, by ukryć zniknięcie Curra, co staje się pilnie strzeżoną tajemnicą. Vera zdobywa się na odwagę i wyjawia Santosowi szczegóły spotkania z matką, co może zmienić ich relacje. Tymczasem Alonso nie ustaje w próbach wyprowadzenia Marii Antonii z pałacu, co prowadzi do kolejnych intryg. Ricardo i Petra toczą otwartą wojnę, a napięcie w pałacu rośnie. Ten odcinek pełen jest dramatycznych zwrotów akcji, które na pewno przyciągną uwagę widzów.
2: W 1948 odcinku M jak miłość Elżbieta Domańska nie odpuszcza Marcina Chodakowskiego. Mimo że Marcin odszedł z jej firmy, Elżbieta wciąż szuka sposobów, by być blisko niego. Wraz z przyjaciółką Klarą zacznie ćwiczyć w jego ulubionym klubie, co wygląda na kolejny etap jej niezdrowego zainteresowania. Marcin, który jasno postawił granice, może być zaskoczony jej determinacją. Elżbieta nawet zaproponowała mu, by został ojcem jej dziecka za dużą sumę pieniędzy, co Marcin zdecydowanie odrzucił. Odcinek pełen emocji i napięcia będzie można obejrzeć 13 października o 20:50 w TVP2. Czy Marcin znajdzie sposób, by uwolnić się od Elżbiety?
1: W 1950 odcinku M jak miłość Magda Budzyńska stanie przed szokującym wynikiem testu ciążowego. Odcinek ten zostanie wyemitowany 20 października o godzinie 20:50 na TVP2. Wszystko zacznie się od Anity, która po raz kolejny przeżyje rozczarowanie z powodu nieudanych prób zajścia w ciążę. Magda, wspierając przyjaciółkę, postanowi wykonać jeden z jej testów, co doprowadzi do nieoczekiwanego zwrotu akcji. Wynik testu może być dla niej ogromnym wstrząsem, zwłaszcza że ciąża stanowiłaby dla niej poważne zagrożenie zdrowotne. Dodatkowo, w tym samym odcinku, Magda będzie musiała zmierzyć się z prośbą o pomoc od Elżbiety, byłej więźniarki, która obawia się swojego brutalnego męża. Czy Magda poradzi sobie z tymi wyzwaniami?
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W 998 odcinku Na dobre i na złe Blanka przeżywa prawdziwy dramat. Zrozpaczona matka zrobi wszystko, by odnaleźć swoją porwaną córkę, Ninę. Gdy dowiaduje się, że do okna życia trafiła roczna dziewczynka, natychmiast chwyta się tej nadziei. W emocjach zatrzymuje karetkę na środku drogi, paraliżując ruch, by sprawdzić, czy to jej dziecko. Niestety okazuje się, że to nie Nina, a Blanka musi zmierzyć się z kolejnym rozczarowaniem. Mimo to, jako lekarka szybko reaguje i pogania ratowników, by jak najszybciej przewieźli wychłodzoną dziewczynkę do szpitala. Odcinek pełen emocji będzie można obejrzeć już dziś o 20:50 na TVP2. Hotel Paradise w swojej 13. edycji nie przestaje zaskakiwać. Tym razem na czołówki trafiła Soraya, która zmaga się z poważnymi zarzutami dotyczącymi zaniedbywania swojego psa. Po opuszczeniu programu w sieci pojawiły się informacje o problemach zdrowotnych jej pupila, który trafił pod opiekę znajomej. Soraya przyznała, że leczenie psa rozpoczęło się z opóźnieniem, ale podkreśla, że sytuacja nie jest tak jednoznaczna, jak się wydaje. W obronie zwierząt stanął także Michał, inny uczestnik programu, wyrażając swoje rozczarowanie całą sytuacją. Sprawa Soraya to tylko jeden z wielu konfliktów, które wychodzą na jaw po zakończeniu programu. Widać, że relacje między uczestnikami nie zawsze kończą się wraz z opuszczeniem willi. Można się spodziewać, że to nie koniec emocji związanych z tą edycją. Panna Młoda zbliża się do emocjonującego 212 odcinka. Sinem spotka się z Melichem, by rozwikłać tajemnicę listu, co może zaważyć na ich przyszłości. Cichan, poruszony historią starszego mężczyzny, postanowi mu pomóc. Sila natomiast nie dopuści Engina zbyt blisko siebie. W poprzednim odcinku Cichan przykuł Bejzę kajdankami do rury, a Nusret próbował uciec, lecz Mukadder zatrzymała go, proponując układ. Nowy odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 1 października o godzinie 17:20 na antenie TVP2. Widzowie będą mogli śledzić dalsze losy bohaterów i ich skomplikowane relacje. Pierwsza miłość wkracza w dramatyczne rejony w 4260 odcinku. Lucja Reterska zostanie aresztowana przez polsko-niemieckich funkcjonariuszy w Berlinie, co wywoła prawdziwą burzę emocji. Melka, śmiertelnie ranna, pozostawi Piotrka w stanie totalnego załamania. Zdesperowany bohater postanowi sam wymierzyć sprawiedliwość, nie czekając na działania policji. Wcześniej, w 4259 odcinku, Krystian próbował wyciągnąć prawdę od Lucji, co doprowadziło do jej zatrzymania. Najnowszy odcinek będzie można obejrzeć we wtorek, 6 października o godzinie 18 na Polsacie. Serial dostępny jest również na platformie Polsat Box Go.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. W Gdańsku odnotujemy 11 stopni, a pogoda przyniesie niewielkie zachmurzenie. W Poznaniu możemy spodziewać się temperatury 13 stopni oraz małe zachmurzenie. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 23. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji, rozpoczął trasę po Polsce, odwiedzając 15 miast. Wizyta ma na celu promowanie jego własnego programu, co wskazuje na narastające napięcia między nim a Sławomirem Mentzenem. Bosak rozważa nawet współpracę z PiS, podczas gdy Mentzen nie ufa Kaczyńskiemu i Morawieckiemu. Konflikt między liderami Konfederacji staje się coraz bardziej widoczny. Polski rząd rozpoczął kampanię edukacyjną, której celem jest przygotowanie obywateli na sytuacje kryzysowe. Zaleca się, by każdy był gotowy do samodzielnego przetrwania przez 72 godziny bez prądu, wody czy łączności. W poradniku znajdziemy instrukcje dotyczące zapasów żywności, leków i wyposażenia, a także wskazówki dotyczące przygotowania plecaków ewakuacyjnych. Ministerstwo podkreśla, że działania te mają charakter edukacyjny i nie sygnalizują wzrostu zagrożenia.
1: Koalicja Obywatelska prowadzi w najnowszym sondażu wyborczym z wynikiem ponad 32%. Mimo to partia Donalda Tuska może mieć trudności ze zdobyciem większości w Sejmie. Na kolejnych miejscach znalazły się Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederacja. Do parlamentu weszłyby także Nowa Lewica i Konfederacja Korony Polskiej.
0: Maciej Berek, wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, ostro krytykuje blokady przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego, nazywając je siłowymi rozwiązaniami. Wzywa prezydenta do pilnego wyznaczenia terminu ślubowania, podkreślając, że nie zamierza czekać tygodniami. Spór wokół Trybunału zaostrza się, a Berek apeluje o zakończenie działań, które określa jako totalnie poza prawem.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Sławomir Nitras ostro skrytykował Mariana Kmitę w rozmowie z RMF FM, zarzucając mu próbę utrzymania wpływów w Polskim Komitecie Olimpijskim po odejściu Radosława Piesiewicza. Poseł Koalicji Obywatelskiej twierdzi, że Kmita chce przekonać działaczy, iż wszystko pozostanie po staremu, a zmiany są jedynie pozorne. Nitras podkreślił, że sportowcy nie mają korzyści z obecnego funkcjonowania Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a korzysta na tym wąska grupa działaczy. W programie Gość Radia Z poruszono temat ewentualnego opóźnienia decyzji o stałej bazie wojsk amerykańskich w Polsce. Michał Dworczyk stanowczo zaprzeczył, jakoby ktokolwiek z opozycji podejmował takie działania. Podkreślił, że angażowanie innych państw w wewnętrzne rozgrywki polityczne w Polsce zasługuje na ostrą krytykę. W rozmowie pojawiły się również spekulacje dotyczące rzekomych emisariuszy z prawicy, jednak Dworczyk nie wskazał żadnych konkretnych osób. Na wschodnich terenach Polski rośnie napięcie z powodu incydentów związanych z rosyjską agresją na Ukrainie. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski ujawnił swoje przygotowania na wypadek ewakuacji, podkreślając znaczenie gotowości obywateli. W ostatnich tygodniach doszło do incydentów z dronami, które uderzyły między innymi w stację benzynową i pociąg relacji Kijów-Warszawa. Polska zmaga się także z nasilonymi atakami cybernetycznymi, co minister określa jako element wojny hybrydowej.
1: 28-letnia Maria Thomas z Missouri została skazana na 11 lat więzienia za śmierć swojej miesięcznej córeczki. W lutym 2024 roku kobieta umieściła niemowlę w włączonym piekarniku, tłumacząc to tragiczną pomyłką. Thomas przyznała się do winy, co pozwoliło na łagodniejszą kwalifikację czynu. Tragedia miała miejsce w Kansas City. To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Prezydent Łotwy, Edgars Rinkiewicz, uspokaja, że Rosja nie jest w stanie zaatakować NATO. Jednak ostrzega przed rosnącym zagrożeniem ze strony działań hybrydowych, takich jak cyberataki czy operacje informacyjne. Polska i kraje bałtyckie planują zacieśnić współpracę wojskową, a jednym z rozważanych kroków jest zwiększenie liczby wspólnych ćwiczeń. Rinkiewicz podkreśla, że Europa musi wziąć większą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo.
1: Thomas Giegler, 56-letni programista z Kalifornii, zaginął po skoku za burtę wycieczkowca Carnival Panorama. Do zdarzenia doszło 19 września podczas rejsu z Meksyku do Kalifornii. Kamery pokładowe potwierdziły, że był to świadomy skok. Poszukiwania prowadzone przez służby Stanów Zjednoczonych i Meksyku wciąż trwają, ale jak dotąd nie przyniosły rezultatów.
0: Jesienią, kiedy za oknem robi się chłodniej, chętnie sięgamy po domowe przepisy, a szarlotka staje się królową stołów. Aby ciasto było jeszcze bardziej kruche i delikatne, cukiernicy polecają dodanie 2 łyżeczek octu jabłkowego. Ten prosty trik sprawia, że ciasto nie twardnieje i zachowuje idealną konsystencję. Ocet jabłkowy, który większość z nas ma w kuchni, nie zmienia smaku, ale znacząco poprawia strukturę wypieku. Dziś w Krakowie doszło do zatrzymania 35-letniego mężczyzny, który pod wpływem alkoholu i narkotyków atakował przechodniów. Agresor uszkodził samochód policjanta i próbował zaatakować dziecko. Funkcjonariusz, mimo że był poza służbą i został ranny, zdołał obezwładnić napastnika w pociągu. Mężczyzna trafił do aresztu i usłyszał zarzuty.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Jesień to kluczowy czas dla ogrodników, którzy chcą przygotować hortensje do zimy. Zaleca się stosowanie nawozów bogatych w fosfor i potas, które wzmacniają system korzeniowy i odporność roślin. Ciekawym sposobem na zmianę koloru kwiatów na różowy jest użycie popiołu drzewnego, który zmienia odczyn gleby. Pamiętajmy, aby unikać nawozów azotowych, które mogą osłabić rośliny.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody. W Krakowie niewielkie zachmurzenie i temperatura 11 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Szczecinie lekkie opady deszczu i temperatura 14 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Natasza Urbańska, znana artystka, podzieliła się z fanami smutną wiadomością o zdiagnozowanym u niej nowotworze. Choroba zmusiła ją do odwołania koncertów, w tym tych związanych z 30-leciem kariery. Mimo trudności, Natasza nie zamierza całkowicie zniknąć ze sceny i planuje pojawiać się tam, gdzie pozwoli jej zdrowie. Prosi fanów o wyrozumiałość i przypomina o znaczeniu profilaktyki zdrowotnej. Polski showbiznes znów zaskakuje. Justyna Wasilewska, znana z Hebeliusza i Sztuki Kochania, potwierdziła związek z Gretą Burzyńską, aktorką zna wspólnej. Pod filmikiem z ich wspólnymi zdjęciami napisała propaganda miłości, co wywołało lawinę gratulacji. Czyżby miłość była teraz najnowszym trendem wśród gwiazd?
1: Ada Fijał znowu zaskakuje. W swoim najnowszym teledysku Red Flag zgromadziła prawdziwą plejadę gwiazd, w tym Małgorzatę Sochę i Krystiana Wieczorka. Klip aż kipi od emocji, namiętności i intensywnej czerwieni. A gwiazdy uwikłane są w toksyczne relacje, które przyciągają jak magnes. Ada wciela się w tytułową Red Flag, a Maurycy Popiel jako kelner symbolizuje pożądanie, które pojawia się, gdy robi się naprawdę gorąco. To prawdziwa uczta dla oczu i zmysłów. Janusz Gajos, żywa legenda polskiego kina, obchodzi dziś swoje 87. urodziny. Jego kariera to prawdziwy rollercoaster. Od młodzieńczego Janka Kosa w Czterech Pancernych i Psie, po role cynicznych majorów i sędziwych patriarchów. Choć zaszufladkowany jako idol pancernych, Gajos udowodnił, że potrafi być aktorem kameleonem, zdobywając serca widzów i setki nagród. A w życiu prywatnym? 4 żony i jedna wielka miłość. To dopiero scenariusz na film.
2: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
0: Beata Ścibakówna, mimo że zbliża się do 60, wciąż zachwyca swoją figurą, co nie umyka uwadze jej fanów. Aktorka, znana z licznych ról w serialach i filmach, zdradziła, że jej sekret to regularne ćwiczenia i zdrowa dieta. Jak sama mówi, żołądek to nie śmietnik, a warzywa mogłaby jeść bez końca. Owoce? Tylko maliny i marakuja. Reszta mogłaby dla niej nie istnieć. Grzegorz Markowski, urodzony 23 września 1953 roku, to prawdziwy kameleon polskiej sceny muzycznej. Zaczynał w Fabryce, a skończył jako ikona rocka, której głos stał się hymnem pokolenia. Od zbuntowanego rockmana w skórzanej kurtce do statecznego artysty, który wciąż potrafi porwać tłumy. Choć Perfekt zakończył działalność, Markowski nie zniknął całkowicie ze sceny, sporadycznie występując u boku córki Patrycji. Jego miłość do muzyki nie gaśnie, a charyzma wciąż przyciąga tłumy. Dave Mustaine, założyciel Megadeth, w swojej nowej autobiografii In My Darkest Hour zdradza kulisy walki z rakiem gardła i przyznaje, że wsparcie otrzymał nawet od Jamesa Hetfielda z Metallica. To zaskakujące, biorąc pod uwagę ich burzliwą przeszłość. Mustaine, który ogłosił muzyczną emeryturę z powodu problemów zdrowotnych, podkreśla, że prawdziwa przyjaźń nie potrzebuje medialnego rozgłosu. Książka ma swoją premierę już w ten piątek, 25 września. Ozzfest powraca. Tak, dobrze słyszeliście. Legendarny festiwal heavy metalu, sygnowany przez samego księcia ciemności, Ozziego Osborna, znowu zagości na scenie w 2027 roku. Choć Ozzy nie jest już z nami, jego duch wciąż unosi się nad światem metalu. Początkowo planowano jednodniowe wydarzenie w Birmingham, ale teraz organizatorzy zapowiadają międzynarodową trasę, w tym także w Stanach Zjednoczonych. Szczegóły dotyczące line-upu i daty pozostają tajemnicą, ale jedno jest pewne. Metalowi maniacy mogą zacierać ręce.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Elektrownia Battersea, znana z okładki albumu Animals, Pink Floyd, przeszła niezwykłą metamorfozę. Zamiast dymiących kominów, teraz mamy tam Apple Music Hall, gdzie można zagrać koncert na 600 osób i od razu go nagrać. Apple postanowiło, że to idealne miejsce na nową przestrzeń koncertową. Bo przecież kto by nie chciał wystąpić w dawnej elektrowni? A wszystko to z możliwością transmisji na żywo. Bo przecież nic nie mówi muzyczna Mekka, jak dawna elektrownia węglowa.
1: Roger Taylor z Queen, znany z wyznaczania standardów gry na perkusji, postanowił podzielić się swoimi muzycznymi inspiracjami. W jego eklektycznej playliście znalazły się takie klasyki jak Rock Around the Clock, Billa Haleya czy Creep Radiohead. A jeśli chodzi o perkusistów, którzy go inspirowali, to na liście najlepszych z najlepszych znaleźli się Mitch Mitchell, John Bonham i Keith Moon. Ciekawe, czy jego nowy album Violence Insane in a Beautiful World dorówna tym legendom.
0: Steve Howe, legendarny gitarzysta Yes, w końcu przerwał milczenie i opowiedział o swojej poważnej operacji, która zmusiła zespół do przełożenia trasy koncertowej. Choć powrót do formy zajmie mu trochę czasu, Howe nie traci optymizmu i już planuje przyszłoroczne koncerty. Zespół Yes, mimo zdrowotnych zawirowań, nie zwalnia tempa i w czerwcu wydał nowy album Aurora. Jak widać, duch Yes wciąż żyje, a muzyka płynie dalej, niezależnie od przeszkód. Martin Popow, znany dziennikarz muzyczny, postanowił wytknąć Metalice ich syndrom Iron Maiden. Chodzi o to, że ich utwory są tak długie, że można by nimi obdzielić kilka albumów. Choć Metallica wróciła do thrashowych korzeni i wciąż zachwyca riffami, to fani czasem czują się przytłoczeni. Mimo to

0: Zespół nie zwalnia tempa i w 2027 roku rusza w trasę koncertową M72, gdzie znów pokaże, kto rządzi na scenie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Katowicach bezchmurne niebo i temperatura 9 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Toruniu niewielkie zachmurzenie i temperatura 11 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 1 metr na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1023 hektopaskali. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Warszawa i Bielsko-Biała triumfują w tegorocznym indeksie zdrowych miast, ogłoszonym 17 września w Warszawie. Stolica zajęła pierwsze miejsce wśród miast powyżej 300 tysięcy mieszkańców, a Bielsko-Biała wśród mniejszych miast. Zabrze zdobyło tytuł miasta pięciolecia, awansując aż o 31 miejsc w rankingu. Indeks, opracowany przez grupę LuxMed i partnerów akademickich, ocenia miasta pod kątem zdrowia, środowiska i jakości życia mieszkańców. Na drodze ekspresowej S8 doszło do bójki między dwoma kierowcami. Zdarzenie miało miejsce 19 września przy węźle Lucynów. Nagranie z incydentu trafiło do internetu, a policja z Wyszkowa szuka świadków i kierowców z wideorejestratorami. Funkcjonariusze apelują o pomoc w wyjaśnieniu przebiegu całej sytuacji. Mieszkańcy Białołęki od kilku dni borykają się z poważnymi korkami na ulicy Modlińskiej. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wprowadziła zmiany w ruchu, które spowodowały zwężenie wjazdu na most Grota Roweckiego. Radni apelują do ratusza i Ministerstwa Infrastruktury o pilną interwencję. Problemy dotykają nie tylko kierowców, ale także pasażerów komunikacji miejskiej. Województwo mazowieckie, największe w Polsce pod względem powierzchni i liczby mieszkańców, bije rekordy w liczbie wsi. Na jego terenie znajduje się aż 8530 wiejskich miejscowości. To ogromna różnica w porównaniu z województwem opolskim, gdzie jest ich tylko 1169. Warto dodać, że w mazowieckiej wsi Józefosław mieszka ponad 14 800 osób, co czyni ją największą wsią w Polsce pod względem liczby ludności.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Mławie zatrzymano Katarzynę G. w związku z podejrzeniem podżegania do zabójstwa. Kobieta zabarykadowała się w swoim domu, a podczas interwencji doszło do naruszenia nietykalności funkcjonariuszy. Zatrzymanie ma związek z głośną sprawą zabójstwa 16-letniej Mai Kowalskiej. Rodzina zamordowanej dziewczyny wyraża ulgę i cieszy się z policyjnej ochrony. Śledztwo w tej sprawie wciąż trwa. W Krakowie doszło do niebezpiecznego incydentu. Agresywny 35-latek pod wpływem alkoholu i narkotyków terroryzował przechodniów, atakując nawet dziecko. Na jego drodze stanął policjant po służbie, który mimo odniesionych obrażeń zdołał obezwładnić napastnika. Mężczyzna trafił do aresztu i usłyszał zarzuty.
1: W Myślenicach doszło do groźnego wypadku z udziałem 18-letniego motocyklisty i pieszego. Na mokrej nawierzchni motocyklista stracił panowanie nad pojazdem, co doprowadziło do potrącenia 35-letniego mężczyzny na przejściu. Poszkodowany trafił do szpitala, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Policja apeluje o ostrożność i dostosowanie prędkości do jesiennych warunków na drodze. Dziś w Polsce czeka nas jesienna aura, a miejscami nawet zimowa. Na północnym wschodzie możliwe burze, a w Tatrach spadnie śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie 17 stopni, ale w górach i na północy spodziewany jest silny wiatr. W Sudetach porywy mogą osiągnąć nawet 90 km na godzinę.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W śledztwie dotyczącym platformy Zonda Krypto zatrzymano byłego funkcjonariusza. Prokuratura nie ujawnia szczegółów zatrzymania, ale potwierdza, że to kolejny etap szeroko zakrojonego postępowania. Wcześniej zatrzymano już kilka osób, a działania służb nadal trwają. Śledztwo obejmuje również wątek zaginięcia Sylwestra Suszka, założyciela poprzedniczki Zonda Krypto. Na komisariacie w Pszowie doszło do tragicznego zdarzenia, w wyniku którego zmarł funkcjonariusz policji. Prokuratura w Wodzisławiu Śląskim prowadzi śledztwo, badając okoliczności śmierci. Śledczy zabezpieczyli dowody i przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia oraz pojazdu zmarłego. Kluczowe będą wyniki sekcji zwłok, które mogą pomóc w ustaleniu przyczyn tragedii.
2: Ulica Kazimierzowska w Dąbrowie Górniczej została zamknięta na 8 miesięcy z powodu rozpoczęcia prac modernizacyjnych. To kluczowa trasa łącząca Dąbrowę Górniczą z Sosnowcem. Dlatego kierowcy muszą korzystać z objazdów. Remont obejmie m.in. nową nawierzchnię, oświetlenie i ścieżkę pieszo-rowerową. Prace mają zakończyć się w maju przyszłego roku, a ich koszt to niecałe 8 milionów złotych. Sąd apelacyjny w Katowicach zaostrzył wyrok dla Tomasza J., skazanego za zabójstwo księdza Grzegorza Dymka z Kłobucka. Zamiast 20 lat mężczyzna spędzi w więzieniu 30 lat. Sąd utrzymał ustalenie, że Tomasz J. działał z zamiarem ewentualnym, a nie bezpośrednim. Prokuratura domagała się dożywocia, jednak sąd nie przychylił się do tej prośby.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dziś rano w Cieszynie na ulicy Katowickiej doszło do zderzenia dwóch tirów. 29-letni kierowca jednej z ciężarówek zjechał na przeciwległy pas i uderzył w drugi pojazd. Obaj kierowcy zostali przewiezieni do szpitala. Utrudnienia na drodze zostały już usunięte, a policja bada przyczyny wypadku. sobotę, 3 października, Wojskowe Centrum Rekrutacji w Białymstoku organizuje grę terenową w Ogrodniczkach. Uczestnicy w 5-osobowych drużynach będą uczyć się przetrwania w lesie, korzystania z kompasu i busoli. Zbiórka o godzinie 8:45, a wydarzenie potrwa do godziny 16:00. Udział jest bezpłatny, a organizatorzy zapewniają ciepły posiłek i herbatę. Po zakończeniu zmagań planowane jest ognisko.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku, za oknem, utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 12 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie tak samo 12 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce. Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Rodziny w Polsce mogą korzystać z programu 800+, ale Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadził dodatkowe wymogi. Nawet krótki wyjazd za granicę może skutkować wstrzymaniem wypłat. Cudzoziemcy muszą spełnić kilka warunków, w tym nieprzerwane zamieszkanie w Polsce oraz aktywność zawodową opiekuna. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ściśle współpracuje ze Strażą Graniczną. Aby weryfikować te informacje, w przypadku wstrzymania świadczenia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wzywa do złożenia wyjaśnień i dostarczenia dokumentów. Po pozytywnej weryfikacji wypłaty są wznawiane, a zaległości wyrównywane.
2: Główny inspektor sanitarny ostrzega przed partią Pesto Łowicz, która może zawierać niebezpieczny jad kiełbasiany. Chodzi o pesto alla genovese w 180-gramowych słoikach, które mogą być skażone toksyną botulinową. Spożycie tego produktu grozi ciężkim zatruciem pokarmowym, znanym jako botulizm. GIS zaleca natychmiastowe sprawdzenie etykiet w domach i unikanie spożycia, jeśli numer partii to L605193FEA. Botulizm to poważne zagrożenie dla zdrowia, dlatego apelujemy o ostrożność.
1: Dino Polska, sieć sklepów kontrolowana przez Tomasza Biernackiego, zmienia strategię i stawia na ekspansję w dużych miastach. Kluczowym elementem nowego podejścia jest współpraca z Krzysztofem Stanowskim i Kanałem Zero. Celem jest dotarcie do młodszych klientów i zmiana wizerunku z prowincjonalnej sieci na nowoczesną markę miejską. Dotychczas Dino unikało głośnych kampanii, skupiając się na rozwoju w małych miejscowościach. Teraz, by utrzymać tempo wzrostu, firma wkracza do metropolii. Nowa strategia to odpowiedź na potrzebę zdobycia nowych rynków i klientów. Masowy import nawozów z Rosji do Polski trwał mimo wojny z Ukrainą, co doprowadziło do poważnych problemów finansowych grupy Azoty. Dopiero pod koniec 2025 roku rząd wprowadził CIŁA-A na rosyjskie nawozy, co miało ograniczyć ich napływ. Rosyjskie koncerny, takie jak Uralchem i Eurochem, czerpały zyski z taniego surowca, co pozwalało im na konkurencyjne ceny. Polski rynek został zalany tanim rosyjskim mocznikiem, co spowodowało spadek udziału grupy Azoty z 80% do poniżej 50%. Dodatkowo polskie służby ostrzegały przed zagrożeniem terrorystycznym związanym z niekontrolowanym importem nawozów. Sytuację komplikuje także Białoruś, która omija sankcje, oraz plany Donalda Trumpa dotyczące białoruskiego potażu.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: W przyszłym roku seniorzy mogą spodziewać się niższej waloryzacji świadczeń. Prognozy wskazują na wzrost o około 4,5%, co oznacza mniejsze podwyżki niż w tym roku. Dla przykładu, dodatek pielęgnacyjny wzrośnie tylko o około 16,5 zł, a dodatek dla sieroty zupełnej o ponad 31 zł. Najmniejsza podwyżka to zaledwie 83 grosze dla niektórych świadczeń. Emerytury również wzrosną wolniej. Na przykład przy świadczeniu 2051 złotych, podwyżka wyniesie 93 zł. Ostateczne dane dotyczące waloryzacji będą znane dopiero po zakończeniu roku. Podaż pieniądza w Polsce osiągnęła w sierpniu rekordowy poziom niemal niecałe 3 biliony złotych. W ciągu roku wzrosła o 298 miliardów złotych, co stanowi ponad 11%. Głównym powodem tego wzrostu są oszczędności gospodarstw domowych oraz napływ środków z zagranicy, w tym z Krajowego Planu Odbudowy. Wzrosło także zadłużenie instytucji rządowych oraz aktywność banków w udzielaniu kredytów. Mimo historycznego poziomu podaży pieniądza, analitycy nie przewidują powrotu do wysokiej inflacji z lat od 2020 do 2021. Granica 3 bilionów złotych jest już na wyciągnięcie ręki. Rząd wprowadza istotne zmiany w wynagrodzeniach medyków. Maksymalne zarobki lekarzy zostaną ograniczone do 76 800 zł brutto miesięcznie, a czas pracy do 2 etatów. Wzrośnie także VAT na piwa i wina bezalkoholowe do 23%. Podwyżki akcyzy obejmą alkohol, a dodatkowe wpływy zasilą Narodowy Fundusz Zdrowia. Zmiany dotkną również opłaty cukrowej, która obciąży producentów i importerów. Nowe przepisy mają wejść w życie w ciągu 30 dni od publikacji ustawy. Przejęcie InPostu przez konsorcjum z Advent International i FedEx jest na ostatniej prostej. Akcjonariusze masowo zaakceptowali ofertę wartą miliardy euro, co spełnia kluczowy warunek transakcji. Teraz czekamy na decyzję oferenta, która ma zapaść do 23 września. Rafał Brzoska pozostanie prezesem InPostu, a firma zachowa swoją nazwę i centralę w Polsce. Przejęcie ma umożliwić dalszą ekspansję zagraniczną, a udział FedEx zapewni dostęp do doświadczenia w branży logistycznej. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, InPost zostanie wycofany z giełdy Euronext Amsterdam.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Biedronka wprowadza istotną zmianę w systemie kaucyjnym. Od 21 września vouchery z recyklomatów tej sieci będą ważne aż 120 dni, zamiast dotychczasowych 30. To odpowiedź na niezadowolenie konsumentów, którzy często tracili środki z powodu krótkich terminów. Wydłużenie czasu na realizację bonów ma zwiększyć komfort klientów. Inne sieci również dostosowują swoje zasady, a Ministerstwo Klimatu pracuje nad ujednoliceniem przepisów. Celem jest wydłużenie minimalnego czasu ważności bonów do co najmniej 3 miesięcy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1020 hektopaskali. W Warszawie bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 11 stopni. Z drugiej strony kraju w Bydgoszczy na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 12 stopni. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W najnowszym 52. odcinku serialu Splątane losy relacja Buraka i Jasemin przestanie być tajemnicą. Podczas uroczystego przyjęcia szpitalnego Burak zaprosi Jasemin na parkiet, co ujawni ich związek. Remzi będzie starał się znaleźć kogoś, kto pomoże Tasinowi wyjść z więzienia. Munewer zdołała wreszcie zapisać małą Minę do szkoły, co kończy problemy z formalnościami. Susan otworzy się przed Eifer, wyznając swoje głębokie przywiązanie do rodziny Munewer. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się w czwartek, 24 września o godzinie 14 na telewizyjnej jedynce. Odcinek będzie także dostępny online na platformie TVP VOD. W 1947 odcinku M jak miłość Maria staje przed trudnym wyborem. Po ujawnieniu romansu Artura z Joanną, Rogowski wyprowadza się z domu, ale nie zamierza łatwo się poddać. Deklaruje gotowość na terapię, co może być szansą na ratowanie małżeństwa. Maria, wciąż zraniona, zaczyna mieć wątpliwości, czy rozstanie to jedyne wyjście. Wsparcia szuka u Barbary, która radzi jej przemyśleć sprawę i dać Arturowi szansę. Sytuację dodatkowo komplikuje pojawienie się nieproszonego gościa w grabinie. Odcinek będzie miał premierę w poniedziałek, 12 października o 20.50 w TVP 2.
0: W 1948 odcinku M jak miłość Elżbieta Domańska nie odpuszcza Marcina Chodakowskiego. Mimo, że Marcin odszedł z jej firmy, Elżbieta wciąż szuka sposobów, by być blisko niego. Wraz z przyjaciółką Klarą zacznie ćwiczyć w jego ulubionym klubie, co wygląda na kolejny etap jej niezdrowego zainteresowania. Marcin, który jasno postawił granice, może być zaskoczony jej determinacją. Elżbieta nawet zaproponowała mu, by został ojcem jej dziecka za dużą sumę pieniędzy, co Marcin zdecydowanie odrzucił. Odcinek pełen emocji i napięcia będzie można obejrzeć 13 października o 20.50 w TVP 2. Czy Marcin znajdzie sposób, by uwolnić się od Elżbiety?
1: W 998 odcinku Na dobre i na złe Blanka przeżywa prawdziwy dramat. Zrozpaczona matka zrobi wszystko, by odnaleźć swoją porwaną córkę, Ninę. Gdy dowiaduje się, że do okna życia trafiła roczna dziewczynka, natychmiast chwyta się tej nadziei. W emocjach zatrzymuje karetkę na środku drogi, paraliżując ruch, by sprawdzić, czy to jej dziecko. Niestety, okazuje się, że to nie Nina, a Blanka musi zmierzyć się z kolejnym rozczarowaniem. Mimo to, jako lekarka szybko reaguje i pogania ratowników, by jak najszybciej przewieźli wychłodzoną dziewczynkę do szpitala. Odcinek pełen emocji będzie można obejrzeć już dziś o 20.50 na TVP 2.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. Na wspólnej zbliża się do emocjonującego 4285 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 29 września o 20.15 na TVN. Weronika Rostocka towarzyszy Ewelinie Kalskiej podczas przesłuchania, gdzie na jaw wychodzą dramatyczne szczegóły jej małżeństwa z Gregiem. Ewelina opowiada o przemocy, której doświadczyła, a Weronika jest przerażona tym, co słyszy. Jednak kluczowe pytanie Tadeusiaka o wytarty nóż, którym ugodzono Grega, zmienia bieg przesłuchania. Weronika zaczyna dostrzegać, jak niebezpieczna może być sytuacja jej klientki. Atmosfera staje się napięta, a Rostocka gwałtownie przerywa przesłuchanie, nie zgadzając się z kierunkiem, w jakim zmierza śledztwo. Czy Ewelina była ofiarą, czy może planowała coś więcej? Odpowiedzi poznamy już wkrótce.
1: Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4257 odcinka, który zostanie wyemitowany 1 października o godzinie 18 na antenie Polsatu. Krystian nie może przestać myśleć o niepokojącym odkryciu, które zrobił, przeszukując rzeczy Ewy Reterskiej. Kalina będzie próbowała przekonać go do rozmowy z Łucją, wierząc, że wszystko da się wyjaśnić. Tymczasem Alan będzie miał inne zdanie i zasugeruje, by Krystian zaufał swojej intuicji. Bartek, po nieobecności na urodzinach Ilony, będzie chciał ją przeprosić, ale jej reakcja go zaskoczy. Na komendzie zjawi się bezdomny Mariusz z sensacyjnymi informacjami, które mogą zmienić bieg śledztwa. Serial Pierwsza Miłość od lat przyciąga widzów swoimi emocjonującymi zwrotami akcji i skomplikowanymi relacjami bohaterów. Hotel Paradise 13 wkracza w emocjonującą fazę. W 16 odcinku, który zostanie wyemitowany już wkrótce, relacja Oliwii i Kuby przechodzi poważną próbę. Para, która jeszcze niedawno uchodziła za zgodną, teraz zmaga się z narastającymi napięciami i brakiem zaufania. Oliwia tłumaczy swoje kontakty z nowymi mieszkańcami hotelu, zapewniając, że nie ma w tym żadnej strategii. Mimo jej wyjaśnień, rozmowy nie przynoszą spokoju, a emocje wciąż rosną. Pojawia się nawet temat rozstania, co stawia ich związek na krawędzi. Czy uda im się odbudować zaufanie? Czy też ich relacja nie przetrwa tego kryzysu? Odpowiedź poznamy w najnowszym odcinku. Panna Młoda zbliża się do emocjonującego 212 odcinka. Sinem spotka się z Melichem, by rozwikłać tajemnicę listu, co może zaważyć na ich przyszłości. Cichan, poruszony historią starszego mężczyzny, postanowi mu pomóc. Sila natomiast nie dopuści Engina zbyt blisko siebie. W poprzednim odcinku Cichan przykuł Bejzę kajdankami do rury, a Nusret próbował uciec, lecz Mukadder zatrzymała go, proponując układ. Nowy odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 1 października o godzinie 17:20 na antenie TVP2. Widzowie będą mogli śledzić dalsze losy bohaterów i ich skomplikowane relacje.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1021 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 11 stopni, a widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. W Poznaniu termometry pokażą 13 stopni i małe zachmurzenie. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, Powstanie Warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie Warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: nocy. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na warszawskiej Białołęce doszło do kontrowersyjnej interwencji rzecznika praw dziecka, Moniki Horny-Cieślak. Dwoje dzieci zostało odebranych rodzicom, co sąd rodzinny później uznał za przemoc instytucjonalną i nakazał ich natychmiastowy powrót. Biuro Rzecznika Praw Dziecka twierdzi, że działania były zgodne z prawem i miały na celu ochronę dzieci. Sprawa budzi wiele emocji i różne interpretacje.
0: Jan Hoffman rezygnuje z kandydowania na prezydenta Krakowa i popiera Łukasza Gibałę. To niespodziewany zwrot na finiszu kampanii wyborczej przed niedzielnymi wyborami. Hoffman, który był inicjatorem referendum odwołującego poprzedniego prezydenta, uznał, że jego cel polityczny został osiągnięty. W wyścigu o prezydenturę Krakowa pozostaje teraz 7 osób. Prezydent Karol Nawrocki poinformował o postępach w tworzeniu amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Proces wyboru infrastruktury jest w toku, a amerykańscy konsultanci już odwiedzili Polskę. Nawrocki podkreślił, że obecność wojsk Stanów Zjednoczonych zapewni stabilność w regionie. Wspomniał także o narastającym zagrożeniu atakami hybrydowymi ze strony Rosji, które stanowią poważne wyzwanie dla bezpieczeństwa Polski i Europy. Mateusz Morawiecki odwiedził Janów Lubelski, bastion Prawa i Sprawiedliwości, by promować swoje nowe ugrupowanie Rozwój Plus. Spotkanie przyciągnęło niewielu mieszkańców, co wywołało komentarze o wewnętrznych podziałach w Prawie i Sprawiedliwości. Przemysław Czarnek, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera, drwił z niskiej frekwencji. Morawiecki planuje dalsze spotkania w kraju, podkreślając znaczenie rozmów o przyszłości Polski.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: W koalicji rządowej narasta napięcie. Senator Polskiego Stronnictwa Ludowego, Jan Filip Libicki, wyraził swoje niezadowolenie z postawy minister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, określając jej działania jako toksyczne. Libicki przyznał, że czasem minister ma rację, ale jej sposób komunikacji budzi sprzeciw. Dodał, że nie ma informacji o możliwej dymisji Pełczyńskiej-Nałęcz, ale wyraził nadzieję na spokojniejszą pracę rządu po jej ewentualnym odejściu.
2: Donald Trump rozważa możliwość ponownego spotkania z Władimirem Putinem, aby omówić zakończenie wojny na Ukrainie. Prezydent Stanów Zjednoczonych podkreśla, że rosyjski przywódca jest otwarty na negocjacje. Wołodymyr Zełenski zaproponował trójstronne rozmowy z udziałem Stanów Zjednoczonych, Rosji i Ukrainy podczas szczytu Grupy 20 w Miami, ale Trump odniósł się do tego pomysłu z rezerwą. Tymczasem Zełenski wyraża nadzieję na zakończenie konfliktu przed zimą.
0: Na Florydzie małżeństwo zostało uderzone przez piorun podczas spaceru. Aaron i Claire Walenga upadli, a kobieta przestała oddychać. Na szczęście przypadkowi świadkowie natychmiast wezwali pomoc i rozpoczęli reanimację, ratując im życie. Para trafiła do szpitala, a ich historia poruszyła ludzi, którzy zebrali już ponad 65 tysięcy dolarów na ich powrót do zdrowia.
2: 24-letni obywatel Ukrainy zostanie wydalony z Polski po incydencie w Lublinie. Mężczyzna zaatakował ratowników medycznych i uszkodził karetkę podczas interwencji 18 września. Otrzymał 5-letni zakaz wjazdu do Polski i strefy Schengen. Trwa procedura deportacyjna.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Zbliża się uroczystość Wszystkich Świętych, a wiele osób już teraz przygotowuje nagrobki. Kamieniarze radzą, by do czyszczenia granitu używać ciepłej wody z łagodnym detergentem i miękkiej ściereczki. Unikajmy ostrych narzędzi i tłustych past, które mogą uszkodzić powierzchnię. Regularna pielęgnacja, przynajmniej raz w miesiącu, pozwoli zachować estetyczny wygląd nagrobka. Jajka najlepiej przechowywać na środkowej półce lodówki, a nie w drzwiach. Drzwi lodówki narażają jajka na wahania temperatury, co wpływa na ich świeżość. Warto też trzymać je w oryginalnym opakowaniu, które chroni przed uszkodzeniami i zapachami. To prosta zmiana, która pomoże dłużej cieszyć się świeżymi jajkami. Jesień przynosi chłodniejsze dni, a przez nieszczelne okna i drzwi ucieka ciepło. Istnieje prosty sposób na zatrzymanie ciepła w domu, wykorzystując makaron basenowy. Ta piankowa rurka doskonale izoluje i łatwo dopasowuje się do szczelin, blokując przeciągi. Dzięki temu możemy obniżyć koszty ogrzewania i cieszyć się cieplejszym domem. Policjanci z poznańskiego Archiwum X dokonali przełomu w sprawie zaginięcia przedsiębiorcy Andrzeja Dziamskiego, który zniknął w 2001 roku. Wczoraj sąd aresztował lidera gangu Borusia, Michała B., który przez lata ukrywał się w Hiszpanii. Dzięki międzynarodowej współpracy udało się go zatrzymać i sprowadzić do Polski. Śledczy nadal poszukują innych członków grupy przestępczej.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Adaptacje Lalki Bolesława Prusa stały się gorącym tematem dyskusji publicznej. Premier Donald Tusk Tusk wyraził pozytywną opinię o serialu na Netflixie, podkreślając wartość debaty o książce. Aktorka Magdalena Cielecka poparła jego stanowisko, udostępniając jego wypowiedź w mediach społecznościowych. Serial w reżyserii Pawła Maślony zadebiutował 16 września, a pełnometrażowa wersja Macieja Kawalskiego trafi do kin pod koniec miesiąca.
0: Marianna Schreiber zakończyła kilkumiesięczny związek z młodszym o 10 lat Szymonem. Celebrytka podkreśliła, że relacja nie została skonsumowana, a seks uważa za przereklamowany. Schreiber zaznacza, że dla kobiet ważniejsze są odpowiedzialność, wspólne wartości i chęć założenia rodziny. Jej wypowiedzi wywołały szeroką dyskusję w mediach społecznościowych.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymuje się niewielkie zachmurzenie z temperaturą 10 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 11 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Obecnie w Krakowie powietrze jest dobre, podczas gdy w Szczecinie jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: W miesiącu ciąży nie zamierza zwalniać tempa. Zamiast spokojnie czekać na poród, wsiadła za kierownicę luksusowego Rolls-Royce'a wartego 2 miliony złotych i ruszyła na spotkanie z przyjaciółką. Jak widać, nawet zaawansowana ciąża nie przeszkadza w prezentowaniu olśniewających stylizacji i ekskluzywnych dodatków. Drugi syn w drodze, a mama już teraz pokazuje, że życie w luksusie to dla niej chleb powszedni. Maria Prokop, nowa gwiazda Polsatu, ma już na oku kolejne wyzwanie. Marzy o występie w Tańcu z Gwiazdami i nie ukrywa, że jeden telefon z propozycją wystarczy, by ruszyła na parkiet. Choć sama przyznaje, że jest amatorką, to nie przeszkadza jej to w snuciu planów o sambach i salsach w efektownych kostiumach. A jeśli chodzi o partnera, to już wybrała. Albert Kosiński, poznany na Teneryfie, jest jej faworytem. Cóż, pozostaje czekać na ten magiczny telefon. Wczoraj wieczorem na pokazie mody Paprocki-Brzozowski tłum gwiazd zjawiskowo błyszczał, ale to Mary z Polski skradła show. Piosenkarka, choć ubrana od stóp do głów, zdołała zaświecić bielizną w swojej nagiej sukience. Czyżby chciała nawiązać do motywu Pentimento i odsłonić to, co powinno pozostać zakryte? Cóż, moda rządzi się swoimi prawami, a Mary z pewnością wie, jak przyciągnąć uwagę.
1: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
0: Nowa lalka Netflixa wzbudza emocje, ale niekoniecznie te pozytywne. Daniel Olbrychski, choć sam nie zagrał w żadnej z tegorocznych adaptacji, nie szczędził słów krytyki pod adresem reżysera Pawła Maślony. Według aktora, zamiast opowiadać historię, twórca skupił się na popisach swojego stylu, co przypomina bardziej pokaz możliwości niż angażującą opowieść. Olbrychski uważa, że z materiału Prusa można było zrobić coś znacznie lepszego, a tymczasem otrzymaliśmy filmowy kicz.
2: Sir Ian McKellen, niezłomny czarodziej kina, powraca jako Gandalf w wieku 87 lat. Po 12 latach od ostatniego występu w Śródziemiu, aktor zaskakuje fanów, udowadniając, że wiek to tylko liczba. Nowy film The Lord of the Rings, The Hunt for Gollum, reżyseruje Andy Serkis, a produkcją zajmuje się Peter Jackson. To nie tylko powrót do magicznego świata, ale i inspiracja dla wszystkich, którzy wierzą, że pasja nie zna granic.
0: W świecie ciężkich brzmień doszło do prawdziwego trzęsienia ziemi. Falling in Reverse, Serj Tankian z System of a Down i Corey Taylor ze Slipknot połączyli siły w utworze Joseph, który z miejsca stał się hitem na Spotify. Wygląda na to, że metalowcy z Las Vegas przeskoczyli nawet gwiazdy z soundtracku do GTA 6 i Miley Cyrus. Kto by pomyślał, że metal może tak zawojować streamingi?
2: U2, legendarna irlandzka formacja, która zaczęła swoją przygodę w 1976 roku, znów jest na ustach wszystkich. Użytkownicy portalu Rate Your Music postanowili wyłonić najlepsze utwory zespołu, a wyniki są zaskakujące. Choć ich dyskografia liczy 14 albumów, to właśnie teraz fani z całego świata oceniają, które kawałki zasługują na miano najlepszych. Ciekawe, czy nowy album, który ma się pojawić wkrótce, dorówna legendarnym hitom z lat 80. i 90.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Zbiórka na pomnik legendarnego perkusisty Nila Perta osiągnęła pełny sukces. A wszystko dzięki zespołowi Rush, który dorzucił brakujące 785 tysięcy dolarów. Pomnik stanie w Lakeside Park, miejscu, które zainspirowało jeden z utworów grupy. A teraz uwaga, Rush wraca na scenę po dekadzie przerwy i po raz pierwszy zagra w Polsce. Koncert odbędzie się 27 marca przyszłego roku w krakowskiej Tauron Arenie. Kto by pomyślał, że po tylu latach ciszy zespół znów będzie na ustach wszystkich fanów rocka. Świat muzyki punkowej wstrząśnięty. East Bay Ray, legendarny gitarzysta Dead Kennedys, zmaga się z chorobą Parkinsona. Mimo to nie zamierza rezygnować z koncertów i planuje grać, dopóki zdrowie mu na to pozwoli. Fani zasypują go wsparciem, a on dziękuje za każde dobre słowo. Cóż, prawdziwy punk nigdy się nie poddaje.
0: Dragon Force, legendy power metalu, postanowiły zaszaleć i po prawie 30 latach wprowadziły do składu pierwszą wokalistkę Alice White Glues. Nowy singiel Hunger of the Beast już huczy w głośnikach, a 10. album, zapowiedziany na marzec przyszłego roku, ma być prawdziwą petardą. Zespół twierdzi, że nie goni za sławą, ale kto by się tym przejmował, skoro ich muzyka ma przetrwać próbę czasu. Cóż, czas pokaże, czy ta rewolucja to strzał w dziesiątkę, czy tylko chwilowy kaprys. Opener Festival 2027 zapowiada się na prawdziwą muzyczną ucztę. Organizatorzy postanowili zaszaleć i zwiększyć liczbę gwiazd na scenie głównej do 3 każdego dnia. Wśród ogłoszonych artystów znaleźli się Tame Impala, Somber, Ray, The Neighborhood oraz legendarna Patti Smith. Festiwal odbędzie się tradycyjnie na lotnisku Gdynia-Kosakowo od 30 czerwca do 3 lipca. Czekamy na kolejne ogłoszenia, które mają pojawić się już za 3 tygodnie.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1022 hektopaskali. Temperatura dla Katowic wyniesie 8 stopni, a na niebie zaobserwujemy

0: Obserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Torunia termometry ukażą 11 stopni i małe zachmurzenie. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
1: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W centrum Warszawy, na skrzyżowaniu ulic Kruczej i Chorzej, doszło do zderzenia radiowozu z samochodem osobowym marki Smart. Policyjne auto jechało na interwencję na sygnale, a w wyniku kolizji ucierpiał 27-letni funkcjonariusz, który trafił do szpitala na badania kontrolne. 80-letni kierowca Smarta nie odniósł obrażeń. Policja bada okoliczności zdarzenia, w tym kto miał zielone światło. Drogowcy wracają na ulicę Szaserów, by dokończyć modernizację. Już w czwartek, 24 września o 22:00 rozpocznie się asfaltowanie odcinka od Chłopickiego do Makowskiej. Prace potrwają do poniedziałku rano, a kierowcy muszą przygotować się na objazdy ulicami Chłopickiego, Grochowską i Olszynki Grochowskiej. Zmiany dotkną także pasażerów komunikacji miejskiej, szczególnie linii 188 i 202, które będą miały skrócone trasy. Na drodze wojewódzkiej nr 807 w powiecie garwolińskim doszło do tragicznego wypadku. 62-letni kierowca ciężarówki, pracujący przy remoncie drogi, zjechał z trasy i uderzył w drzewo. Mimo szybkiej reakcji świadków i podjętej reanimacji, mężczyzny nie udało się uratować. Policja bada przyczyny tego zdarzenia, w tym ewentualne zasłabnięcie kierowcy za kierownicą.
0: Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę dotyczącą ograniczenia populacji dzików w Warszawie. Decyzja ta wynika z rosnącej liczby zgłoszeń o obecności dzików w mieście. Uchwała przewiduje odstrzał redukcyjny lub odłów z uśmierceniem, ale tylko w przypadku zwierząt stanowiących zagrożenie. Podczas sesji pojawił się też pomysł zmiany prawa, by umożliwić strzelanie do dzików z łuków.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Stacja metra Stadion Narodowy w Warszawie kryje w sobie tajemniczy peron widmo. Choć wyposażony w windy i schody ruchome, nigdy nie został udostępniony pasażerom. Miał służyć przyszłej trzeciej linii metra, której realizacja wciąż jest odległa. Tymczasem peron wykorzystywany jest jako miejsce odstawcze dla składów metra i plan filmowy.
1: W Mławie zatrzymano 47-letnią Katarzynę G., która podczas policyjnej akcji zaatakowała funkcjonariusza. Kobieta usłyszy dziś zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej i znieważenia policjanta. Zatrzymanie jest częścią śledztwa prowadzonego przez prokuraturę okręgową w Płocku, związanego z konfliktem wokół zabójstwa 16-letniej Mai. W tle pojawiają się także oskarżenia o zlecenie zabójstwa ojca Mai i jego pełnomocnika. W Krakowie doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem 35-latka pod wpływem alkoholu i narkotyków. Mężczyzna biegał po ulicach, niszczył mienie i próbował zaatakować dziewczynkę. Na jego drodze stanął policjant po służbie, który mimo odniesionych obrażeń zdołał obezwładnić napastnika. Agresor został zatrzymany i usłyszał zarzuty.
0: Przy krakowskim lotnisku powstanie nowoczesny hotel Tribe, który otworzy swoje drzwi w 2030 roku. Obiekt zaoferuje 170 pokoi, strefę do pracy i siłownię. To odpowiedź na rosnącą popularność portu Kraków-Balice, który w 2025 roku obsłużył 13,25 miliona pasażerów.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Jesień przypomina o sobie chłodnymi porankami i deszczową aurą, ale w Gliwicach można poczuć tropikalny klimat przez cały rok. W centrum miasta, w parku Chopina, znajduje się palmiarnia miejska, gdzie wśród palm i egzotycznych roślin można zapomnieć o jesiennej szarudze. To miejsce przyciąga nie tylko roślinnością, ale także ogromnymi akwariami z rybami z całego świata. W 2023 roku palmiarnię odwiedziło prawie 206 tysięcy osób, co świadczy o jej popularności.
0: Na stargardzkim cmentarzu doszło do kradzieży, ale dzięki sprytowi właściciela grobu złodziej został szybko zatrzymany. W figurce aniołka ukryto lokalizator GPS, który pomógł policji namierzyć sprawcę. W samochodzie podejrzanego znaleziono skradzione figurki i znicze. Policja przypomina o czujności, zwłaszcza przed Dniem Wszystkich Świętych, kiedy ruch na cmentarzach jest większy.
1: Z Bydgoszczy dotarła smutna wiadomość. W wieku 34 lat zmarła Katarzyna Zaczek, radna miejska i prawniczka. Była znana również jako reporterka i aktorka. Występowała w bydgoskiej telewizji oraz popularnych serialach. Rada Miasta Bydgoszczy wyraziła głębokie współczucie rodzinie i bliskim zmarłej. Maria Perdoch z Sadek obchodziła swoje 104 urodziny. W młodości była łączniczką Armii Krajowej, a jej zaangażowanie w konspirację doprowadziło do aresztowania w 1948 roku. Mimo upływu lat zachwyca doskonałą kondycją i aktywnością. Z tej okazji otrzymała medal marszałka województwa, co podkreśla jej wyjątkowy wkład w życie lokalnej społeczności.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: W szkole podstawowej w Ptakach pod Kolnem doszło do dramatycznego incydentu. 11-letni uczeń zaatakował to porkiem 10-letnią Nicole, zadając jej ciosy w głowę. Dziewczynka została przewieziona do szpitala w Białymstoku. Jej stan jest stabilny. Sprawą chłopca zajmie się sąd rodzinny, a przyczyny ataku pozostają nieznane. We wrocławskim Sky Tower doszło do tragicznego zdarzenia. 36-letnia kobieta została znaleziona martwa w wannie z hydromasażem. Prokuratura bada okoliczności jej śmierci, ale na razie nie ustalono jednoznacznej przyczyny zgonu. Śledczy czekają na wyniki szczegółowych badań toksykologicznych, które mogą potrwać nawet kilka miesięcy.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Białegostoku przewidywana temperatura wynosi 11 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą także 11 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 2 metry na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: informacje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Aleks Peskowicz, 17-letni bramkarz Pogoni Szczecin, budzi wielkie nadzieje w świecie piłki nożnej. Młody talent, pochodzący z piłkarskiej rodziny, trenuje z pierwszym zespołem i reprezentuje Słowację w juniorskich kadrach. Choć jeszcze nie zadebiutował w ekstraklasie, jego rozwój jest bacznie obserwowany przez ekspertów. Czy Aleks stanie się nowym numerem jeden w bramce portowców? Czas pokaże. Jan Urban ponownie zmienia skład reprezentacji Polski przed nadchodzącym zgrupowaniem. Z powodu kontuzji Bartłomieja Drągowskiego do kadry dołączy Sławomir Abramowicz z Jagiellonii Białystok. Problemy zaczęły się od Kamila Grabary, który po debiucie w Juventusie doznał poważnej kontuzji kolana. Abramowicz, choć nie zadebiutował jeszcze w seniorskiej reprezentacji, ma już doświadczenie w europejskich rozgrywkach klubowych.
2: Na wczorajszej konferencji prasowej reprezentacji Polski doszło do niecodziennej sytuacji. Dziennikarz Super Expressu, Michał Skiba, publicznie przeprosił Roberta Lewandowskiego za nieprawdziwe doniesienia o jego rzekomym opuszczeniu zgrupowania. Kapitan kadry, zaskoczony gestem, docenił odwagę dziennikarza, podkreślając, jak rzadko w mediach spotyka się przyznanie do błędu. Lewandowski przyznał, że taka sytuacja zdarzyła mu się po raz pierwszy w karierze.
1: Marian Kmita został pełniącym obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego po aresztowaniu Radosława Piesiewicza. Decyzja ta spotkała się z krytyką, szczególnie ze strony Sławomira Nitrasa, byłego ministra sportu. Nitras zarzuca Kmicie brak rzeczywistych zmian w Polskim Komitecie Olimpijskim i sugeruje, że Kmita może usłyszeć zarzuty związane z nieprawidłowościami finansowymi. Marian Kmita odpiera te zarzuty, nawiązując do oceny pracy Nitrasa przez Donalda Tuska. Polscy siatkarze awansowali do półfinału Mistrzostw Europy po pewnym zwycięstwie 3-0 nad Niemcami. To już 10. turniej z rzędu, w którym pod wodzą Nikoli Grbicia biało-czerwoni docierają do strefy medalowej. Wyróżnia się także nasz rozgrywający Marcin Komenda, który w tych mistrzostwach wykonał 81 zagrywek bez żadnego błędu. W piątek Polacy zagrają o finał, a w sobotę o medal. Przed nami ćwierćfinał Mistrzostw Europy w siatkówce, w którym Polska zmierzy się z Niemcami. W centrum uwagi znalazł się Kamil Semeniuk, który mimo sukcesów w klubie Perugia w reprezentacji pełni rolę rezerwowego. Semeniuk przyznał, że czasem trudno mu pogodzić się z decyzjami trenera, ale zawsze jest gotów wspierać drużynę. Jego postawa budzi szacunek kibiców, którzy liczą na sukces biało-czerwony. Julia Szeremeta, wicemistrzyni olimpijska, odpadła z Mistrzostw Europy w boksie po pierwszej walce. Polka przegrała z Bułgarką Stanimirą Petrową, co wywołało kontrowersje. Szeremeta nie zgadza się z decyzją sędziów i uważa, że była lepsza w pierwszej rundzie. Mimo porażki traktuje ten rok jako przygotowanie do igrzysk w Los Angeles.
2: Jarosław Krzak, 26-letni skoczek narciarski, zakończył karierę sportową. Decyzję potwierdził jego trener, Łukasz Kruczek. Krzak, który reprezentował Polskę w Pucharze Świata, postanowił skupić się na służbie w Wojsku Polskim. Jego ostatni występ miał miejsce w lipcu podczas Memoriału Olimpijczyków w Szczyrku.
1: W najbliższą sobotę, 26 września, w Warszawie odbędzie się charytatywny turniej Cupra Padel News Cup. Dziennikarze z największych polskich mediów będą rywalizować o tytuł drużynowych mistrzów Polski w padlu. Celem wydarzenia jest zebranie funduszy dla młodych sportowców wspieranych przez Fundację Wybiegaj w Przyszłość. Turniej wspierają sponsorzy, w tym marka Cupra i Erste Bank Polska.
2: Robert Lewandowski, mimo 38 lat, nie zamierza kończyć kariery w reprezentacji Polski. Napastnik podkreśla, że wciąż ma zapał do gry i nie brakuje mu motywacji. Już w ten piątek Polacy zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Lewandowski liczy na zdobycie bramek i punktów w nadchodzących meczach.
1: Tymoteusz Puchacz wraca do reprezentacji Polski na mecze Ligi Narodów po niemal 2 latach przerwy. Obrońca Sabah Baku, powołany przez Jana Urbana, zmierzy się z drużyną w spotkaniach przeciwko Bośni i Hercegowinie, Szwecji oraz Rumunii. Puchacz podkreśla, że piłka nożna nie jest już dla niego najważniejsza, a kluczową rolę w jego życiu odgrywają rodzina i wiara. Zawodnik znany jest również z wesołego podejścia, co chętnie pokazuje w szatni. W Polskim Związku Piłki Nożnej wybuchł kolejny skandal. Sekretarz generalny Łukasz Wachowski miał potajemnie nagrywać prezesa Cezarego Kuleszę po kolacji z szefem FIFA, Gianim Infantino. Do incydentu doszło podczas Mistrzostw Świata do lat 20 kobiet w Katowicach. Informacje te potwierdził Bartosz Ryt, szef Małopolskiego Związku Piłki Nożnej. Tragiczne wieści ze świata skoków narciarskich. W wypadku drogowym zginął 16-letni Nathan Gehin, utalentowany francuski zawodnik. Do zdarzenia doszło w miejscowości Ventron, gdzie samochód, którym podróżował, uderzył w drzewo. 3 inne osoby zostały poważnie ranne. Środowisko sportowe pogrążone jest w żałobie, a francuski związek narciarski przekazał kondolencje rodzinie.
2: Reprezentacja Polski w siatkówce awansowała do półfinału Mistrzostw Europy, pokonując Niemców 3-0. Trener Nikola Grbić podkreśla, że mimo sukcesu, drużyna musi zachować koncentrację przed kolejnymi meczami. Wilfredo Leon, lider zespołu, jest pewny, że najlepsza forma drużyny dopiero nadejdzie. Polacy poznają swojego półfinałowego rywala po dzisiejszym meczu Słowenii z Belgią.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 10 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 11 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1019 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W najnowszym, 1038 odcinku tureckiego serialu Dziedzictwo, Poyraz uwierzy, że to Mert podrzucił narkotyki do warsztatu. Semih sprytnie zmanipulował sytuację, by obciążyć niewinnego Merta. Poyraz, nieświadomy intrygi, zacznie szukać dowodów na winę swojego pomocnika. Mert, mimo prób obrony, zostanie niesłusznie oskarżony, co doprowadzi do dramatycznych konsekwencji. Prawda jednak w końcu wyjdzie na jaw, a Poyraz gorzko pożałuje swoich działań. Odcinek 1038 zostanie wyemitowany w poniedziałek, 28 września o godzinie 16 na TVP1. Dla tych, którzy przegapią emisję, dostępne będą powtórki w serwisie TVP VOD. La Promesa powraca z emocjonującym 485 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w piątek, 25 września o 15:05 na TVP2. Manuel i Salvador knują, by ukryć zniknięcie Curra, co staje się pilnie strzeżoną tajemnicą. Vera zdobywa się na odwagę i wyjawia Santosowi szczegóły spotkania z matką, co może zmienić ich relacje. Tymczasem Alonso nie ustaje w próbach wyprowadzenia Marii Antoni z pałacu, co prowadzi do kolejnych intryg. Ricardo i Petra toczą otwartą wojnę, a napięcie w pałacu rośnie. Ten odcinek pełen jest dramatycznych zwrotów akcji, które na pewno przyciągną uwagę widzów. W 1943 odcinku M jak miłość Marcin odkryje, że Jakub coraz bardziej angażuje się w relacje z Martyną. To nie pozostanie bez echa, zwłaszcza, że Marcin i Martyna mają wspólną przeszłość. W biurze detektywistycznym dojdzie do szczerej rozmowy między przyjaciółmi. Marcin, mimo dawnych uczuć do Martyny, zdecyduje się wspierać Jakuba w jego nowym związku. Martyna i Jakub, po długiej przyjaźni, w końcu pójdą na randkę, co może zmienić ich relacje na zawsze. Marcin jasno da do zrozumienia Jakubowi, że życzy mu szczęścia z Martyną. Odcinek ten będzie można obejrzeć w poniedziałek, 28 września, o godzinie 20:50 w TVP2. W 1947 odcinku M jak miłość Maria staje przed trudnym wyborem. Po ujawnieniu romansu Artura z Joanną, Rogowski wyprowadza się z domu, ale nie zamierza łatwo się poddać. Deklaruje gotowość na terapię, co może być szansą na ratowanie małżeństwa. Maria, wciąż zraniona, zaczyna mieć wątpliwości, czy rozstanie to jedyne wyjście. Wsparcia szuka u Barbary, która radzi jej przemyśleć sprawę i dać Arturowi szansę. Sytuację dodatkowo komplikuje pojawienie się nieproszonego gościa w grabinie. Odcinek będzie miał premierę w poniedziałek, 12 października o 20:50 w TVP2.
0: M jak miłość wciąga widzów w wir emocji. W 1948 odcinku rusza śledztwo po tajemniczej śmierci Sowińskiego. Policja bada okoliczności zniknięcia dyrektora kliniki, nie wiedząc jeszcze, że nie żyje. Detektyw Jakub Karski odkrywa w mieszkaniu Sowińskiego naszyjnik, który kiedyś podarował swojej byłej żonie, Kasi. W 1949 odcinku Jakub konfrontuje się z Kasią, pytając o biżuterię. Kasia udaje zaskoczenie i prosi o dyskrecję, próbując ukryć swoje sekrety. Sowiński szantażował Kasię, znając jej tajemnicę o ojcostwie Zosi. Mariusz, zazdrosny o żonę, doprowadził do tragedii, nie znając prawdziwych powodów jej spotkań z Sowińskim. Teraz jeden naszyjnik może wywrócić życie Kasi do góry nogami. W 968 odcinku serialu Akacjowa 38 Lucia odkryje prawdę o swoim pochodzeniu, co może całkowicie odmienić jej życie. Mimo sprzeciwu, wuja Joaquina postanowi wesprzeć Samuela finansowo, co może wpłynąć na ich relacje. Tymczasem Samuel, w przypływie złości, zniszczy klejnoty, które nie znalazły nabywcy. W kamienicy narasta niepokój o zdrowie Trini i Lolity, które cierpią z powodu silnego bólu brzucha. Rosina wyzna Suzanie, że Maria była kiedyś kochanką jej męża, co dodaje pikanterii do ich relacji. Odcinek zostanie wyemitowany 1 października o godzinie 18:40 na TVP1. Serial Akacjowa 38 to pełna emocji hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja toczy się w Madrycie na początku XX wieku.
1: Pierwsza miłość wkracza w dramatyczne rejony w 4260 odcinku. Lucja Reterska zostanie aresztowana przez polsko-niemieckich funkcjonariuszy w Berlinie, co wywoła prawdziwą burzę emocji. Melka, śmiertelnie ranna, pozostawi Piotrka w stanie totalnego załamania. Zdesperowany bohater postanowi sam wymierzyć sprawiedliwość, nie czekając na działania policji. Wcześniej, w 4259 odcinku, Krystian próbował wyciągnąć prawdę od Lucji, co doprowadziło do jej zatrzymania. Najnowszy odcinek będzie można obejrzeć we wtorek, 6 października o godzinie 18 na Polsacie. Serial dostępny jest również na platformie Polsat Box Go. Szpital Świętej Anny zaprasza na emocjonujący 153. odcinek, który zostanie wyemitowany 1 października o 16.50 na TVN. Marta Galica stanie przed trudnym wyzwaniem, gdy zostanie wezwana do dramatycznego wypadku. Sprawca zdarzenia nie tylko zagrozi jej prawnikami, ale także odmówi operacji ratującej życie. Tymczasem Bartek desperacko próbuje zatrzymać Kaśkę w domu, choć jej cierpliwość jest na wyczerpaniu. Na pediatrię trafi 11-latek w ciężkim stanie, a doktor Hajduk będzie musiała szukać wsparcia prawnego. Serial ukazuje nie tylko medyczne wyzwania, ale także skomplikowane relacje bohaterów. W rolach głównych zobaczymy m.in. Jolantę Fraszyńską, Joannę Liszowską i Julię Kamińską.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1020 hektopaskali. W Gdańsku odnotujemy 11 stopni, a niebo przyniesie zachmurzenie całkowite. W Poznaniu zobaczymy także 11 stopni i umiarkowane zachmurzenie. W Gdańsku jakość powietrza jest dobra, jednak dla Poznania sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji, rozpoczął trasę po Polsce, odwiedzając 15 miast. Wizyta ma na celu promowanie jego własnego programu, co wskazuje na narastające napięcia między nim a Sławomirem Mentzenem. Bosak rozważa nawet współpracę z PiS, podczas gdy Mentzen nie ufa Kaczyńskiemu i Morawieckiemu. Konflikt między liderami Konfederacji staje się coraz bardziej widoczny. Polski rząd rozpoczął kampanię edukacyjną, której celem jest przygotowanie obywateli na sytuacje kryzysowe. Zaleca się, by każdy był gotowy do samodzielnego przetrwania przez 72 godziny bez prądu, wody czy łączności. W poradniku znajdziemy instrukcje dotyczące zapasów żywności, leków i wyposażenia, a także wskazówki dotyczące przygotowania plecaków ewakuacyjnych. Ministerstwo podkreśla, że działania te mają charakter edukacyjny i nie sygnalizują wzrostu zagrożenia.
1: Koalicja Obywatelska prowadzi w najnowszym sondażu wyborczym z wynikiem ponad 32%. Mimo to partia Donalda Tuska może mieć trudności ze zdobyciem większości w Sejmie. Na kolejnych miejscach znalazły się Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederacja. Do parlamentu weszłyby także Nowa Lewica i Konfederacja Korony Polskiej.
0: Maciej Berek, wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, ostro krytykuje blokady przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego, nazywając je siłowymi rozwiązaniami. Wzywa prezydenta do pilnego wyznaczenia terminu ślubowania, podkreślając, że nie zamierza czekać tygodniami. Spór wokół Trybunału zaostrza się, a Berek apeluje o zakończenie działań, które określa jako totalnie poza prawem. Stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego przedstawiło plan reformy polskiej polityki obronnej. Kluczowym elementem jest wprowadzenie obowiązkowych szkoleń obronnych dla absolwentów szkół średnich, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Plan zakłada także budowę średniej wielkości armii zawodowej oraz możliwość szybkiej mobilizacji rezerwistów. Propozycje mają również na celu wzmocnienie współpracy z przemysłem, aby inwestycje w zbrojenia przynosiły korzyści dla gospodarki. Na wschodnich terenach Polski rośnie napięcie z powodu incydentów związanych z rosyjską agresją na Ukrainie. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski ujawnił swoje przygotowania na wypadek ewakuacji, podkreślając znaczenie gotowości obywateli. W ostatnich tygodniach doszło do incydentów z dronami, które uderzyły między innymi w stację benzynową i pociąg relacji Kijów-Warszawa. Polska zmaga się także z nasilonymi atakami cybernetycznymi, co minister określa jako element wojny hybrydowej. Książę Harry rozważa stworzenie filmu dokumentalnego o swojej matce, księżnej Dianie, z okazji 30. rocznicy jej śmierci w 2027 roku. Rozmawia już z przyjaciółmi i krewnymi Diany, w tym z jej bratem Charlesem Spencerem, którzy mogliby wziąć udział w projekcie. Dokument mógłby powstać za pośrednictwem firmy Archwell Productions. Jednak na razie nie podjęto ostatecznej decyzji. Warto przypomnieć, że w 2017 roku Harry i William wystąpili wspólnie w filmie BBC poświęconym Dianie.
1: 28-letnia Maria Thomas z Missouri została skazana na 11 lat więzienia za śmierć swojej miesięcznej córeczki. W lutym 2024 roku kobieta umieściła niemowlę w włączonym piekarniku, tłumacząc to tragiczną pomyłką. Thomas przyznała się do winy, co pozwoliło na łagodniejszą kwalifikację czynu. Tragedia miała miejsce w Kansas City.
0: Prezydent Łotwy, Edgars Rinkevicz, uspokaja, że Rosja nie jest w stanie zaatakować NATO. Jednak ostrzega przed rosnącym zagrożeniem ze strony działań hybrydowych, takich jak cyberataki czy operacje informacyjne. Polska i kraje bałtyckie planują zacieśnić współpracę wojskową, a jednym z rozważanych kroków jest zwiększenie liczby wspólnych ćwiczeń. Rinkevicz podkreśla, że Europa musi wziąć większą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo.
1: Thomas Giegler, 56-letni programista z Kalifornii, zaginął po skoku za burtę wycieczkowca Carnival Panorama. Do zdarzenia doszło 19 września podczas rejsu z Meksyku do Kalifornii. Kamery pokładowe potwierdziły, że był to świadomy skok. Poszukiwania prowadzone przez służby Stanów Zjednoczonych i Meksyku wciąż trwają, ale jak dotąd nie przyniosły rezultatów.
0: Jesienią, kiedy za oknem robi się chłodniej, chętnie sięgamy po domowe przepisy, a szarlotka staje się królową stołów. Aby ciasto było jeszcze bardziej kruche i delikatne, cukiernicy polecają dodanie 2 łyżeczek octu jabłkowego. Ten prosty trik sprawia, że ciasto nie twardnieje i zachowuje idealną konsystencję. Ocet jabłkowy, który większość z nas ma w kuchni, nie zmienia smaku, ale znacząco poprawia strukturę wypieku. Dziś polecamy tradycyjną fińską zupę Lohi Keitto, idealną na chłodne dni. Pokremowa zupa z łososiem, ziemniakami i koperkiem, którą można przygotować w zaledwie 30 minut. Prosta lista składników i szybkie wykonanie sprawiają, że to świetny wybór na jesienny obiad. Lohi Keitto nie tylko rozgrzewa, ale i syci, a jej smak z pewnością umili każdy deszczowy dzień. Jesień to kluczowy czas dla ogrodników, którzy chcą przygotować hortensje do zimy. Zaleca się stosowanie nawozów bogatych w fosfor i potas, które wzmacniają system korzeniowy i odporność roślin. Ciekawym sposobem na zmianę koloru kwiatów na różowy jest użycie popiołu drzewnego, który zmienia odczyn gleby. Pamiętajmy, aby unikać nawozów azotowych, które mogą osłabić rośliny.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. Kraków za oknem umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 10 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie też 10 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1020 hektopaskali. W Krakowie jakość powietrza jest dobra, jednak dla Szczecina sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Doda, jak na prawdziwą królową kontrowersji przystało, postanowiła uciec z jesiennej Polski do słonecznej Hiszpanii. Oczywiście, nie mogło zabraknąć relacji z wakacyjnego relaksu, gdzie w bikini i ultrakrótkiej sukience pokazała, że potrafi rozgrzać internet do czerwoności. Mimo zapowiedzi ograniczenia działalności, Doda wciąż jest na topie, a bilety na jej koncerty niż ciepłe bułeczki.

0: aż kipi od emocji, namiętności i intensywnej czerwieni. A gwiazdy uwikłane są w toksyczne relacje, które przyciągają jak magnes. Ada wciela się w tytułową Red Flag, a Maurycy Popiel jako kelner symbolizuje pożądanie, które pojawia się, gdy robi się naprawdę gorąco. To prawdziwa uczta dla oczu i zmysłów. Janusz Gajos, żywa legenda polskiego kina, obchodzi dziś swoje 87 urodziny. Jego kariera to prawdziwy rollercoaster. Od młodzieńczego Janka Kosa w Czterech Pancernych i Psie, po role cynicznych majorów i sędziwych patriarchów. Choć zaszufladkowany jako idol pancernych, Gajos udowodnił, że potrafi być aktorem kameleonem, zdobywając serca widzów i setki nagród. A w życiu prywatnym? 4 żony i jedna wielka miłość. To dopiero scenariusz na film.
1: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Zapomnij o drogich świecach i chemicznych odświeżaczach, bo oto nadchodzi rewolucja w domowym aromatyzowaniu. Wystarczy garnek, trochę wody i kilka składników z kuchennej szafki, by stworzyć zapachowy raj. Cynamon, pomarańcza, goździki i jabłka. To wszystko, czego potrzeba, by wprowadzić jesienny klimat do wnętrza. A co najlepsze, ten domowy sposób nie tylko pachnie, ale i nie zrujnuje portfela. Dziś obchodzimy Dzień Spadającego Liścia, czyli polską odpowiedź na jesienną chandrę. Zamiast narzekać na deszcz i chłód, proponujemy spacer po parku i podziwianie kolorowych liści. To święto, które przypomina, że jesień to nie tylko koniec lata, ale także czas na nowe początki i małe przyjemności. Więc zamiast marudzić, podnieś z ziemi piękny liść i ciesz się tą najbardziej kolorową porą roku. Grzegorz Markowski, urodzony 23 września 1953 roku, to prawdziwy kameleon polskiej sceny muzycznej. Zaczynał w Fabryce, a skończył jako ikona rocka, której głos stał się hymnem pokolenia. Od zbuntowanego rockmana w skórzanej kurtce do statecznego artysty, który wciąż potrafi porwać tłumy. Choć Perfekt zakończył działalność, Markowski nie zniknął całkowicie ze sceny, sporadycznie występując u boku córki Patrycji. Jego miłość do muzyki nie gaśnie, a charyzma wciąż przyciąga tłumy. Ozzfest powraca. Tak, dobrze słyszeliście. Legendarny festiwal heavy metalu, sygnowany przez samego księcia ciemności, Ozziego Osborna, znowu zagości na scenie w 2027 roku. Choć Ozzy nie jest już z nami, jego duch wciąż unosi się nad światem metalu. Początkowo planowano jednodniowe wydarzenie w Birmingham, ale teraz organizatorzy zapowiadają międzynarodową trasę, w tym także w Stanach Zjednoczonych. Szczegóły dotyczące line-upu i daty pozostają tajemnicą, ale jedno jest pewne. Metalowi maniacy mogą zacierać ręce.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Elektrownia Battersea, znana z okładki albumu Animals, Pink Floyd, przeszła niezwykłą metamorfozę. Zamiast dymiących kominów, teraz mamy tam Apple Music Hall, gdzie można zagrać koncert na 600 osób i od razu go nagrać. Apple postanowiło, że to idealne miejsce na nową przestrzeń koncertową. Bo przecież kto by nie chciał wystąpić w dawnej elektrowni? A wszystko to z możliwością transmisji na żywo. Bo przecież nic nie mówi muzyczna Mekka, jak dawna elektrownia węglowa.
0: Roger Taylor z Queen, znany z wyznaczania standardów gry na perkusji, postanowił podzielić się swoimi muzycznymi inspiracjami. W jego eklektycznej playliście znalazły się takie klasyki jak Rock Around the Clock, Billa Haleya czy Creep Radiohead. A jeśli chodzi o perkusistów, którzy go inspirowali, to na liście najlepszych z najlepszych znaleźli się Mitch Mitchell, John Bonham i Keith Moon. Ciekawe, czy jego nowy album Violence Insane in a Beautiful World dorówna tym legendom.
2: Smutne wieści z Australii. Gary Angry Anderson, nieustraszony lider Rose Tattoo, odszedł w wieku 79 lat. Ten charyzmatyczny wokalista, znany z przebojów i występów z Guns N' Roses, zmarł otoczony najbliższymi. Jego odejście to ogromna strata dla świata muzyki, a jego legenda pozostanie żywa w sercach fanów na całym świecie. Martin Popow, znany dziennikarz muzyczny, postanowił wytknąć metalice ich syndrom Iron Maiden. Chodzi o to, że ich utwory są tak długie, że można by nimi obdzielić kilka albumów. Choć Metallica wróciła do thrashowych korzeni i wciąż zachwyca riffami, to fani czasem czują się przytłoczeni. Mimo to zespół nie zwalnia tempa i w 2027 roku rusza w trasę koncertową M72, gdzie znów pokaże, kto rządzi na scenie.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1020 hektopaskali. W Katowicach prognozowana temperatura wynosi 8 stopni, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Torunia spodziewajmy się 11 stopni i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Policja ze Śródmieścia zatrzymała 36-letniego mężczyznę podejrzanego o przemoc i wykorzystywanie seksualne własnej córki. Do zdarzeń miało dojść blisko dekadę temu, gdy dziewczynka była jeszcze dzieckiem. W trakcie przeszukania zabezpieczono sprzęt elektroniczny z materiałami o charakterze pedofilskim. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla podejrzanego, któremu grozi nawet 15 lat więzienia. W Warszawie Wisła osiągnęła rekordowo niski poziom, co poważnie utrudnia żeglugę śródlądową. W połowie września wodowskazy przy bulwarach wskazały zaledwie 98 cm, a w rejonie nadwiślanówki około 20 cm. Skutkiem tego jest zawieszenie rejsów większych statków, takich jak Kopernik, oraz promów warszawskiego transportu publicznego. Niski poziom wody stanowi wyzwanie dla miejskiej infrastruktury i wymusza zmiany w planowaniu przestrzeni nadrzecznych.
2: Kierowcy w Warszawie muszą przygotować się na utrudnienia w ruchu. Od piątku, 25 września, o godzinie 22 do poniedziałku, 28 września, do godziny 4, Aleja Niepodległości w kierunku Mokotowa będzie zamknięta z powodu wymiany nawierzchni. Objazdy poprowadzą między innymi ulicami Koszykową, Waryńskiego i Trasą Łazienkowską. Zmiany obejmą także komunikację miejską, w tym linie autobusowe 174 oraz nocne N34, N36 i N86.
1: Mieszkańcy Białołęki od kilku dni borykają się z poważnymi korkami na ulicy Modlińskiej. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wprowadziła zmiany w ruchu, które spowodowały zwężenie wjazdu na most Grota Roweckiego. Radni apelują do ratusza i Ministerstwa Infrastruktury o pilną interwencję. Problemy dotykają nie tylko kierowców, ale także pasażerów komunikacji miejskiej.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. W Mławie zatrzymano Katarzynę G. w związku z podejrzeniem podżegania do zabójstwa. Kobieta zabarykadowała się w swoim domu, a podczas interwencji doszło do naruszenia nietykalności funkcjonariuszy. Zatrzymanie ma związek z głośną sprawą zabójstwa 16-letniej Mai Kowalskiej. Rodzina zamordowanej dziewczyny wyraża ulgę i cieszy się z policyjnej ochrony. Śledztwo w tej sprawie wciąż trwa. W Krakowie doszło do niebezpiecznego incydentu. Agresywny 35-latek pod wpływem alkoholu i narkotyków terroryzował przechodniów, atakując nawet dziecko. Na jego drodze stanął policjant po służbie, który mimo odniesionych obrażeń zdołał obezwładnić napastnika. Mężczyzna trafił do aresztu i usłyszał zarzuty. W 2030 roku przy lotnisku Kraków-Balice powstanie nowoczesny hotel Tribe Kraków Airport. Obiekt zaoferuje 170 pokoi, strefę fitness i biznesową. To odpowiedź na dynamiczny rozwój krakowskiego lotniska, które w 2025 roku obsłużyło rekordowe 13 milionów 250 tysięcy pasażerów. Umowę na realizację inwestycji podpisała grupa Accor z krakowską spółką Kraków Airport Hotel. W Bukownie doszło do tragicznego zdarzenia. 52-letni mężczyzna otworzył ogień do dwóch osób, z czego jedna zmarła. Sprawca, Grzegorz K., został zatrzymany przez policję i przyznał się do winy. Prokuratura prowadzi śledztwo, a mężczyźnie grozi dożywocie. Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dziś w Polsce czeka nas jesienna aura, a miejscami nawet zimowa. Na północnym wschodzie możliwe burze, a w Tatrach spadnie śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie 17 stopni, ale w górach i na północy spodziewany jest silny wiatr. W Sudetach porywy mogą osiągnąć nawet 90 km na godzinę. Na drodze S1 w Mysłowicach doszło do poważnego wypadku. Samochód osobowy najechał na tył ciężarówki, a kierowca osobówki został reanimowany i przetransportowany do szpitala. Droga jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach, co powoduje duże utrudnienia. Na miejscu pracują wszystkie służby, a kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność.
2: Sąd apelacyjny w Katowicach zaostrzył wyrok dla Tomasza J., skazanego za zabójstwo księdza Grzegorza Dymka z Kłobucka. Zamiast 20 lat mężczyzna spędzi w więzieniu 30 lat. Sąd utrzymał ustalenie, że Tomasz J. działał z zamiarem ewentualnym, a nie bezpośrednim. Prokuratura domagała się dożywocia, jednak sąd nie przychylił się do tej prośby.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie zaprasza na luksusową kolację wigilijną. Dla gości hotelowych cena wynosi 520 zł za osobę dorosłą i 260 zł za dziecko. Osoby spoza hotelu zapłacą odpowiednio 624 zł i 312 zł. Dla tych, którzy nie wykupią uroczystej kolacji, hotel przygotował wigilijny bufet w restauracji Czerwonej.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Nakle nad Notecią doszło do tragicznego wypadku. 13-letni Nathan, jadąc hulajnogą elektryczną, zderzył się z autobusem i zginął na miejscu. Chłopiec był uczniem 7 klasy i pasjonował się piłką nożną, grając w SF Junior Nakło. Policja bada okoliczności zdarzenia.
2: We wrocławskim Sky Tower znaleziono ciało 36-letniej kobiety w wannie z hydromasażem. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci. Sekcja zwłok nie dała jednoznacznych odpowiedzi, a śledczy czekają na wyniki badań toksykologicznych. Na razie nikomu nie postawiono zarzutów.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Białegostoku przewidywana temperatura wynosi 10 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą także 10 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 2 metry na sekundę. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Ceny węgla w Polsce rosną przed nowym sezonem grzewczym, osiągając nawet 300 zł więcej za tonę. To efekt globalnego kryzysu na Bliskim Wschodzie, który zmusza świat do powrotu do węgla. Konflikt między Stanami Zjednoczonymi a Iranem oraz problemy z dostawami gazu wpływają na wzrost cen. W niektórych składach opałowych ceny węgla typu orzech sięgają już 1800 zł za tonę. Eksperci ostrzegają przed zbyt szybkim odchodzeniem od węgla w Unii Europejskiej na rzecz niestabilnego rynku gazu. Mimo to globalne zapotrzebowanie na węgiel w 2026 roku ma osiągnąć rekordowy poziom. Prezydent Karol Nawrocki podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych powołał Justynę Orłowską na specjalnego ambasadora do spraw innowacji i nowych technologii. Jej zadaniem będzie budowanie relacji z amerykańskim biznesem technologicznym oraz dostarczanie informacji o potrzebach polskich przedsiębiorców. Orłowska z doświadczeniem w GovTech ma wspierać rozwój krajowych innowacji. Prezydent podkreślił znaczenie odsłuchu od polskiego biznesu, co ma pomóc w lepszym zrozumieniu kierunków rozwoju firm. W ramach tej wizyty Nawrocki wręczył także odznaczenia osobom zasłużonym dla nauki i technologii.
2: Rafał Zaorski, znany jako król polskich spekulantów, został aresztowany w związku z aferą Zonda Krypto. Prokuratura zarzuca mu przywłaszczenie ponad miliona złotych, co może skutkować karą do 10 lat więzienia. Z jego majątku zabezpieczono jedynie 8 tysięcy złotych. Zaorski trafił do aresztu na 3 miesiące z obawy o utrudnianie postępowania. To nie pierwsze problemy prawne inwestora, który wcześniej został skazany za insider trading. Sprawa Zonda Krypto to tylko część jego kłopotów, które mogą się jeszcze pogłębić. PKP Intercity wprowadza specjalną promocję dla seniorów. 20 października osoby powyżej 60 roku życia będą mogły podróżować pociągami krajowymi za jedyne 10 zł. Oferta obejmuje wszystkie pociągi, w tym EIP, ale dotyczy tylko drugiej klasy i podróży bez przesiadek. Bilety można kupić do 15 października, a ich liczba jest ograniczona. Seniorzy muszą okazać dokument tożsamości podczas kontroli. Bilety są dostępne online, w aplikacji, kasach i biletomatach.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Rząd przyjął kluczowe zmiany w ochronie zdrowia. Nowa ustawa wprowadza limity wynagrodzeń dla medyków oraz zasady przejrzystości zatrudnienia. Placówki medyczne mają 6 miesięcy na dostosowanie umów do nowych przepisów. Premier Donald Tusk podkreślał potrzebę szybkiego wdrożenia zmian, by uporządkować system opieki zdrowotnej. Nowe regulacje mają zwiększyć transparentność i racjonalizację wydatków w ochronie zdrowia. Ustawy wejdą w życie miesiąc po ogłoszeniu. Rosnące napięcie w kwestiach bezpieczeństwa napędza nowy trend w Polsce. Coraz więcej osób kupuje plecaki ewakuacyjne, które mają pomóc w sytuacjach kryzysowych. Ceny takich zestawów zaczynają się od kilkuset złotych, ale mogą sięgać nawet 5000 zł. W najdroższych plecakach znajdziemy zaawansowane przybory ratownicze i trwałe produkty żywieniowe. Eksperci podkreślają jednak, że sam zakup to nie wszystko. Ważne są również praktyczne umiejętności. Wzrost zainteresowania tym rynkiem jest widoczny w kontekście rosnących obaw o bezpieczeństwo w Europie. W najnowszym katalogu Biedronki znajdziemy wiele inspiracji na Dzień Chłopaka. Wśród propozycji wyróżnia się plecak z wyposażeniem marki Setti, idealny dla miłośników przygód. Zawiera 15 elementów survivalowych, w tym latarkę, LED i nóż taktyczny. Dla fanów technologii dostępne są słuchawki TWS z redukcją szumów oraz smartwatch AI z ponad 100 trybami sportowymi. W ofercie znalazły się też kolekcjonerskie samochodziki Hot Wheels i odzież marki Kubota. Wszystkie te produkty dostępne są już w sklepach. Stohit Technology zakończyła kluczowe testy poligonowe bezzałogowej platformy Wilk. Ćwiczenia odbyły się pod Opolem z udziałem żołnierzy 10. Opolskiej Brygady Logistycznej. Wilk, bazujący na doświadczeniach z Ukrainy, ma zrewolucjonizować wojskową logistykę, dostarczając zaopatrzenie i chroniąc życie. Firma planuje kolejne testy oraz prezentację wersji medycznej jeszcze w tym roku. Komercjalizacja rozwiązania ma ruszyć w przyszłym roku. Platforma Wilk ma wspierać logistykę na najniższym szczeblu, transportując m.in. amunicję i środki medyczne.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Do Polski dotarła kolejna partia amerykańskich czołgów M-1A-2 SEPV-3 Abrams. 35 nowych maszyn zasili 18. Dywizję Zmechanizowaną, wzmacniając obronność kraju na wschodniej flance NATO. To już siódma dostawa w ramach kontraktu na 250 czołgów, z którego do tej pory zrealizowano 217 jednostek. Polska konsekwentnie modernizuje swoje siły zbrojne, inwestując w nowoczesny sprzęt i wyszkolenie żołnierzy. Nowe Abramsy, zanim trafią do służby, przejdą niezbędne przygotowania techniczne. Polskie wojsko planuje rewolucję w szkoleniu pilotów dzięki nowym śmigłowcom. Airbus Helicopters proponuje model H-145M, który ma zastąpić dotychczasowe Mi-2 i W-3 Sokół. Maszyna ta, wzbogacona o polskie uzbrojenie, może stać się kluczowym elementem modernizacji. Współpraca z Polską Grupą Zbrojeniową i Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych ma na celu integrację krajowych rozwiązań ze systemem HAFORS. To nie tylko wzmocnienie potencjału obronnego, ale także szansa na rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego na arenie międzynarodowej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1017 hektopaskali. W Bydgoszczy lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 10 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 10 stopni. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W najnowszym, 1038 odcinku tureckiego serialu Dziedzictwo Poyraz uwierzy, że to Mert odrzucił narkotyki do warsztatu. Semih sprytnie zmanipulował sytuację, by obciążyć niewinnego Merta. Poyraz, nieświadomy intrygi, zacznie szukać dowodów na winę swojego pomocnika. Mert, mimo prób obrony, zostanie niesłusznie oskarżony, co doprowadzi do dramatycznych konsekwencji. Prawda jednak w końcu wyjdzie na jaw, a Poyraz gorzko pożałuje swoich działań. Odcinek 1038 zostanie wyemitowany w poniedziałek 28 września o godzinie 16:00 na TVP1. Dla tych, którzy przegapią emisję, dostępne będą powtórki w serwisie TVP VOD.
2: O splątane losy zapraszają na 53. odcinek pełen emocji i dramatycznych zwrotów akcji. Już w piątek, 25 września, o godzinie 14:00 na TVP1. Jasemin stanie się ofiarą brutalnego ataku słownego ze strony Meltem, ale na ratunek przybędzie jej zakochany Burak. Po burzliwych wydarzeniach para znajdzie chwilę wytchnienia w domowym zaciszu, co zbliży ich do siebie. Tymczasem Kerem stanie przed poważnym wyzwaniem, gdy jego współpracownicy, Serhat i Cem, przeprowadzą z nim szczerą rozmowę. W tle Ayfer ostrzega Halil przed niebezpiecznym Remzim, który nieustannie knuje intrygi. To wszystko i jeszcze więcej w najnowszym odcinku tureckiej telenoweli. W 1948 odcinku M jak miłość Elżbieta Domańska nie odpuszcza Marcina Chodakowskiego. Mimo, że Marcin odszedł z jej firmy, Elżbieta wciąż szuka sposobów, by być blisko niego. Wraz z przyjaciółką Klarą zacznie ćwiczyć w jego ulubionym klubie, co wygląda na kolejny etap jej niezdrowego zainteresowania. Marcin, który jasno postawił granice, może być zaskoczony jej determinacją. Elżbieta nawet zaproponowała mu, by został ojcem jej dziecka za dużą sumę pieniędzy, co Marcin zdecydowanie odrzucił. Odcinek pełen emocji i napięcia będzie można obejrzeć 13 października o 20:50 w TVP2. Czy Marcin znajdzie sposób, by uwolnić się od Elżbiety? M jak miłość wciąga widzów w wir emocji. W 1948 odcinku rusza śledztwo po tajemniczej śmierci Sowińskiego. Policja bada okoliczności zniknięcia dyrektora kliniki, nie wiedząc jeszcze, że nie żyje. Detektyw Jakub Karski odkrywa w mieszkaniu Sowińskiego naszyjnik, który kiedyś podarował swojej byłej żonie, Kasi. W 1949 odcinku Jakub konfrontuje się z Kasią, pytając o biżuterię. Kasia udaje zaskoczenie i prosi o dyskrecję, próbując ukryć swoje sekrety. Sowiński szantażował Kasię, znając jej tajemnicę o ojcostwie Zosi. Mariusz, zazdrosny o żonę, doprowadził do tragedii, nie znając prawdziwych powodów jej spotkań z Sowińskim. Teraz jeden naszyjnik może wywrócić życie Kasi do góry nogami.
1: W 998 odcinku Na dobre i na złe Blanka przeżywa prawdziwy dramat. Zrozpaczona matka zrobi wszystko, by odnaleźć swoją porwaną córkę, Ninę. Gdy dowiaduje się, że do okna życia trafiła roczna dziewczynka, natychmiast chwyta się tej nadziei. W emocjach zatrzymuje karetkę na środku drogi, paraliżując ruch, by sprawdzić, czy to jej dziecko. Niestety, okazuje się, że to nie Nina, a Blanka musi zmierzyć się z kolejnym rozczarowaniem. Mimo to, jako lekarka szybko reaguje i pogania ratowników, by jak najszybciej przewieźli wychłodzoną dziewczynkę do szpitala. Odcinek pełen emocji będzie można obejrzeć już dziś o 20:50 na TVP2. Hotel Paradise w swojej 13. edycji nie przestaje zaskakiwać. Tym razem na czołówki trafiła Soraya, która zmaga się z poważnymi zarzutami dotyczącymi zaniedbywania swojego psa. Po opuszczeniu programu w sieci pojawiły się informacje o problemach zdrowotnych jej pupila, który trafił pod opiekę znajomej. Soraya przyznała, że leczenie psa rozpoczęło się z opóźnieniem, ale podkreśla, że sytuacja nie jest tak jednoznaczna, jak się wydaje. W obronie zwierząt stanął także Michał, inny uczestnik programu, wyrażając swoje rozczarowanie całą sytuacją. Sprawa Soraya to tylko jeden z wielu konfliktów, które wychodzą na jaw po zakończeniu programu. Widać, że relacje między uczestnikami nie zawsze kończą się wraz z opuszczeniem willi. Można się spodziewać, że to nie koniec emocji związanych z tą edycją.
2: Barwy szczęścia wkraczają w emocjonujący 3410 odcinek. Już 1 października o 20:05 na TVP dwa Ksawery odkryje szokującą prawdę o swoim pochodzeniu, dowiadując się, że przyszedł na świat dzięki metodzie in vitro. W tym samym czasie Hubert nie odpuści Lucynie i będzie dążył do odkrycia jej tajemnic. Aldona i Borys zmagają się z kryzysem w swoim sklepie, który zyskał złośliwy przydomek Bella Salmonella. Pan Bogumił, podejrzewany o internetowy hejt, okazuje się znać Elżbietę, która próbuje pomóc przyjaciołom. Joanna odkrywa, że seniorka Lucyna jest matką wilka. Serial, emitowany od 2007 roku, nie przestaje zaskakiwać i przyciągać widzów swoimi emocjonującymi wątkami.
1: Panna Młoda zbliża się do emocjonującego 212 odcinka. Sinem spotka się z Melichem, by rozwikłać tajemnicę listu, co może zaważyć na ich przyszłości. Cichan, poruszony historią starszego mężczyzny, postanowi mu pomóc. Sila natomiast nie dopuści Engina zbyt blisko siebie. W poprzednim odcinku Cichan przykuł Bejzę kajdankami do rury, a Nusret próbował uciec, lecz Mukadder zatrzymała go, proponując układ. Nowy odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 1 października o godzinie 17:20 na antenie TVP2. Widzowie będą mogli śledzić dalsze losy bohaterów i ich skomplikowane relacje.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Poznaniu lekkie opady deszczu i temperatura 10 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Gdańsku zachmurzenie całkowite i temperatura 12 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1016 hektopaskali. W Poznaniu jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Gdańska sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Na warszawskiej Białołęce doszło do kontrowersyjnej interwencji Rzecznika Praw Dziecka, Moniki Horny-Cieślak. Dwoje dzieci zostało odebranych rodzicom, co sąd rodzinny później uznał za przemoc instytucjonalną i nakazał ich natychmiastowy powrót. Biuro Rzecznika Praw Dziecka twierdzi, że działania były zgodne z prawem i miały na celu ochronę dzieci. Sprawa budzi wiele emocji i różne interpretacje.
0: Jan Hoffman rezygnuje z kandydowania na prezydenta Krakowa i popiera Łukasza Gibałę. To niespodziewany zwrot na finiszu kampanii wyborczej przed niedzielnymi wyborami. Hoffman, który był inicjatorem referendum odwołującego poprzedniego prezydenta, uznał, że jego cel polityczny został osiągnięty. W wyścigu o prezydenturę Krakowa pozostaje teraz 7 osób. Prezydent Karol Nawrocki poinformował o postępach w tworzeniu amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Proces wyboru infrastruktury jest w toku, a amerykańscy konsultanci już odwiedzili Polskę. Nawrocki podkreślił, że obecność wojsk Stanów Zjednoczonych zapewni stabilność w regionie. Wspomniał także o narastającym zagrożeniu atakami hybrydowymi ze strony Rosji, które stanowią poważne wyzwanie dla bezpieczeństwa Polski i Europy. Mateusz Morawiecki odwiedził Janów Lubelski, bastion Prawa i Sprawiedliwości, by promować swoje nowe ugrupowanie Rozwój Plus. Spotkanie przyciągnęło niewielu mieszkańców, co wywołało komentarze o wewnętrznych podziałach w Prawie i Sprawiedliwości. Przemysław Czarnek, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera, drwił z niskiej frekwencji. Morawiecki planuje dalsze spotkania w kraju, podkreślając znaczenie rozmów o przyszłości Polski.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Radosław Sikorski w wywiadzie dla Faktu ujawnił swoje przygotowania na wypadek wojny, w tym zapasy żywności i instrukcje bezpieczeństwa. W odpowiedzi na słowa rzeczniczki rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Marii Zacharowej, która zarzuciła mu rusofobię mózgu, Sikorski stwierdził, że obawy przed Rosją są uzasadnione historycznie. Zacharowa zareagowała na jego wypowiedź, sugerując, że Sikorski potrzebuje leków przeciwpsychotycznych.
0: W koalicji rządowej narasta napięcie. Senator Polskiego Stronnictwa Ludowego Jan Filip Libicki wyraził swoje niezadowolenie z postawy minister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, określając jej działania jako toksyczne. Libicki przyznał, że czasem minister ma rację, ale jej sposób komunikacji budzi sprzeciw. Dodał, że nie ma informacji o możliwej dymisji Pełczyńskiej-Nałęcz, ale wyraził nadzieję na spokojniejszą pracę rządu po jej ewentualnym odejściu.
1: Donald Trump rozważa możliwość ponownego spotkania z Władimirem Putinem, aby omówić zakończenie wojny na Ukrainie. Prezydent Stanów Zjednoczonych podkreśla, że rosyjski przywódca jest otwarty na negocjacje. Wołodymyr Zełenski zaproponował trójstronne rozmowy z udziałem Stanów Zjednoczonych, Rosji i Ukrainy podczas szczytu Grupy 20 w Miami, ale Trump odniósł się do tego pomysłu z rezerwą. Tymczasem Zełenski wyraża nadzieję na zakończenie konfliktu przed zimą.
0: Na Florydzie małżeństwo zostało uderzone przez piorun podczas spaceru. Aaron i Claire Walenga upadli, a kobieta przestała oddychać. Na szczęście przypadkowi świadkowie natychmiast wezwali pomoc i rozpoczęli reanimację, ratując im życie. Para trafiła do szpitala, a ich historia poruszyła ludzi, którzy zebrali już ponad 65 tysięcy dolarów na ich powrót do zdrowia.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W miejscowości Trzciana doszło do poważnego incydentu, gdzie 32-letni mężczyzna ranił nożem swojego brata. Policja szybko zatrzymała podejrzanego, a prokurator postawił mu zarzut usiłowania zabójstwa. Decyzją sądu mężczyzna trafił do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. Poszkodowany 41-letni mężczyzna w ciężkim stanie został przewieziony do szpitala.
1: 24-letni obywatel Ukrainy zostanie wydalony z Polski po incydencie w Lublinie. Mężczyzna zaatakował ratowników medycznych i uszkodził karetkę podczas interwencji 18 września. Otrzymał 5-letni zakaz wjazdu do Polski i strefy Schengen. Trwa procedura deportacyjna.
0: Zbliża się uroczystość Wszystkich Świętych, a wiele osób już teraz przygotowuje nagrobki. Kamieniarze radzą, by do czyszczenia granitu używać ciepłej wody z łagodnym detergentem i miękkiej ściereczki. Unikajmy ostrych narzędzi i tłustych past, które mogą uszkodzić powierzchnię. Regularna pielęgnacja, przynajmniej raz w miesiącu, pozwoli zachować estetyczny wygląd nagrobka. Jajka najlepiej przechowywać na środkowej półce lodówki, a nie w drzwiach. Drzwi lodówki narażają jajka na wahania temperatury, co wpływa na ich świeżość. Warto też trzymać je w oryginalnym opakowaniu.